0: Nocne powtórki wnet. Surfer surfing. Chill out. Chill out.
1: A ja niniejszym pozdrawiam mojego bliskiego, no mogę powiedzieć, w pewnym sensie zaprzyjaźnionego kolegę z Radia Wnet, Olgierda Zbychowskiego, który mi tu zostawił śliczny tomik pod tytułem Krótkie formy tekstowe. Ja to dopiero zajrzałam i zyskałam pozwolenie Olgierda, którego niebawem będę tutaj gościć, bo dawno cię, Olgierdzie, u mnie nie było. To wymyśliłeś taką świetną formę. Właśnie, ale ona ma ścisły związek z kulturą japońską, z którą Olgierd jest bardzo związany i zawdzięcza mu też jakiś kontakt z tą przedziwną, starą, wspaniałą kulturą. A ja tutaj tylko przeczytam kilka na przykład z tych miniatur, tak to nazwę. Bo to mi się strasznie podoba. Z naturą w ciszy rozmowa. No piękne to.

Dobry wieczór. Olgierz Zbychorski, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Bardzo nietypowy początek. Mieliśmy wielką przyjemność posłuchać jeszcze raz głosu Joanny Rawik. Dzisiejszą Sofa Surfing dedykuję właśnie Joannie Rawik, która rozstała się z nami w zeszłym tygodniu. Także dzisiaj w Sofie Surfing będzie tylko muzyka.

0: Nocne powtórki w net.
1: Wrocław 96 i 8 FM.

Nigdy więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem. Nigdy więcej nie mów do mnie, że nie kochasz. Nigdy więcej nie zatruwaj słów goryczą. Nigdy więcej mnie już nie każ.

dyskotece. Jestem jokejem, szmule gram. Przyjdźcie popatrzeć, jak tu tańczą. Obłędna sprawa, mówię wam. Jestem jokejem.

biegnę on szybciej niż szalony pościg. Trójka Baxa, Wojtek Czechosłowacja, Bratysława Praga. Tańczymy wśród światła 10 lat, raz gorzkich, raz słodkich jak patat.

browarem w restauracjach. Byliśmy ciszą między nutami, gwarem w restauracjach. 10 lat, raz gorzkich, raz słodkich jak syrop. WMQ, NV, Maceo, wyrok.

0: Reklama.
1: Niebo to nie tylko miejsce po śmierci. To rzeczywistość, która może być obecna już tu i teraz. Książka Byłem w niebie, autorstwa księdza Mateusza Szerszenia, to nie traktat teologiczny ani katalog cudownych przeżyć. To zbiór duchowych felietonów, myśli, które dojrzewały w ciszy, w świetle Eucharystii, w cieniu cierpienia i radości. Zapraszamy Cię w duchową podróż. Nie obiecujemy łatwych odpowiedzi, ale jeśli choć przez chwilę poczujesz, że dotykasz nieba, to ta książka spełni swój cel. Może i Ty kiedyś powiesz: byłem w niebie. Książkę Byłem w niebie możesz nabyć na stronie pisma Któż jak Bóg pod adresem www.kjb24.pl.
0: Po reklamie.
1: Jak dobrze wstać, skoro wnet.
2: I boską moc w sercu mieć.
1: Zaprasza Magdalena Woźniak. Cuda polskie. Matka Boża i święci w naszych dziejach. Czesław Ryszka. Fragmenty. Rozdział 26. Totus tus. Prymas Stefan Wyszyński, zdając relacje z konklawe i pierwszych dni pontyfikatu Jana Pawła II, wyjawił rzecz niezwykłą. Powiedział o wielkim znaczeniu małych obrazków Maryi Jasnogórskiej, które rozdał kardynałom. Nie wiem, czy pierwszym, ale na pewno wielkim elektorem była ta, której ceremoniarze nawet nie dostrzegali. Papieskie totus tus, cały twój Maryjo, jest bardzo bliskie prymasowskiemu soli deo per Mariam. Obydwaj mężowie Kościoła zostali w przedziwny sposób złączeni z Matką Bożą Jasnogórską. Papież powiedział nawet, że został wzięty spod Jasnej Góry. Kiedy bowiem tylko miał czas, wpadał na Jasną Górę jako kardynał i krakowski metropolita. Przyjeżdżał głosić Słowo Boże chętny do posługi w tym miejscu. Lista tych obecności jest bardzo długa. Dlatego łączenie prymasa tysiąclecia oraz Jana Pawła II z królową Polski z Jasnej Góry jest czymś najbardziej naturalnym i zrozumiałym. Ten maryjny znak wszedł na trwałe do świadomości wierzących, zwłaszcza po zamachu na Ojca Świętego 13 maja 1981 roku, gdy na papieskim tronie na placu Świętego Piotra ustawiono kopię obrazu jasnogórskiej matki i rozpoczęto modlitwy o życie Jana Pawła II. Po wyborze kardynała Karola Wojtyły na najwyższy urząd w Kościele, po jego pierwszej pielgrzymce do ojczyzny, życie Jasnej Góry zaczęło toczyć się wokół tych wydarzeń. Choć walka z Kościołem trochę złagodniała, nadal ograniczano wolność wierzących poprzez instytucje cenzury, kontrolując przekaz informacji, nakłady czasopism i książek, cenzurowano nawet teksty wypowiedzi Ojca Świętego. Jasną Górę traktowano instrumentalnie w kategoriach politycznych. Pokazał to dobrze okres stanu wojennego, kiedy wprowadzono wiele ograniczeń dotyczących zwłaszcza pieszego ruchu pątniczego. Partyjne wytyczne zakazywały drukowania przewodników po Jasnej Górze, ograniczały działalność prywatnych warsztatów, które zajmują się produkcją pamiątek jasnogórskich. Dokładniej kontrolowano ruch pielgrzymkowy. Po podpisaniu porozumień gdańskich 30 sierpnia 1980 roku rozpoczęło się pielgrzymowanie na Jasną Górę robotników z zakładowych ogniw Solidarności. Były to pielgrzymki dziękczynne za odniesione, jak uważano, bezprecedensowe zwycięstwo bez rozlewu krwi. Ten zryw, będący przede wszystkim rewolucją moralną, szukał także umocnienia poprzez ruch pątniczy. Powstanie Związku Zawodowego Solidarność rozpoczęło prawdziwy przełom w najnowszej historii Polski. Początek dała temu pierwsza papieska pielgrzymka do ojczyzny. Po wprowadzeniu stanu wojennego komuniści znowu zaatakowali Jasną Górę. Klasztor został poddany szczególnej inwigilacji, ponieważ kilkunastu działaczy z delegalizowanego Związku Zawodowego Solidarność korzystało tu ze schronienia. Jednego dnia milicja i ZOMO wtargnęły do sanktuarium, gwałcąc uświęcone zwyczajem prawo azylu kościelnego. Siłą wyciągnięto wszystkich opozycjonistów na dziedziniec, bito ich pałkami. Jednych odwieziono do punktów internowania, niektórym kazano wracać do domów. Rozpoczęło się inwigilowanie pieszych pielgrzymek. Z komend wojewódzkich gromadzono w Warszawie młodych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, którzy po odpowiednim szkoleniu włączali się w piesze pielgrzymki wyruszające ze stolicy. Najemni pseudopielgrzymi mieli również przyczyniać się do fałszowanych opinii o pątnikach, dlatego między innymi zanieczyszczali studnie w zagrodach wiejskich, urządzali libacje alkoholowe u goszczących ich gospodarzy, a także dokonywali prób gwałtów. Ekscesy te nagłaśniano w środkach masowego przekazu jako przestępstwa pielgrzymów. Niewiele to zdziałało. Pojawił się na Jasnej Górze w 1982 roku ksiądz Jerzy Popiełuszko, inicjując pielgrzymkę ludzi pracy, robotników. Po jego zamordowaniu w 1984 roku odpowiedzialność za organizację pielgrzymki przejęła Komisja Episkopatu do spraw duszpasterstwa ludzi pracy. Do Częstochowy zaczęły podążać pielgrzymki rolników, bankowców, energetyków i elektryków, kolejarzy, środowisk twórczych. Aby zniechęcić pielgrzymów i mieszkańców Częstochowy do nawiedzania Jasnej Góry, posługiwano się prowokacją, stwarzającą pretekst do interwencji zmechanizowanych oddziałów Milicji Obywatelskiej ZOMO. Najbardziej spektakularne skutki osiągnęła prowokacja 31 sierpnia 1982 roku po nabożeństwie odprawionym jak każdego roku na szczycie Jasnej Góry dla dzieci i młodzieży z okazji rozpoczęcia roku szkolnego. Brutalnie zaatakowano powracających z uroczystości młodych mieszkańców Częstochowy i pielgrzymów. Bito ich. Używano gazów łzawiących i armatek wodnych. Wszystkie te akcje władz nie tylko nie powstrzymywały pielgrzymowania ludzi różnych środowisk i zawodów, ale wręcz je wzmogły. Jubileusz 600-lecia w 1982 roku z powodu stanu wojennego miał ograniczony zasięg. Dopiero w 1983 roku obchodom przewodniczył Jan Paweł II. Jako wotum pozostawił jasnogórskiej matce świecę oraz złotą różę, którą chciał ofiarować Paweł VI, zaproszony przez episkopat na milenium. Powiedział przy tej okazji: w dniu 13 maja minęło 2 lata od tego popołudnia, kiedy Maryja ocaliła mi życie. Było to na placu świętego Piotra. Tam, w czasie audiencji generalnej, został wymierzony do mnie strzał, który miał mnie pozbawić życia. Zeszłego roku, w dniu 13 maja 1982 roku, byłem w Fatimie, aby dziękować i zawierzać. Dziś pragnę tu, na Jasnej Górze, pozostawić jako wotum widomy znak tego wydarzenia, przestrzelony pas sutanny. O Matko Jasnogórska, przybyłem tutaj, aby Ci jeszcze raz powiedzieć totus tus. Jestem, o Matko, cały Twój i wszystko moje jest Twoim. Wszystko moje, a więc także moja ojczyzna, mój naród. O Matko, zostałem powołany do posługi Kościołowi Powszechnemu na rzymskiej stolicy świętego Piotra. Z myślą o tej uniwersalnej, powszechnej posłudze powtarzam wciąż totus tus. Pragnę być sługą wszystkich. Równocześnie jestem synem tej ziemi i tego narodu. To jest moja ojczyzna. Matko, wszystko moje jest Twoim. Matko, cóż Ci mogę więcej powiedzieć? Jak inaczej jeszcze zawierzyć tę ziemię, tych ludzi, to dziedzictwo. Zawierzam, tak jak umiem. Ty jesteś matką. Ty zrozumiesz i przyjmiesz. Faktycznie, tego zamachu nie da się wytłumaczyć jedynie zjawiskiem współczesnego terroryzmu. W akcie strzelania do Ojca Świętego, następcy Świętego Piotra, głowy Kościoła katolickiego, w samym sercu chrześcijaństwa na placu Świętego Piotra w Rzymie, należy dostrzec coś znacznie bardziej odrażającego niż przejaw terroryzmu. To był iście szatański plan walki z Kościołem rzymskokatolickim, z chrześcijaństwem, a w konsekwencji z samym Bogiem. Decyzję zabicia papieża w naszych czasach należy widzieć jako przejaw najbardziej okrutnego i hańbiącego antykatolicyzmu, zrozumiałego tylko w kontekście trwającej lewacko-liberalnej rewolucji, nakierowanej na pełne wyzwolenie człowieka z więzów tradycji, rodziny narodu, od dekalogu. Obojętnie jednak, gdzie ten zbrodniczy pomysł się zrodził, w jakim miejscu, w jakim środowisku, w jakiej instytucji, w czyjej głowie, był to nie tylko akt pozbycia się wielkiego człowieka, który przeszkadzał w przeprowadzeniu ciemnych planów złego ducha, ale miała to być demonstracja zwycięskiego zła. Skoro jednak papież w sposób cudowny ocalał, cokolwiek by nie napisać o motywach i sprawcach zamachu, zza jego kulis wyłania się coś zupełnie nowego i nieoczekiwanego. Pewien Boży plan przewidziany w objawieniach Matki Bożej w Fatimie, który można by ująć w słowa: wielkie zło zabicia Jana Pawła II, zaplanowane przez ludzi, zostało wykorzystane przez opatrzność, aby wypełniło się fatimskie proroctwo o wynagradzającym cierpieniu papieża za ustąpienie błędów Rosji. W trakcie zamachu doszło do wielu nadzwyczajnych zdarzeń. Ujawniło się wiele wymownych znaków. Papież miał niezwykle groźne rany postrzałowe, ale nie został ugodzony żaden z żywotnych narządów. Jednak kula minęła o 4-5 mm tętnicę biodrową wspólną, ale zawadziwszy o palec wskazujący jej nie ugodziła. Gdyby do tego doszło, wykrwawienie nastąpiłoby w ciągu 5 minut i nie byłoby ratunku. Pocisk spowodował uszkodzenia narządów jamy brzusznej i przebicia ich ścian. Wyszedł na zewnątrz, niedaleko rdzenia kręgowego, ale nie uszkodził splotów nerwowych i nie doszło do paraliżu. Znaleziono go potem na podłodze papamobilu i dziś znajduje się w koronie Matki Bożej z Fatimy. Druga kula trafiła ramię Jana Pawła II, a następnie rękę pewnej kobiety z Jamajki, by utkwić wśród piersiu Amerykanki polskiego pochodzenia Ann Odre, której matka urodziła się w Wadowicach. Zamachowiec, znakomity snajper, Ali Akcza, mając niezawodny 9-strzałowy pistolet, mógł oddać tylko 2 strzały, bo potem broń się zacięła. Na dziedzińcu Placu Apostolskiego stała w pogotowiu kompletnie nowa karetka pogotowia, dar dla Jana Pawła II, którą on dosłownie dzień wcześniej poświęcił i to nią papież został przewieziony do polikliniki. Czas przejazdu do szpitala trwał niecałe 10 minut, choć podczas popołudniowego, wzmożonego ruchu ulicznego trasę tę pokonuje się zwykle około 20-25 minut i pomimo, iż w trakcie jazdy popsuły się syrena i klakson, w poliklinice czekał w gotowości zespół lekarzy na czele z bardzo zdolnym chirurgiem i była przygotowana sala operacyjna. Miał być operowany inny pacjent, ale musiał poczekać, aż zostanie zoperowany Ojciec Święty. Jeszcze jeden fakt należy zauważyć. Otóż podczas transfuzji Święty Jan Paweł II miał bardzo rzadką grupę krwi. Podano mu krew zarażoną cytomegalowirusem, który był groźniejszy nawet niż sam zamach i spowodował powtórną hospitalizację i powtórne, bardzo poważne zagrożenie życia. Czarna Madonna czuwała jednak cały czas nad papieżem rodem z Polski. To dla niej przeznaczył jako wotum przestrzelony pas sutanny. Jak opowiadał mi ojciec generał Józef Płatek, wzruszony ojciec święty, przekazując mu dar w specjalnym futerale z papieskim herbem, uważając, że ten znak tragicznego wydarzenia powinien znajdować się tu, na Jasnej Górze, gdzie w szczególny sposób zawierzył się całe Matce Bożej, totus tus, zaznaczył przy tym, aby tego wotum przez jakiś czas nie pokazywać ludziom. Ojciec generał zrozumiał, że można to będzie uczynić dopiero po jego śmierci. Dlatego ukrył wotum w sejfie i nie wolno go było oglądać nawet paulińskim zakonnikom. Dopiero 25 marca 2004 roku przeor Jasnej Góry, ojciec Marian Lubelski, będąc u Ojca Świętego, uzyskał za pośrednictwem arcybiskupa Stanisława Dziwisza zezwolenie, aby papieskie wotum już teraz ukazać wiernym. Zapewne chodziło o to, że wobec faktu ocalenia papieża trzeba nam z większą nadzieją spoglądać w przyszłość, a przede wszystkim docenić rolę zwycięskiej Maryi Jasnogórskiej. Wynik obecnej konfrontacji sił dobra i zła, myślę o toczącej się batalii o miejsce Boga w jednoczącej się Europie, znamy z fatimskich objawień. Zawierają go słowa Matki Bożej. Na końcu moje niepokalane serce zatriumfuje. Jan Paweł II podczas każdej pielgrzymki do ojczyzny, oprócz ostatniej w 2002 roku, nawiedzał Jasną Górę. Wyznając swoją miłość do Pani Jasnogórskiej, ukazując historię Kościoła w związkach z Królową Polski, każdorazowo zawierzał cały Kościół Jasnogórskiej Matce, oddając jej całą ludzkość, Europę i wszystkie kontynenty, gdzie tylko mógł, w Rzymie i na każdym miejscu, dokąd udawał się z apostolską pielgrzymką, szerzył kult Matki Bożej Częstochowskiej. Przez postawę i posługę papieża Polaka Jasnogórska, Boga Rodzica, stała się patronką Kościoła Powszechnego. Wielu pielgrzymów zagranicznych motywuje swoje przybycie na to święte miejsce chęcią poznania Madonny papieża. Rozdział 27. Zawierzenia i uzdrowienia. Nie każdy wie, że Jan Paweł II został wybrany w 61. rocznicę założenia Rycerstwa Niepokalanej. Niektórzy mówią, że stało się to nawet o tej samej godzinie, co w 1917 roku, kiedy to podczas pierwszego zebrania milicji niepokalanej w rzymskim Collegium Seraficum młody Maksymilian Kolbe zawierzał siebie Maryi. Zawołanie Jana Pawła II, totus tus, cały twój Maryjo, nawiązywało do pobożnościowego charakteru milicji niepokalanej, opartej o głęboką teologię zawierzenia siebie Chrystusowi przez Matkę Bożą. W książce Dar i tajemnica, pisząc o źródłach swego powołania kapłańskiego, papież podkreślił, że nabożeństwo do Matki Bożej w postaci tradycyjnej wyniósł z domu rodzinnego i z parafii wadowickiej. Potem doszło kółko żywego różańca prowadzone w salezjańskiej parafii na Dębnikach przez Jana Tyranowskiego, co pozwoliło mu odkryć, że nie tylko Maryja prowadzi nas do Chrystusa, ale również Chrystus prowadzi nas do swej Matki. To wówczas młody Karol Wojtyła zetknął się z traktatem o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort, skąd potem zaczerpnął swoje biskupie hasło, które stało się też jego znanym na cały świat zawołaniem papieskim. To właśnie święty Ludwik zawierzał siebie Matce Bożej słowami totus tus, ego sum et omnia mea tua sant accipio te in mea omnia. Praebe mihi cor tuum, Maria. Oto cały jestem Twój i wszystko, co moje, Twoim jest. Przyjmuję Cię za całe moje dobro. Daj mi serce Twe, o Maryjo. Niebieską poplamioną sodą książeczkę z tekstem traktatu Karol Wojtyła nosił przy sobie, pracując w czasie niemieckiej okupacji jako robotnik w krakowskiej fabryce Solvay. Z niej nauczył się, czym jest nabożeństwo do Matki Bożej. Zawierzył siebie Chrystusowi przez Maryję i zawierzeniu temu pozostał wierny. Jego maryjna przygoda wiodła go poprzez sanktuaria w Kalwarii Zebrzydowskiej i na Jasnej Górze, na stolicę świętego Piotra w Rzymie. Już jako papież powiedział, że został wzięty spod Jasnej Góry. Gdy przywołamy jego słowa wypowiedziane w czasie inauguracji pontyfikatu, nie byłoby na stolicy Piotrowej tego papieża Polaka, gdyby nie było Jasnej Góry. Zrozumiała staje się tajemnicza więź łącząca go z cudownym wizerunkiem. Kiedy Jan Paweł II po raz pierwszy przybył do częstochowskiego klasztoru 4 czerwca 1979 roku, powiedział: powołanie Syna Polskiego Narodu na stolicę Piotrową zawiera w sobie oczywistą więź z tym świętym miejscem, z tym sanktuarium wielkiej nadziei. Jestem człowiekiem zawierzenia, nauczyłem się nim być tutaj. Już do historii przeszły papieskie słowa, że na Jasnej Górze bije serce Kościoła i serce Ojczyzny w sercu Matki. Tu jest sanktuarium narodu. Podczas kolejnej bytności na Jasnej Górze w 1983 roku Ojciec Święty modlił się: o Matko, zostałem powołany do posługi Kościołowi Powszechnemu na rzymskiej stolicy świętego Piotra. Z myślą o tej uniwersalnej, powszechnej posłudze powtarzam wciąż: totus tus. Pragnę być sługą wszystkich. Równocześnie jestem synem tej ziemi i tego narodu. To jest moja ojczyzna. Matko, wszystko moje jest Twoim. Matko, cóż Ci mogę więcej powiedzieć? Jak inaczej jeszcze zawierzyć tę ziemię, tych ludzi, to dziedzictwo? Zawierzam tak, jak umiem. Ty jesteś Matką. Ty zrozumiesz i przyjmiesz. Papież Polak utożsamia się z wielowiekową religijnością Polaków ukierunkowaną na pobożność maryjną. Nazwał swoją drogę życia maryjną. W świetle tych słów należy jego wybór na stolicę Piotrową widzieć w perspektywie zwycięstwa Matki Bożej we współczesnym Kościele. Łączność Jana Pawła II z Madonną była dostrzegalna w całym pontyfikacie. W programie żadnej pielgrzymki apostolskiej nie mogło zabraknąć nawiedzenia sanktuarium Matki Bożej. Maryjność papieża, bardzo podniosła i pełna ufnej wiary, wyrażająca się na wiele sposobów, wywoływała także dezaprobatę. Zarzucano mu, że jest czcicielem figur i obrazów. Można w tym miejscu odwołać się do podobnego zarzutu, jaki padł w czasie nawiedzenia diecezji polskich przez kopię obrazu Jasnogórskiego. Kardynał Wojtyła odpowiedział wówczas: jesteśmy czcicielami żywej, wspaniałej osoby. Czy naprawdę Jan Paweł II przesadzał w pobożności zwróconej ku Matce Bożej? Przede wszystkim trzeba podkreślić, że tych maryjnych elementów nie było aż tak wiele. Najważniejszy z nich stanowiło ogłoszenie 6 czerwca 1987 roku, roku maryjnego, którego motywem przewodnim była bliska perspektywa roku 2000, który jako milenijny jubileusz narodzin Jezusa Chrystusa zwraca równocześnie wzrok naszej wiary w stronę Jego ziemskiej rodzicielki. W encyklice Redemptoris Mater Ojciec Święty ukazał Maryję jako wzór do naśladowania, dyskretną opiekunkę wspierającą wszystkich wierzących od początku istnienia Kościoła. Ten ogłoszony 25 marca 1987 roku dokument zawiera naukę o szczególnym znaczeniu Bożej Rodzicielki w dziele odkupienia obecnej przy swoim synu jako matka oraz obecnej jako matka przy jego kościele. Jan Paweł II wyjaśnił, na czym polega najważniejszy nurt maryjnej pobożności. Nie tylko wskazał, dlaczego czcimy Matkę Bożą, ale przypomniał, że zapatrzenie się w Matkę Jezusową uczy nas, jak czuć się Kościołem, jak służyć Bogu, jak żyć i traktować swoje powołanie. Radosną niespodzianką pontyfikatu był list apostolski o różańcu Rosarium Virginis Mariae z 16 października 2002 roku i ustanowienie czwartej części tej modlitwy Tajemnic Światła. W mariologii i maryjności Jana Pawła II ważne miejsce zajmują zawierzenia Matce Bożej poszczególnych państw, narodów, kontynentów, zgromadzeń zakonnych, pojedynczych osób, jak również siebie samego. Dokonał ich w ciągu pontyfikatu aż 300. Papież był głęboko przekonany, że zawierzenie Maryi może ocalić świat przed zagrożeniami zła. Czynił to w wielkich sanktuariach, niemal we wszystkich zakątkach świata, przy każdej nadarzającej się okazji. Najbardziej wymowny akt dokonał się 8 października 2000 roku, kiedy Jan Paweł II zawierzył Kościół i świat Matce Bożej Fatimskiej. W encyklice Redemptoris Mater tłumaczył, że zawierzenie jest odpowiedzią na miłość osoby. Nauczał, że w tym akcie chodzi o samą postawę zawierzenia wszystkiego miłosierdziu Bożemu na wzór Maryi, która zaufała bezgranicznie, czego wyrazem jest jej magnifikat, czyli wdzięczność Bogu za Jego nieskończoną dobroć. Dzięki tym zawierzeniom Maryja zwyciężała, tak w osobistym życiu Jana Pawła II, jak i w trakcie jego pontyfikatu. Pierwszym widocznym tego znakiem było ocalenie z zamachu na placu Świętego Piotra. Mówił o tym wielokrotnie, a w liście do biskupów włoskich z 13 maja 1994 roku napisał: Wszyscy pamiętamy ten moment, kiedy po południu 13 maja 1981 roku oddano strzały do papieża, aby go zabić. Kula, która przebiła jamę brzuszną, znajduje się obecnie w sanktuarium w Fatimie. Pas, przedziurawiony tą kulą, znajduje się w sanktuarium na Jasnej Górze. To macierzyńska ręka kierowała lotem kuli, a umierający papież, przewieziony pospiesznie do kliniki Gemelli, został zatrzymany na progu śmierci. We wrześniu ubiegłego roku, kiedy mogłem kontemplować oblicze Matki Bożej w sanktuarium w Ostrej Bramie w Wilnie, skierowałem do niej słowa wielkiego poety Adama Mickiewicza. Panno Święta, co jasnej bronisz Częstochowy i w ostrej świecisz bramie. Jak mnie do życia przywróciłaś cudem, było w tych słowach wyraźne echo strzałów na placu Świętego Piotra, które miały odebrać papieżowi życie. Ale straszliwy pocisk został powstrzymany i papież żyje. Żyje, aby służyć. Powiedziałem to na koniec modlitwy różańcowej, odmówionej w sanktuarium ostrobramskim. I głos mi się załamał. Zwycięskim znakiem w pontyfikacie Jana Pawła II był akt zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi Rosji i świata 25 marca 1984 roku. Stanowił on wypełnienie polecenia Matki Bożej. Wkrótce ustąpiły błędy Rosji, upadł Związek Sowiecki, co zostało zapowiedziane przez nią w 1917 roku w Fatimie. Tym aktem zawierzenia papież zadał śmiertelny cios zakłamanej komunistycznej doktrynie o człowieku. W tym też duchu największym dziełem Jana Pawła II dla Polski było zwycięstwo Solidarności, a w następstwie tego rozpad Związku Sowieckiego i upadek Muru Berlińskiego. Niełatwo wyliczyć wszystkie cuda i łaski, jakie przez ręce Maryi spłynęły na Polskę i Polaków. Nie na wyrost nazwano Jasną Górę polskim Lourdes. Już król Władysław Jagiełło, prosząc papieża Marcina V o nadanie odpustów dla Jasnej Góry, napisał, że w tym kościele często jaśnieją mocą Bożą tajemnice wielu cudów. Potwierdza to Jan Długosz, pisząc o zdumiewających cudach uzdrowienia chorych. Dość późno jednak, bo dopiero w 1523 roku pojawia się pierwszy drukowany spis cudów, zawierający 71 pozycji. Drugi, wydany około 1568 roku w języku polskim, a będący zasadniczo przekładem pierwszego, wykazuje 68 pozycji. Dopiero na polecenie biskupa krakowskiego, kardynała Jerzego Radziwiłła, 26 sierpnia 1593 roku została założona rękopiśmienna kronika cudów. Wykazano w niej od 1402 do 1654 roku 581 pozycji, a do roku 1885 łącznie 877 pozycji. Cuda były różnej wagi, wielkie i małe, narodowe i indywidualne. Kiedy we wrześniu 1514 roku książę Ostrogski pokonał wojska moskiewskie pod Orszą, zdobyte wówczas nieprzyjacielskie chorągwie zawisły przed wizerunkiem pani Jasnogórskiej. W Księdze Cudów pauliński kronikarz zapisał, że w dniu bitwy pod Orszą odbywało się na Jasnej Górze uroczyste nabożeństwo, któremu przewodniczył biskup krakowski. Podczas procesji z Najświętszym Sakramentem i obrazem Najświętszej Dziewicy Maryi demon wykrzyknął przez opętanego człowieka: „O towarzysze, dzisiaj będziemy mieli wielu gości w piekle”. Stojący wokół ludzie przerażeni żegnali się znakiem krzyża. Demon krzyczał dalej: „To Maryja”. Wkrótce rozeszła się wiadomość o wielkim zwycięstwie króla Zygmunta nad Moskalami za wstawiennictwem Matki Bożej. Obok zdobycznych sztandarów król Zygmunt ofiarował dla Jasnej Góry piękną monstrancję. Wśród cudów indywidualnych oficjum brewiarzowe o Matce Boskiej Częstochowskiej podaje cud wskrzeszenia trojga zmarłych około roku 1523. Opowieść jest wstrząsająca. Marcin Lubliniec, rzeźnik, miał dwóch synków, 4- i 3-latka. Pewnego razu, gdy ojca nie było w domu, a matka poszła do kościoła, starszy chłopiec wziął nóż i zabawił się w zawód swego ojca. Zbliżył się do kołyski braciszka i zranił go w kark. Przestraszony widokiem płynącej krwi, schował się w drwach nałożonych do pieca. Matka, wróciwszy do kościoła, rozpaliła ogień i wrzuciła płonącą żagiew na drewno. Ukryty chłopczyk zaczął krzyczeć. Przerażona matka wyciągnęła martwe już ciało synka. Kiedy zbliżyła się do kołyski, spostrzegła zalane krwią drugie dziecko. Jej przeraźliwy krzyk usłyszał mąż. Widząc dwa trupy, doznał szoku i uderzył żonę tak nieszczęśliwie, że ta padła nieżywa. Widząc swoje nieszczęście, ojciec ukląkł i modlił się: „Pod Twoją obronę, o łaskawa, Panno Maryjo, uciekam się. Ratuj mnie, nieszczęsnego, ratuj od zagłady. Oświadczam jawnie, sąsiedzi, że złożyłem ślub Najświętszej Maryi Pannie udania się na Jasną Górę”. Natychmiast włożył ciała na wóz i pełen wiary pojechał na Jasną Górę. Jak tylko dotarł ze zmarłymi do świątyni, natychmiast powstali żywi i wychwalali Boga. Ktoś, powątpiewając, zapyta, czy to wydarzenie jest prawdziwe. Kościół był zawsze ostrożny w aprobowaniu cudów, żądając przy ich zatwierdzeniu zeznań naocznych świadków oraz udokumentowania medycznego. Synod Włocławski 1568 rok zakazywał rozpowiadania o cudach z ambon, a Synod Lwowski 1641 rok ganił zabobonną cześć dla obrazów, nakazując badać cuda specjalnej komisji wyznaczonej przez biskupa ordynariusza. Konstytucje zakonu Paulinów z tego czasu pod karą ekskomuniki zabraniają kaznodziejom opowiadania o cudach niepewnych. Niemniej jednak wszystkich takich zdarzeń nie sposób wymazać z historii, zwłaszcza gdy wydarzyły się niedawno. Oto 29 maja 1921 roku w kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze nagle odzyskała wzrok Anna Korsakowa. Mimo leczenia się u sławnych wtedy okulistów, groziła jej całkowita ślepota. W liście z Lublina, datowanym 20 grudnia 1922 roku, kobieta ta opisywała przebieg swego nagłego uzdrowienia i związane z nim przeżycia. Inny przypadek dotyczy sparaliżowanego Michała Bartosiaka, który od lat przebywał w przytułku dla kalek i starców. Pewnego dnia udało mu się przybyć z pielgrzymką do Częstochowy. Drogę od dworca kolejowego na Jasną Górę przebył czołgając się za pomocą deseczek. 14 sierpnia 1929 roku podczas mszy świętej o godzinie 7 został nagle uzdrowiony. 25 czerwca 1935 roku w pieszej pielgrzymce przybył na Jasną Górę Józef P. z Kowala, powiat Włocławek, spełniając ślub uczyniony w czasie agonii 6-letniego synka Zbigniewa. Trzech lekarzy czuwających przy chłopcu orzekło stan beznadziejny. Dziecko miało nie doczekać następnego dnia. Ojciec złożył wówczas ślub odbycia pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Gdy poszedł do kościoła na mszę świętą, by ponowić ślubowanie, czuwający przy dziecku felczer stwierdził, że właśnie wtedy chłopczyk odzyskał przytomność i zaczął wracać do zdrowia. Lekarze, jak zaznacza ojciec, jednogłośnie uznali ten fakt za cud. 22 czerwca 1980 roku w kaplicy Matki Bożej została uzdrowiona Kazimiera W. z Lublina. Świadkami tego były trzy osoby, które ją przywiozły. Na ich oczach odłożyła kulę i zaczęła chodzić o własnych siłach. Pierwszym wotum dla Matki Bożej zachowanym przez wieki są srebrne, złocone i grawerowane blachy zasłaniające tło cudownego wizerunku ufundowane przez króla Władysława Jagiełłę w 1430 roku. W skarbcu natomiast znajduje się wspaniała monstrancja ojca Augustyna Kordeckiego, dziękczynne wotum za zwycięstwo nad Szwedami w 1655 roku. Na odwrocie stopy znajduje się plakietka z łacińską inskrypcją wotywną. Słowu Bożemu wcielonemu i Jego najczystszej Rodzicielce Maryi. Tron ten sporządzony i poświęcony został Chrystusowi ukrytemu pod postacią chleba roku zbawienia 1672, z klejnotów złożonych od wiernych dziewicy jasnogórskiej przez konwent zakonu świętego Pawła I pustelnika z Jasnej Góry Częstochowskiej. Zarządów prowincją przewielebnego ojca Augustyna Kordeckiego, przeoratu przewielebnego ojca Stanisława Ligenzy, zakrystianina przewielebnego ojca Romualda Dymalskiego sporządził Wacław Grotkę, obywatel warszawski, najdoskonalszego majestatu króla sługa, wykonał Piotr Lasota. Z każdego okresu dziejów Polski można znaleźć na Jasnej Górze bardzo wiele cennych wotów złożonych Matce Bożej. Są wyrazem ludzkiej wdzięczności za doznane tu cuda i łaski. Kiedy zaś w 1989 roku przyszła w Polsce wolność, zapomniano o podziękowaniu za nią. Co więcej, zaczęto pomniejszać rolę Kościoła, a nawet straszyć naród republiką proboszczów. Obawiając się zbyt wielkiego wpływu Kościoła na życie społeczno-polityczne, liberalna lewica wszczęła dyskusję o aborcji. W brukowych czasopismach zaatakowano osobę Jana Pawła II, a także Jasną Górę. W tym też czasie zamieszkał w kraju na stałe Czesław Miłosz, który wypowiedział się w sposób lekceważący o jasnogórskiej obronie podczas potopu, skrajnie przeciwstawiając sobie katolicyzm i protestantyzm, reprezentowane przez klasztor i Szwedów, napisał między innymi: można powiedzieć, że powtarzało się to, co widziała Maria Dąbrowska, kiedy mówiła, że Polskę uratował w czasie potopu niestety katolicyzm. To była wielka, uniwersalna idea protestancka z jednej strony, a z drugiej było podwórko, Jasna Góra, zakonnicy, czyli obskurantyzm. To wszystko, co ostatecznie w ciągu dziesięcioleci zaraz po potopie rozkwitło w Nocy Saskiej. Potworne obskurantyzmy. Czyli ciągle się powtarza ten sam dylemat. Polska zaściankowość versus jakieś uniwersalne myślenie. Czy to była tylko literacka przekora? Sądzę, że taką ocenę zwycięskiej obrony Jasnej Góry podyktowała Miłoszowi niechęć do Polski. Myśl, że z powodu zaściankowego katolicyzmu jasnogórskiego upadła wielka, uniwersalna idea protestancka, to istne obrazoburstwo. Cóż, życie dopisało epilog do słów noblisty, albowiem po śmierci spoczął w krypcie kościoła Paulinów na krakowskiej skałce u zakonników, którym zarzucał ciemnotę. Spoczął tam, choć nie było to jego życzenie. Miał przygotowane miejsce na cmentarzu rakowickim. Po upadku w Polsce systemu komunistycznego Jasna Góra odetchnęła wolnością. Naturalne stały się w sanktuarium wizyty przedstawicieli najwyższych władz państwowych. Rozwinęły się pielgrzymki stanowe różnych zawodów. Rolników, bankowców, energetyków i elektryków, kolejarzy, środowisk twórczych, wojska, parlamentarzystów, kombatantów. Nie dokonano jednak nowego, narodowego aktu zawierzenia wolności oraz suwerenności Królowej Polski. Choć 3 maja każdego roku stosowny akt odczytuje na Jasnej Górze przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, to przynajmniej raz powinno odbyć się wielkie zawierzenie poprzedzone narodowymi rekolekcjami czy misjami w każdej parafii. Tak jak było to w roku 1946, 1956 czy 1966. Cuda polskie, Matka Boża i święci w naszych dziejach. Czesław Ryszka.
3: Autopromocja.
4: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19:00 serdecznie zapraszam. Zbyszek Dąbrowski.
5: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach w Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14:00, rozmawiają Tomasz Zapert
6: i Krzysztof Masłoń.
3: To była autopromocja.

Wiedzieć, a jak trudno jest doświadczyć szczęścia. Co by było, gdyby nie było miłości? Pomyśl, to być niewidomym i w środku nocy kroczyć środkiem drogi to środek stylistyczny, a cel uświęca środki, gdy środek ciężkości jest Boży, środkowy dla mocy ciemności. Nie znajdziesz mocy filozofii czy psychologii. Zapomnij nic, co tkwi w teorii. Cię nie

0: Jak dobrze wstać, skoro wnet.
1: I boską moc w sercu mieć.
0: Zaprasza Magdalena Woźniak.
2: www.wnet.fm. Reklama.
0: Niebo to nie tylko miejsce po śmierci. To rzeczywistość, która może być obecna już tu i teraz. Książka Byłem w niebie, autorstwa księdza Mateusza Szerszenia, to nie traktat teologiczny ani katalog cudownych przeżyć. To zbiór duchowych felietonów, myśli, które dojrzewały w ciszy, w świetle Eucharystii, w cieniu cierpienia i radości. Zapraszamy Cię w duchową podróż. Nie obiecujemy łatwych odpowiedzi, ale jeśli choć przez chwilę poczujesz, że dotykasz nieba, to ta książka spełni swój cel. Może i Ty kiedyś powiesz: byłem w niebie. Książkę Byłem w niebie możesz nabyć na stronie pisma Któż jak Bóg pod adresem www.kjb24.pl.
2: Po reklamie.

0: Warszawę 87 i 8 FM.
1: Radio Wnet.
2: No i któż to taki na tym Frederick Street? Ja wiem, co znajduje się przy krakowskim przedmieściu. Nie wiem, co dzieje się przy Frederick Street. Przy krakowskim przedmieściu znajduje się Fryderyk Litwin w naszym głównym studiu, przy naszym pięknym balkonie głównego studia Radia Wnet. My co prawda balkonu nie mamy, ale za to mamy drzwi do ogrodu otwarte, ponieważ pogoda u nas cały czas piękna, mimo że po raz pierwszy w tym tygodniu spadł deszcz. Od 2,5 miesięcy, kiedy deszczu nie widzieliśmy, deszcz nagle się pojawił. Iza mi macha, że mam się zamknąć. A dopiero początek audycji.
3: Dlaczego? Fryderyk Litwin przy krakowskim przedmieściu i on realizuje naszą audycję z tej strony Studio London, z tej strony czerwony dywan, czasowo zamieniony na błękitny hamak. Hamak, z którego nadajemy też nieco poezji. Wakacje u nas faktycznie w pełni. Z tej strony Koty 3, Iza Smolarek
2: oraz Aleksej Sławiński oraz nasi dzisiejsi goście,
3: o których będziemy za chwileczkę rozmawiali. Niedzielny poranek, godzina 8:06 u nas na zegarach, 9:06, jeżeli słuchacie nas z Polski, a wiem, że słuchacie nas z całego świata. Serdecznie zapraszamy na nasz czerwony dywan albo do naszego błękitnego hamaku. 23 sierpnia, no i ruszamy z naszym studiem Londyn.
2: No właściwie prawie, że koniec wakacji. Już za kilka dni będziemy mieli długi weekend, jak zwykle w sierpniu. Ostatni weekend sierpnia to właśnie jest bank holiday, czyli niepracujący poniedziałek. Dla mnie to również
3: nie. W Wielkiej Brytanii dodajmy, żebyście się nie cieszyli tam w Polsce. A właściwie nie tyle co w całej Wielkiej Brytanii, co w tej części Wielkiej Brytanii, gdzie znajduje się Studio Londyn. Taki właśnie przedłużony weekend na zakończenie wakacji, na zakończenie lata.
2: No tak, i ten weekend zazwyczaj również obfituje w wiele wydarzeń. Podczas właśnie tego długiego weekendu w Londynie między innymi odbywa się fantastyczny festiwal, fantastyczny karnawał, Notting Hill Carnival. Iza go bardzo lubi, a ja trochę mniej.
3: Natomiast żeby złamać reguły, żeby złamać tradycje, w tym roku pomimo tego, iż znajomi mnie namawiają, bardzo różnojęzyczni znajomi, także to jest bardzo popularny karnawał nie tylko wśród Brytyjczyków, ale też wśród innych mniejszości tutaj na Wyspach.
2: No bo to w końcu karnawał jak najbardziej taki latynoski.
3: Latynoski karnawał i bardzo mocno mnie na przykład na ten karnawał, na pobyt na tym karnawale, na zabawę zachęcali moi znajomi z Portugalii. Natomiast, żeby złamać tę zasadę, to pakujemy nasze studio Londyn. Nie pakujemy kotów, koty będą zarządzały domem w tym czasie, a my wybieramy się do Coventry.
2: Coventry, piękna miejscowość, znana przede wszystkim z przemysłu motoryzacyjnego jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Podczas II wojny światowej bardzo mocno doświadczona przez niemieckich lotników. Symbolem Coventry jest do dzisiaj spalona katedra, której nie rozebrano. Pozostały po niej zaledwie mury oraz nienaruszona dzwonnica i zaraz obok postawiono nową katedrę. Piękne miasto, wybieramy się tam właśnie na długi weekend. Iza już nie może się doczekać, ponieważ już zamówiła hotel z basenem, saunami i wszelkimi innymi udogodnieniami. No, ona sobie będzie odpoczywać na basenie, a ja będę prowadził prosto z hotelowego pokoju przyszłotygodniowe studio Londyn.
3: No i też Britbeat w sobotę. Także jeżeli słuchacie nas z Coventry, jeżeli mieszkacie tam w okolicach, jeżeli tworzycie muzykę albo cokolwiek innego związanego ze sztuką i jeżeli chcecie opowiedzieć o tym, jak żyje się w Coventry, to serdecznie zapraszamy do kontaktu. Iza Smolarek albo Olek Sławiński, znajdziecie nas na Facebooku i tak, jak najbardziej zaprosimy was do naszego wyjazdowego studia Londyn, albo jeżeli nie chcecie bezpośrednio przed mikrofonem, spotkamy się poza już konsolą i wtedy porozmawiamy o tym, jak żyje się Polakom w Coventry.
2: No tak, ja tam poznałem właśnie kilku polskich muzyków. Z Coventry przecież pochodzi fantastyczna kapela, o której może nie słyszeliście, nazywa się Soul Ride. Wygooglajcie sobie, naprawdę znakomici chłopacy, znam ich od prawie 20 lat i robią kawał naprawdę dobrej, mocnej muzy. Zresztą porozchodzili się również i po innych swoich projektach muzycznych. Być może uda nam się z nimi spotkać już w najbliższy weekend. No ale to dopiero plany. Plany. A co dzisiaj przed nami? Dzisiaj przed nami reminiscencja imprezy, która kręciła się przez cały tydzień w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w Londynie. Była to wielka wystawa, której nazwy nie potrafimy wymienić.
3: Impoderabilia, no
2: ale nauczyła się już.
3: Jasne.
2: Ja właśnie jednego z naszych gości pytałem o to, jak to się nazywa. Z Kubą Kurzyńskim spotkamy się już za chwilę. Spotkamy się również z Joanną Ciechanowską, która jest opiekunką galerii w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym. Będziemy mówili o tych, jak one się nazywają?
3: Impoderabilia.
2: Ale to dopiero za chwilę. A już za momencik, za kilka minut spotykamy się z naszą poezją na hamaku. Tym razem poezja będzie okraszona muzyką, więc no, zapraszam was na kolejne dwie godziny naszej audycji. A dla was coś, czego Iza nie lubi, czyli góralska muzyka. Chyba nie lubisz góralskiej.
3: Dlaczego nie lubię? Zdziwiłam się, no dobrze.
2: No być dobra, ostatnio kiedy puszczałem ci Depresto, ci się nie podobało.
3: No dobrze.
2: Okej. Depresto taka nietypowa kapela, ponieważ z jednej strony muzyka góralska, a z drugiej strony kapela, która mieszka po prostu w Norwegii. Nie wiem, czy oni jeszcze istnieją, ale w każdym razie zawsze byłem wielkim wielbicielem, nie powiem fanem, ale wielbicielem muzyki Dzióbka i Spółki. Biedny.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: No i bardzo cieszymy się, że spływają do nas wiadomości tutaj z Wielkiej Brytanii od Was, drodzy słuchacze. Wiemy, że słuchacie nas nie tylko z Polski, ale właśnie tutaj też z Wysp. I pytanie podstawowe, Alex. Dlaczego Coventry, dlaczego nie Birmingham? No ja mogłabym spytać, dlaczego Coventry, a na przykład nie Snowdonia. No ale dobrze, akurat jesteśmy w Coventry, będziemy w Coventry w przyszłym tygodniu. Także jeżeli mieszkacie też w Birmingham, to serdecznie zapraszamy. I bardzo się cieszę, że siedzimy sobie dookoła konsoli, jak przy takim fajnym rodzinnym stole w niedzielny poranek. I myślę też, że możemy troszeczkę poświętować w ten niedzielny poranek, ponieważ urodziny dzisiaj ma bardzo ważna osoba.
2: No tak, dla mnie chyba najważniejsza. Faktycznie składam życzenia urodzinom.
1: Składamy, liczba mnoga.
2: Tak, koty też, oczywiście.
1: I nasi słuchacze również.
2: Składamy życzenia urodzinowe mojej matce, która dzisiaj obchodzi, nie powiem nawet, które urodziny, w każdym razie 100 lat, niech żyje, żyje nam i mam nadzieję, że już wkrótce uda nam się spotkać, obojętnie czy to będzie na ziemi brytyjskiej, czy na ziemi polskiej. W każdym razie życzenia płyną z anten, ale również i poza anteną. Jestem przekonany, że
1: i od naszych słuchaczy również.
2: Zaraz po audycji zadzwonię właśnie tam do Zielonej Góry z życzeniami jak najserdeczniejszymi. Moja matka przysłała mi wczoraj czy przedwczoraj zdjęcie ze swojej działki, wiesz? Oprócz kwiatków i różnych upraw pokazała termometr. Tam, w słońcu, w najcieplejszym w sumie miejscu Polski, ponieważ okolice właśnie zachodniej części województwa lubuskiego to jest najgorętsze, najcieplejsze zawsze miejsce w Polsce. U niej na termometrze było 40 stopni.
1: No, przebiła nas
2: jak najbardziej.
1: Pogoda w Polsce.
2: Tutaj pogoda jest taka bardziej balmy, bardziej sympatyczna, łatwiej wyjść. No, w każdym razie, jeżeli chodzi o urodziny, to nie będę śpiewał urodzin, nie będę życzył po angielsku. W każdym razie to są naprawdę magiczne urodziny, urodziny pewnej magiczki i mojej matki. Dla Was Uriah Heep i The Magician's Birthday.

0: No i takie właśnie mamy urodziny na rokowo, trochę bardziej. Moja matka co prawda lubi muzykę z tamtych właśnie lat, w których Uriah Heep robili swoją największą karierę, ale raczej inną kapelę, takich panów z Liverpoolu. A ty co najbardziej lubisz?
1: No właśnie tak sobie myślałam, już wiesz, cieszyłam się, że puścisz Hey Jude.
0: No puszczę. Jeszcze dzisiaj będzie. Hey Jude będzie jeszcze w drugiej godzinie naszej audycji z kolejnymi życzeniami. Ale tymczasem przechodzimy chyba do naszego letniego cyklu. Tak, właśnie. Iza akurat wróciła
1: prosto
0: z ogrodu.
1: Do ogrodu przechodzimy.
0: I co przeniosłaś z tego hamaka dzisiejszego?
1: W naszym studyjnym ogrodzie jest hamak. Hamak, na którym tworzą się pomysły. Pomysły dotyczące poezji, dotyczące prozy. Także serdecznie zapraszamy na nasz, do naszego ogrodu, do naszego hamaku, na nasz hamak. Ideą poezji w hamaku jest to, żeby publikować, przedstawiać, emitować wiersze. Wiersze w każdej naszej audycji niedzielnej jednego poety albo poetki.
0: Albo poeciątka.
1: Nie mówimy za bardzo o tym poecie czy o poetce, nie przedstawiamy życiorysu. Natomiast uważam, że wiersze, słowo powinno bronić się samo. I nie to jest ważne, kto jakie nagrody zdobył, czy zdobędzie dopiero, ale właśnie słowo powinno się samo obronić. Pytanie od naszych słuchaczy, chciałam powiedzieć czytelników, jeszcze wciąż gdzieś tam na gazetach wychowana. Pytanie od naszych czytelników, tak, słuchaczy, w jaki sposób można dostać się na nasz hamak? Po prostu kontaktujcie się z nami, wysyłajcie swoje teksty. Nie publikujemy, nie emitujemy wszystkich tekstów, tylko te, które osiągają naprawdę bardzo wysoki poziom. I to mówimy tak troszeczkę, tutaj jest między mną a Aleksem taka komisja, gdzie wybieramy te wiersze i publikujemy je, emitujemy je.
0: Aż pierze leci.
1: Tak.
0: Zanim się dogadamy,
1: gdzie te wiersze będzie puścimy? Można potem odsłuchać, bo to jest kolejne pytanie. Chcemy pod koniec lata, czyli już praktycznie bardzo, bardzo niedługo, jak ten czas leci, chcemy je wydać w formie audiobooka. Na pewno też zrobimy ze wszystkich wierszy podcast.
0: Albo całą serię nawet podcastów. Faktycznie, dzisiaj mamy nie tylko samą poezję, nie tylko słowo, ale słowo określone podkładem muzycznym.
1: Słowo z bitem. I nasz dzisiejszy gość Krzysztof Klesz, który jest twórcą cyfrowym, autorem projektu właśnie Wiersze z bitem i jest też nauczycielem.
0: Niewątpliwie dobrzy słuchacze i uważni słuchacze już mieli okazję zapoznać się z nim, ponieważ na naszej antenie, w naszym właśnie hamakowym, poetyckim bloku mieliśmy możliwość prezentowania jego odczytu wierszu zupełnie innego poety. Tym razem chłopak sam się prezentuje, jak i zamówiła. Dobra literatura broni się sama.
2: Poezja w hamaku.

musisz próbować. Upadać i podnosić się jak kubek bez ucha. Musisz próbować. Wiem, że boli, wytrzymaj, zaciśnij zęby w dłoni. Musisz próbować. Mieć własne sznurówki do potknięć. Weź porażkę za rękę, jak dobrą koleżankę. Może wtedy zrozumie, że nie możecie razem być. Weź porażkę za rękę, jak dobrą koleżankę. Może wtedy zrozumie, że nie możecie razem być. Musisz próbować. Upadać i podnosić się jak kubek bez ucha. Musisz próbować. Wiem, że boli, wytrzymaj, zaciśnij zęby w dłoni. Musisz próbować. Mieć własne sznurówki do potknięć. Weź porażkę za rękę, jak dobrą koleżankę. Może wtedy zrozumie, że nie możecie razem być. Weź porażkę za rękę, jak dobrą koleżankę.

w ogóle zniknęły plecy. Świat jest stratą czasu. Wysmarowany kremem skwiercze. Jest stratą, jest stratą, jest stratą. 13 rodzajów drinków. Świat jest stratą czasu. Wielki telewizor, konsola i disco. Świat jest stratą czasu. Na nadgarstku opaska jak zatrzask. Świat jest stratą czasu. Piach jakby ktoś go przesiał przez sito. Jest stratą, jest stratą, jest stratą. Zjeść, zacząć czytać, ale zaraz usnąć.

0: ekranu tania cola. Świat jest stratą czasu. Neon pulsuje, wcale nie tłoczy krwi. Jest stratą, jest stratą, jest stratą. Kelner przystawia mi szklankę. Świat jest stratą czasu. Cykady syczą, nie ma śpiewu ptaków. Świat jest stratą czasu. Słodkie i półwytrawne, bezmyślne istnienie. Świat jest stratą czasu. Niebieskie morze i żagle zasłonił mi flaming. Jest stratą, jest stratą, jest stratą.
1: Słuchacie Radia Wnet.

Nie ma słów. Są gify, są emotikony, jest średnik i nawias. Nie ma muzyki. Jest irytujący autotune. Nie ma sztuki. Jest viral mem i trend jak trąd. Nie ma smaku. Sensacja, dewiacja, libacja. Nie ma telefonów. Nikt nie chce pierwszy zadzwonić ani odebrać. Nie ma dobrych filmów. Godzinę trwa wyszukiwanie czegokolwiek. Sport? Biedna gawiedź patrzy na bogatych kopaczy. Nie ma lasu. Są planowane wycinki. Nie ma zgody. Jest, ja panu nie przerwałem. Gdy widzę nagłówki artykułów, widzę półgłówka, który je pisał. Nie ma takiego miasta Londyn. Jest lądek. Lądek zdrój. Nie ma takiego miasta Londyn. Jest lądek, lądek zdrój. Nie ma, że taniej. Jest wojna w ciśnienie Ormus. I nie ma lata. Nad nami żelaza szczęk. Nie ma takiego miasta Londyn. Jest lądek, lądek zdrój. Nie ma takiego miasta Londyn. Jest lądek, lądek zdrój. Nie ma takiego miasta Londyn. Jest lądek, lądek zdrój. Nie ma takiego miasta Londyn.

0: Poezja w hamaku.
1: Wypływamy na łódź.
2: 104.1 FM.
3: No i poetycko wypłynęliśmy właśnie na łódź. Krzysztof Kleszcz jeszcze przed chwileczką w naszym hamaku. Poezja w hamaku. Cykl Studia Londyn w Radiu Wnet. I nie ma takiego miasta Londyn, jak słyszałeś. Jest tylko Lądek-Zdrój.
4: No tak, ale jest miasto Łódź, a z miasta Łodzi nasz dzisiejszy poetycki gość pochodzi. Ja do tej pory zbieram swoją szczękę z podłogi, bo naprawdę zrobiło to na mnie wrażenie. Nie tylko same teksty, ale i forma przekazu.
3: Szczękę to trzyma się w ręku, jak słyszałeś przed chwilką.
4: No, jak najbardziej chyba. Więc ja nadal sobie szczękam moją szczęką, ponieważ to na mnie zrobiło ogromne wrażenie. Po raz kolejny to powtórzę. Nie tylko treść, ale i forma. Forma również potrafi być bardzo ważną częścią poezji. Bardzo często o tym po prostu zapominamy. Wychodzimy na wieczór autorski, odszczekamy sobie kilka wersów i wydaje nam się, że jesteśmy gwiazdami. Nie, tutaj to naprawdę zostało wzniesione na zupełnie inny poziom, jeżeli chodzi o literaturę. Ja nie wiem, czy my będziemy w stanie teraz w przyszłym tygodniu przebić ten sufit, który dzisiaj nasz dzisiejszy gość nam położył nad głowami.
3: Dlatego ja nie chciałabym mówić o życiorysach, po prostu, tak jak mówiłam wcześniej, słowo musi się obronić samo. Cieszymy się, że nas słuchacie u nas na czerwonym dywanie. Trochę kultury, trochę polityki, trochę gospodarki. Akurat tak zaczęliśmy z przytupem z kulturą i jeszcze przez momencik będziemy tę kulturę, temat kultury będziemy omawiać. Natomiast później przeniesiemy się na królewskie salony, a potem nieco do polityki.
4: No to już zaczęło brzmieć bardzo, bardzo interesująco. Iza wspominała o ulubionym utworze mojej matki, czyli Hey Jude grupy The Beatles, i jeden z Beatlesów pojawi się właśnie również na naszej antenie. Woman, I can hardly...

0: w Radiu Wnet. Posłuchaj między innymi słów Johna Lennona. Ach, jak on bardzo kochał tą swoją żonę, co prawda drugą już. Ja mam również między innymi biografię Johna Lennona w wykonaniu pierwszej żony Johna Lennona, Cynthia Lennon, która jakoś przeszła do historii w zapomnieniu. Jednakże biografia opisująca Johna Lennona w jej wersji jest bardzo, bardzo interesująca, ponieważ opisuje takie wątki, których raczej prasa, radio i telewizja i opinia publiczna no raczej nie zna i to jest zupełnie inaczej pokazywane niż biografowie zazwyczaj to robią. Izo, polecam ci na górnej półce w mojej biblioteczce, na tej półce, gdzie znajdują się biografie muzyków, zespołów i tak dalej, znajdziesz między innymi właśnie tę biografię Cynthia Lennon opowiadającą o samym Johnie.
1: Z pewnością sięgnę. Natomiast ja w tej chwili
0: taka
1: patrzę
0: biała okładka,
1: troszeczkę w inną pokażę stronę. Patrzę w stronę pałacu Buckingham. A może niekoniecznie w stronę pałacu, ponieważ nie, na pewno nie tam sprowadzi się książę Harry. Tak, wielki powrót.
0: Jaki książę?
1: Wielki, no może nie książę, dobrze. Weźmy to w nawias. Książę Harry.
0: Ja wciąż Harry jednak Essex.
1: Myślę, wciąż jednak myślę o nim jako o księciu.
0: A jego żonie
1: Essexowie,
0: też?
1: Essexowie że jego żona jest wracają księżniczką? Do Wielkiej Brytanii, czyli Harry oraz Meghan Markle kończą swój wielki amerykański sen i pojawiają się na brytyjskiej ziemi. Ich dzieci już są podobno zapisane do szkoły. Czym to jest spowodowane? Prawdopodobnie podejrzewa się tutaj w Wielkiej Brytanii, że to jest spowodowane ostatnią wizytą, ostatnim spotkaniem po latach Harry'ego z jego ojcem, czyli z królem Karolem. I stanem zdrowia króla Karola do oficjalnych informacji nie docierają takie wieści, ale król Karol jest klinicznie chory, ma nowotwór i prawdopodobnie w związku z tym Harry zdecydował się jednak na powrót do Wielkiej Brytanii i na bycie w otoczeniu króla Karola.
0: No tak, no to jest bardzo interesująca wiadomość. Tym żyje dzisiaj i przez cały tydzień Wielka Brytania. Głosy są bardzo mocno podzielone. Jedni bardzo się cieszą z tego, że powraca do nich syn marnotrawny. Wiemy, że Harry miał wiele w top, między innymi

0: właśnie szereg limuzyn szykowało się na to, żeby wyruszyć z koronowanymi głowami na ostatnie pożegnanie Elżbiety. To było tak, wiesz, wśród tłumu, i stałam wśród tłumu. Było tak, ojejku, tak, król Karol i jego limuzyna przejechała, no, książę William, tak, a potem Harry, zobaczcie, Harry jedzie, jejku, i ogromne poruszenie wśród tłumu, że właśnie ten książę, taki, ten trzeci, taki nieistotny niby w sukcesji królewskiej, ogromne takie, nie wiem, no, entuzjazm, być może dlatego wzbudza, być może dlatego, że jest takim jednym z nas, że nie wywyższał się nigdy, że właśnie te jego błędy i wtopy, jak mówiłeś, są takie
1: błędy
0: nasze,
1: młodości.
0: Takie nasze, takie proste, każdemu się to zdarza i nie kryje się i nie nosi, wiesz, brody bardzo wysoko i po prostu jest takim naszym z tłumu. Być może to jest właśnie jego siła.
1: No, ja nie jestem przekonany, że to właśnie o to by chodziło, jeżeli chodzi o byłego księcia Harry'ego. No, ja nie jestem jego wielkim zwolennikiem. Moim zdaniem jego starszy brat, jeżeli chodzi o klasę, jeżeli chodzi o królewskość, jeżeli chodzi o maniery, przebija go o kilka głów i wzrastem chyba też. William jest jednak chyba wyższy od tego rudego chłopaka. Zobacz, jak oni się od siebie różnią, nie tylko charakterami, ale również i wyglądem.
0: No tak, tak. Stawiasz tutaj kropkę czy znak zapytania, nie wiem, albo
1: no bo to pozostaje wiele do zastanowienia
0: się. Ja bym nie spekulowała, nie szłabym w tę stronę. Natomiast ja ogromnie cieszę się z tego, że Harry już prawdopodobnie już w tej chwili jest w Wielkiej Brytanii, dlatego że on jest jak Boris Johnson dla mnie. Czyli po prostu mnóstwo tematów, mnóstwo ciekawostek będzie się rodziło tutaj.
1: No, ja na pewno będę się przyglądał temu powrotowi. W Wielkiej Brytanii faktycznie żyjemy tym tematem bardzo mocno.
0: Jeszcze chciałam tylko dodać, że Andy Burnham, nasz premier, brytyjski premier, właśnie wypowiedział się w sprawie Williama i Harry'ego. I teraz widzisz, wyciągnęłam księcia powinnam powiedzieć księcia Williama oraz Harry'ego. Wciąż nie mogę się do tego przyzwyczaić.
1: No, Walia jednak leży daleko
0: od Sussex. Że Harry nie jest księciem. No dobrze, ale Andy Burnham wypowiedział się w tej kwestii ochrony. Ponieważ książę William ma ochronę, dlatego że ma tytuł książęcy. Harry natomiast i jego rodzina nie będą mieli zagwarantowanej ochrony przez państwo.
1: No, on sam się tego przecież zrzekł, więc teraz no, niech ciągnie
0: ponosi
1: za sobą to odium. Definitywnie, wiesz.
0: Albo będzie płacił z własnej kieszeni, albo pozostanie bez ochrony. I ta druga kwestia jest jednak bardzo mocno dyskusyjna, ponieważ zdarzają się i szaleńcy, ale też osoby, które chciałyby zabłysnąć, które mogą zrobić po prostu krzywdę Harrymu albo jego rodzinie.
1: No jeszcze przed chwileczką przecież puszczaliśmy numer Johna Lennona. Jak wiemy, on również zginął od kul swojego fana. Człowieka, który podobno go kochał, a mimo wszystko wpakował mu kilka kawałków ołowiu w głowę. Więc może się okazać, że faktycznie ta fanatyczna miłość może być bardzo toksyczna. I no wiesz, tutaj w Wielkiej Brytanii raczej nie mamy jakiegoś takiego fanatyzmu, który doprowadzałby do morderstw. To nie jest Ameryka. Być może właśnie dlatego oni się sprowadzili tutaj, ponieważ tu, wbrew pozorom, może być bezpieczniej dla
0: nich. Będą czuli się bezpieczniej. Oni oraz ich dzieci. Zresztą Harry podkreślał, że bardzo chciałby, żeby jego dzieci odebrały klasyczną brytyjską edukację.
1: No właśnie, to też jest interesująca rzecz, ponieważ bardzo bogaci ludzie z Ameryki przysyłają tutaj do Wielkiej Brytanii swoich no, potomków, żeby uczyli się przede wszystkim tej wymowy, tych manier. Podobno amerykańskie uniwersytety jak Princeton czy najbardziej znana uczelnia wojskowa na świecie, to są uczelnie amerykańskie, które biją podobno na głowę Oxford czy Cambridge, a mimo wszystko, jeżeli chodzi o tę edukację taką bardziej podstawową czy też średnią, bogaci Amerykanie, wpływowi Amerykanie przesyłają swoje dzieciaki właśnie tutaj, do Wielkiej Brytanii, żeby uczyły się nie tylko ogłady, ale

przede wszystkim tego bardzo wysokiego języka. Ale to nie tylko Amerykanie, ponieważ ja dobrze znam historię synów i córek wielu polskich, wyobraźcie sobie, komunistycznych dygnitarzy, którzy również przysyłali tutaj swoje dzieciaki. Ja nie będę mówił o obecnym ministrze spraw zagranicznych w Polsce, który podobno tutaj też kończył uczelnię, a jego wymowa w angielskim jest, no, mniej niż średnia. Ale nie mówmy już o tym, mówmy więcej o naszej rodzinie panującej. Faktycznie zaczyna się niezły sztorm. Zobaczymy, co Harry przywiezie z Ameryki oprócz swojej amerykańskiej żony i dzieciaków, ponieważ wygląda na to, że tym będziemy żyli jeszcze przez następne tygodnie, zanim rodzina sprowadzi się na dobre. Dla was, The Stranglers, Don't Bring Harry.

0: nie przynoście nam tego Harry'ego. Don't bring Harry.
1: Naprawdę? Naprawdę? Jestem ciekawa, czy książę William tak samo myśli jak ty. Jak się okazuje, Harry i książę William nie rozmawiają ze sobą od długiego, długiego czasu. Ich żony, Harry'ego i Williama, są ze sobą skłócone. Katie podobno jest, i mówię to podobno ze szczególnym właśnie akcentem, podobno jest wzorem klasy, a Meghan Markle niekoniecznie
0: ikona
1: spędza, tak, spędza swój amerykański dzień i nie wiem, po prostu jest tak, że ile opinii tutaj Polaków znaczy, ilu Polaków tyle opinii, prawda?
0: No tak, u nas na czerwonym dywanie. Dwoje Polaków, trzy partie, tak?
1: Tak, u nas na czerwonym dywanie bardziej Alex optuje za tą frakcją.
0: Williamową.
1: William i król, prawie król. Książę William i Katie, a natomiast ja jednak bardziej za Harrym i Meghan Markle.
0: No widzisz, bo ja lubię konkretną muzykę, ty wolisz muzykę popową i tym się właśnie różni.
1: Nie, nie. Dobra, okej. Okay.
0: Jeszcze przed chwilą dla was.
1: Nie będziemy ze sobą polemizowali na
0: tak. The Stranglers, wokalista The Stranglers chyba poczuł się troszeczkę jak Jim Morrison. Czy ten numer nie przypomina ci troszeczkę niektórych numerów The Doors, właśnie ten Don't Bring Her? Iza macha głową, że nie, jednak nie. A dla mnie to właśnie tak poleciało trochę Jimem Morrisonem. Zaledwie dwie minuty dzielą nas od godziny 10, więc chyba już czas, żeby przywitać się w kolejnej godzinie naszej audycji. Czas na podsumowania. Dzisiaj mieliśmy fantastycznego, poetyckiego gościa, który nam nie tylko wyrecytował, ale i prawie wyśpiewał swoje utwory przy bardzo dobrym podkładzie muzycznym, a my w drugiej godzinie również wspomnimy o imprezie, która kręciła się w Londynie przez miniony weekend. Nie weekend, przez cały tydzień
1: przez
0: właściwie.
1: Cały tydzień, tak.
0: W niedzielę, od miłego, minionego weekendu zaczęło się to i trwało aż do piątku. Dużo drewnianej sztuki, ale również i dużo literatury i sztuki wizualnej.
1: Nie nadążam za tobą, ale dobrze, spróbuję to wygładzić. 8:58 u nas na zegarach w Wielkiej Brytanii, 9:58, jeżeli słuchacie nas z Polski albo z Warszawy na przykład też. W Warszawie jest Fryderyk Litwin, który realizuje naszą audycję, a w naszej poezji w hamaku był Krzysztof Kleszcz, który recytował z bitem swoje wiersze.
0: No właśnie, dlatego nie wiem, czy teraz puścić dżingiel Warszawa. W Warszawie
1: Warszawa
0: słuchacie...
1: albo Łódź. Dobrze, z tej strony czerwony dywan, z tej strony błękitny hamak, z tej strony Londyn jeszcze utopiony w słońcu, ale już oczekujemy deszczu, o tym też za chwileczkę będziemy mówili. Z tej strony trzy koty oraz Iza Smolarek.
0: I Aleksy Sławiński. No właśnie, to co, Warszawa, w której słuchacie nas na 87,8. Kraków, dobra, nie ma sprawy. W Krakowie słuchacie nas na 95,2 FM. Nie wiem, czemu Kraków. Ja wiem, że ty chciałaś tam studiować w tym Krakowie, ale...
1: Mój Kraków zawsze leży w moim sercu.
0: Niech ci będzie.
1: Jeżeli słuchacie nas z Krakowa, kontaktujcie się z nami. Bardzo, bardzo uwielbiam to miasto. To miasto ze swoimi plusami, minusami, z ciemnymi zakątkami, ale też pięknymi miejscami, które warto odwiedzić.
0: No już w którym za kilka tygodni będziemy mieli kolejnego prezydenta albo prezydentkę, moi drodzy.
2: Kraków 95,2 FM.
3: Radio Wnet.
0: No i co, wybieramy się do Krakowa? Ja wiem, że ty chcesz mnie zabrać pod Kraków, niedaleko Krakowa. Tak. Już w styczniu i zaplanuję wyjazd do...
1: Nie pod Kraków, tylko nad Kraków. Wyruszamy do Poronina. Mojego ukochanego Poronina.
0: No wiadomo, w Poroninie, na Jedlinie, jak powiedział poseł Pęk któregoś dnia.
1: Nie wiem, czy to jest zabawne, czy nie.
0: No, dla mnie to było naprawdę hilarious, kiedy on to odczytał z mównicy sejmowej, ten wierszyk o tym, kto chce w partii awansować. No, w każdym razie do Krakowa, pod Kraków będziemy się wybierać już za kilka miesięcy, ale jak Iza wspomniała, dla tych, którzy dopiero włączyli odbiorniki radiowe, Wybieramy się już za tydzień do Coventry. Piękne, piękne, industrialne, postindustrialne miasto, z którego będziemy w przyszłym tygodniu nadawać naszą kolejną audycję Studio Londyn.
1: Dlatego jeżeli jesteście z Coventry albo z okolic, bo mnie tutaj już słuchacze poprawili, że niekoniecznie musi być to tylko Coventry, może to być też Birmingham. Jeżeli jesteście stamtąd, jeżeli macie ochotę opowiedzieć o tym, jak się wam żyje właśnie w tych regionach, serdecznie zapraszamy do kontaktu, serdecznie zapraszamy przed nasze mikrofony. Bądźcie z nami.
0: Jak najbardziej. No, ale właśnie Coventry to jest miasteczko leżące niedaleko Birmingham. A z czego Birmingham jest słynne?
1: Co z jego?
0: No tak, dla ciebie jak najbardziej. Tak, to dawniej to się nazywało Kraina Węgla, czarna kraina, właśnie
1: kraina
0: tam Midlands.
1: Osborne.
0: Dla ciebie Ozzy Osbourne, a dla mnie kilka innych kapel, jak na przykład Electric Light Orchestra, czy chociażby Judas Priest, który w tym momencie występuje na antenie Studia Londyn w Radiu Wnet w niedzielę 23 sierpnia 2026 roku, w dniu urodzin mojej matki. Ale o urodzinach mojej matki jeszcze porozmawiamy. Dla was tymczasem Judas Priest, którzy stoją zjednoczeni, ponieważ kiedy my będziemy stać zjednoczeni, nic nas nie rozdzieli. Tak przynajmniej twierdzi Rob Halford.

0: Radio Wnet. Więcej niż radio.
1: No i prosto z jednej z najbardziej ikonicznych płyt Judas Priest, British Steel, która wyszła mniej więcej w tym czasie, kiedy Iza przychodziła na świat. No nie, no troszeczkę później jednak. Iza jest starsza niż British Steel, moi drodzy. Dla was Judas Priest.
2: Teraz wygooglujmy sobie, kiedy powstało British Steel.
1: No dobra, w każdym razie ta firma, ta najbardziej ikoniczna firma British Steel miała zostać sprzedana, wyobraźcie sobie, Hindusom, również tym Hindusom, którzy również i polski metal wykupowali. W każdym razie, jeżeli chodzi o to właśnie United We Stand, my również staliśmy zjednoczeni na tej samej scenie zaledwie w minioną niedzielę. Iza pokazywała swoje wiersze, prezentowała swoje wiersze czytane przez Kubę Kurzyńskiego, który również prezentował swoją literaturę oraz swój fantastyczny film. Ja nigdy nie widziałem takiego interesującego filmu, na którym tak wiele się dzieje, na którym powiewają ręczniki na sznurze, susząc się, a potem przychodzi jego prawdopodobnie partnerka i tę scenerię nam burzy, ściągając ręcznik i zawieszając prosto ze swojej głowy drugi ręcznik, który również zawisł, a potem spadł. Rany, zespoilerowałem taką fantastyczną krótkometrażówkę. W każdym razie w minioną niedzielę w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym rozpoczęła się wystawa, której tytuł brzmiał... No właśnie, oboje nie potrafimy tego wypowiedzieć. A wyobraź sobie, Kuba potrafił powiedzieć, wiesz? No, w każdym razie złapałem Kubę zaraz po tym, jak miał przyjemność występować na scenie tuż przed nami. Przed Izą i przede mną i przed wieloma innymi gośćmi. My byliśmy nie tylko gośćmi, ale również prezentowaliśmy swoje małe co nieco, ale Kuba zrobił to chyba lepiej, ponieważ związany jest z jedną z najbardziej chyba znanych polskich grup teatralnych w Londynie, a przede wszystkim najbardziej profesjonalną, ponieważ składającą się z najlepszych, najlepiej wyedukowanych aktorów. No ale niech Kuba sam opowie o tym, jak wyglądała ta impreza. Wczujcie się w to, co złapaliśmy na korytarzu Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie, w Hammersmith.
3: Dzisiaj po raz kolejny gościmy w murach Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego. Tym razem znajdujemy się w Galerii Poskowej, która nam tutaj daje całkiem niezłą imprezę. W sumie ja nie jestem w stanie wypowiedzieć tego słowa. Podczas poprzedniej audycji już się trochę zbłaźniłem, nie potrafiąc wypowiedzieć tytułu, ale mam człowieka. Człowieka sceny, człowieka literatury, który nie jeden wyraz potrafi odmienić na różne sposoby. Z nami dzisiaj Kuba Kurzyński.
4: Imponderabilia. Dzień dobry.
3: No właśnie, jeszcze przed chwileczką widzieliśmy się na scenie. Najpierw ja ciebie, potem ty mnie. Na czym polega ta impreza? Na czym polega to wydarzenie?
4: No, jest to wystawa Jacka Soleckiego o tytule Imponderabilia. Polega to na tym, że oprócz samej wystawy Jacka występujemy, prezentujemy własne wiersze oraz filmy, czyli generalnie taką poezję wizualną.
3: No niewątpliwie jest to dobre miejsce do wystawiania tego typu sztuki. Jak zwykle nie będę mógł wam tego pokazać, ponieważ w radiu nie widać, ale może opowiesz mi swoimi słowami, bo tu jest mnóstwo drewna, wiele takich różnych instalacji, które no nie zawsze są oczywiste. Nawet mieliśmy przyjemność zrobić mały happening, niosąc wielki kawał drewna przez połowę Hammersmith.
4: Tak, poszliśmy do garażu. Było to nawiązanie do tradycji z Portugalii, gdzie wielu mężczyzn z jednej wioski, gdzieś 300 mężczyzn niesie pierwsze tnie drzewo, a potem niesie je i potem je chyba stawia, nie pamiętam już dokładnie. Generalnie my zrobiliśmy ten sam rytuał, nie ścinaliśmy drzewa, ale wynieśliśmy go z samochodu i szliśmy przez wrota Posku, wnieśliśmy je do naszej galerii. Generalnie jest tutaj bardzo wiele ciekawych rzeczy, nie będę zdradzał wszystkiego. najlepiej samemu przyjść, przekonać się na własne oczy. Jest tutaj w tym tygodniu, można to zobaczyć, można przed zobaczyć między innymi krzesło przepołowione na pół. Czy można na nim siedzieć, czy nie? No to już...
5: No ja bym się bał.
4: Ja też. Też jednak mimo wszystko bym się bał. I tutaj też występujemy. Dzisiaj jest pierwszy dzień, dzisiaj jest otwarcie wystawy. Tutaj poeci, artyści mogą prezentować swój wiersz, albo swój film, albo jedno i drugie, w zależności co przygotowali tutaj i co wpisuje się w temat imponderabili.
5: No właśnie, również i ty zaprezentowałeś oprócz tekstu czytanego pewną krótkometrażówkę pokazującą piękną pogodę w Wielkiej Brytanii.
4: Tak, Lovely Weather in London. Tak, zaprezentowałem bardzo ciekawy, bardzo inspirujący film, który prezentuje po prostu piękną pogodę.
5: I ręczniki.
4: I ręczniki, tak, dokładnie, tak, tak.
5: Jakie plany na najbliższą przyszłość, jeżeli chodzi o sztukę? Wiem, że cały czas pracujesz jeszcze nad swoją literaturą, ale nie tylko. Stoimy tutaj między innymi przy plakatach na korytarzu. Plakatach, które prezentują sztuki. Sztuki sceny polskiej UK, z którą również jesteś związany.
4: Tutaj muszę tak delikatnie poprawić. To już nie jest Scena Polska UK. Teraz mamy nazwę Scena Polska Londyn. I tak, prezentujemy na jesień w naszym repertuarze. Będziemy grać Jesteśmy na wczasach od 9 do 11 listopada. Zapraszamy piątek, sobota, niedziela. Jest to spektakl poświęcony piosenkom Wojciecha Młynarskiego. Znaczy, jest to spektakl, w którym znajdą Państwo piosenki Wojciecha Młynarskiego. No i czeka naprawdę świetna, świetna zabawa. A zaś tydzień później prezentujemy klasykę tango.
5: Tango Mrożka, jakby ktoś nie wiedział, prawda?
4: Tak, nie zapraszamy na kurs tańca.
5: Jak najbardziej. O ile sobie przypominam, to nie jest pierwszy raz, kiedy Scena Polska wystawia tango na scenie.
4: Nie, graliśmy już tango w lutym. Spektakl okazał się bardzo dużą popularnością, w końcu Mrożek. I zachwycił publiczność, więc gramy to jeszcze raz.
5: No właśnie, 3 dni, 4 przedstawienia, czyli już spodziewacie się całkiem niezłej publiki. Czy bilety już są w sprzedaży?
4: Oczywiście, tak. Bilety są już dostępne na Eventbrite. Można też je zamówić telefonicznie, dzwoniąc pod numer 079-76-05-3374 i tam można właśnie złożyć zamówienie na bilety. Albo zapraszamy również na nasze social media, Facebook, Instagram, Scena Polska Londyn, gdzie są linki do biletów.
5: Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. My z Kubą wracamy do galerii. Tup, tup, tup.
4: Dziękujemy. Zapraszamy również do galerii, żeby zobaczyć wspaniałą wystawę i to drewno, ten kawał drewna, który przynosiliśmy prosto z parkingu. Przez połowę sam Hammersmith szliśmy jak na procesji.
1: No to było naprawdę wielkie wydarzenie. Ja widziałem, że ty filmowałaś nawet fragmenty.
2: Tak, tak. I wrzucę to właśnie na Facebooka. Tam będzie można zobaczyć taki zwyczaj od naszych sąsiadów, żeby kawał drzewa.
1: No.
2: Drzewo ścięć. To jest tak dokładnie najwyższe.
1: My to zrobiliśmy bardziej symbolicznie.
2: Tak,
1: to był
2: najwyższe
1: taki...
2: drzewo ścina się i następnie to drzewo pozbawia się liści, gałęzi, kory.
1: Wiewiórek.
2: Niesie się to drzewo przez jakiś czas na główny plac. Następnie stawia się to drewno już w tym momencie i ozdabia się właśnie jakimiś piórkami, kolorami i tak dalej. I to jest drzewo płodności. Drzewo płodności tutaj w tym aspekcie było rozpatrywane jako drzewo płodności literackiej. artystycznej.
1: Niewątpliwie, ponieważ właśnie ten wieczór niedzielny w ubiegłym tygodniu obfitował właśnie w bardzo takie różne wrażenia multimedialne. Mogliśmy dotknąć tych instalacji drewnianych, które nam zaprezentowano. Można było wysłuchać kilku słów, można było obejrzeć między innymi filmy. Ja bardzo dziękuję Tadzikowi i Konradowi oraz no, w ogóle całemu Revival, kapela, która już w sumie nie istnieje, ale która pozostaje w naszej duszy, którzy zaprezentowali wokalnie i wizualnie właśnie kilka moich wierszy, które mieliśmy przyjemność zaprezentować tam właśnie podczas tego wieczoru. Iza czytała swoje teksty, ja czytałem swoje teksty po polsku, po angielsku. No było bardzo, bardzo zróżnicowanie i bardzo mi się podobało to, że zrobiłem tam nawet małą dywersję. Ponieważ jakiś czas temu na ulicy gdzieś znalazłem jakiś taki mały plastikowy pistolecik, który położyłem na jednej z instalacji. Ciekawe, czy ktokolwiek zwrócił na to uwagę, że ubogaciłem trochę tę instalację. No, w każdym razie, no, szkoda, że to już się kończy. Na ile znam Joannę Ciechanowską, która jest opiekunką galerii w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym, zazwyczaj te imprezy kręcą się przez 2 tygodnie. Więc być może będziecie jeszcze mieli kilka dni na to, żeby obejrzeć to, co się dzieje. My do rozmowy z Joanną już za chwilkę przejdziemy. W każdym razie malujemy, jak najbardziej tworzymy sztukę i malujemy rzeczywistość na czarno razem z grupą Rolling Stones. Zobaczyłem drzwi, które były w kolorze czerwonym i chciałem je przemalować na czarno. I na tym polega ta sztuka.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: Tu Studio Londyn, tu Iza Smolarek oraz Arek Słowiński, tu Koty 3, czerwony dywan, albo raczej błękitny hamak w czasie wakacji i rozmawiamy o imponderabiliach.
2: Tak, wystawa, która kręciła się od minionej niedzieli, zrobiła na mnie naprawdę wielkie wrażenie. Czy można rozciąć krzesło na pół i wstawić między nie te połówki kawałek plakatu z drewnem, z drzewem? Czy można rozciąć właśnie drzwi? I see the red door and I want it painted black. To drzwi nie były malowane na czarno, one były po prostu w kolorze drewnianym. Pocięte okna, pocięte drzwi, na suficie wizualizacja właśnie również drewna, pod ścianą ten wielki pień, wielki kawał drewna, o którym Kuba Korzyński jeszcze przed chwilką opowiadał, to naprawdę robiło na mnie wielkie wrażenie. Jeszcze do tego słowo, jeszcze do tego obraz.
1: Rozmawialiśmy też o tym, w jaki sposób można słowo przedstawić obrazem, co jest niezmiernie ważne. Ja podniosłam tę kwestię. Kiedy ja przyjechałam do Wielkiej Brytanii z mnóstwem słów, które zgromadziłam w Polsce, trudno mi było to przedstawić angielskim odbiorcom, trudno było mi złapać ten flow, angielski flow, gdzie mogłabym być po prostu zrozumiana nie tylko tak, wiesz, litera po literze, ale też to, o czym chcę opowiedzieć, historia, background i tak dalej. I wtedy najłatwiej było mi po prostu przekazywać to wszystko za pomocą obrazu. Czyli jakby obraz dopełniał moje słowo i wtedy bardzo mocno doceniłam właśnie fakt, że za słowem może iść obraz, za słowem może iść ten beat, ta muzyka i to jakby uzupełnia moje słowo, moją historię, którą chcę przekazać niekoniecznie osobom, które mówią w tym języku, którym ja mówię.
2: Wiesz, wydaje mi się, że z upływem czasu nasze imprezy artystyczne, kulturalne coraz bardziej się zmieniają. To już nie jest pan pisarz czy pani pisarka siedzący gdzieś tam przy stoliku, czytający w nudny sposób. To zaczyna być więcej tej dynamiki.
1: Tak. To jest spektakl. To jest spektakl. Osoba, która prezentuje swoją twórczość, jest częścią spektaklu, ale też, co mnie szalenie cieszy, często widownia jest częścią tego spektaklu i powinna być, ponieważ to jest właśnie ten moment, kiedy przestajesz być właścicielem swojego tekstu, tekst przestaje być twoją własnością i on się staje żywy i publiczność reaguje na to i to jest najlepsza twoja recenzja.
2: No, ja takie właśnie rzeczy również miałem przyjemność doświadczać, ponieważ bardzo często podczas moich wieczorów autorskich robiłem po prostu printouty, czyli wydruki moich tekstów.
1: Tak, żeby każdy mógł sobie wziąć ten tekst do siebie.
2: Ale nie tylko, wiesz, ponieważ bardzo często zapraszałem również do aktywnego czytania. To nie było to, że siedzi sobie pan poeta czy literat przy stoliku, ale również i publika, bo czasami, wiesz, słowo ucieka. Kiedy słyszysz, nie zawsze to pozostaje w twojej duszy, nie zawsze jest to zrozumiałe.
1: Albo nawet jeżeli jest zrozumiałe i pozostaje, to chcesz to wynieść.
2: Tak, i dawałem ludziom właśnie, żeby to wynieśli, ale również bardzo często, kiedy widziałem, że ludzie trzymali w rękach te zalaminowane kartki, prosiłem ich, żeby sami czytali, wiesz? I to jest właśnie to, o czym ty mówiłaś, że publika może włączyć się w ten proces odtwarzania w sposób bardzo twórczy. Więc wydaje mi się, że wiesz, ta interakcja jest bardzo ważna. Ja widziałem w minioną niedzielę, że również twórcy, którzy przedstawiali swoją sztukę, byli przepytywani przez publikę. I to było bardzo interesujące, właśnie ta dyskusja. Nie tylko, wiesz, przekaz ex cathedra, ale również i ta interakcja, to spojrzenie ze strony odbiorcy, ze strony widza i odpytywanie, ale o co poecie chodziło?
1: Ja uważam, że wtedy twój tekst zaczyna żyć prawdziwym życiem, że to, co wysyłasz, to, co jest napisane, to jest w pewnym sensie martwe, ale w momencie, kiedy dajesz to do publiki i publika zaczyna tobie odpowiadać, to zaczyna w tym momencie żyć i tak naprawdę swoim pierwszym życiem. I wtedy dostajesz najlepszy feedback i wtedy rozumiesz to, o czym pisałeś.
2: No niewątpliwie. My tymczasem, zamiast właśnie też wygadywać różne rzeczy, właśnie takie ex cathedra, cofnijmy się o tydzień. Cofnijmy się do minionej niedzieli. Wróćmy jeszcze na moment do Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego. Ja miałem przyjemność wyciągnąć w czasie właśnie tego wydarzenia opiekunkę galerii w Posku, Joannę Ciechanowską, i porozmawiać z nią o tym właśnie, jak ona to widzi. Jak ona z jednej strony jest gospodynią, a z drugiej strony jest gościem, ponieważ ona jedynie to pomieszczenie oddawała do użytkowania twórcom na jakiś czas, ale również rozmawialiśmy o planach galerii w Posku, więc jeżeli będziecie w Londynie, przyjedziecie sobie na późne wakacje albo na jesień do stolicy Wielkiej Brytanii, oprócz zwiedzania samego centrum Londynu, oglądania Pałacu Buckingham, oglądania Trafalgar Square i tak dalej, zajrzyjcie do naszego ośrodka, albowiem już wkrótce zacznie się tam znowu kręcić kilka fantastycznych wydarzeń, ale nie będę spoilerował.
3: Gościem dzisiaj w Posku, a ściślej w Galerii Poskowej, rozmawiam z Joanną Ciechanowską, która opiekuje się tą galerią. Jest pani dzisiaj gospodynią tego wydarzenia. Na czym ono polega?
4: Właściwie ja jestem gospodynią, ale kuratorem jest Justyna Gorzkowicz. Jarek Solecki, to jest jego wystawa. No i to jest coś innego zupełnie, po prostu coś innego. To jest łączenie sztuki z poezją, z literaturą, różnymi innymi formami sztuki, jeśli można tak powiedzieć.
3: No właśnie, było nie tylko słowo, ale również i sztuki wizualne. No to naprawdę jest wielki rozmach, ale dopiero to wszystko się zaczyna. Przecież impreza będzie się kręcić przez cały tydzień i właściwie codziennie będzie coś innego. Czyli to nie jest taka statyczna impreza.
4: Nie, nie, to właśnie o to chodzi, żeby nie było statycznej imprezy, tylko żeby ta impreza codziennie była inna. Więc będzie wideo, będą różne inne rzeczy. To jest po prostu to, co sobie Jarek Solecki i Justyna Gorzkowicz, to, co oni sobie zaplanowali po prostu, żeby to było coś innego.
3: No, jeżeli chodzi o samo życie galerii, w tym momencie mamy taki okres troszeczkę spokojniejszy, bo to wakacje, wiadomo, ale już za rogiem czai się wrzesień. Czym nas jesienią galeria w Posku uraczy?
4: No więc zaczniemy od wystawy Martina. To Martin Taylor jest artystą szkockim.
3: A potem? Ja wiem, że przecież robicie dwa razy do roku wielki wernisaż, wielką, no właściwie przeglądową imprezę, którą organizuje Stowarzyszenie Malarzy Polskich na Obczyźnie, APA. Jak to będzie wyglądało w tym roku na jesień?
4: No więc w tej chwili my troszeczkę to popychamy w stronę zimy, z tego powodu, że po prostu no, na jesieni różni inni artyści też chcą wystawiać. I ja mam szansę, ponieważ APA Artyści Association of Polish Artists in Great Britain, oni tutaj są, więc jest im łatwiej czasami dojechać, więc to będzie dopiero w grudniu, połowa grudnia. Jeszcze żeśmy nie ustalili, jaki będzie temat tej wystawy, no ale troszeczkę mamy nabór takich młodszych artystów, którzy tutaj studiują, Polacy, którzy, polscy artyści, którzy studiują na angielskich uczelniach. I to jest bardzo przyjemne, że...
3: No to pozostaje nam po prostu wypatrywać tego, co będzie się działo w sezonie. No my na pewno bardzo chętnie pojawimy się niejednokrotnie, więc na pewno będzie jeszcze o czym rozmawiać.
4: Na pewno tak i bardzo zapraszam do galerii, dlatego że galeria zmienia wystawy praktycznie co 2 tygodnie. Także cały czas coś jest. Cały czas.
3: Bardzo dziękuję pani Anno. Ja już nie zatrzymuję dłużej. Życzę miłego wieczoru, no i całego tego tygodnia. Wygląda na to, że się będzie kręcić.
4: Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.
2: No i właśnie to wydarzenie zrobiło nam nie tylko dzień, nie tylko minioną niedzielę. Po audycji Studia London w Radiu Wnet od razu wskoczyliśmy w pociąg i podjechaliśmy właśnie tam do Posku, gdzie kręciła się fantastyczna impreza, ale również i cały tydzień. Przez cały tydzień oprócz wystawy statycznej, tych właśnie drewnianych struktur, instalacji, twórcy pokazywali swoją sztukę. Między innymi we wtorek mieliśmy przyjemność spotkać się tam z osobą, która bardzo wiele znaczy w mojej twórczości, a przede wszystkim w moich wydawnictwach, ponieważ jest to osoba, która w Londynie mieszka od kilkudziesięciu lat, jest między innymi, no, otrzymała z rąk naszego ambasadora przyznaną Order Wolności i Solidarności nadawane przez prezydenta. Mówię o Annie Marii Mickiewicz, która jest wydawczynią jednej z moich książek.
1: Tak, która jest szefem wydawnictwa, kreatorką, osobą, która stworzyła wydawnictwo Fale Literackie.
2: Tak, Literary Waves. I wydaje mi się, że mój 6. tomik również chyba wyjdzie właśnie w jej stajni, więc już możemy się powoli chwalić. Ta książka miała wyjść już kilka tygodni, miesięcy temu, ale jakoś i zawstrzymuje to, ponieważ ona jest również osobą, która tę książkę produkuje w pewien sposób.
1: No tak, tak. I teraz tak ważę, wiesz, dlaczego tyle kultury na naszej antenie, a mało o polityce w Radiu Wnet w Studiu Londyn. No tak się zdarza.
2: No my tutaj właśnie mieszamy różne tematy, politykę z gospodarką, ze sztuką, no Iza jak najbardziej idzie w politykę, ja bardziej idę w tę właśnie kulturę,
1: połowa
2: sztukę.
1: Połowa mojego serca jest polityczna, połowa jest kulturalna.
2: No a ja też jestem urodzony z sercem prosto z Lothian. Moi drodzy, czy wiecie, gdzie jest Lothian? Lothian to jest taka kraina na pograniczu Anglii i Szkocji i właśnie z tych okolic pochodzi między innymi Fish, czyli dawny wokalista grupy Marillion, który sam śpiewa I was born with the heart of Lothian. Moi drodzy, pozostańmy właśnie w tych bardzo, bardzo poetyckich klimatach, ponieważ gaelickie klimaty, obojętnie czy to jest gaelic, irlandzki czy szkocki, właśnie na poezji stoi. Dla was Marillion i właśnie ten właśnie heart of Lothian, moi drodzy.

0: Studio Londyn.
1: www.wnet.fm. Reklama.
2: Przerywamy program i łączymy się z naszym reporterem na Starym Mieście.
3: Trzeba, kolejny dzień. Rozhisteryzowany tłum blokuje ruch w okolicach katedry w warszawskim Starym Mieście. Kulminacja rozruchów. Ojej, gdzie tam? Na ulicy Dziekania 1? Tam przy wejściu do Muzeum Diecezji Warszawskiej? Co tam się dzieje? Mikrofon podchodzi tam do tłumu.
4: Więcej sztuki!
5: Więcej sztuki!
4: A co
5: Wiesław Szamborski! Tragedia i gesty! Fuga i inwencja!
3: Specjalna grupa powołana do rozwiązywania problemów miejskich wydała oświadczenie, że kryzys spowodowany jest nieprawdopodobnie atrakcyjną ofertą Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, która w okresie wakacyjnym przygotowała nieprawdopodobnie super fantastyczne i ekstra wystawy. Co to tak? Art Deco i Sacrum. Tragedia i gesty. Szamborski. La Humanité, czyli ludzkość. Józef Czapski. No i kolekcja stała z takimi malczyskimi, że aż głowa mała.
6: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
1: Po reklamie.
0: Studio Londyn.

W Radiu Wnet posłuchaj Studia Londyn, a w Studiu Londyn posłuchaj samego Meteor, legendarnego wokalistę legendarnej grupy Ultravox. Wydaje mi się, że o ile grupa Ultravox była bardzo znana jako właśnie band taki bardzo, bardzo brytyjsko, popowy, o tyle sam Meteor swoją karierą solową troszeczkę zmienił spojrzenie na samą muzykę. Dużo więcej eksperymentów muzycznych. Właśnie takiego, ten jego Fragile. Zupełnie inaczej on to wypowiada niż na przykład Sting, który również bardzo londyńsko-brytyjski jest i był. Pamiętamy jego słynny Englishman in New York. On słowo Fragile wypowiadał zupełnie

0: że mówi się takim polskim akcentem po angielsku, ponieważ sami Brytyjczycy mówią zupełnie innymi akcentami.
1: No tak, ja sam na co dzień siedzę w recepcji pewnej przychodni i słyszę ludzi pochodzących z różnych części świata i to nawet nie tylko świata poza brytyjskiego, czyli z Europy, gdzieś tam z Azji i tak dalej. Wiadomo, oni mają różną wymowę, inaczej wypowiadają pewne rzeczy, ale również pochodzący z różnych terenów i byłych kolonialnych, wiadomo, Indie, Chiny, to wszystko inaczej się wymawia, Południowa Afryka, ale nawet tutaj nasi wyspiarze mówią w bardzo różny sposób i to nadal jest język angielski. My w Polsce ostatnio mamy dosyć duży problem właśnie, jeżeli chodzi o pewne... Nie wiem, jak to nazwać. Tutaj to się mówi po prostu akcent. W Polsce to się mówi na rzecze. I bardzo wiele różnych na rzeczy jest prezentowanych jako obce języki. Wiesz, język śląski, który wcale językiem śląskim wcale nie jest, czy też kaszubski, który też nie jest językiem kaszubskim i tak dalej, i tak dalej. Tutaj nie ma tego problemu. To wszystko jest English. To może być pidgin. English, czyli taki właśnie pochodzący z różnych okolic, ale to nadal jest angielski i tu nikt nie myśli o tym, że to jest nie angielski, angielski. Ja przypominam sobie taką kapelę brytyjską, która śpiewała właśnie o American English i bardzo często mówi się właśnie o tych różnych na rzeczach. Tu Iza poruszyła bardzo, bardzo ważny temat. To nadal jest angielski. Tak samo jak język polski nadal jest językiem polskim, mimo że ma różne charaktery i my nie...
0: Ale kręcę głową tutaj poza anteną, dlatego że Walia na przykład ma gaelic.
1: No ale to jest zupełnie inny język pochodzący z różnej grupy kulturowej. Faktem jest, że tych Gaelics jest mnóstwo. Jest irlandzki Gaelic, jest szkocki Gaelic, jest walijski Gaelic i o ile właśnie irlandzki czy szkocki Gaelic jest no raczej mało używany. Jest to język raczej no taki kulturowy i historyczny, o tyle faktycznie w Walii oni są dwujęzyczni. Ja przypominam sobie momenty, kiedy przejeżdżając przez Walię, wchodziłem sobie do sklepu i słyszałem panie rozmawiające w swoim języku. On tak troszeczkę brzmi dla mnie jak duński. No i w pewnym momencie, kiedy mnie widzą, przechodzą na no, regularny, rytualny angielski. To jest bardzo interesujące. Faktycznie, tutaj to są inne języki, ale jeżeli chodzi o angielski, on nie musi być regularny. On może być rozpoznawalny na całym świecie.
0: W Coventry będziemy już w następnym tygodniu. Następna
1: Ucz się akcentu midlandzkiego.
0: Niedzielna audycja będzie prosto z Coventry. I będziemy się uczyli też ich akcentu. Mam nadzieję, że powitamy się właśnie w takim Coventry Birmingham akcencie angielskim z no, naszymi nie, słuchaczami z studia Londyn.
1: Tak, właśnie ten akcent Midlands jest bardzo charakterystyczny w ogóle. Birminghamczycy są nazywani w Wielkiej Brytanii Brummies. Brummies to się kojarzy z taką szczotką do zmiatania.
0: No właśnie mi też się skojarzyło. A dlaczego?
1: No nie wiem, po prostu oni się tak nazywają i tyle. Dobra, skoro mieliśmy już Medjur i jego Fragile, to dla was Stinky, jego Fragile. Jak bardzo jesteśmy delikatni? Posłuchajcie.

0: No, jak bardzo jesteśmy wrażliwi, jak łatwo nas uszkodzić, urazić, jak jesteśmy delikatni. Fragile, hey, Sting. Ja przypominam sobie rok 1988, kiedy razem z moim przyjacielem wyjechaliśmy na wakacje nad morze. Płyta Stinga, właśnie ta jego solowa płyta po rozpadzie jego kapeli, była naszą płytą wakacyjną. Słuchaliśmy tego na takim małym magnetofonie z kasety przez całe nasze wakacje. I Sting zrobił nam wtedy bardzo, bardzo mocno te wakacje. Mój przyjaciel mówił mi, że również jest wersja francuska tego utworu, Fragile. Nie wiem, nie słyszałem, więc bazuję jedynie na jego słowach, ale właśnie ten sposób wypowiadania różnych słów jest bardzo ważny.
1: Mnie zawsze Sting kojarzył się z przestrzenią, z wodą, wiesz, odpływasz sobie od, ja uwielbiam w ogóle pływać, więc spływasz sobie od brzegu, od swoich codziennych rzeczy i jesteś po prostu gdzieś, gdzie jest nic. Jest tylko woda i ty i po prostu rozkoszujesz się. I takiej niedzieli i takiego kolejnego tygodnia życzymy wam bardzo ogromnie. Dzisiaj na czerwonym dywanie, a właściwie w poezji w hamaku, czyli na błękitnym hamaku, pojawił się Krzysztof Kleszcz, który przedstawił swoje wiersze z bitem.
0: Śpiewa ona. No, a w każdym razie z muzycznym podkładem.
1: Natomiast później rozmawialiśmy o imponderabiliach, czyli o specjalnej, specyficznej wystawie, która odbyła się w Posku, odbywała się właściwie od minionej niedzieli aż przez cały tydzień do czwartku lub piątku.
0: Do piątku, tak. W Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w Hammersmith londyńskim. Największy ośrodek polonijny w tej części świata, właściwie chyba tylko w Chicago mamy większy ośrodek. Wyobraźcie sobie, Iza zawsze się na mnie denerwuje, kiedy mówię 4 piętra w górę, 1 piętro w dół, całej polonijnej rzeczywistości. I właśnie tam w galerii, na parterze, przy samym wejściu do Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego odbywały się te imponderabilia. Po raz pierwszy udało mi się wypowiedzieć to słowo we właściwy sposób. Mieliśmy okazję rozmawiać na naszej antenie z Kubą Kurzyńskim, poetą, literatem, również osobą...
1: Filmowcem.
0: Filmowcem, również związaną ze sceną polską. Londyn, już prawie się życzyłem, wiesz, bo scena polska UK zmieniła nazwę na scenę polską Londyn i ja będę musiał również swoją koszulkę, którą mam, troszeczkę chyba update'ować, ponieważ nadal mam tę starą scenę polską UK i dlatego tak to we mnie zostało, ale rozmawialiśmy oprócz Kuby z opiekunką galerii w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym z Joanną Ciechanowską, która również nam opisywała, jak wygląda właśnie to wydarzenie, ponieważ to naprawdę było nie byle co.
1: Natomiast w tej chwili przed nami deszczowy deszczowy tydzień w Wielkiej Brytanii, w Anglii, w tej części Wielkiej Brytanii, gdzie znajduje się studio Londyn. Po długich tygodniach suszy w końcu zaczyna nam padać na ekrany, na konsolę. Bądźcie dzielni, trzymajcie się dzielnie w kolejnym tygodniu. Do usłyszenia. Mówią wam Koty 3 oraz Iza Smolarek.
0: I Aleks Sławiński, ale ja jeszcze troszeczkę zawisnę na momencik, ponieważ wspominaliśmy również bardzo, bardzo ważne wydarzenie, które dzisiaj ma miejsce.
1: Powrót Harry'ego i Meghan Markle.
0: No nie, to będzie dopiero za parę tygodni.
1: Nie, to już się dzieje, już się dzieje.
0: No dobra, oni już meble zaczynają sprowadzać, ale dzisiaj właśnie od samej północy swoje urodziny obchodzi moja matka, więc życzę po raz kolejny wszystkiego najlepszego.
1: I do zobaczenia na scenie, ponieważ to jest postać Halina Sławińska, która występuje na scenie zielonogórskiej. Także jeżeli macie ochotę zobaczyć mamę Aleksa, serdecznie zapraszam na scenę zielonogórską.
0: No rany, ale ty to spłaszczyłaś. To nie jest tylko scena zielonogórska. Moja matka występuje na scenach właściwie w całym kraju, ponieważ ich teatr i kabaret Monteverde jeździ po całej Polsce, jeździ również do Czech, jeździ do Niemiec. Wyobraź sobie, oni naprawdę są bardzo aktywni. I
1: w takim razie spłaszczyłam Monteverde.
0: Jak najbardziej kabaret i teatr właśnie z Zielonej Góry pochodzący. Ja życzę jak zwykle wszystkiego dobrego i nawet ponad 100 lat, ponieważ ja wiem, że od strony żeńskiej moja rodzina jest bardzo długo wieczna. W grudniu tego roku moja babka będzie obchodzić swoje 104 urodziny, więc ja również i mojej matce życzę więcej niż 100 lat, no ale ja wiem również, jaka jest jej ulubiona piosenka.
1: Oraz moja też. Oraz wielu słuchaczy, także żegnamy się i do usłyszenia tej piosenki.
0: Już za tydzień spotykamy się jak zwykle o godzinie 9. Właśnie wybiła godzina 11, a dla was osoba, którą już na naszej antenie dzisiaj mieliśmy przyjemność gościć, czyli John Lennon i jego cały band. Hej, hej, hej.

0: Studio Londyn.
1: Radio Wnet.
2: Autopromocja.
3: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii.
4: W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12:45.
5: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach w Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
6: i Krzysztof Masłoń.
2: To była autopromocja.
7: Reklama.
8: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
7: Po reklamie.
9: Posłuchaj Radia Wnet.

0: wiele innych miast włoskich oczekuje na jego przybycie, na jego odwiedziny, a już teraz możemy widzieć na ekranach, że tak jak w każdą niedzielę, także i dzisiaj pielgrzymi z całych Włoch i z innych krajów przyjeżdżają również tutaj do Rzymu, aby z Ojcem Świętym móc modlić się w niedzielę podczas modlitwy Anioł Pański, czy też uczestniczyć w środowych audiencjach ogólnych. I przy tej okazji też Państwa zapraszamy już teraz na transmisję w środę o godzinie 10 z audiencji generalnej. To będzie wyjątkowy dla nas dzień, bo rocznica jasnogórskich ślubów narodu. Z pewnością Ojciec Święty zwróci się tak jak co tydzień także do Polaków. A już teraz wsłuchajmy się w te słowa, które skieruje do nas przy okazji południowej modlitwy Anioł Pański.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Drodzy bracia i siostry, dobrej niedzieli!
1: Il Vangelo di questa domenica ci mette davanti a un interrogativo.
0: Ewangelia czytana w tę niedzielę stawia przed nami pytanie, które dotyczy każdego z nas na drodze naszej wiary. Kim naprawdę jest dla mnie Jezus? Z opowieści ewangelicznej wynika, jak istotne jest to pytanie dla doświadczenia ucznia. W rzeczywistości, mimo że 12 apostołów uczestniczyło już w znacznej części życia i posługi Mistrza, Jezus nie chciał zakładać z góry, że naprawdę Go znają i że zrozumieli tajemnicę Królestwa Bożego. Wtedy, po zapytaniu, co ludzie o Nim myślą, zwraca się bezpośrednio do nich. A wy, za kogo mnie uważacie? Bracia i siostry, jest to fragment o fundamentalnym znaczeniu dla uczniów wszystkich czasów, dla każdego z nas. Wiara bowiem nie jest nam dana raz na zawsze. Wręcz przeciwnie, zawsze musimy na nowo odkrywać oblicze Chrystusa i Jego Ewangelię, zgłębiać Jego przesłanie i odnawiać wybory naszego życia, aby były one spójne z tym, co wyznajemy, pokonując pokusę, że już wszystko wiemy i że wiara staje się dla nas zwyczajem. Pytanie, które codziennie nam się stawia, kim jest dla mnie Jezus i jakie znaczenie ma Jego obecność w moim życiu, pojawia się zwłaszcza w modlitwie i podczas medytacji nad Ewangelią, ale także wtedy, gdy stajemy przed ranami i potrzebami naszych braci i sióstr, czy też w relacjach i sytuacjach, które najbardziej przemawiają do naszego sumienia. Krótko mówiąc, w praktyce naszego życia możemy sprawdzić, czy Pan Jezus jest dla nas jedynie wielką postacią historyczną, która powiedziała i uczyniła ważne rzeczy, czy też Chrystusem Boga, tym, który został posłany, aby wprowadzić nas w miłość Ojca i przemienić nasze życie oraz świat, w którym żyjemy. Najdrożsi, nauczmy się nie zamykać w naszych przekonaniach i religijnych pewnościach, aby pozostać otwartymi na autentyczną relację z Chrystusem. Czasem w kwestii wiary chrześcijańskiej zadowalamy się przekazem z drugiej ręki, stereotypami, tym, co nam przekazano, być może nawet w dobrych intencjach. Ale Jezus wzywa nas do osobistej odpowiedzi, do poznania Go z bliska, do pozwolenia, by przyjaźń z Nim nas kształtowała w nieustannie nowym spotkaniu, które może nawet wymagać od nas podążania nieznanymi dotąd drogami i dokonywania wyborów innych niż te, które sobie wyobrażaliśmy. Dotyczy to zarówno naszej osobistej drogi, jak i drogi Kościoła oraz wyborów duszpasterskich, gdzie czasem wydaje nam się, że wystarczy postępować tak, jak czyniliśmy to dotychczas. Ważne jest natomiast, byśmy często zadawali sobie pytania: kim jest dla mnie Pan? Czy naprawdę Go znam? O co prosi mnie dzisiaj Jego Ewangelia? Jakie kroki i jakie wybory powinienem podjąć? Wzywajmy Maryję Pannę, która w swoim sercu szukała woli Bożej poprzez swojego Syna, aby zawsze prowadziła nas drogą wiary.
1: Angelus Domini nuntiavit Mariae.
0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
0: Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
0: A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami.
1: Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
0: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy zostali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus.
0: W intencji wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
2: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle.
1: Drodzy bracia i siostry. W mojej modlitwie często wspominam Republikę Demokratyczną Konga, a zwłaszcza ze względu na rozprzestrzeniającą się tam epidemię eboli, która niestety powoduje wiele ofiar. Zachęcam do udzielenia odpowiedzi przez wspólnotę międzynarodową, taką, która uwzględniłaby także wspólnoty lokalne w wypełnianiu tych zadań, które pomogą w prewencji i ratowaniu tak wielu żyć ludzkich. Jestem też bardzo blisko mieszkańców Afryki Środkowej, którzy opłakują ofiary tąpnięcia, które nastąpiło w jednej z kopalń w Zambie. Modlę się za tych wszystkich, którzy pomagają ofiarom, i wzywam do tego, aby działać na rzecz sprawiedliwości i bezpieczeństwa w eksploatowaniu kopalń. Jutro przypada 10. rocznica trzęsienia ziemi, które nawiedziło środkowe Włochy pomiędzy Lacjum, Umbrią i regionem Marche. Modlę się za wszystkie ofiary, za rodziny i za wszystkich, którzy są, wszystkie wspólnoty, które są w to włączone. Proszę, aby wszystkie wspólnoty nadal włączały się we wspólne dzieło odbudowy. Serdecznie pozdrawiam Was wszystkich, Rzymian i pielgrzymów z różnych krajów. A w sposób szczególny witam chór katedralny z Gniezna w Polsce. A także seminarzystów i ich przełożonych z Papieskiego Kolegium Północnoamerykańskiego w Rzymie. A także młodzież z Borvio i Valfurvia.
0: Auguro a tutti una buona domenica.
1: Życzę wszystkim dobrej niedzieli. Ostatnio bardzo często w papieskich pozdrowieniach pojawia się wątek Polski, także dzisiaj Ojciec Święty pozdrowił chórzystów z chóru katedralnego w Gnieźnie, a z kolei w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański zachęcał do tego, by inspirując się dzisiejszą Ewangelią, każdy zadawał sobie to fundamentalne pytanie o to, kim jest dla mnie Jezus Chrystus, i zadawał je regularnie, albowiem wiara i więź z Jezusem Chrystusem nie jest czymś, co zostało dane raz na zawsze i co może podlegać naszemu przyzwyczajeniu, ale powinno być wciąż ożywiane, wciąż weryfikowane i wciąż rozeznawane w świetle woli Bożej. Już teraz zapraszamy Państwa na nasze strony internetowe, także na środową transmisję z audiencji ogólnej, która, przypominamy, jest bezpłatna, darmowa, odbywa się o godzinie 10:00, najprawdopodobniej w Bazylice Świętego Piotra, i nie są na nie potrzebne jakiekolwiek wejściówki. Życzymy Państwu dobrej niedzieli, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Reklama.
1: Przerywamy program i łączymy się z naszym reporterem na Starym Mieście.
2: Słuchajcie, kolejny dzień. Rozhisteryzowany tłum blokuje ruch w okolicach katedry na warszawskim Starym Mieście. Kulminacja rozruchów. Ojej, gdzie tam? Na ulicy Dziekania 1? Tam przy wejściu do Amizomarkizecezji Warszawskiej? Co tam się dzieje? Mikrofon podchodzi tam do tłumu.
3: Więcej sztuki!
4: Więcej sztuki! Arcego! Wiesław Szamborski! Tragedia i gesty! Fuga i inwencja!
2: Specjalna grupa powołana do rozwiązywania problemów miejskich wydała oświadczenie, że kryzys spowodowany jest nieprawdopodobnie atrakcyjną ofertą Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, która w okresie wakacyjnym przygotowała nieprawdopodobnie super fantastyczne i ekstra wystawy. Co to tak? Art Deco i Sacrum. Tragedia i gesty. Szamborski. La Humanité, czyli ludzkość. Józef Czapski. No i kolekcja stała z takimi malczyskimi, że aż głowa mała.
0: Po reklamie.
5: Radio Wnet. Więcej niż radio.

0: FM. Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl. Serce pasterza. Reportaż Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka. Część druga.
1: A słuchaj, a żeby dawały więcej mleka, to co trzeba robić?
2: Co się robi, no?
3: Trzeba dobrze napaść.
4: Napaść.
3: No, po pierwsze, trzeba dobrze napaść, żeby się dobrze dojeły.
2: Aha. Każda trawa się nadaje?
3: No, one taką wolą, taką koniecynkę wolą, lacyk. Ale różne trawy one lubią. I maliniok, polesie, zającyne, maliniok, łopusyne. Wszystkie trawy. Wszystkie one chcą tak spróbować, no.
2: Różne.
5: Idzie z łowcami, no i...
3: Po jednym pasku, po tydzień jednym i tym samym, to ją też to męcy już, nie? Już.
4: Aha.
3: No. Tak, byś w każdy dzień, nie wiem, w każdy dzień sabo wejdą.
2: Chodź tutaj, Krzysiu.
3: Niby dobre, a
2: Krzysiu,
3: a jest
2: tutaj.
3: W każdy dzień sabo.
2: No.
6: Po tej decyzji minęło jeszcze kilka miesięcy, kiedy no, tak musiałam bardziej o siebie zadbać, żeby wrócić do równowagi w ogóle jakiejkolwiek w życiu. I Pan Bóg codziennie po prostu stawiał mi na drodze różnych ludzi, którzy pomagali mi metr, dwa metry podejść, pół kilometra. Między innymi poznałam wspaniałą dziewczynę Patrycję Załuską ze Statu Kariery, która przeprowadziła mnie przez taką zmianę zawodową. A to jest dziewczyna też taka pięknie duchowa, nie tylko kompetentna merytorycznie, ale też taka duchowa i na jednej z sesji właśnie, którą prowadziła dla mnie, takiego doradztwa zawodowego, Pan Bóg ewidentnie poprzez jej pracę powiedział mi, że mam zająć się właśnie przywództwem służebnym, czyli tym servant leadershipem. W Polsce nigdy takich ośrodków nie było, nie było takiego ośrodka i to przywództwo myślę, że nadal jest dość mocno nierozpoznane. Za granicą mamy takich ośrodków kilka. Więc kiedy zaczęłam organizować otwarcie tego centrum, widziałam po prostu ogromną przychylność z różnych źródeł. Pojawiali się bardzo znani ludzie z polityki, bardzo znani ludzie ze sfery społecznych i bez, prawda, angażowania moich jakichś takich finansów przychodzili na otwarcie i mówili, chcę być gościem, chcę to poprzeć, będę, więc mieliśmy otwarcie. I wtedy właśnie był czerwiec. Czerwiec 2020 roku, wiemy co się stało, ja otworzyłam centrum w trakcie właśnie COVID-u, więc to nie był prosty okres.
3: Ja się już zaraz uspokoją, bo tak.

uwierzyć, że to jest on. Ja mu cały czas mówię, że Józef, ty jesteś apostołem pasterstwa w Polsce. Józef ma nominalnie tytuł wojewody wołaskiego. Wołasi to taki starożytny lud pasterski. Kultura wołaska jest kulturą całych Karpat, więc pasterstwo jest wspólne dla kilku krajów w tym rejonie. Oczywiście pasterstwo jest na całym świecie, ale jak patrzymy tutaj lokalnie, to pasterze mają ze sobą ten kontakt poprzez kulturę wołaską właśnie z krajami takimi właśnie Albania, Rumunia, Słowacja, Słowenia i tak naprawdę tutaj aż do Polski, prawda? Są rydyki, które chodzą przez wszystkie kraje. Długie rydyki. I teraz poznałam tego Józefa, który jest wojewodą wołaskim, jest promotorem pasterstwa. On każdego roku odwiedza bacówki, edukuje młodych baców. Jak posłuchałam Józefa Michałka w takiej audycji internetowej, to już wiedziałam, że to jest człowiek, który nie tylko zna pasterstwo, ale potrafi wyciągnąć z tego tą filozofię i wartości, pięknie o tym opowiadać. Po rozmowie telefonicznej wiedziałam, że tam jest też piękna duchowość. Więc wiedziałam, że to jest właściwa osoba, od której ja się mogę uczyć i od której się chcę uczyć. I co więcej, od razu po drugim spotkaniu już wiedziałam, że ja zrobię wszystko, żeby on był ekspertem w tym centrum, żeby on ludzi też nauczyć. Więc poznaję wojewodę wołaskiego, zaczynamy konsultacje, on nas uczy regularnie, my staramy się jako centrum tego przywództwa Servant Leadership te treści i wartości przekładać na rzeczy przywódcze. W przyszłości chcemy zabierać ludzi właśnie do takiego właśnie przeżycia i uczenia się właśnie tej filozofii i wartości przełożenia tego na przywództwo. Servant Leadership to w języku polskim to jest przywództwo służebne. Natomiast w języku polskim słowo służebne ma niestety konotacje nie takie, jakie są w tym słowie servant, tak? Bo słowo służebne w języku polskim kojarzy się z poddaniem totalnym, z poddaństwem, z wykluczeniem, z byciem poniżanym. A słowo servant w tym języku angielskim ma znaczenie, że to jest ktoś, kto służy innym ze względu na większy cel. To jest to znaczenie servant. Dlatego my używamy cały czas nazwy własnej angielskiej i cały czas tłumaczymy tą różnicę, dlatego że służebne w języku polskim ma zupełnie inne znaczenie. Tam jest tak naprawdę tylko ten aspekt takiego bycia podległym, tak? Natomiast w tym słowie servant jest coś jeszcze

0: też jak jest takie większe pasy, nie no, tu muszą się też popaść.
1: Przyjdziecie bez pasy, nie to łowca już po kilku dniach zdechniemy. Takie nogi.
2: Czyli już pójdziemy na halę daleko od domów, tak? Od wiosek?
0: No teraz

Podczas trzeciej konsultacji wspomniałam coś takiego, że bardzo bym chciała gdzieś pojechać do takich prawdziwych pasterzy gdzieś tam w góry na jakiś taki moment, żeby po prostu zobaczyć, jak tam żyją i jak to wygląda. I Józef to skomentował, mówiąc tak: to trzeba przeżyć, bo ty nawet sobie nie zdajesz sprawy z tego, jak bardzo trzeba tego doświadczyć, aby wiedzieć, o czym się mówi. I tyle. I nic się więcej nie zadziało. I po jakichś trzech tygodniach dostaję wiadomość od Józefa: rozmawiałem ze Szczechowiczami. Powiedzieli, że mogą podjąć się takiego wyzwania. Możesz z nimi iść. Więc moje pierwsze pytanie było takie: iść, ale gdzie iść? Sprawdziłam w internecie i dowiedziałam się, że idą 150 km, więc zaczęłam już być zaniepokojona. Mam lewą nogę po operacji. Półtora roku temu miałam złamane dwie ręce. W tym samym momencie, naprawdę. Jestem cieniasem, moja kondycja fizyczna jest po prostu naprawdę kiepska. Ja nie dam rady pójść 150 km. No, ale myślę sobie, no dobra, no okej, ufam Józkowi, on wie, co mówi. No i oczywiście zadzwoniłam do niego, zaczęliśmy rozmawiać, on mi zaczął przybliżać jakby kontekst tego wyjścia. Potem musiałam zadzwonić do Tadeusza, aby zapytać, jak mogę się jakby do tej drogi przygotować, spakować, co jest potrzebne. Chciałam też zapytać, czy prawda tutaj żony pasterzy też nie mają nic przeciwko, że ja się tam, prawda, z nimi zabiorę, więc to wszystko

0: to wszystko tam zadbaliśmy. I okazało się, że 3 lata wcześniej pani etnograf jakaś, właśnie jakiś kawałeczek też takiej trasy z nimi przeszła, więc to mnie też upewniło, że, no, że w sumie oni już taką sytuację mieli, a ja będę pierwszą kobietą, prawda, taką z biznesu właściwie, która też z nimi pójdzie, no i że się zgodzili, to w ogóle byłam bardzo nim wdzięczna i teraz z perspektywy czasu wiem, że to było dla nich ogromne jakby też obciążenie, że ja poszłam. Dlatego to nie jest tak, że można sobie na takie wyjście po prostu wyjść z nimi i tyle. To tak nie działa. To jest wielka logistyczna jakby wyprawa. No, no i potem oczywiście chciałam się do tego jakoś przygotować, a na miejscu i tak wszystko okazało się inaczej.
1: Wszystko.
2: To już macie takie swoje ścieżki, którymi prowadzicie owce, tak?
3: Z roku na rok jest jedna i ta sama trasa.

0: tutaj do paźni, a my idź na 6 dni.
1: Ciekawe, co owce bardziej lubią, co?
0: Bardziej. W aucie nie ma takiej trawy, nie? A one jak idą, to czasami uskubią, czasami se idą, uskubią i idą, nie? A czasami się tak na pasom het zalegną, no.
2: Chyba to już trzeci rok jest na wakacjach ze mną. Przyjeżdża na wakacje i robi jako bojtar. Przyuczą go do zawodu.
1: No ale widać, że kocha to. No. Powiedział mi, że pańskie są krowy, a jego są owce.

0: takich pięknych krajobrazach i w słoneczku i tak dalej, a trafiłam, gdzie dwa dni po prostu bardzo lało, a potem przechodziliśmy trasę z Babiej Góry na Rysiankę, takie kolejne dwa dni, gdzie podejście pod tą Rysiankę było tak skrajnie trudne, że tutaj Tadeusz powiedział, że to było jedno z najtrudniejszych. Drugie w historii trudne podejście pod tą Rysiankę. Oczywiście komentowali buty, tak? I mówili, nie bierz tych butów, weź te gumiaki. No uwierz nam, że jak się naleje woda, to wylejesz z tych gumiaków. A jak w te buty nalejesz wodę, to jak, nie? No oczywiście mieli rację, tak? Drugiego dnia, jak przyszłam cały dzień w mokrych butach, mimo że miałam wodoodporne, trekkingowe, wysokie buty, no to te mokre miejsca, którymi się idzie z owcami, są wyższe niż 20 cm często. Mieli rację, no i musiałam się słuchać, bo w końcu byłam też owcą, tak, więc i mieli rację, więc świetnie są przygotowani do tych wszystkich warunków, no i to jest właśnie ta służba, którą oni robią, tak, że potrafią rozpoznawać potrzeby psów, potrzeby owiec, potrzeby swoje wzajemne i jeszcze kogoś, kto tam na doczepkę tam wtedy z nimi poszedł. Oni zobaczyli mój śpiwość, zaczęli się śmiać, powiedzieli, wiesz co, to my ci może jedną kołdrę swoją jeszcze odstąpimy, to sobie narzucisz tą ciężką kołdrę owczym na ten śpiwór, to może przeżyjesz tą noc. Ja się oczywiście wykłócałam się z nimi, która opcja przykrywania się śpiworem, czy ich kołdrami jest lepsza, bo ja miałam swój śpiwór, przecież miał się sprawdzić na kazbeku, no to się kłóciłam z nimi, że nie, no przecież ja mam wszystko, ja się spakowałam, ja jestem samowystarczalna. Oczywiście mieli rację. O pierwszej w nocy obudziłam się i tą kołdrę grzecznie, którą mi położyli gdzieś tam w izbie, spałam za taką ścianką, prawda, żeby tutaj też no, jakoś zachować tutaj te konwenanse wszystkie, więc spałam za taką ścianką i oczywiście tą kołdrę narzuciłam na siebie i przetrwałam tą noc.
1: A jagnięta trzymają się matki, czy nie?
2: Dzieci też łatwo to
3: No trzymają, tak się trzymają, ale u nas jagniątku się pasie. Tu na przykład matka się tam pasie, a resztę po beku się te poznawają. Tak, chce się jagniątku mlecka zgłodnieje troskę, no to becą. Jedna do drugiej becą, becą do drugiego. Bekiem się poznawają. No i zapachem też, no.
4: A ile owca żyje? Tak ogólnie, no jakby sama tak miała tak, znaczy w stadzie, ale...
5: No to tak jak i człowiek, no niektóry umrze za młodu, to tak jak i łowca.
3: No, no ale tak to średnio do 10 lat. No. Do 10, no tak 7, 8 tak jest roków, nie? Ale żyją takie, co i do 10 lat żyją.
6: Jak przychodzi ktoś na wesele, chce owce, to kto wybiera tą owcę? Ty czy ten, kto przychodzi?
3: Ale na co?
6: Na wesele.
4: Na ubój.
6: Na ubój?
3: Na ubój, no to to co ja chcę.
6: I jaką wybierasz?
3: No i to taką, no, tłuszczej są.
5: Wypatruje się taką starszą, nie? Jak te młodszą, to młodszą, no.
2: No ja zależy jaką.
5: Jaką to chce.
3: No to to jest. Zależy od klienta.
5: Zależy, kiedy można kończyć.
3: Chcę taką do zabicia, no to się wypatruje taką, co ona już nie daje mleka. Już nie mogę za tam jagniątka wychować i już taką się.
4: A nie szkoda jej?
3: No i składa. Czemu nie szkoda? Składa, no.
4: Kacper,
6: mam pytanie do ciebie. A ty dlaczego z owcami chodzisz?
4: A?
6: Dlaczego z owcami chodzisz?
4: Bo ładnego zakładził
3: mi. Dziękuję od małego, motówek.

0: No ale potem to zrobili pargi. I wysiu dali, no. A to nie wiem, czy to dobrze zrobili, bo góry dawno to były piękne. No. Wypasione trawy były różnomaite, nie?
1: A powiedzcie, jak idziecie przez różne pola i te pola są różnych ludzi, to co wtedy, jak to? No, no, jak się to przechodzi?
2: Słuchajcie, no i to tu są też i, no. Ludzi tak? Różnych, no, no i nie krzyczą, no.
3: Nie krzyczą,
0: okej. Okay. No, niektórzy nie krzyczą no. Sobie, no. Jak ma bydło, no to no, nie puścić.
2: Tu się na przykład, zaś, bo tu są
0: patrzymy, nieudzie. Nie? Ma zagrodzone, no przecież mu nie puścić, bo on ma też bydło, nie? No bo łobyt jest go i... No tak to wyszkodnie narobi, no.
2: A tu akurat są takie pola, co pokłosone są i ten i mogą się... Tak. I mogą się łatwo palić.
4: Była to druga część reportażu Serce Pasterza. Do wysłuchania trzeciej części zapraszamy Państwa w naszej kolejnej audycji za tydzień.
5: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl
6: Radio Wnet.
7: Autopromocja.
8: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach. W Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
9: i Krzysztof Masłoń.
10: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19 serdecznie zapraszam, Zbyszek Dąbrowski.
7: To była autopromocja.
11: Reklama.
12: Przerywamy program i łączymy się z naszym reporterem na Starym Mieście.
13: Słuchaj, tam kolejny dzień rozhisteryzowany tłum blokuje ruch w okolicach katedry na warszawskim Starym Mieście. Kulminacja rozruchów. Ojej, gdzie tam? Na ulicy Dziekania 1? Tam przy wejściu do Mizomarkizecezji Warszawskiej? Co tam się dzieje? Mikrofon podchodzi tam do tłumu.
14: Więcej sztuki!
15: Więcej sztuki! Arcego! Wiesław Szamborski! Tragedia i gesty! Fuga i inwencja!
13: Specjalna grupa powołana do rozwiązywania problemów miejskich wydała oświadczenie, że kryzys spowodowany jest nieprawdopodobnie atrakcyjną ofertą Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, która w okresie wakacyjnym przygotowała nieprawdopodobnie super fantastyczne i ekstra wystawy. Co to tak? Art Deco i Sacrum. Tragedia i gesty. Szamborski. La Humanité, czyli ludzkość. Józef Czapski. No i kolekcja stała z takimi malczyskimi, że aż głowa mała.
11: Po reklamie.

0: Tu Radio Solidarność.
1: Tu Radio Solidarność.
2: Wszystko. Tu Radio Solidarność przy telefonie, przy moim mikrofonie Andrzej Gelberg. Może zacznijmy od tego pierwszego tekstu.
3: Bij bolszewika w każdej go postaci, bo to jest twój największy dzisiaj wróg. To

0: Dzień dobry, tu Radio Solidarność. Moim i Państwa gościem jest Jan Pietrzak, człowiek, który od lat mówił o tym, żeby w Polsce, w Warszawie stanął pomnik zwycięstwa nad Wisłą. Warto dodać, że wśród wielu wojen, które toczyła na przestrzeni tysiąca lat Polska, trzy były ogromnym zwycięstwem. Pierwsze to bitwa pod Grunwaldem, drugie zwycięstwo pod Wiedniem, no a trzecia to właśnie była bitwa warszawska. Z tym, że te pierwsze dwie wojny, które wygraliśmy, one nie zostały odpowiednio wykorzystane politycznie, właściwie w dużym stopniu zmarnowane. Z pobojowiska Grunwaldu, zanim Polacy dotarli pod Malbork, to minęło prawie 3 tygodnie, no bo tak świętowali zwycięstwo. Podobnie zresztą było również pod Wiedniem. Natomiast bitwa warszawska okazała się politycznie bardzo korzystna, sukces tej bitwy dla Polski, nie tylko zresztą dla Polski. Natomiast śladu w Warszawie dotąd właściwie nie było. Dumy z tego powodu, że odnieśliśmy takie zwycięstwo. Jak pan na to patrzy, panie Janie?
1: No to pan redaktor pewnie pamięta, bo ja w ramach Towarzystwa Patriotycznego przeprowadzałem wieloletnią akcję i tutaj na placu niedaleko nas robiliśmy specjalne mityngi i po całej Polsce jeździłem i za granicą bywałem dla Polonii, mówiłem o tym, także to była wieloletnia akcja Towarzystwa Patriotycznego, budowa łuku triumfalnego bitwy nad Wisłą. Niestety, cudu nad Wisłą, niestety tutaj władze Warszawy, bo taką mamy ustawę, takie mamy prawa, że decydują o umieszczeniu pomników na danym terytorium władze miejskie, a nie władze państwowe. I w związku z tym władze Warszawy przez lata zwodziły mnie, prowadziły ze mną jakieś rozmowy, ale pozorne, okazało się, kłamali we wszystkich sprawach. No i w końcu skończyło się to tak kompromitacyjnymi i jakimiś wypowiedziami, że machnąłem ręką i się od tej sprawy odsunąłem. Zobaczyłem, że z tym towarzystwem nie ma mowy, żeby zbudować taki pomnik. No nie wymyślałem im tam po drodze, bo w czasie tych rozmów przywoływałem cały czas tego, że w Warszawie w ogóle nie ma pomników polskich zwycięstw. Są zakazane. Dlatego to jest w sensie racjonalnym oczywiste. Polacy byli pod okupacją. Przez 2-3 wieki byliśmy pod okupacją. Okupanci sobie nie życzą pomników żadnych zwycięstw, prawda? Pomników chwały i dumy narodu, który wyzyskują, który pokonali, który upokarzają, który im służy jako po prostu siła robocza tylko. I walczyli z tym. W związku z tym jedynym pomnikiem zwycięstwa jest pomnik Stalina. Pomnik Stalina to jest pomnik zwycięstwa Stalina nad Warszawą, nad Polską. A innych nie ma, polskich nie ma. Ja jeszcze w projekcie pierwszym, takim pierwszym zapale, jak mówiliśmy o tym pomniku Bitwy Warszawskiej, mówiłem, że w okolicy tego placu, tego miejsca, gdzie ten pomnik być można, ma być, można zbudować również rodzaj takiej galerii wodzów. Ponieważ to są w ogóle nieistniejący w przestrzeni. Najwięksi polscy wodzowie, herosi polscy z tych wielkich zwycięstw bitew pod Kłuszynem, prawda, pod Wiedniem i tak dalej. Pomnik króla Sobieskiego to jest ogrodowa zabawka, taka w łazienkach stoi, to nie ma charakteru pomnika zwycięzcy. Więc nawet pomnik króla Sobieskiego, pomnika Jagieły nie ma. Pomników wielkich wodzów i wielkich zwycięstw w ogóle nie ma. Tak pilnowali okupanci, ale na Boga. No jesteśmy w wolnej, niepodległej Polsce chyba, prawda? I możemy takie sprawy załatwiać. Okazało się, że nie. To się nie udało, nie powiodło i przy tym rządzie nie sądzę, żeby to się komukolwiek udało.
0: Były również ogromne opory, żeby tutaj takie właśnie pomniki Armii Czerwonej na przykład likwidować. A przypomnę, że w roku 1918, kiedy Polska wcześniej okupowana, czy rozebrana przez trzy mocarstwa nie istniała, to jedne z pierwszych decyzji było zniszczenie czy rozebranie tych butowli, które by miały świadczyć o bohaterstwie i wspaniałomyślności naszych okupantów. Tutaj wielki sobór Aleksandra Newskiego, który stał na Placu Saskim, został rozebrany. Rozebrana została również taka statua na pamięć 7 generałów, którzy w noc listopadową 1918 1830 roku zostali zamordowani, zabici przez podchorążych, którzy chcieli, żeby oni się przyłączyli i wzięli dowództwo tych oddziałów, no, ponieważ tamci powiedzieli, że są wierni przysiędze złożoną carowi, to nie trafiło do przekonania młodych chłopaków zapalczywych i oni zostali zabici.
1: I powinien stanąć pomnik tych młodych chłopaków podchorążych.
0: Dokładnie, natomiast stanął pomnik tych generałów.
1: No właśnie, o to chodzi.
0: Rozebrany. Natomiast jest zawsze takie pytanie, ale dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak się dzieje dzisiaj? Dlaczego, z jakiego powodu my tego nie robimy, co zrobiliśmy chociaż po 126 latach nieistnienia Polski na początku XX wieku.
1: Więc ja jestem ostatni, który by negował jakby suwerenność obecnej Polski i tak dalej. Cieszę się, że dożyłem takiego momentu, że Solidarność obaliła komunę pod wpływem, rzeczywiście uważam, Ducha Świętego przywołanego przez świętego Jana Pawła II. Moja ocena tamtych zdarzeń, że udało się pokonać Imperium Zła i że rzeczywiście Związek Sowiecki się musiał wycofać z Polski, to było wielkie zwycięstwo. Natomiast działo to się w sposób, no powiedziałbym, taki kunktatorski. To nie było tak, że wyszedł naród, obalił władzę, prawda, zrobił gilotynę i załatwił sprawę. Czy też nawet jak w powstaniu listopadowym te wieszanie zdrajców. Nie miało to miejsca. To się stało krok po kroku umowami, zmowami, okrągłym stołem, który był nieczystą jakąś transakcją, no działalnością ubecji w środowisku Solidarności. I jest problem bardzo poważny, bo to nie jest takie jednoznaczne. Czy lepiej się udałoby zrobić, czy gorzej by to wyszło, gdyby tutaj była wielka jakaś militarna walka. Czy może jednak i tak musiało być. I trudno mi to rozstrzygnąć tak wprost.
0: Ja bym chciał teraz, żebyśmy posłuchali szczególnego nagrania. To jest nagranie, fragment tego nagrania ze spotkania na Westerplatte wtedy, kiedy była okrągła rocznica wybuchu II wojny światowej.
2: Imperializmowi nie wolno ustępować. Nie wolno ustępować imperializmowi ani nawet skłonnościom neoimperialnym. Nie zawsze, tak jak w przypadku Monachium, daje to tak szybkie i tragiczne rezultaty. Ale z czasem takie rezultaty przychodzą zawsze. To wielka nauka dla całej współczesnej Europy, dla całego świata. Rok po Monachium wybuchła wojna. Poprzedził ją pakt z 23 sierpnia 1939 roku, zwany paktem Ribbentrop-Mołotow. To nie był tylko pakt o nieagresji. To był także pakt o podziale wpływów w dużej części Europy.
0: Wśród słuchaczy tego wystąpienia naszego prezydenta Lecha Kaczyńskiego był prezydent, już nie pamiętam, Putin i pani kanclerz Merkel.
1: Widziałem ten obrazek, pamiętam, mam to w oczach, jak za plecami oni siedzieli, a Lech Kaczyński wygłaszał te słowa.
0: Znaczy tutaj Putin słusznie odebrał, że to było adresowane pod jego, w jego stronę i jego to zacięte usta i taka uniesiona brew wyraźnie pokazało, że chyba się bardzo tym zdenerwował i Lech Kaczyński trafił do jego zeszytu detalicznego.
1: Tak.
0: Detalicznych rozwiązań. Niestety niedługo później zdarzył się Smoleńsk. Czy rzeczywiście w Polsce jest w klasie politycznej, nie mówię tutaj o Lechu Kaczyńskim, to był człowiekiem bardzo odważnym, również politycznie odważnym i zwyczajnie odważnym. Czy nie ma w klasie politycznej odwagi i jest ciągły lęk i strach przed Rosją?
1: No przed Rosją, a teraz przed Niemcami. W części klasy politycznej jest strach. Ja myślę, że strach jest narodu całego polskiego przed Niemcami, przed Rosją. No, to jest nasze doświadczenie 300-lecia. Blisko, prawda, męki wyzysku zbrodni, no wszystkiego najgorszego, co nas spotkało ze strony tych sąsiadów, więc trudno tutaj marzyć, że my wyskoczymy raptem jak z nicości, że jesteśmy najodważniejsi, to załatwimy od razu. Proces odzyskiwania niepodległości w Polsce jest bardzo skomplikowany zawsze. Możemy to prześledzić. Natomiast chodzi o to, że w tym akurat wypadku, skupmy się na tym jednym wypadku, całe to odzyskiwanie niepodległości odbyło się drogą pokojową jednak. Mimo oczywiście ofiar, które były, ale one nie miały skali masowej. To nie była rzeź, to nie była wojna, to nie były morderstwa. To było jakieś pokojowe i to chyba trzeba docenić, bo może my tego nie doceniamy. Ale to spowodowało, że kolejne roczniki tych zarządców jakby naszych, no nie boją się, nie obawiają się po prostu podległości, a to Rosjanom, a to Niemcom. Uważają, że tak trzeba, że to jest normalnie wymóg polityczny, że trzeba oprzeć się o kogoś ważnego i wielkiego z boku, z lewej strony czy z prawej. Tu jest błąd. Potrzebujemy odważnych przywódców, żeby zauważyli, że w sytuacji obecnej Polska ma olbrzymią szansę, żeby dać po łapach i lewej, i prawej stronie i wydobyć się na niepodległość, rzeczywiście.
0: 106 lat temu odbyła się ta bitwa, Bitwa Warszawska. Ogromny sukces militarny. Wtedy rzuciłeś, 10 lat wcześniej, zakładając Towarzystwo Patriotyczne, ale jeszcze przedtem też mówiłeś ciągle o potrzebie, żeby w Warszawie był ślad, istotny ślad, i tym śladem miał być łuk triumfalny. To jest tradycja jeszcze z czasów rzymskich, kiedy stawiano taki łuk triumfalny zwycięskiemu wodzowi.
1: W Polsce zresztą też wielokrotnie w różnych latach stawiano łuk.
0: Ale od tego się zaczęła tradycja rzymska, zdecydowanie.
1: Tak,
0: tych łuków triumfalnych jest bardzo dużo we Włoszech, głównie zresztą w Rzymie. Ale nie tylko, bo jest również i w bardzo wielu stolicach europejskich, również w tych krajach, które były wtedy w Imperium Rzymskim. Na przykład w Puli jest bardzo piękny łuk triumfalny. Obok Koloseum, który jest zminiaturowaną, ale niezbyt wielce w stosunku do Koloseum rzymskiego. No i okazało się, że to jest strasznie, właściwie prawie niemożliwe. Wtedy, kiedy walczyłeś o ten łuk triumfalny, przedstawiciele Warszawy, oni byli nawet teoretycznie otwarci. Wozili się tutaj w Warszawie, w ogóle wiesz, jak bohatera książek.
1: No bez przesady.
0: Franca Kafki. Bo ciągle w różne miejsca i okazało się, że w centrum, że to nie, no może na peryferiach, może nie. Wtedy nawet się pojawił taki pomysł, że ponieważ ziemie w Warszawie podlegają samorządowi, a koryto rzeki Wisły nie podlega samorządowi, tylko państwu, a wtedy rządził PiS, to może zrobić na środku Wisły taki pomnik właśnie, taki pomnik tej bitwy.
1: To było bardzo racjonalne wyjście i to była zgoda profesora ministrowszego Jana Szyszko, był ministrem środowiska, bardzo porządny człowiek, wybitnie uczony.
0: Szybko przestał być ministrem.
1: Tak, ale 3 tygodnie po tym, jak podpisał mi taki papier, bo podpisał na tej fotomontaż taki został zrobiony przez plastyka, jak to by wyglądało, ten łuk triumfalny w Wiśle. On to podpisał, z tyłu wydał dyspozycję, nawet tam są podpisane, co kto ma robić z jego dyrektorów, i to wyglądało bardzo sensownie, bo to była normalna, racjonalna, nieemocjonalna decyzja profesora Szyszko, który był ministrem środowiska i jemu podlegało koryto rzeki, i to był bardzo dobry pomysł. I on się na to zgodził. Niestety został zdymisjonowany bardzo szybko po podjęciu tej decyzji. Także ten pomnik nie ma jak na razie w naszej politycznej gromadzie, która rządzi Polską, entuzjastów. Wszyscy wolą się wycofywać, bo uważają, że to będzie tylko kłopot dla nich, jak zrobią taką akcję.
0: Ale wtedy, kiedy oni odmówili w ogóle tutaj rozmów z tobą i znalezienia tego miejsca w ogromnym mieście, tak, nawet w wielkim centrum, a takich miejsc, gdzie by się mogło doskonale zmieścić,
1: kilka,
0: co najmniej kilka, tak, i naprawdę prestiżowych, to oni nagle ogłosili, że oni już mają gotowy projekt, mówią o władzach Warszawy i że to jest taki skręcony obelisk w drugą stronę.
1: No to, to była kpina jakoś, to nie, przepraszam, to wyglądało nawet, jak już widziałem ten projekt.
0: Jako prowokacja.
1: Nie, no prowokacja jakaś, no to nie może być pomnikiem zwycięstwa i triumfu jakiś śrubokręt, no po prostu to jakiś absurd wyszedł z tego.
0: Ale okazało się, że nawet tego nie dotrzymali.
1: No też nie dotrzymali.
0: I też nie powstał ten.
1: Tak.
0: W związku z czym nagle okazało się, że oni chcieli adoptować kładkę przez Wisłę, to dla rowerów i pieszych, że to ma być na cześć obrońców Polski nad Wisłą.
1: No to ja akurat przy tym, w tym momencie byłem, bo to było już po trwającym 2 lata cyklu rozmów, na który dopraszano coraz nowych gości zawsze z wiceprezydentem Wojciechowskim, bo bodajże jak on się nazywał, czy Wojciechowicz, prowadził głównie te rozmowy, ale tam zawsze przychodzili urzędnicy ratusza, inżynierowie, no różni specjaliści, to miało sens i ja widziałem, że myślałem, że to się jakoś wszystko w sumie rozwiąże, przychodzili nowi ludzie, ale okazało się, że tych nowych ludzi ciągle dopraszali i nowe projekty, żeby starych projektów żadnego nie załatwić, tylko taka była gra pozorów. No i między innymi na którymś tym posiedzeniu powiedział, no tutaj z tym łukiem to może nie wyjdzie, ale my budujemy przez Wisłę, ale my wybudujemy teraz kładkę. To może nazwiemy tę kładkę rowerową. No ja wtedy powiedziałem kładkę rowerową, oczywiście wszędzie można powiedzieć, ale jak już tak nie możecie, to sobie ławkę może postawcie tu przed ratuszem, ławkę imienia Bitwy Warszawskiej, a najlepiej fotel prezydenta, że niech się nazywa imienia Bitwy Warszawskiej. To są po prostu jakieś żarty niestosowne. Takie propozycje. Tu chodzi o wielki narodowy symbol. Polacy potrzebują symbolu zwycięstwa, bo ich nie mają, bo nami rządzą okupanci cały czas, w jakimś stopniu.
0: Prezydent Warszawy, nadal ten sam, Trzaskowski, okazał się jeszcze kłamcą, bo wtedy aspirował do tego, żeby zostać prezydentem Rzeczpospolitej i złożył taką deklarację, że jak zostanie tym prezydentem, to swojego następcę będzie prosił, żeby on przywrócił starą nazwę ulicy Armii Ludowej na Lecha Kaczyńskiego. No, ponieważ nie został prezydentem Rzeczpospolitej, to tę deklarację mógł skierować do samego siebie i zrobić to, a nie zrobił tego.
1: Nie, no bo to są wszystko takie kłamliwe, oszukańcze gesty jakieś, które mają oszukać publiczność. Na 2-3 dni oszukają, potem sami zapominają. No, przecież nie chcą tego zrobić, nie chcą. Nie chcą prawdy o Polsce, o Polakach, a zwłaszcza nie cenią polskiego heroizmu i polskich zwycięstw. Cały czas jest antypolska działalność tego rządu i również jego urzędników na niższych szczeblach.
0: Posłuchajmy może teraz twojej piosenki.

0: Trochę przyciągnięta taśma. Tydzień temu była 106. rocznica Bitwy Warszawskiej. I telewizja Republika nie zaprosiła Janka Pietrzaka, chociaż ktokolwiek się interesował tą bitwą, wiedział, że on od wielu, wielu lat walczył o ten łuk triumfalny. I to jest ciągle to wyzwanie i to niezrealizowane, ale ono kiedyś musi być zrealizowane, obyśmy jeszcze to dożyli. Otóż, dlaczego Republika nie zaprosiła Janka Pietrzaka? To ja tego nie wiem. Panie Sakiewicz, to jest po prostu hańba. Ja oglądałem to od samego rana do wieczora i myślałem, że w końcu go tam zobaczę, bo on jest w jakimś sensie bohaterem naszej pamięci. Jan Pietrzak.
1: Takie rzeczy mówić przy mnie.
0: Całe towarzystwo patriotyczne, które on wymyślił, jest pewną powtórką po towarzystwie patriotycznym założonym przez Maurycego Mochnackiego w czasie powstania listopadowego. I to był jeden najważniejszy punkt tego działania dla Towarzystwa Patriotycznego. Były jeszcze inne, mniej pomniejsze, ale to był absolutnie cel sam w sobie. Nieudany, nie dlatego, że była jakaś opieszałość, zaniedbanie ze strony towarzystwa. Janek biedny jeździł z tym urzędnikiem, on się musiał w kółach gdzieś tam śmiać, ale jeszcze numer wykręciliśmy, bo pojechaliśmy gdzieś na wulkę węglową. Koszmar zupełny.
1: No tak, tak, ale to moim losem się nikt nie przejmuje. No. Ja mam duże deficyty w docenieniu. Mało mnie kto docenia.
0: To ja wiem,
1: nawet,
0: Janku.
1: Nawet wręcz hejtem jestem obrzucany, potwornym. Ostatnio do różnych nikczemnych, podłych zarzutów, którymi, no, korzystając z wolności słowa, rzucają na mnie różni moi wrogowie, to doszedł jeszcze jeden, no naprawdę zdumiewający, z którym nawet nie wiem, co mam zrobić, bo piszą, no mniej więcej co tydzień jakiś hitlerowiec pisze, bo to nie wiem, kto to może być inny, że Pietrzak już nie żyje. Śmierć Pietrzaka, zaskakująca śmierć Pietrzaka. Pietrzak już zmarł. Ciągle takie pojawiają się w mediach społecznościowych. Ile nienawiści budzi moja skromna osoba, przecież ja nie mam żadnych innych możliwości, nie mam żadnego urzędu, nie mam żadnej władzy. Ja tylko operuję słowem przez kilkadziesiąt lat, co prawda, i mówię jak prawdę w miarę moich możliwości i talentu. Jaka straszna nienawiść panuje nade mną. Tak potworne rzeczy już o tej mojej śmierci wypisują. No to oczywiście najpierw mnie to oburzyło, a teraz myślę sobie, że nie, nawet nie warto chyba procesować się, bo w Polsce nie ma takiego sądu, który by zasądził nikczemnych ludzi, podłych. Nie ma takiego sądu. Także tu mam problem i to może akurat do słuchaczy tego radia apeluję, żebyście zwrócili na to uwagę. Może znajdziecie jakiś pomysł, co ja mam zrobić z taką nikczemnością, jaka mnie spotyka.
0: Ale w tym przypadku nie chodzi o ciebie. Ty jesteś moim przyjacielem, osobą dla mnie bardzo blisko. Chodzi o pewną sprawę, którą ty reprezentujesz i o którą walczysz. Jak telewizja Republika, która się deklaruje, że jest stacją wolnego słowa, centrum wolnego słowa, nie zaprosiła kogoś, kto stał się, był chorążym tego pomysłu, uczczenia, żeby została kładka bohaterów wojny 20 roku. To jest skandal. To jest skandal i to jest skandal, który powinien może dotrzeć i otworzyć oczy i rozumy ludzi, którzy tworzą stację.
1: Pozwolisz, że nie będę komentował. Pracowałem w telewizji Republika. Muszę powiedzieć, bo ten argument padał, że ja tam pieniądze zarabiałem za darmo zawsze w telewizji Republika, z powodów ideowych. No tak. Dopóki się dało, to coś mówiłem. Jak im zacząłem przeszkadzać, prawda, ze starości, bo tam młodzi ludzie to są z młodzieżą pracować i mnie odsunęli. Nic na ten temat nie mówię, nie komentuję, ponieważ no, nie mam siły walczyć na wszystkie strony.
0: No, ja się w każdym razie zagotowałem, jak zobaczyłem, że ciebie tam nie ma. I natychmiast w tej skromnej radiostacji dzisiaj, Radia Solidarność, zaprosiłem ciebie, żeby z tobą o tym porozmawiać. Natomiast ten element lęku, bo ja ciągle będę się tego trzymał, on taki na co dzień nie jest bardzo widoczny, ale strach przed Rosją u ludzi, nawet ludzie nie zawsze mają świadomość tego, że się boją Rosji, ale gdzieś to na nas siedzi. Jak się przed tym bronić? Przynajmniej poważni i odważni ludzie powinni głośno mówić, że i zachowywać się i podejmować decyzje, które będą właśnie świadczyły o naszej odwadze, o naszej przyzwoitości, o naszej świadomości narodowej, o naszej dumie narodowej, na Boga Ojca. Kim my jesteśmy, jeżeli nie będziemy się trzymali tych aksjologicznych wartości?
1: No właśnie. No jest szereg pytań. No nie szereg wiem, czy pytań, na wszystkie tak. odpowiemy tutaj. Poza tym sytuacja się zmienia, bo od kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, no na początku Polacy, ja też sądziłem, że to jest jakby akt dla nas korzystny, bo nareszcie jakiś naród sąsiedni również ma ten sam cel, co my, czyli osłabienie tej imperialistycznej
0: agresji. Oni się bronili przecież.
1: No tak.
0: Tu
1: no.
0: się spełniła straszna wróżba Lecha Kaczyńskiego, który powiedział, po Gruzji będzie
1: tak powiedział.
0: Ukraina, potem
1: dokładnie tak.
0: Prybałtyka, na samym końcu
1: tak.
0: my.
1: Tak. Tak, tak, no i ale to zmieniło również sprawy w Polsce, bo zobacz, jak na początku Polacy byli jednoznaczni z poparciem dla Ukrainy, bo dla nas oczywiste, że natychmiast musimy ratować, moi synowie pojechali na stację do Przemyśla, przywieźli parę rodzin i mieszkali u nas i tak dalej. To był odruch serca i zrozumienia, po prostu solidarności z ludźmi, którzy mieli odwagę podnieść rękę na Moskwę. No ale zobacz, minęło kilka lat, jak to się wszystko zmieniło, więc tutaj sytuacje są bardzo skomplikowane. Dlatego potrzebni są mądrzy politycy, ale politycy myślący po polsku. To jest istotne, żebyśmy nie wybierali polityków, którzy sądzą po niemiecku wszystkie rzeczy. Czy po rosyjsku oczywiście, bo to z tych dwóch stron zawsze mamy agentury jakieś. Trzeba tego się wystrzegać, bo nie ma nic gorszego jak agenci, którzy udają szczerych Polaków. To jest koszmar i który szkodzi nam. Trochę rozumu, trochę rozsądku przydało by się przynajmniej tym politykom, którzy mają swoje oparcia w społeczeństwie, żeby widzieli sprawy szerzej, a nie tylko z dnia na dzień w takiej perspektywie.
0: Ja uważam, że jedną z przyczyn tych naszych problemów, nie opieram to o jakąś głęboką wiedzę, dlatego że nie mam takich informacji, ale mam wiedzę historyczną i mam intuicję historyczną. I uważam, że po roku 89, kiedy padł Związek Sowiecki i z Polski w końcu, w 63 bodajże, ubiegłego wieku, opuściły wojska radzieckie.
1: 93 rok, tak. Ostatnia wojska II wojny światowej.
0: Tak, tak, właśnie.
1: Okupanci.
0: Że naiwność to było, uwaga, że tutaj nie została agentura rosyjska. Ona została i to wcale nie taka mała. Ona jest na pewno bardzo liczna w bardzo różnych strukturach państwa, ale również w strukturach politycznych, niedeklarowanych. I oni tutaj będą działali na szkodę Polski. Podobnie myślę, a może nawet w znacznie większym stopniu jest na Ukrainie. Tam też jest agentura. Oni się bronią, bo rzeczywiście to był śmiertelny cios, który chciał zadać Putin, licząc, że 2 tygodnie zdobędzie Ukrainę. Tymczasem się obronili i bronią. Natomiast tam były te przypadki, kiedy się udało im siłą tym kontrwywiadowczym ustalić ktoś, kto był... Przecież na pierwsze pertraktacje pokojowe do Mińska pojechał facet, który był agentem rosyjskim i który jak wrócił, wskazali go palcem ci bezpieczniacy ukraińscy i no, wyciągnął pistolet, to oni szybciej wyciągali pistolet i go zastrzelili w czasie sporu gdzieś...
1: Niesamowite.
0: No takie zdarzenie miało miejsce. W związku z czym jest tutaj sporo takich sił.
1: Ogrom problemów.
0: Jest ogrom problemów, ale jest to zabezpieczone istnieniem ludzi, którzy po prostu nie działają na rzecz Polski, tylko działają na rzecz zgoła kogoś innego.
1: No tak, dlatego liczę na pana prezydenta teraz w obecnej konfiguracji politycznej, w sensie politycznym, strukturalnym, to tylko na prezydenta możemy liczyć, bo co do rządu mam dużo wątpliwości, czy pracują dla Polski, czy nie. Mają cały program redukcji polskiej gospodarki, polskich finansów do poziomu Grecji i ten wariant grecki jest ćwiczony przez nasz rząd obecny, żeby doprowadzić do kompletnej ruiny polskie finanse, żeby Polska zbankrutowała, wtedy wejdą firmy niemieckie, kupią wszystko, przejmą wszystko. Lasy już wykupują, tylko po cichu, na słupy. Bo jak wykupią lasy, to jest 1/3 terytorium Polski. Chcą zniszczyć polskie lasy i ukraść je. I tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo przykładów na to. Więc liczę na to, że kiedyś jakaś partia potrafi to tak sformułować, to, co się dzieje w Polsce i tak przemówić do rozsądku szanownemu społeczeństwu, że wygramy kolejne wybory. Pan pan prezydent doczeka się silnego oparcia w nowym Sejmie, w nowym rządzie i przyjdzie złota era w naszych nowoczesnych czasach.
0: Wiesz, ja się często zastanawiam, jak to jest w ogóle możliwe, żeby taki człowiek jak Tusk, który jest kłamcą zawodowym zupełnie, bo nie wiadomo, właściwie wiadomo, że zawsze będzie kłamał, że ludzie w ogóle akceptują jego obecność jako premiera i nawet antycypują, że wcale nie wykluczają, żeby nastąpiła ciągłość. To się mi w głowie nie mieści.
1: No to trzeba analizy robić. Trzeba wyjść z głowy, której się nie mieści, żeby się coś zmieściło. Panie redaktorze, bardzo proszę. Apeluję o zgromadzenie jakiegoś sztabu, trestu mózgów, który się zbierze, żebyśmy z tych głów swoich powychodzili z tą obecną sytuacją i znaleźli powód, dla którego to jest możliwe, że Polacy idą, głosują na Niemców, którzy wymordowali 6 milionów Polaków, prawda, z grubsza licząc w czasie wojny i którzy przychodzą tutaj z intencją widoczną, wyraźną, żeby nas okraść, żeby nas oszukać.
0: Ale żeby takie...
1: Jak to zrobić?
0: Gremium powstało, to nie daj Bóg, żeby się posługiwało inteligencją sztuczną.
1: Inteligencja sztuczna, no to akurat jest zabawowy jakiś epizod, który się przydarzył jakiejś pani ministerce, prawda, że posłużyła
0: się... Pani profesor zarazem,
1: tak. No, taka profesorka, jak no nie będę porównywał. Nieważne, w każdym razie no, jakaś szemrana osoba, która wynalazła tę sztuczną inteligencję, że za nią zrobi jakiś papier, za który ona dostanie 200 tysięcy, bo to o to chodzi w gruncie rzeczy. Oni dostają, ludzie służący temu rządowi, fuchy jakieś, żeby sobie zarobili, prawda? Jest powódź, no to za powódź im zapłacą, prawda? Chociaż dom stoi na 1000 metrów w górze, to za powódź dostał pieniądze. Wszyscy dostają pieniądze za coś, to kupują, bo tak kupują sobie ludzi, elektorat i współpracowników. Dostają pieniądze i ci robią. To jest taki kolejny przykład. Dostała 200 tysięcy, żeby zrobić jakieś świństwo, jakiś szwindel, który wrzucą do szuflady, nieważne, prawda? Się okazało, że ktoś ją złapał tutaj na... No i to jest rzeczywiście powód do niezłych żartów. To chodzi o to, że jest w Polsce półinteligencja, która potrzebuje sztucznej inteligencji. Do wyrażenia jakiejś opinii na papierze, żeby zrobić papier na parę stron, to oni muszą mieć sztuczni inteligenci, półinteligentów, bo inaczej to by się nie spasowało. Co za koszmar.
0: Zanotuj to dla swojego kolejnego felietonu.
1: Tak jest.
0: Kabaretowego.
1: Dobra.
0: Natomiast litania tych afer, które tutaj doświadczamy, to naprawdę już się nie mieści w ogóle na jednej stronie maszynopisu. To jest jedna, druga, trzecia.
1: Pytałeś o to, dlaczego tak się odbywa i tak się dziwiłeś. No właśnie o to chodzi.
0: No ale nie ma reakcji. O to się pytam. No, na taką reakcję.
1: No bo nie ma kto reagować, prawda? Może przyzwoitych ludzi jest za mało.
0: W trakcie wyborów społeczeństwo powinno takich ludzi po prostu...
1: No powinno, ale nie robi tego. Dlatego musimy zrobić...
0: I to jest to pytanie.
1: Musimy zrobić think tank. Zastanowić się, dlaczego społeczeństwo nie robi tego, co powinno zrobić. Zachowywać przyzwoicie, chociażby na pozycji prezydenta, tak jak Lech Kaczyński się zachowywał. Był wybitnym prezydentem. Lech Kaczyński, wspominałeś o nim, więc muszę dołożyć do niego. Byłem pełen podziwu, jak z tamtej magmy, w której wtedy my byliśmy państwowej, w końcu 20 lat temu, ile to było? Sporo lat, prawda? Potrafił wydobyć to, co jest prawdziwe, co jest istotne, co ważne i powiedzieć to w sposób zrozumiały, konkretny, bez lęków, bez obaw. Także są tacy politycy między nami. Musimy ich wspierać.
0: Natomiast ja w tej chwili nie o politykach. Ja oczywiście z całym narodem nie jestem w stanie rozmawiać, ale rozmawiam na przykład z ludźmi, których dobrze znam i którzy mnie jakby byli w moim środowisku. Podzieliliśmy się potem jakimiś poglądami czy wyborami. To jest
1: podzielono nas.
0: Dobrze, ale nie częściowo. Może rzeczywiście tak być może. Ale po iluś latach doświadczeń, kiedy teraz się z nimi próbuję dowiedzieć, dlaczego oni się tak zachowują i tak takie głoszą głupoty, to nagle po prostu nie ma odpowiedzi. Ja bym jedną tylko...
1: Bo się wstydzą.
0: Mam tylko jedną diagnozę. Nastąpiła jakaś potworna choroba umysłowa. Oni naprawdę są odlecieli.
1: Wstydzą się swoich wyborów, ale może wzięli za to pieniądze, może powiedzieli coś.
0: Wydawałoby się, że to jest najprostsza odpowiedź.
1: No najprostsza.
0: Ale czasami są to ludzie, którzy naprawdę są majętni i wcale nie są uzależnieni finansowo od obecnego
1: stanu. Ale ambicjonalnie. Dali D, no. I się tego krępują to, i nie chcą to, się do tego przyznać. Też mam takich przyjaciół, byłych, którzy byli przyjaciółmi, kopę lat spędziliśmy z tego i się krępują tego i się nie przyznają, że zachowali się jak głupcy.
0: Czyli żeby doszło do zmiany, powinniśmy ich przekonać, że możemy wysłuchać ich i dać im rozgrzeszenie, tak?
1: Nie wiem, o rozgrzeszenie to już ja nie jestem, to już jakiegoś księdza proboszcza prosi o to.
0: Dobrze, posłuchajmy teraz kolejnej piosenki też w wykonaniu Janka Pietrzaka.

0: Nadzieja podobno umiera ostatnia.
1: Są różne powiedzonka, a ja chcę dodać, jeżeli już byłeś łaskaw wpuścić ten utwór, że napisałem ten utwór celowo dla Ewy Dałkowskiej, prowadziła teatr domowy w stanie wojennym. Byłem na takim przedstawieniu ich jednym z pierwszych i oni przygotowywali program bardziej śpiewany, napisałem dla Ewy Dałkowskiej. Wzruszam się za każdym razem, ona to pięknie zaśpiewała i w ogóle warto ją wspominać w każdej twojej audycji tutaj. To była piękna osoba, świetna aktorka, mądra pani bardzo. I bardzo, jak tylko to słyszę, tak się wzruszam, zaraz sam się rozpłaczę pewnie z tej nadziei, którą nam wyśpiewywała. Także
0: nawet nie wiesz, jak mi te twoje słowa są bliskie sercu, dlatego że ja się bardzo blisko przyjaźniłem z Ewą Dałkowską. Podzielam twój zachwyt nad nią, jako wymieniłeś kobietą, człowiekiem i aktorką. Ja uważałem, może się z tym nie zgodzić, uważałem, że po II wojnie światowej tak wybitnej aktorki, powtarzam, aktorki jak Ewa Dałkowska nie było. Aktorów mieliśmy znakomitych, mężczyzn. Natomiast było oczywiście trochę dobrych aktorek, trochę dobrych, ale ona potrafiła być genialna. Ja jej co roku na urodziny żartem już w pewnym momencie ciągle życzyłem, żeby zagrała wreszcie rolę Ofelii, ale ona mówiła, ja mówię, słuchaj, charakteryzują bardzo dobrze. Jak się wysilisz jako aktorka, to sobie z tym też poradzisz. Niezwykła osoba.
1: Świetna osoba, świetna aktorka. Grała ze mną kilkadziesiąt lat, także...
0: To wiem.
1: Naprawdę. To było szczęście mieć w swoim zespole tak wspaniałych ludzi. No, w gruncie rzeczy to mnie przy życiu trzymało. Wybitni aktorzy. Nie wszyscy byli mądrzy, powiedzmy po ludzku, po obywatelsku, tak jak Ewa, ale ona była i piękna, i godna, i mądra. Także to wybitna postać.
0: I tobie wierna, i kabaretowi pod egidą wierna w 100%.
1: A my jej wierni. Wszyscy.
0: No tak. Kiedy miałeś tam wezwanie do prokuratury, ona przyszła razem z Tomkiem, z mężem, żeby ci wzmocnić.
1: W ostatnich chwilach chyba, bo to już bardzo krótko potem odeszła z tego świata. Tak, bardzo byłem poruszony.
0: Była mi bliska, żeglowaliśmy zresztą razem na mojej ulicy co roku i nawet planowaliśmy, że w tym roku też będziemy żeglowali i nagle ni stąd, ni zowąd, ta śmierć jej nastąpiła zupełnie błyskawicznie.
1: No, prawdę mówiąc, to nie była błyskawiczna, ona miała długi proces tej choroby był, ale może nie wgłębiajmy się w to.
0: No, ona się jakiegoś mongoła tutaj, wiesz, mi wpadli na pomysł leczenia się razem z Tomkiem, jakiegoś mongoła, który miał podobno dyplom lekarski. Zostawmy to już tak, no w każdym razie.
1: Święć Panie nad jej duszą.
0: No właśnie, niech tak, święć Panie nad jej duszą.
1: Natomiast jeżeli można jeszcze do tego wątku, tutaj jeszcze mamy czas?
0: Tak, jeszcze chwilę mamy.
1: To jeszcze chciałbym dorzucić, jeżeli pozwolisz, ponieważ jestem strasznie hejtowany, jako komuch przede wszystkim wymyślają mi i ostatnio napisali, że to sprzedawczyk, nie wiem czego, co ja miałem sprzedawać w ogóle, jakieś paskudne słowa mi przylepiają, więc ja otrzymałem kiedyś materiały z Instytutu Pamięci Narodowej i to dosyć mało, bo to

0: Englerta, nie wiem, czy widziałeś to, ale to totalna klęska i Englert po prostu sprofanował Szekspira, moim zdaniem. No ale to nieważne, bo zupełnie uciekliśmy.
1: No nie jest tematem naszego spotkania.
0: Uciekliśmy od tematu. W każdym razie ta Ewa Dałkowska rzeczywiście ciągle jest w moim sercu i będę zawsze jej wspominał. Niezwykła była aktorka. Niezwykła aktorka. No nie dzwoniłem po jakichś tam telewizyjnych i powiedziałem, Ewa, jak ty to zrobiłaś? Ona mówi, nie wiem.
1: No tak, tak. Ale ja miałem nosa jako ambitny samouk. Wyczuwałem aktorów prawdziwych takich, którzy rzeczywiście dadzą sobie radę z tą skomplikowaną kabaretową rzeczywistością. Tak, no myśmy grali po tych piwnicznych izbach, tłoku w tym, bez żadnych scenicznych jakby imponderabili, prawda? Tylko trzeba było sobie radzić face to face z publicznością, mieć emocje, mieć siłę i kreację, kreatywność. To była naprawdę trudna praca. Pozornie łatwa, zwłaszcza jak teraz się widzi jakieś popłuczyny po jakichś kabaretach, prawda? Zupełnie niebywałe. To było to nie do pomyślenia. Moi aktorzy byli fantastyczni, grali, to nie było byle co. Jednym słowem, miałem takie upodobanie, bo jako oficer pierwszego wykształcenia radiolokacji wyczuwałem swoim radarem, kto tu ma talent. I nawet ci profesorowie, którzy u mnie grali, jak Kazio Rudzki, prawda, i Andrzej Szczepkowski, też dziwili się, jak ja tych aktorów potrafiłem wyłuskać, takich specjalnych, szczególnych, żeby w tych warunkach...
0: Intuicja tak. Oficera radiolokacji, oczywiście.
1: Radar się przydał.
0: Ale już chyba kończy się nasz czas, a chciałem jeszcze wysłuchać twojej piosenki, o której zawsze mówiłem i tak będę mówił i tak pewnie będzie, że to jest taki drugi polski hymn. Kiedyś jakiś Anglik prosił mnie, bo chciał zrozumieć, o czym jest polski hymn. To ja dałem mu tłumaczenie na angielski i dałem mu tłumaczenie na angielski tej piosenki, którą zaraz wysłuchamy. Jego odpowiedź była, o czym ten oficjalny? To jest jakieś nieporozumienie jakaś tam. W ogóle nie był w stanie tego zrozumieć. A drugie było wszystko dla niego jasne. Posłuchajmy tego drugiego hymnu. Ludzie wstają wcale nie namawiani do tego, żeby wstawali, tak, kiedy ty to śpiewasz.

0: Kończymy naszą audycję. Przypomnę, że moim Państwa gościem był Jan Pietrzak, mistrz kabaretu.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia.
0: Do widzenia.

0: Halo FM.
1: Nieregularnik literacki.
2: Dzień dobry, przed mikrofonem Tomasz Zapert
3: i Krzysztof Masuń.
2: A mamy honor gościć w studiu Rafała Wojaśńskiego. Dzień dobry, Rafale.
4: Dzień dobry Państwu.
2: Porozmawiamy o jego najnowszej prozie, zawartej między okładkami książki pod tytułem Ludzie Czerwonego Słońca, edytorem pięknej edycji ilustrowanej wspaniałą kreską, wspaniałym pędzlem Franciszka Maszluszczaka i jest wydawnictwo Bosch. Rafale, taka niespodzianka w księgarni mnie spotkała, poszedłem w innym celu zupełnie i zauważyłem twoją książkę w segmencie literatura science fiction, na co zwróciłem uwagę księgarzowi, powiedzieli, że to jakaś pomyłka, tak się może mu tytuł skojarzył, science fiction. Miałeś takie przygody kiedy?
4: Nie, jeszcze takiej przygody to nie miałem, żeby...
2: Bo to jest jednak książka z daleka od literatury science fiction, można ją sklasyfikować rozmaicie gatunkowo. Nurt literatury chłopskiej był taki, metafizyka silna, oniryczna proza. No, ja powiem, że to jest proza wspaniała, tak tyle.
3: Ja się przychylę.
4: No, nie nazwałbym tego literaturą chłopską albo jakąkolwiek, bo dla mnie to było zmierzenie się z takim problemem i pytaniem i próbą odpowiedzi. W bardzo prosty sposób chciałem na tacy podać odpowiedź, albo też kolejne pytanie, pokazać świat bez komentarza. Dlatego, że my w rzeczywistości żyjemy też bez komentarza. Dostajemy drzewa, niebo, siebie, choroby swoje, zdrowie, bez komentarza. I musimy sobie radzić z tym i mamy takie narzędzie spekulatywne, dziwne, jak rozum i umysł, które czasami nam bardzo przeszkadza w tym, a czasami pomaga. Nie wiem, jaka jest jego rola do końca. Ale tu chciałem się zmierzyć z problemem takim, że jako człowiek czytający zdania, patrzący na świat i świadomy tego, że istnieje, wie, że odkąd istnieje gatunek ludzki, istnieje coś takiego jak zbrodnia, istnieje coś takiego jak możliwość dokonywania się tego, że jedna osoba zabija drugą i nie ma jakby momentu w historii ludzkości, żeby tego nie było. W związku z tym można dojść do wniosku, że to jest element immanentny i że bez tego po prostu gatunek nie istnieje jak inne gatunki w ramach ewolucji swojej, że silniejsi, czy nie wiem, jacyś inni powodują, że eliminują innych. I że nie można nic z tym zrobić, że mamy kulturę, mamy religię, mamy wychowanie, maniery i nic sobie, nie możemy w żaden sposób z tym poradzić, albo nie chcemy, albo w tym jest interes ewolucyjny, albo w tym jest podszyta jakaś prawda, której my nie rozumiemy, ale coś dziwnego w tym jest, że jednak dokonywana jest ta zbrodnia, więc ona musi być, a jeżeli musi być, to takie pytanie kolejne, jak u Dostojewskiego przerażające do mnie przyszło, to znaczy, że co? Że jak to musi być, to ktoś to robi za mnie? Że ktoś to musi wykonać, żeby życie istniało? Że to jest tak samo, jak zastanawiam się nad opowieścią, tak odbiję trochę, ale spróbuję tak połączyć. Od bliskiej osoby usłyszałem, i to jest we mnie od dzieciństwa, od bliskiej osoby usłyszałem, jak w 1942 roku jego siostrzyczka tej osoby bliskiej zmarła sześciomiesięczna. I to była osoba, która miała jakąś świadomość. No nie znała języka, nie mówiła nic, nie miała komunikacji z innymi, ale istniała. I tak się zastanawiałem od dzieciństwa, jaka jest ważność tego dziecka, którego już nikt nie pamięta, tego człowieka. Bo mówimy ciągle o ważności tyranów, mówimy o ważności ludzi na urzędach, mówimy o ważności za okienkiem człowieka, który decyduje o tym, że mamy dostać paszport, decydować o różnych rzeczach. I to są ważni ludzie. To znaczy, że tamto istnienie było nieważne, bo nikt o nim pamięta i nie istnieje. O co w tym wszystkim chodzi? No i kolejne pytanie, czy utrata świadomości jest naprawdę taką wielką stratą w takim razie. To znaczy to, że człowiek wie, że żyje i potem przestaje być, to jest jakaś strata, czy nie jest? I w tym młynie przyszli do mnie bohaterowie, o których słyszałem w dzieciństwie i zaczęły mi się tworzyć proste, oto pierwsze notatki do tej książki robiłem 20 lat temu. Tylko to trudno mi się było uporać, bo nie mogłem języka znaleźć prostego. Chciałem dać prosty obraz, prosty świat zachowań, tych, których usłyszałem, część tych prototypów bohaterów znałem jako młody człowiek, jako dziecko.
3: To jest książka w dużej mierze, można było z tego, co powiedziałeś, też to odczytać, jakoś się ma o śmierci, o nieubłagalności śmierci też. Tylko, że pomyślałem sobie, że świat, który przedstawiasz, ta miejscowość fikcyjna, która jest, służy tobie do pokazania swoich bohaterów i ich zachowań, jest też dość wyjątkowa, powiedziałbym. To, tam wszystko umiera w tej wsi. Co to jest za świat?
4: Ja się zastanawiałem właśnie, na czym to polega, ale prawdopodobnie wynika to z tego, że mój rodzaj wrażliwości jest czujny na to, że znikają pewne rzeczy. To wynika, ja się zastanawiałem wiele razy na tym, skąd to jest, ale to wynika bardzo ściśle z moich obserwacji biologicznych jako mieszkańca wsi, który pracował przy wszystkich gospodarskich różnych pracach i jak potem przeczytałem takie zdanie u Szejmusa Chiniego, że to życie jest od źdźbła do koryta, mi się to tak podobało, to zdanko, że tu możemy dorobić teorię sobie, filozofię, poglądy możemy sobie do tego dorobić, ale to zawsze pójdzie swoją drogą. I potem obserwowałem w mojej wsi poluterańskiej, jak kolejne domy poniemieckie znikały, niezamieszkałe, bo cała prawie wieś była przesiedlona z Zabuga, z Wołynia i spod Litwy, spod Wilna, że na tych, w przeciągu mojego dzieciństwa, bo w ciągu 2-3 lat na przykład, mając lat 5, widziałem, że dom jest poniemiecki, bawiłem się garnkami po nich, a potem już miałem 9 i tam zboże rosło. I nie było śladu. I ja opowiadałem komuś, że był tu dom. A może był, może nie był. No mówię, był tu dom. Przecież był tu dom i ludzie chodzili, śpiewali, kucali, jedli, wydalali, pracowali. A może i był? I ja go słyszałem, a może i był? Ale mówię, ja widziałem, że był. No ale to gdzie to jest? I to, co z tym jest? I dlatego ta wrażliwość na przemijanie, te upadające cmentarze, potem stan wojenny i rozkopywane te cmentarze, te obserwacje tego, to a ja byłem jakby ciekawy tego. Nie wiem, może to genetyczne, może jakieś, ale ja byłem po prostu ciekawy tego. Zadawałem sobie pytanie.
3: Nie, myślę, że nie. Myślę, że wszyscy, jeżeli obserwujemy tego typu rzeczy, nawet powiedzmy przy innej wrażliwości niż twoja, to mamy w tym momencie chyba, tak sądzę, poczucie straty.
4: No tak.
3: Prawda?
4: No.
3: Nawet jeżeli tak naprawdę zastanowimy się, to może nie ma czego żałować, prawda?
4: No właśnie.
3: Ale mamy to poczucie.
4: Mamy. Ale dla mnie to było uwalniające pod wieloma względami, bo to nie jest przytłaczające, bo czasami słyszę, że dlaczego pozytywnych zakończeń nie ma. Dlaczego to tak jest? A ja mówię, no ale ostatnio usłyszałem od kolegi z Irlandii, dlaczego to takie wszystko u ciebie jest, że kończy się w ten sposób. A ja mówię, no a znasz jakieś życie, które ma pozytywny koniec? I on się zastanowił, mówi. Przecież to nie chodzi o to, że ja chcę dołować człowieka. Ja po prostu się mierzę z faktem, bo fakt jest taki, że tego pozytywnego końca ostatecznie no, nie ma możliwości, żeby był jakiś... My możemy to zasmarować, zakamuflować, to jest przykre, ale uważam, że to nie jest brutalne, bo to w ogóle te definicje takie słownikowe są niepotrzebne. My po prostu bierzemy w tym udział i jesteśmy. I jedne osoby mają większą potrzebę mierzenia się z tym, inne może mniej, bo inny woli zasmarować to samochodem, wyjazdem, plażą czy czymś, a mnie to nudzi. Mnie takie rzeczy trochę nudzą i ja wolę konfrontację z tym dokumentem tego jakby. To jest dla mnie istota, bo ja wiem, że ja jestem prawdziwy. Nie jestem fantasmagorią. Wiem, że jestem prawdziwy.
2: Przywołałeś tutaj opowieść swoich rodzinnych Kujaw z znikania domost. Termin takim się nasunął, chyba Salvador Dali, jeden z obrazów Trwałość pamięci, użył coś takiego. Zatytułował tak obraz pewien. Ale chciałem zapytać o co innego. Wspomniałeś, że pomysł się pojawił 20 lat temu i nie wziął się z sufitu, tylko były jakieś takie postacie jak Lucek i Paweł?
4: Dokładnie tak nie, bo ja pomieszałem wiele cech. Część rzeczy zasłyszałem jako dziecko pod sklepem spożywczym. Jedna z tych osób była jakby prototyp, był mi znany, to już to osoba dawno nieżyjąca. To na to się składała też taka, ten mikroświat, to znaczy, bo źdźbło trawy w dużym mieście nie jest tak dobitne, a ten mikroświat przy małej ilości ludzi, to wszystko staje się takie potężniejsze. Małe rzeczy stają się większe, to znaczy drobne rzeczy stają się wyraźniejsze. One niby giną, ale bardziej się je przeżywa. bardziej się przeżywa to wszystko i to jakby dłużej trwa. Tego cyklu nie można przyspieszyć. Pewnie teraz ten świat jest też inny na wsi, ale pewnych rzeczy nie można było przyspieszyć, bo większość rzeczy się robiło w konia na przykład. Ja dopiero jak miałem lat 18-19, te traktory wjeżdżały bardziej, ale tak, to się wszystko robiło ręcznie, to znaczy to wszystko były procesy ręczne. W związku z tym burakiem się dłużej przebywało, z tą krową, z tą świnią od momentu prosiaka do momentu ubicia się jakoś przebywało ściślej, bo człowiek zjada tą świnię, ale on nie przebywa w niej, a człowiek, tak jak ja, no to ja przebywałem od prosiaka, ja znałem to po prostu to zwierzę. I to były takie procesy, które powodowały, że normalne pytania, tak jak Krzysztof mówi, to są pytania chyba wydaje mi się, że wszystkich, tylko właśnie nie wszyscy mają potrzeby, a zresztą może nie wiadomo po co, bo fakt też jest taka tajemnica dla mnie była, bo fakt zdarza się raz i co z tym faktem zrobić, jak minęło lat, zawsze myślę o tym dziecku, które leży na cmentarzu w Lubominie, sześciomiesięczne, że od tylu lat już i że fakt zdarza się raz i potem jakby nawet użyć słów, obrazu malarskiego, czegokolwiek, nie da się tego powtórzyć. Fakt jest jednorazowy. I to jest jakaś dziwna tajemnica, że potem możemy o tym pisać, możemy tworzyć, to tak jak ten Nabokow tworzy te całe swoje przestrzenie próbujące mu coś odzyskać, ale to wszystko mi się też przelewało przez palce i on mi też nic nie dawał. No trudno znaleźć mi było autora, który by mi to, żeby mi to podpowiedział, żeby mi to dał. Cormaca McCarthy'ego wyrazistość znalazłem. U Cormaca McCarthy'ego w tych książkach Dziecie Boże, to nie jest kraj dla starych ludzi, w drodze, to drodze mniej, Strażnik Sadu, Krwawy Południk, to były książki, które mi dały po prostu, jakby odpowiedziały mi na pytanie, że próbuj, że język jednak, nie wstydź się prostego języka, że możesz jednak spróbować tym językiem, nie musisz prawą ręką za lewe ucho, bo to cię do niczego nie doprowadzi. Bo to takie trochę jest, że przedmioty, tak jak słowa, mogą być wyraźne. Wydawało mi się, że może być to wyraźne. Tak jak widzę świat, może. Albo się uda, albo nie uda. No jeżeli tak wszyscy jesteśmy na tym samym wózku, to mówię, no ryzyko jest niewielkie, a było tak już wielu, którzy nie dostali możliwości nawet wypowiedzenia słowa. Więc ja i tak się czuję w komfortowej sytuacji, w pewnym sensie niezasłużonie, nie? Bo nie wiadomo dlaczego. To człowiek zasłużył na to, żeby móc patrzeć, widzieć i mówić, nie?
3: Ty wybrałeś sobie bohaterów szczególnych. Jakby od razu pewnie taki przynajmniej mój odbiór był tej książki, którą wszedłem momentalnie, ale już po pierwszych stronach tej postaci ludzka widzimy coś takiego jeszcze. I inaczej odbieramy w dobrej literaturze, dobrej zaznaczam, postacie osób niepełnosprawnych umysłowo, tak bym powiedział, najdelikatniej i głupio trochę, ale wiemy o kogo tak chodzi tutaj. Miałem jakieś takie skojarzenia, nie wiem, starym Steinbeckiem, prawda? Tak. Wyszli ludzie. No to początku wiemy, że coś tu się stanie takiego, że przebali nam te kichy naokoło. I tak się dzieje z tą książką też. W tym momencie wchodzi druga postać i już wieje grozą. I już wieje grozą. Te straszne rozmowy między ludźmi, przecież to, no to jest coś niesłychanego, no, że to już abstrahuję od wszystkich Rozumiem. Innych historii, prawda? Jak my nie potrafimy, bo albo uciekamy od takich osób, albo je obrażamy.
4: No tak, bo wydaje mi się, że jest problem polega na tym, że my nie dopuszczamy do siebie pewnego determinizmu, który jednak on w przyrodzie jest decydujący i on jest faktyczny. I wydaje nam się, że jak posiadamy iloraz inteligencji 120, to my sobie jakby jesteśmy, zasłużyliśmy na to, a my nie zasłużyliśmy w żaden sposób na to. Bo po pierwsze, podstawowa rzecz, żaden człowiek sam się nie nauczy czytać, sam się nie urodzi. I sam się nie nauczy pisać. Już tu jest sfałszowany i podrobiony przez swoich rodziców i kogoś i już tu na tym etapie jest wtórny. W związku z tym myśleć o kimś, komu się genetycznie zdarzyło iloraz 60 i rozumienie rzeczywistości trochę inaczej i z jakiegoś powodu się czuć lepszym lub wyróżnionym jest rodzajem zidiocenia dla mnie. Jest rodzajem przede wszystkim ubóstwa umysłowego i ubóstwa duchowego. To człowiek jest ubogi, wyrażę się swoim zdaniem z Holandii, ubogi mózgiem, jak nie rozumie po prostu tego, że to nie jest żadna jego zasługa, że on jest wyposażony w taką siłę charakteru i możliwości, bo na to się składa wiele rzeczy, które od domu, od wychowania, od różnych rzeczy, a są ludzie, którzy w ogóle nic nie dostają z tej puli, kompletnie dostają rzeczy, które ich dyskwalifikują na starcie.
3: Ale jeżeli jest tak, z takich ludzi składa się cała cała zbiorowość. W twojej książce pada takie pytanie do dyrektora szkoły. O kogoś tam chodzi konkretnie, o osoby, która... o zabójcę. Ale pytanie jest zasadne. Jak on się uczył? Prawie jak wszyscy tu. Aha. Czyli wszyscy są tacy.
4: Tak, bo to jest też człowiek,
3: że... możemy dawać im tę szkołę, tę... wychowanie, co z tego?
4: No tak, bo ludzie się... Ja tak zaobserwowałem jedną taką dla mnie nieprzyjemną rzecz, że ludzie, którzy zaczynają mieć pewne narzędzia kulturowo, cywilizacyjnie, nie dokonują już zła w tak prosty sposób i nie dyskwalifikują innych w prosty sposób, tylko robią to pod auspicjami jakiegoś ogólnego dobra czasami, jakichś poglądów, czegoś i potrzeby cywilizacyjnej, potrzeby ekonomicznej, o, to dobrze brzmi mądrze, i eliminują w bardzo brutalny sposób tak samo, tylko cały czas mają czyste ręce w świetle prawa. A tutaj chciałem pokazać, że oni, że w takiej soczewce już wyraźnie ciało na ciele, co może, jeden organizm na drugim organizmie, co może zrobić, bo te rzeczy się dzieją, ludzie skrzywdzeni i ludzie krzywdzący są jakby w każdych przestrzeniach. To nie jest tak, że oni są tylko wśród ludzi, którzy są jakby mniej inteligentni, albo się gorzej uczyli. Oni są w bardzo różnych, na różnych poziomach funkcjonowania życia społecznego i oni wykonują podobną rolę, które przypisuje im życie, bo oni myślą, że też są świadomi. Ja przeczuwam, że oni do końca nie są świadomi. Oni wykonują rolę biologiczną, która im nadała, że organizm silniejszy, inteligentniejszy, jak u Alberta Camus w upadku, no to jest, mówi, przywilej tego goryla, kto przy barze stoi, tego silniejszego, większego. I ja muszę się w pewnym momencie ugiąć, mimo że wiem pewne rzeczy więcej, ale nie mam możliwości, nie mam argumentów, już nie mam narzędzia, bo biologia spowodowała, że tamten wykonuje pewne zadania życia. Czyli życie jakby daje pewne zadania, im się wydaje, że oni są świadomi, a wyposażeni są w taki sposób, że mają możliwości dominacji, więc dominują, tak jak w innych organizmach, w innych gatunkach, w innej rzeczywistości. I co ma być dla mnie prawdą? To, że ktoś jest mocniejszy, silniejszy, staje się przywódcą, jest w stanie dominować nad innymi, to ma być jakaś dla mnie prawda życiowa i ja mam chwalić ten rodzaj funkcjonowania? Nie, ja się na to nie zgadzam. Ja wiem, że to jest bez sensu, bo takie jest życie. Ale idąc za Zbigniewem Herbertem w pojedynkę, pan Cogito, stać w pojedynkę człowieka, że może powiedzieć po prostu na pewne rzeczy nie, albo nazwać pewne rzeczy. I to jest to myślenie pojedynczego człowieka, jest taka możliwość. No wiadomo, że może być to skazane na niepowodzenie, w ogóle może nie mieć to znaczenia. No ale wydaje mi się, że to warto, bo to takie sygnały, a może jak się pokazuje pewne rzeczy od innej strony, może komuś przyjdzie do głowy, albo nie przyjdzie, może to się przyda komuś, albo się nie przyda. Że no może świat nie jest tak zrozumiały przeze mnie, że rozum mój nie jest takim gwarantem. Bo to jest tak, że jak my określamy rozumowo świat i rzeczywistość, ale nie mamy już narzędzi, które weryfikują, czy nasz rozum na pewno się nie myli. Nawet w zakresie matematyki czy logiki tak jest. Nie można, a ludzie, niektórzy są przekonani, że jednak im rozum pozwala na rozszyfrowywanie rzeczywistości, tak? Że oni będą pewne pionki przesuwali, tu ekonomicznie zrobimy tak, tu tak, no tu 70 tysięcy, 3 tysiące pójdzie do odwałki, tu się coś z nimi stanie, no ale to trzeba tak zrobić, żeby było dla ogólnego dobra. I im się wydaje, że oni tak rozpoznają rzeczywistość. I to przecież tak na froncie też jest, nie? Że to takie, tu 5 tysięcy zginie, tam 7 tysięcy, tu 20, tu 30. Przecież to jest, wystarczy o pierwszej wojnie poczytać, jak to wyglądało, opisy wspomnień żołnierzy z pierwszej wojny, że właściwie nikt nie wiedział już do kogo strzela, co się dzieje, wszyscy mieli dosyć. A brali w czymś udział. Polak przeciw Polakowi przede wszystkim, bo jeden był w armii.
3: To już druga sprawa, prawda?
4: A drugi był w pruskiej. I w ten sposób to funkcjonowało. Czyli ten rozum nam nie pozwala do końca się rozpoznawać. Czyli no, brakuje może pokory? Może coś się dzieje takiego? Nie chciałem jakby dawać odpowiedzi na żadne pytanie. No, chciałem podać w miarę czytelny sposób przypowieść, historyjkę. No.
3: No, historyjkę. Najgorsze określenie twojej książki.
2: No tak.
3: Upiorna historia.
2: Krzysztof tu przywołał porównanie z prozą Johna Steinbecka, a mi się skojarzyły dwie inne właściwie filmy bardziej niż książki. Zabić Drozda, tam była taka postać, Robert Duvall grał takiego upośledzonego w społeczności wiejskiej w Alabamie. No, takiego niedorozwiniętego człowieka, ale zacnego z drugiej strony, poczciwego, a druga sprawa to arcydzieło filmowe, świetna ekranizacja tych opowieści Harper Lee z Gregory Peckiem i Robertem Duvallem właśnie. Natomiast no, nie mniej znany i fantastyczny film Żywot Mateusza z Franciszkiem Pieczką, który grał też to i też...
3: Może nawet lepszy przykład.
2: Od początku wiemy, że to się zmierza do tragedii, do dramatu. Jest to pięknie sfotografowane, ale chciałem, do czego zmierzam a propos pięknego sfotografowania. No, czy ta książka twoją można nazwać pisaną na cztery ręce z Franciszkiem Maszluszczakiem, bo to jest moim zdaniem idealne dopełnienie. Znacie się od Złodzieja Ryb już zresztą, od jego pierwszej książki, chyba że drugiej.
4: Nie, to się stało inaczej. Ja ubiegłym roku w listopadzie się w nocy obudziłem, bo wiedziałem, że ta książka jest na tyle krótka, że skończyłem powieść po prostu. I chciałem taką 150-160 stron. I skończyłem równolegle to. I nie wiedziałem, co z tym zrobić. Mówię, bo to jest takiej objętości, że nikt mi tego nie wyda samodzielnie. A jak dołożę do tej drugiej książki, to po prostu nie będzie miało sensu, bo zbyt autonomicznie to przeżyłem i też zbyt dużo mnie kosztowało emocjonalnie, żeby to wykonać, bo nie ma co ukrywać, że to nie było... To ciężkie sny przez to też miałem. Ale i obudziłem się i mi przyszło do głowy, że to powinienem z obrazami właśnie Franciszka Maszluszczaka zrobić. Zacząłem szukać tych obrazów jego, przeglądać obrazy i okazało się, że tam jest mnóstwo obrazów, które odpowiadają poszczególnym scenom. Tylko musiałbym zmienić tytuły tych obrazów. Zabrać tytuły, które Franciszek dał, a nadać tytuły fragmentami tej książki. Zadzwoniłem do niego, pojechałem, wybraliśmy 20 obrazów, on powiedział, rób co chcesz i możesz się to zmieniać. I to spowodowało, że wydawnictwo Bosch się zainteresowało tą książką, bo oni są wydawnictwem... No,
2: albumowym
3: artystycznym.
4: I pan Szymanik po przeczytaniu tej prozy powiedział, że jest to tak poruszające i wstrząsające, że on to wyda.
3: No to cieszy mnie, że wydawca znany mi zresztą z dawnych lat,
2: dziękujemy,
3: że zrobił dobrą robotę i publicznie mu w tym momencie składam podziękowania, bo powstała książka niezwykła.
4: No odwagę miał, że podjął decyzję.
3: Zachęcam państwa do sięgnięcia po to. Sprawdziłem teraz 70 parę stron, więc naprawdę lektura jest nie za wielki wysiłek, ale waga tych stron jest przeogromna. Chcemy się dowiedzieć czegoś o sobie, o otoczeniu, o ludziach. No, ta książka jest, to będziecie mieli i łzy, no, i niestety większość łez niż radości to mało. No ten tacy jesteśmy niestety.
2: I to jest świetna puenta rozmowy z Rafałem Wojasińskim, autorem książki Ludzie Czerwonego Słońca, wydawnictwa Bosch, jeszcze raz przypominam. Dziękujemy pięknie Rafałowi za udział w programie.
4: Dziękuję wam i dziękuję państwu.
2: A w drugiej części audycji naszym gościem jest pani Beata Izdebska-Zybała. Dzień dobry pani.
0: Dzień dobry państwu.
2: Autorka książki zatytułowanej Iwaszkiewicz, pod tytuł Przyjaciele i wrogowie. Edytorem publikacji jest Oficyna Marginesy. Autorka jest specjalistką, można powiedzieć, od Jarosława Iwaszkiewicza. Jest polonistką, publicystką pism literackich i o Iwaszkiewiczu już napisała szereg prac, między innymi o taką Annę Jarosław Iwaszkiewiczowie, Sprawiedliwy wśród narodów świata. Tym razem jest to taki amalgamat poświęcony postaciom orbitującym, że się tak wyrażę, wokół Iwaszkiewicza. Krajowym, zagranicznym, kobietą i mężczyzną. Niektóre postacie są bardzo znane, inne wręcz anonimowe. Mam tu zwłaszcza na myśli pewną argentyńską arystokratkę i pewną pianistkę. To może niech pani przybliży te dwie figury, bo naprawdę no, są to anonimowe niemalże.
0: Cieszę się, że jeszcze są jakieś anonimowe osoby wokół Jarosława Iwaszkiewicza, bo przyznam się szczerze, że przez długi czas towarzyszyła mi taka myśl, że trudno jest napisać coś nowego o Iwaszkiewiczu, bo chyba jest jednym z lepiej opisanych pisarzy i pod względem jego twórczości, a w szczególności biografii. No ale oczywiście pracując w Stawisku, bo pracuję w Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku i mając dostęp do archiwów, to siłą rzeczy do nowych rzeczy docierałam i te nowe postaci, w ogóle pojawił się w którymś momencie u mnie takie przeświadczenie, że bardzo mało biografowie do tej pory napisali o Iwaszkiewiczu w kontekście kobiet, czy jego relacji z kobietami. A były one zupełnie wyjątkowe, dlatego że jest przynajmniej kilka, między 8 a 10 kobiet, które bardzo jakby dążyły do wielkiej przyjaźni czy głębokiej relacji z Iwaszkiewiczem. I mam tu na myśli Ewandę Telakowską, Irenę Krzywicką, Renę Jeleńską, no właśnie tę nikomu nieznaną Perlę Quintanę, argentyńską arystokratkę, czy francuską pianistkę Helen Cassel. I to są te kobiety, wiem o tym, że one do tych takich bliskich relacji dążyły, bo czytałam listy tych kobiet. I to mi nasunęło właśnie taką myśl, żeby szczegółowo przyjrzeć się. No więc Perla Quintana to była rzeczywiście argentyńska arystokratka, którą Iwaszkiewicz poznał w latach 30., kiedy był na placówce dyplomatycznej w Kopenhadze. Był tam pierwszym sekretarzem w poselstwie polskim. A wtedy, w tym samym czasie, jej mąż był ambasadorem Argentyny w Kopenhadze. No i w środowisku europejskiej, no nie europejskiej, ale dyplomacji oni się poznali i od razu poczuli taką do siebie sympatię. To początkowo to były takie dosyć oficjalne, ale były sygnały, że z nią jest bliżej związane niż z innymi. A potem ta relacja pogłębiła się w Brukseli, kiedy Iwaszkiewicz na kilka miesięcy na to takie samo stanowisko wyjechał do Brukseli i również jej mąż był w Brukseli ambasadorem. Tak się szczęśliwie złożyło. I tam nastąpiło jakby zacieśnienie tej relacji. Perla to jest jej przydomek, który Iwaszkiewicz nadał jej. Właśnie, tak myślę, że to było właśnie w Brukseli, bo ona się nazywała Carmen Quintana, ale oczywiście wszyscy już później na nią mówili Perla i nawet w tych późniejszych listach Iwaszkiewicz, mówiąc o małżeństwie, mówił państwo P od tego imienia, który jej nadał, więc ono aż tak się przyjęło. I to była taka później, bo oni potem jeszcze spotkali się w latach 40., kiedy Iwaszkiewicz pojechał do Argentyny i do Chile i spędził kilka tygodni tam, a cała ta znajomość potem była taka właśnie platoniczna. To były listy, które były bardzo takie uczuciowe. Te listy ukazały się, opracowała je Małgorzata Zawadzka i one się ukazały. Listy Perli do Jarosława Iwaszkiewicza Twórczości w 2025 roku, czyli stosunkowo świeża rzecz. No oczywiście Twórczość ma bardzo mały nakład, więc jakby nie odbiły się echem. A to bardzo ciekawa lektura, te listy, gdzie ona buduje cały czas taką no właśnie więź, opowiadając o sobie, co robi, czym się otacza, jak wygląda jej życie i też odwołując się do tych wspólnych przeżyć z lat 30. Natomiast Iwaszkiewiczowi bardzo na tej relacji zależało. Do tego stopnia, że kiedy ona z tej Argentyny nie pisała listów, albo listy ginęły, bo też tak się zdarzało, to potrafił do Witolda Gombrowicza napisać z prośbą, żeby ten się zorientował, czy jest wszystko w porządku, i spytał, czemu ona nie pisze. Więc to jest dosyć taka wysoka temperatura tej relacji. Myślę, że takie uczucie platoniczne ich łączyło.
3: Niezależnie od wszystkiego, najważniejszą kobietą w życiu Iwaszkiewicza pozostaje Anna Iwaszkiewicz oczywiście. I tutaj chyba jesteśmy zgodni co do tego. Ja chciałem się pani spytać, odchodząc na moment od już czystej takiej biografistyki, o następującą sprawę. Kiedyś, wiele lat temu, Adam Pomorski w szkicu zatytułowanym Wszyscy jesteśmy Azjatami napisał, że takie zdanie, które zapamiętałem sobie. Długi cień Iwaszkiewicza wciąż zabiega drogę współczesnej literaturze polskiej. Chciałem pani spytać, jako znawczyni tematu, czy w dalszym ciągu ten cień Iwaszkiewicza jest na drodze współczesnej literaturze polskiej obecny, wyczuwalny, zauważalny?
0: No ja bym sobie tego życzyła, żeby tak było. I tak ostatecznie myślę, że tak. Jest taki zapis w dzienniku Jarosława Iwaszkiewicza, który powołuje się na rozmowę z Jerzym Andrzejewskim. I Jerzy Andrzejewski jakby projektuje Iwaszkiewiczowi przyszłość już po śmierci. I wskazuje, że Iwaszkiewicz po śmierci wpadnie w takie zapomnienie. Że to jest nieuchronne. Potem, gdy ukażą się jego listy, nie przepraszam, nie listy, ukażą się dzienniki, wtedy wróci zainteresowanie Iwaszkiewiczem, ale już w innej postaci. Zainteresowanie Iwaszkiewiczem jako osobowością. I wydaje mi się, że ten dzień, o którym pan mówi, że on to na pewno, ale myślę, że tutaj już w większym stopniu mówimy nie o pisarstwie Jarosława Iwaszkiewicza, ale o biografii, o osobowości, jaką był. Bo cały czas on jest obecny w przestrzeni publicznej. Ja to obserwuję, są w teatrach grane jego przedstawienia na podstawie jego prozy, na Panny z Wilka, czy Matka Joanna od Aniołów. Jest zainteresowanie biografią, powstały, nie wiem, 3 biografie co najmniej Jarosława Iwaszkiewicza. Takie drobniejsze książki się ukazują. I po prostu on funkcjonuje i jest obecny, no, w bardzo dużym stopniu.
3: Zainteresowała poruszana przez panią kwestia ewentualnej Nagrody Nobla dla bohatera naszej rozmowy. Tym bardziej wdzięczny jestem pani za przypomnienie sztuki tutaj Eustachego Rylskiego,
0: tak,
3: którego, jak pani wymieniła w tej chwili, Panny z Wilka, to przypomniało mi się, że wielokrotnie on mówił o tym utworze jako absolutnym arcydziele, no, o tym opowiadaniu. Więc to był rzeczywiście wielki miłośnik prozy Iwaszkiewicza, ale pomyślałem o jednym, że już nie wchodząc w szczegóły tutaj, jest taki moment, który pomyślałem sobie dość niebezpieczny, bo w opisywanym przez panią momencie, kiedy rozważana była ewentualnie nagroda za sławę i chwałę, ukazała się napastliwa recenzja z tego tomu, zresztą poniekąd zasłużona, powiedziałbym, w Wiadomościach Londyńskich. A wtedy odpowiedź bardzo emocjonalna Anny Iwaszkiewicz, która chciała pomóc, obronić dobre imię męża, ale napisała takie zdanie, które mnie boli, mówiąc prawdę, bo dodała: wy nie macie żadnego prawa sądzić o czymkolwiek z naszego życia. I to jest pomieszanie z pojęć, bo rzeczywiście przepiękna postawa i pani Anny, i jej męża w trakcie okupacji, no ma się nijak do mankamentów trzeciego tomu Sławy i Chwały.
0: No tak, ale ona to pisała, list był reakcją do Mieczysława Grydzewskiego na ten tekst, który się ukazał, ale już tak szerzej, to jest bardzo długi. On, ja piszę, że ma kilka bitych stron zapisanych i ona już tak całość miała, ona to powiedziała w tym kontekście, że Sekskamandryci, czy redaktorzy Wiadomości Literackich, wszyscy wyjechali w 1939 roku. Jedyny skamandryta, który został w kraju, to był właśnie Jarosław Iwaszkiewicz. I ona do tego się odnosi, że oni jednak przeszli ciężar wojny, okupacji. Oni wiedzą, jak tu było, jak ginęli Żydzi, jaka była sytuacja. I w tym sensie ona to powiedziała, że nie macie prawa. Ja tak czytam to zdanie, bo ja też oczywiście na to zdanie zwróciłam uwagę, ale je rozumiem jakoś.
2: Jeszcze nie odpowiedziałem ani na pytanie, które zadałem na początku, o tą drugą osobę, brzmiącą anonimową, chociaż była pianistką, więc powinna brzmieć głośno.
0: Tak, to jest Helen Casella, pianistka i nauczycielka muzyki, która mieszkała całe życie w Paryżu, też wielka przyjaciółka Karola Szymanowskiego. I ona trochę tak spadła do Iwaszkiewiczów przez Karola Szymanowskiego, którego Jarosław Iwaszkiewicz, jak wiemy, był młodszym kuzynem. I ta przyjaźń Helen Casselli z Szymanowskim później przełożyła się właśnie na znajomość z Anną i z Jarosławem Iwaszkiewiczami. I to jest taka przyjaźń nie samego Iwaszkiewicza z nią, ale Iwaszkiewiczów, pani Anny również. Ona była taką osobą bardzo, byśmy powiedzieli, pomocną podczas wyjazdów i pani Anny, i Jarosława Iwaszkiewicza do Paryża, do Francji. Ona zawsze służyła pomocą, otwierała swój dom, kontakty, a miała w tym świecie muzycznym francuskim bardzo szerokie kontakty. Więc była taką osobą pomocną, ale też bardzo przyjacielską. Parę lat temu wyszła właśnie korespondencja, po francusku pisana, tak zresztą jak z Perlą Quintaną, też po francusku, i obie te korespondencje opracowała, przetłumaczyła, wydała Małgorzata Zawadzka i wyszła z tym, że też w bardzo niewielkim nakładzie korespondencja Anna i Jarosław Iwaszkiewiczowie i Helen Can Casella, i ona jest zatytułowana Moi przyjaciele są daleko, korespondencja za lata 25-52. I wydało to wydawnictwo uniwersyteckie w Białymstoku w 22 roku. I to też jest dowód na wielką przyjaźń. Nie ma tej relacji opisanej w mojej książce, ale to też jest jeszcze rzecz do zgłębienia. Z tym, że mówię, to jest tutaj relacja taka bardzo przyjacielska i rodzinna. Ona zarówno z Anną, jak i z Jarosławem Iwaszkiewiczem pisała do nich listy wspólne.
3: Pani książka złożona, to jest w gruncie rzeczy zbiór esejów na temat iwaszkiewiczowski. Tak. Niektóre bardzo wprost, niektóre jakby pośrednio trochę, ale wśród nich zwróciło moją uwagę i bardzo mi się spodobał zresztą tekst dotyczący wzajemnych relacji między Iwaszkiewiczem a Julianem Strykowskim. Tak. Bo tutaj mamy, to rzecz jest mniej znana, bo jak pani wylicza, to zresztą sam byłem zdumiony tym, że zgłoszenie Iwaszkiewicza do Nobla miało miejsce w latach 57, 63, 65, 66, 69. A to nie koniec jeszcze, prawda? Bo część jeszcze archiwów nie jest otworzonych. Tak. Natomiast mało kto wie o tym, że również Julian Strykowski do tej nagrody bywa zgłoszony, a jest powszechnie znana kłótnia między obu panami. Redakcja twórczości to było Gniazdo Ostro, tu dużo mówić, a redakcja ciekawa również pod względem homoseksualnym, obaj panowie byli tej opcji, więc tu też miało to jakieś tam swoje znaczenie. Ale jest znana historia, chyba Andrzej Kijowski, jeśli dobrze pamiętam, na ten temat pisał też. No w każdym razie bardzo plastyczne pokazanie awantury między obu panami. Strykowski był kierownikiem działu prozy, twórczości, i ten rzuca papierami, wychodzi, i Iwaszkiewicz rzekomo krzyknął za nim, no i bardzo dobrze, czy powiedział cholero, czy nie cholero, ale stworzono dla ciebie twórczość, żebyś miał gdzie głosy w ciemności drukować, a ty taki jesteś, prawda? Ale chodziło w gruncie rzeczy o to, czy drukować, czy nie Edwarda Stachurę. Tak. No i tu pani, bardzo mi się podoba, kiedy pani sama delikatnie, ale oddaje głos tutaj Piotrkowi Szewcowi, prawda, który jednak mówi, jako tutaj dzięki swoim tam kontaktom ze Strykowskim właśnie, że w tym sporze, no i Iwaszkiewicz miał rację i to bezwzględnie, prawda, więc to są ciekawe rzeczy. No.
0: Tak, to są ciekawe, bo to są takie na podstawie konkretnych zdarzeń, możemy wywnioskować, zaproponować coś więcej. Więc Iwaszkiewicz miał bardzo pozytywny stosunek do młodych pisarzy, takich adeptów pisarstwa. I on tak było z Odojewskim, tak było z Herbertem, przecież Herbert w 1955 roku drukował w Twórczości, tak było z Kazimierzem Orłosiem i też tak ze Strijkowskim, któremu powiedział: właśnie ty cholero, dla ciebie stworzyliśmy pismo, żebyś miał gdzie głosy w ciemności drukować. Wspaniałą książkę, którą Iwaszkiewiczowie bardzo doceniali, właśnie głosy w ciemności. I to pokazuje jego otwartość na młodych pisarzy. I właśnie Stachura był jednym z nich. Iwaszkiewicz wiedział, że jeżeli pismo ma być dobre, ma być takie wszechstronne i szerokie, to młodzi muszą mieć dostęp do tego pisma i był po prostu otwarty. Nie wiem, jaki był Strijkowski jako szef działu prozy. Pewnie był bardziej wymagający, może bardziej taki chimeryczny. Znamy tą drugą jeszcze awanturę między nimi, która była później, co poszło o martwą pasiekę.
3: No to jest niesłychana sprawa, gdyby pani mogła przybliżyć ją.
0: Strijkowski jako szef prozy odmówił prawa druku opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza, bo uznał, że jest słabe. Tak. No więc takie były rzeczywiście.
3: Miał charakter.
0: Miał charakter. Powiedzieć. Tak, więc te drogi im się rozchodziły, były różne rozczarowania, ale ostatecznie, jeśli doczytamy rozdział do końca, to Iwaszkiewicz nie powiedział właściwie nic złego o Strijkowskim. Robił sobie takie drobne żarty, że tam Arałek martwi się, że mi idzie pisanie, albo że Arałek, no takie uszczypliwości doraźne. Natomiast powiedział, że to największa świnia i że się zawiódł na nim. Ale to myślę, że tak powiedział to w jakimś afekcie.
3: W emocjach.
0: W emocjach, tak. Natomiast Strijkowski pod koniec życia, właśnie w tych rozmowach z Piotrem Szewcem, przyznaje jednak, tam następuje to pojednanie, prawda? I takie jakby zwrot do Iwaszkiewicza i jakby zapomnienie tych żalów i tych nieporozumień, jakie między nimi były. I zresztą to jest też z Miłoszem tak było. Ja myślę, że Iwaszkiewicz w ogóle chyba nie wchodził, czy nie lubił wchodzić w takie otwarte konfrontacje, nie przechowywał jakoś tych niechęci. Znaczy dążył do porozumienia, o tak myślę sobie.
2: Tak, był chyba taką osobą koncyliacyjną.
3: Natomiast z drugiej strony miał świadomość tego, że niemała część, a na pewno bardzo znacząca środowiska pisarskiego jest zdecydowanie, opowiada się przeciwko niemu. W związku z tym musiało mu zależeć na podtrzymywaniu tych dobrych stosunków tam, gdzie to było jeszcze możliwe.
0: No tak, tak. On, jak czytamy te dzienniki z ostatnich lat, on był bardzo rozgoryczony. To właściwie człowiek w depresji taki, który jest rozgoryczony swoją jakby ścieżką życiową, tymi decyzjami, no i też ludźmi. Czuł się na koniec samotny, porzucony, przez przyjaciół porzucony. To czytamy w dzienniku. Ale myślę sobie, że to może były takie momenty, że skąd inąd czytamy te listy z innej strony, właśnie te relacje z kobietami, tam jest dużo jednak dobrych emocji. Więc prawdopodobnie było tak. Jest takie w dzienniku Mariana Brandysa, tutaj tego nie ma w książce, ale czytałam o tym niedawno, Brandys, że w 70 roku jego żona Brandys spotkała Iwaszkiewicza w Związku Literatów Polskich w Chodach. Zabrał ją do swojego gabinetu i to było tuż po tym, jak dostał nagrodę za całokształt w 70 roku, tą nagrodę pierwszego stopnia. I miał cały stos listów gratulacyjnych. A po drugiej stronie miał trochę listów, takich paszkwili, listów, no takich wrednych, nieprzyjemnych. I wtedy tej Marii Brandys nie wskazał tych listów dobrych, tylko te, które i zaczął je czytać. Więc na pewno miał, zresztą w stawisku jest cała teczka takich obrzydliwych anonimów, które przychodziły na stawisko, które Szymon Piotrowski odbierał, czytał, być może nie pokazywał wszystkich Iwaszkiewiczowi, ale no, miał w otoczeniu bardzo dużo wrogów, ludzi sobie niechętnych i nie tylko myślę, że to byli ludzie ze środowiska pisarzy, ale po prostu tacy, którzy chcieli powiedzieć swoje zdanie, co myślą, a nie mieli odwagi powiedzieć wprost, więc pisali anonimy.
3: No nie było internetu, bo dzisiaj by zajęli się hejtem
0: dzisiaj
3: po prostu.
0: To by go zalało, no myślę. To by go zalało. Zresztą jak tak w którymś momencie mówiliśmy o Nagrodzie Nobla, to jest fragment listu Wojciecha Żukrowskiego, który mówi, pisze, że sami pisarze wokół ciebie kadzą. Czy tak no, nieprzyjaźnie o tobie mówią, jakby pomniejszając twoje szanse na zewnątrz. No więc było tak, są ślady na to, że tych wrogów było też sporo, ale ja jednak tak intencjonalnie w tej mojej książce skupiałam się na przyjaciołach. Zresztą taki miałam zamysł pisząc, rozpoczynając pisanie, czy dobierając sobie teksty, żeby to były przyjaźnie. Pierwszy to był ten pomysł właśnie o tych kobietach, bo to zauważyłam bardzo wcześnie i takie po prostu jeszcze poletko nie zagospodarowane. A potem Odojewski, korespondencja z Odojewskim jest bardzo przejmująca.
2: Bo no właśnie, jest... właśnie chciałbym tutaj zgłębić może ten temat Włodzimierza Odojewskiego. On się pojawił w kręgu Iwaszkiewicza w połowie lat 50., jak jeszcze mieszkał w Poznaniu, prawda?
0: Tak. Tak, na jakimś wieczorze pewnie poetyckim, kiedy Iwaszkiewicz pojechał do Poznania, poznał Odojewskiego. Potem Odojewski napisał do niego list, który zaczyna, że kiedyś pan wyraził chęć zapoznania się z moją twórczością, to nieśmiało przysyłam próbkę. I wtedy Iwaszkiewicz taki ten list dostał. I potem ta relacja stopniowo się pogłębiała. Iwaszkiewicz w dzienniku napisał o Odojewskim bardzo cenne takie zdania, że jest niebywale zdolny, że każda fraza właściwie siedzi, tak to ujął, że dużo znaczy, że opis przyrody, nie pamiętam dokładnie, a że wrażliwość jak u Dostojewskiego, więc od razu wyczuł w nim no taką zapowiedź dobrego pisarza i zachęcał go do
3: niewątpliwie, tego, że... przepraszam, że wejdę słowa, tak. Niewątpliwie tak było, ale przypomina mi się też, że Kobieta bez złudzeń, czyli Maria Iwaszkiewicz, córka pisarza, akcentowała fakt, że Włodzimierz Odojewski był bardzo przystojnym młodym mężczyzną.
0: No tak, są zdjęcia. Był przystojny, wysoki, postawny. Pani Maria na wielu mężczyzn zwracała uwagę na wielu zwracała uwagę, tak, i pisała. No tak, no więc te listy są o tyle ciekawe, bo to są bardzo osobiste listy, w których Odojewski pyta Iwaszkiewicza, jak żyć, co robić, bo on czuje, że ta machina tej władzy totalitarnej zaciska się, że on się po prostu boi, że on boi się własnych myśli, bo od razu i cenzura na niego weszła jeszcze w Poznaniu. Więc on był bardzo doświadczany od wczesnego momentu. No a potem znamy losy Odojewskiego, prawda? Wiemy, jak jego losy się potoczyły. Natomiast tutaj Iwaszkiewicz wykazał też, taki jest fragment tej korespondencji, bo udało mi się tą korespondencję opracować i wydać też w twórczości. I ona jest pełna w tym sensie, że dotarłam do listów Iwaszkiewicza, tam z Poznania otrzymałam. tam, gdzie jest Instytut Odojewskiego, znaczy taka Izba Pamięci Włodzimierza Odojewskiego. Więc ukazała się pełna korespondencja i Iwaszkiewicz w swoim stylu wspiera go zawsze. Raz Odojewski poprosił go o ocenę jego tekstów. Iwaszkiewicz się trochę zapędził, na co Odojewski, jak każdy wrażliwy twórca, obruszył się. I wtedy Iwaszkiewicz też, to też mi się bardzo podoba, jak on mówi, że tak, masz, pomyliłem się, ty masz rację. Od razu widzi, że nie ma co brnąć w oceny, chociaż one były bardzo uzasadnione, jak z tych listów wynika. Ale potrafił zatrzymać się, bo też wrażliwość mu to jakby nakazywała, żeby nie brnąć dalej w ocenę.
3: Przywołuje też pani i bardzo ciekawą wymianę zdań między Iwaszkiewiczem a Zbigniewem Herbertem z 1972 roku, kiedy oczywiście w emocjach, kiedy Iwaszkiewicz w dzienniku napisał o nim, że w głowie ma kaszę i bezczelne chłopiem do niemożliwości. Tak. No ale tam dodaje, że no, trudno być zawsze dobrym poetą, prawda?
0: Nie, napisał poeta dobry.
3: Poeta dobry, ale trudno
0: być... Przecinek, nie tak. Zawsze, ale trudno być zawsze
3: dobrym poetą. A ten z kolei z Grecji przysłał, prawda, pocztówkę z pytaniem i te pytanie wstrząsające. Jarosławie, czy prostujesz ścieżki swoje i czy czynisz pokutę?
0: Tak, no to jest bardzo ciekawa relacja, bardzo. Dlatego, że ona no, jest taka zupełnie nieoczywista, bo jeżeli mamy na przykład przyjaźń z Andrzejem Wajdą, to jest taka różami usłana, piękna relacja przyjacielska dwóch takich mistrzów swojego fachu, prawda? Pisarza i reżysera. I to jest taka piękna, prosta, no, przykład takiej przyjaźni. Tutaj ona jest bardzo skomplikowana. I Herbert bardzo dużo zawdzięczał Iwaszkiewiczowi, bo przecież debiutował w 1955 roku w twórczości. Pisze w dedykacjach na swoich tomach wierszy, które ofiarował Iwaszkiewiczowi, które są w stawisku w Księgozbiorze Historycznym. Mówi: dziękuję ci, bo ty mnie wprowadziłeś do tego grona. No, ma na myśli grono pisarzy. Albo, że jesteś opiekunem wierszokletów. Albo, że od ciebie uczyłem się. Są te dedykacje w książce, prawda? Więc dużo mu zawdzięcza i pisze o tym. I też wydaje mi się, że w ciągu tych lat, od 55 do powiedzmy 70 roku należał do Związku Literatów Polskich, próbował się jakoś włączyć w pracę, ale był niekonsekwentny, dostał, będąc już członkiem Związku Literatów, dostał stypendium, jedno, drugie, on podróżował, więc nie było go w Polsce. Większość właściwie był poza Polską i w te działania związku się nie włączał. Pisze taki list, że bardzo przeprasza, że to obiecywał, a z czegoś się nie wywiązał, ale Iwaszkiewicz ten list nie odpisuje mu z jakimś wyrzutem, tylko pisze o panu Cogito, że to była piękna dla niego, no wspaniała rzecz, że mógł to przeczytać i że dał to do twórczości i że to była ten tekst jego był ozdobą numeru i wychwala go. Więc Iwaszkiewicz potrafił, ja myślę, że tutaj twórczość była najważniejsza. Nie charakter, nie człowiek, tylko twórczość przemawiała i widział w Herbercie ten no, dobrą poezję i to doceniał i był prostolinijny w tej ocenie. Zezłościł się właśnie tymi słowami już na koniec. To było podczas wieczoru 25-lecie Juliusza Osterwy, kiedy tam czytano Jaskinie filozofów Herberta i wszyscy się zachwycali, a Iwaszkiewicz nie, prawda? Był zdziwiony, czemu tak wszyscy się zachwycają i wtedy to w dzienniku napisał, że bezczelne chłopie ma kaszę w głowie.
2: I tu postawimy kropkę, bo czas nas nagli, a z fragmentami książki pani Beaty Izdebskiej-Zybały, którą mieliśmy honor gościć na antenie, dziękujemy pięknie.
0: Dziękuję za zaproszenie.
2: Książka nosi tytuł Iwaszkiewicz, przyjaciele i wrogowie, a fragment właśnie o relacji Jarosława Iwaszkiewicza ze Zbigniewem Herbertem przeczyta teraz pani Magdalena Woźniak. Natomiast za uwagę dziękuję.
3: Krzysztof Masłoń
2: i Tomasz Zapert.
0: Bardzo państwu dziękuję.
5: Zbigniew Herbert i Jarosław Iwaszkiewicz. Dzieliły ich dekady, ale w pewnym momencie pisali do siebie bardzo zażyłe listy. Wszystko skończyło się mało przyjemnie. W głowie Makasza pisał o Herbercie w dzienniku Iwaszkiewicz, a poeta pytał go w liście: czynisz pokutę, Jarosławie? Byli jak ogień i woda. Jeden o naturze buntownika, brzydzący się kompromisami,

już miejsce, kiedy nie szczędził ciosów także i innym pisarzom. Pozostawali w takich relacjach, jakich dziś bardzo brakuje w przestrzeni publicznej. Współpraca, wzajemne uznanie, respekt dla talentu tego drugiego – to wszystko okazywało się możliwe, ponieważ mieli silną świadomość, że służą wartościom większym niż oni sami. Liczyła się ciągłość kultury w warunkach opresji PRL-u. Dzięki temu mogły powstawać dzieła, które wciąż wielu z nich podziwia. Szymborska, Różewicz, Białoszewski. Wszyscy chcieli pisać do twórczości. Iwaszkiewicz wspierał spore grono młodszych pisarzy i poetów. Istotne znaczenie miał w tym miesięczniku Twórczość, którym autor sławy i chwały kierował od 1955 roku. Traktował to pismo jako instrument chronienia i przekazywania prawdziwych wartości kulturalnych. Odżegnywał się natomiast od inspirowania cichej kontrrewolucji, co było sprzeczne z jego pojmowaniem sprawy. Ostatecznie stworzył periodyk, który Konstanty Kot Jeleński ocenił jako najlepsze pismo literackie w tej części Europy. Podobnie uważał Herbert, który pisał do Czesława Miłosza w liście z 1969 roku. Twórczość to jedyne chyba pismo, w którym można drukować bez wstydu. Przypomina piwnicę z czasów okupacji, w której schowali się spaleni i Żydzi. Chcąc wydawać opiniotwórcze pismo literackie, Iwaszkiewicz musiał szukać i przyciągać dobrych autorów, między innymi poetów młodego pokolenia: Wisławę Szymborską, Tadeusza Różewicza, Mirona Białoszewskiego, Stanisława Grochowiaka. Kolejne numery twórczości przyniosły utwory, które odegrały ważną rolę w historii literatury polskiej. Głosy w ciemności Juliana Strijkowskiego czy Pętle i ósmy dzień tygodnia Marka Chłaski. Herbert znalazł się w ścisłym gronie współpracowników pisma. Iwaszkiewicz wspierał tych, u których widział potencjał. Do Kazimierza Orłosia pisał, aby nie zniechęcał się do pracy pisarskiej. Cieszę się, że podpisał pan umowę na książkę, jednocześnie martwię się, że pan w Solinie nic nie pisze. Trzeba się przemóc i pisać. Zajdź do redakcji, bardzo się tam ciebie lubi, dodawał. Zadatki na pisarza dostrzegał również we Włodzimierzu Odojewskim. Początkujący wówczas literat przypomniał w liście Iwaszkiewiczowi: swego czasu wyraził pan chęć zapoznania się z moją twórczością i wysłał mu do recenzji kilka opowiadań. Koniec lat 50. Kariera Zbigniewa Herberta nabiera rozpędu. Iwaszkiewiczowska twórczość była dla Herberta kluczowym miejscem debiutu poetyckiego. W czerwcowym numerze z 1955 roku ukazały się jego trzy wiersze: Mama, Dwie krople oraz Drży i faluje. W numerze wrześniowym redakcja zamieściła esej Uwagi o poezji Józefa Czechowicza. Będący reakcją poety na ukazanie się pierwszego powojennego wyboru wierszy Czechowicza. Z kolei w listopadowym wydaniu drukowała jego eseje o Fernandzie Legerze, związanym z kubizmem francuskim malarzu, grafiku i rzeźbiarzu. Od tej pory Herbert zaczął w twórczości systematycznie drukować wiersze, ale również eseje podróżne o historii sztuki europejskiej. Wszedł w doborowe towarzystwo, bo opublikowali tam chociażby Mieczysław Jastrun, Adam Warzyk, Antoni Słonimski, Kazimierz Brandys, Andrzej Kijowski czy Kazimiera Iłłakowiczówna. To między innymi dzięki Iwaszkiewiczowi zyskiwał rozpoznawalność w środowisku literackim stolicy. Świadczy o tym zdarzenie, które Herbert opisał w liście do Haliny Misiołek, swojej ówczesnej partnerki, po tym jak Iwaszkiewicz napisał dwa pochlebne słowa na marginesie wierszy Struny. Pisze Herbert: różne osoby wchodziły i oglądały mnie. Jego kariera literacka nabierała wówczas kolorów. Na okładce tomu poetyckiego Struna Światła wpisuje dedykację dla Iwaszkiewicza, panu Jarosławowi Iwaszkiewiczowi, autorowi Lata 1932. Dla Herberta znaczenie musiało mieć również to, że Iwaszkiewicz był od 1959 roku prezesem Związku Literatów Polskich. Także jego działalność recenzencka była istotna.
Na łamach Życia Warszawy prowadził rubrykę Rozmowy o książkach na temat nowości wydawniczych.

0: czasem stawała się ona coraz bardziej opiniotwórcza. Stała współpraca z twórczością skłoniła Herberta do zamieszkiwania w Warszawie w styczniu 1958 roku dzięki wstawiennictwu literata i polityka Jerzego Zawiejskiego otrzymał z puli mieszkań ZLP kawalerkę przy ulicy Świerczewskiego, obecnie Aleja Solidarności. Adaptował się do życia w stolicy, zyskując przyjaciół i znajomych, jak choćby Zbigniewa Bieńkowskiego, Jerzego Lisowskiego czy Zdzisława Najdera. Najder w wywiadzie rzece Nadgonić czas wspominał zresztą, że Iwaszkiewicz odnosił się do Zbyszka z olbrzymią życzliwością i uznaniem. W 1955 roku Herbert ponownie wstąpił do ZLP. Był już członkiem, kandydatem w latach 1948-1951, ale zrezygnował. Dzięki temu mógł planować pierwsze wyjazdy. W 1957 roku otrzymał stypendium ZLP, $100, które pozwoliło mu odbyć pierwszą zagraniczną podróż. Pojechał do Paryża. W ogóle zaczął sporo wyjeżdżać. W latach 1958-1959 przemieszczał się między Wiedniem i Paryżem. Od stycznia do marca 1959 roku mieszkał również w Anglii. Do Polski wrócił na stałe w marcu 1960 roku. Szanownemu i drogiemu panu Jarosławowi Iwaszkiewiczowi. Ich bliskie relacje znajdują odzwierciedlenie we wzajemnych dedykacjach. Gdy w 1961 roku Herbert wydał tom wierszy zatytułowany Studium przedmiotu, Iwaszkiewiczowi ofiarował egzemplarz ze specyficzną dedykacją. Szanownemu i drogiemu panu Jarosławowi Iwaszkiewiczowi, poecie niezawisłemu, mecenasowi i obrońcy młodych wierszopisów, wdzięczny Herbert. Książka zachowała się w księgozbiorze Muzeum w Stawisku. Autor Matki Joanny od Aniołów nie ukrywał, że i on sam korzysta z relacji z młodymi poetami, w tym z Herbertem. Najlepszym tego przykładem pozostaje jego tom wierszy Jutro żniwa z podtytułem Nowe wiersze. W wydanym w 1963 roku zbiorze nawiązywał do stylistyki poetów o kilka dekad młodszych, Różewicza i właśnie Herberta. Krytycy uważają, że otwiera on nowy etap w twórczości Iwaszkiewicza. Jednocześnie powoli staje się on starym poetą, zwłaszcza w oczach młodej generacji. Podobnie jak wcześniej Leopold Staw, żyjący w latach 1878-1957 i nazywany poetą trzech pokoleń. Iwaszkiewicz pokazał, że mimo iż ukształtowało go międzywojnie, potrafi sięgać po nowe środki wyrazu, właściwe dla poezji powojennej. Umiał wzbogacać swój warsztat, dzięki czemu jego poezja pozostawała młoda i świeża, zachowując jednocześnie niepowtarzalny rys twórczy. W tym okresie o tomie Jutro żniwa pisał w dzienniku: dużo włożyłem w ten tom, dużo pożegnań, ale i dużo powitań.
1: Nieregularnik literacki.
2: www.wnet.fm.
1: Autopromocja.
3: Morze, słońce, warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nierobieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
4: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
5: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19 serdecznie zapraszam, Zbyszek Dąbrowski.
1: To była autopromocja.
2: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
6: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
7: No i witam Państwa bardzo serdecznie dzisiejszego pięknego popołudnia. Dzisiaj to ja się z Państwem witam jako pierwszy, a jako drugi mój przyjaciel, który siedzi po lewej stronie. Witaj, przyjacielu.
8: Czyli witam serdecznie. Dzisiaj pierwszy Tymoteusz Dąbrowski, drugi Igor Toporowski, a trzeci za konsoletą
7: Fryderyk Litwin.
8: Pięknie.
7: Cześć Fryderyku, dziękuję za oczko. Bardzo mi miło. Na czwarci to oczywiście Państwo. Zapraszamy serdecznie na naszą audycję. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co u mnie wydarzyło się w ostatnim minionym tygodniu, gdyż byłem w Bukareszcie, które to miasto jest bardzo ciekawe, niebywale charakterystyczne i dosyć podobne do polskich miast. Myślę, że w kontekście kulturowym, mniej architektonicznym, o którym będę wspominał, ale takim zaczątkiem może o tym rozmowy wspomnę, że zawsze kiedy rozmawialiśmy razem z dziewczyną, tam byłem, rozmawialiśmy z ludźmi mieszkającymi w Bukareszcie, byli bardzo otwarci na Polaków i byli bardzo szczęśliwi, że to właśnie my do nich przyjechaliśmy.
8: Tudzież będziemy właśnie też poprzez Bukareszt i Rumunię nadal wspominać, bo nadal jesteśmy w oktawie odejścia Joanny Rawik od nas. 15 sierpnia o godzinie 16 świat obiegła taka wiadomość. A Joanna Rawik oczywiście pochodziła z Rumunii.
7: No więc właśnie.
8: Więc będziemy nie tylko tak ją dzisiaj wspominać, ale też i później, w późniejszym segmencie audycji, poprzez krótkie omówienie Małego Księcia.
7: Z którym był bardzo ważną książką dla Joanny Rawik, jak je najważniejszą.
8: Tak, z którym mieliśmy właśnie styczność poprzez przekład Joanny Rawik, który powstał w poprzednim roku. Ale właśnie zaczniemy od tej eskapady Tymka do Rumunii. I co tam mogłeś zaobserwować? A jeszcze a propos, po angielsku się po prostu porozumiewaliście?
7: Tak, jak czyli najbardziej. Trzeba powiedzieć, że no właśnie nawiązując do samej historii Bukaresztu, no to oczywiście jest miasto, które i samo państwo, które przeżyło ten mocny stalinizm, przeżyło komunizm, jednakowoż już teraz jest zdecydowanie bardzo europejskie. To widać po architekturze. Jeszcze będę wspominał, jak to wygląda, ale właśnie tych bez ładu i składu ustawianych firm, wielkich hali i takiemu troszeczkę boomowi, nazwijmy to, właśnie kapitalistycznemu, z powstawaniem coraz to nowych firm, tak jak to w Polsce przecież było z tymi wszystkimi, nie wiem, końcówkami Danielix, że tam końcówkę X i w ogóle. Więc rozumiem, że to były raczej właśnie takie szybko powstające firmy, bo można było. I tak też to trochę w Bukareszcie wygląda. No bo właśnie, Bukareszt nie ma czegoś takiego. To nie jest taka, jak dla nas normalnie, typowa urbanistyka. Tam nie ma planów urbanistycznych, więc nie spotkamy się w Bukareszcie z czymś takim jak rynek, czy mury miejskie. Mhm. To jest bardzo ciekawe, dlatego że u nich głównie polega to na tak zwanych mahalach. Mahala to jest dzielnica, która ma swoją dosyć spontaniczną strukturę. Tu chodzi o to, że ono rozrastało się niczym taka plama oleju, która się nagle wylewa i rozrasta. I okej, mamy miejsce, w którym faktycznie, nazwijmy to, jest to stare miasto, gdzie jest to główne centrum, ale ono wcale mocno nie różni się od przedmieść. I często zadawałem sobie pytanie w ogóle, gdzie kończy się to miasto, będąc w tym miejscu. Tam nie czujemy jakiegoś takiego stopniowania przestrzeni, które jest bardzo, ale to bardzo mocno widoczne w Warszawie, też w Polsce, no przecież Kraków, czy no wszystkie większe miasta polegały na tym, że ta historia od średniowiecza z tym zasadźcą, który przychodził, ustawiał te pierwsze ulice, powstawał ten rynek, przy rynku pojawiał się kościół. Potem pojawiali się, prawda, czy to franciszkanie, którzy rozwijali miasto coraz to bardziej wszerz i wzdłuż. Same centrum pozostawało dla elit, a gdzieś te przedmieścia stawały się miejscem, gdzie głównie zamieszkiwali właśnie kupcy czy mieszczanie. Tam to była bardzo, ale to bardzo luźna struktura i dalej jest. I to polega na tym, że właśnie te tak zwane mahale mają swój jeden główny kościół i mają też tak zwane mare ulica, bo ulica po starorumuńsku faktycznie to jest nasza polska ulica, więc mare ulica to jest główna ulica, która prowadziła przez jedną z tych mahal i tych mahali jest kilkanaście w Bukareszcie i one bardzo luźno się ze sobą łączą, więc można powiedzieć, że tak naprawdę mamy wiele Bukaresztów. To nie jest tak, że w Bukareszcie to jest jeden Bukareszt. Więc tak to wygląda. Teraz ulica nazywa się Strada u nich i tu już można gdzieś odczuć te bardzo duże powiązania Rumunii, Bukaresztu z Paryżem, bo jednak przy rozwoju tego miasta no, były takie trzy główne centra, trzy główne stolice, które były dla Europy
8: wzorami.
7: Mhm. To jest przede wszystkim Paryż. To jest Wiedeń oczywiście. Mhm. I to jest oczywiście
8: Rzym.
7: Rzym. No więc właśnie. I tam bardzo mocno, tak jak u nas, my gdzieś nawiązujemy i często tym wzorem jest dla nas Niemcy i ich układy miast, urbanistyka, tak dla nich faktycznie był to Paryż. I to na przykład widać i tu chyba jest też mocne nawiązanie do właśnie wspomnianej Joasi Joanny Rawi, która no, swoją jedną z ostatnich książek Mój łuk
8: triumfalny
7: tak, faktycznie bazuje na zdjęciu, które no właśnie, ja na samym początku myślałem, że to jest łuk triumfalny z Paryża. No nie do końca jest to łuk triumfalny, bardzo podobny do tego paryskiego, który jest w Rumunii.
8: O proszę.
7: Tak, no,
8: i to też jest oczywiście nawiązaniem do łuku triumfalnego Erika Maria Remarka. Z którego
7: tak,
8: pochodzi
7: oczywiście
8: właśnie nazwisko, tudzież pseudonim sam Joasi, ponieważ główny bohater właśnie się tak nazywa.
7: A specjalnie tam zerknąłem właśnie na te wszelkie detale i zauważyłem, że to jest... No i uwaga, i to jest bardzo właśnie takie miasto miszmasz, bo bardzo jest tam dużo klasycznych budynków, to jest przełom XIX wieku, ale z drugiej strony, przez to, że planów urbanistycznych nie ma, to nagle pomiędzy dwoma willami znajduje się gigantyczny, ośmiopiętrowy budynek modernistyczny, który to poprzez, nie wiem, załóżmy, bo tam mają problem i przez to też nie do końca, ale tym jeszcze wspomnę, łatwo się tam buduje, problem sejsmiczny, czyli następują tam trzęsienia ziemi. Mamy też pełno miejsc, które są zniszczone, które są w ruinie. Sam gigantyczny jeden budynek w centrum miasta, który liczy sobie około 12-13 pięter, byłem przekonany, że przechodząc codziennie koło niego, że on jest budowany, on jest rozbierany. Został wybudowany i poprzez te zniszczenia, które gdzieś tam nadeszły, on jest tak naprawdę rozbierany, bo takich budynków nie do końca może tam mogą tam być. Byłem w Muzeum Sztuki, no, Narodowym Muzeum Sztuki, gdzie każda z sal ma właśnie taki sejsmograf, aby sprawdzać, czy przypadkiem nie nadchodzi trzęsienie, żeby jak najszybciej ich całą tę sztukę, kulturę móc zabezpieczyć.
8: A to w takim razie, skoro nie ma tych planów urbanistycznych, nie ma takiego jednego rynku, czy jakiegoś starego miasta, to właśnie gdzie tam się może udać taki turysta, który jest na city breaku tak zwanym?
7: Powiem ci, że akurat ja przeglądając w internecie, najczęstszym planem takiej wycieczki po Bukareszcie, żeby zobaczyć najważniejsze miejsca, to jest przejście się dwoma równoległymi do siebie wielkimi ulicami, tym Mare ulica, które dążą do Starego Miasta. I to faktycznie jest taki mały prostokącik, który się robi właśnie tymi uliczkami, bo przy tych Mare ulica powstawały najczęściej czy to pałace, czy to małe wille, artystów, zamożnych kupców, którzy tam faktycznie się osiedlali i w ten sposób to wyglądało. Chociaż to jest też bardzo ciekawe dla kultury Bukaresztu, bo dużo bogatych ludzi wykorzystywało Bukareszt do tego, żeby mieć tam drugie mieszkanie. Czyli mieszkali faktycznie gdzieś na obrzeżach, gdzie no właśnie, obrzeża Bukaresztu i cała Rumunia, no to są przepiękne góry, to jest pełno zieleni, pełno pól, pastwiska i tam powstawały, no przecież nawet jak te zamki Drakuli, prawda, w Transylwanii, właśnie wielkie wille, a Bukareszt był miejscem, w którym faktycznie, co ciekawe, bardzo często mieszkała druga kobieta zamożnych kupców, co się dowiadywałem po historii, że to w XIX-XVIII wieku było bardzo popularne i ona dbała o dom, ona tam zamieszkiwała i on tam od czasu do czasu, prawda, wpadał i mieszkał. Dodatkowo no, było to też miejsce, w którym istniały uniwersytety, które były dobrymi uniwersytetami i często, no właśnie, ten Bukareszt był zasiedlony przez studentów, bo nie było tam żadnego domu dla studentów i tak naprawdę te wszystkie główne miejsca były zamieszkane przez młodych.
8: To może, skoro jesteśmy już prawie kwadrans po godzinie 15, to może przedstawisz nam jakąś muzykę właśnie z tego miejsca.
7: A to wspomnę jeszcze małą historyjkę o muzyce. Kiedy włączysz telewizor w Bukareszcie, w Rumunii, to możesz natrafić na taką jedną stację, która jest bardzo popularna i ona polega na tym, że na niej cały czas leci ludowa muzyka rumuńska. Oni bardzo, ale to bardzo lubują się w właśnie tej swojej ludowości, o czym jeszcze wspomnę. I kończy się jeden utwór, zaczyna kolejny. Kończy jeden, zaczyna kolejny.
8: To oni... przeciwieństwo Wietnamu, o którym wspominałem.
7: No właśnie.
8: Kilka miesięcy temu.
7: Oni chyba ten chłopomanie bardzo mocno gdzieś tam w siebie, w sercu gdzieś tam trzymają. I tak samo jedna jeszcze szybko przed muzyką, którą puścimy właśnie szludową. Jest taka historia właśnie, że przy najdroższym hotelu, który tam jest, też modernistycznym swoją drogą, tam 8-9-piętrowym, przepiękny, taki modernizm już, dosyć późniejszy, bardzo też taki, powiedzmy, ekspresyjny. Oczywiście sam modernizm jest dosyć minimalistyczny, ale tam tu chodzi właśnie o tą grę brył w świetle, zabawę tymi bryłami. To był już późniejszy modernizm. Można usłyszeć od ludzi, którzy tam mieszkali, że raczej to, co ich budziło, to koguty i śpiewy kogutów, bo tam nie jest trudno spotkać na ulicy bardzo dużo drobiu.
8: To mają nawet śpiewające koguty.
7: Tak, to też był problem, dlatego że rozwinął się tam paręnaście, czy tam chyba tam 30-40 lat temu oni mieli problem z ptasią grypą. Właśnie przez to, że ulice u nich są pełne właśnie, czy to kotów, tam mają też duży problem z kotami, czy to właśnie kura, koguty, różne ptactwo, które przenosi, prawda, choroby. No i właśnie, chciałbym zaprosić Państwa na utwór, który bardzo mi się spodobał, czyli Love Song. Zapraszam serdecznie.

0: kawy, łyk, łyk kawy.
1: No i kawy, łyk, łyk kawy, prawda? Szaleństwo na drodze. Bukareszt jest szalony, jeżeli chodzi o jazdę samochodem, pewnie podobnie jak Wietnam, o którym wspominałeś. Jednakowoż od ostatniego czasu, właśnie tego jak Rumunia stała się częścią Unii Europejskiej, już zaczynają zasady wchodzić tam w grę, ale na pewno jest o wiele mniej zasadny niżeli Polska, dlatego że tam mimo znaków każdy jeździ jak chce. Jak zapytywałem pana taksówkarza, to faktycznie jeżeli wyjdzie jakiś wypadek, to raczej pierwszeństwo miał ten, który był bardziej pewny siebie w danej sytuacji. Wow. Także tam w ogóle, jeżeli chodzi o kulturę samochodów na przykład, to tak jak ludzie w Rumunii nie do końca są w stanie finansowo w jakiś sposób właśnie budować kolejne części domów, rozbudowywać się, kupować sobie działki, tak kochają kupować drogie samochody. Więc tam faktycznie dookoła tych kur, brudu, bardzo często zniszczonych budynków jedzie ci najbogatsze Maserati, które to dwie ulice dalej spotykasz go rozwalonego poprzez jakiś wypadek samochodowy. To jest bardzo często u nich i nikt tam za bardzo na to nie zwraca uwagi. To jest dosyć normalne. Koszulki Hugo Boss, Gucci. Słyszałem, że są robione specjalnie po to, zwiększane są jeszcze bardziej te logotypy, żeby faktycznie tam się pokazywać w czymś takim. Także ta europeizacja idzie właśnie w powolny sposób i tak jak w Polsce chyba 20 lat temu było to jeszcze popularne, teraz już to coraz bardziej uchodzi za kicz. Tak u nich cały czas ta kultura pokazywania tego, że ma się pieniądze poprzez ubiór, czy też małe gadżety, jest bardzo, ale to bardzo żywa. Wspominałem o tych firmach, które właśnie można spotkać, tych wielkich halach pomiędzy dwoma pięknymi budynkami. Pełno jest też osiedli mieszkaniowych, które są tam budowane. I mamy również w Bukareszcie odpowiednik Pałacu Kultury i Nauki, tak zwany Pałac Wolnego Słowa.
2: Stalin postawił.
1: To nie do końca było tak, że Stalin postawił, dlatego że tutaj w Polsce i w Warszawie no to wyglądało tak, że to było gdzieś takie, no powiedzmy, że naznakowanie tej Warszawy stalinizmem. Tam Rumunia chciała, żeby taki budynek powstał i współpracowali z architektami. Co ciekawe, to było bardzo totalitarne założenie, bo Pałac Wolnego Słowa, teraz tak się on nazywa, zamykał w jednym miejscu, to była siedziba najważniejszych gazet. Tam się drukowało je wszystko. Także żeby mieć też w czasach komunizmu gdzieś tam władzę i kontrolę nad tym wszystkim, w jednym takim właśnie budyneczku były zlokalizowane wszystkie te medialne części.
2: Przepraszam, czy możemy na chwilę zboczyć z tematu?
1: Zboczmy.
2: Co sądzisz o tej reklamie naszego pięknego kraju, gdzie bańka poszła około na półminutową reklamę z Jessem Eisenbergiem, z Robertem Lewandowskim, Rozbicki się wciela w Chopina, jest tam też tam Ania Rubik i Pałac Kultury i Nauki, pokazujemy.
1: O matko, no, coś fantastycznie, że mi o tym powiedziałeś, nie, to będę miał co zobaczyć. Nie, nie słyszałem. Całe szczęście byłem w Bukareszcie.
2: Na czasie. No tak, no wylało się tutaj takie wiadro pomyń i myślę, że słusznie, no bo kurczę, poszło na to bardzo dużo pieniędzy, pewnie większość właśnie opłacała te gwiazdy, prawda? I strasznie szybko te kadry tam się przemieniają. Chopin tam ten gra chwilę, potem Eisenberg w czapce, w full capie, przy łazienkach chyba. Lewandowski sobie z Rozbickim siedzą na ławce, Ania Rubik pod Pałacem Kultury robi wybieg mody. I wiesz, i w sumie to tyle. To jest nasza Polska, wiesz, rozumiesz.
1: No jak miałbym opowiadać,
2: nie ma gór, nie ma morza.
1: Może państwo nie widzą, ale załamuję ręce, kładę twarz w ręce i ocieram o oczy.
2: Więc cieszymy się, że tak rozporządzane są pieniądze.
1: Tak, dużo do pokazania.
2: Tak,
1: mamy tak przepiękną kulturę, mamy tak piękne zabytki, miejsca, w których można być.
2: Ale masz Chopina, Lewandowskiego, Rubik i Eisenberga, który dostał obywatelstwo polskie.
1: Coraz częściej dostajemy na naszym Instagramie, na który serdecznie zapraszam, czyli festinalente.com
2: FM.
1: FM, tak. Dokładnie. Komentarze związane z tym, że coraz poprosimy jeszcze Gombrowicza. Pewnie też trochę żartobliwe, ale no tu się kłania Gombrowicz z tym swoim żartem związanym właśnie z Chopinem i wychwalaniem tych wielkich nazwisk tylko i wyłącznie dlatego, że ci współcześni nie do końca mają jakiekolwiek podejście i co pokazać takiego swojego, oryginalnego. Bardzo mi przykro.
2: To tyle, to taka
1: ale
2: misja poboczna.
1: Ale my chyba mamy taką trochę historię z tymi reklamami, wydawaniem zbyt dużo pieniędzy na reklamy, które nie są. Oddalam to pytanie,
2: nie
1: pamiętasz
2: to? Rząd lubi po prostu rozdysponować tymi pieniędzmi. Tak, oddalajmy to, już wróćmy na
1: oddalam ten temat w takim razie.
2: Wróćmy do Rumunii z kolei.
1: Tak. Co chciałem jeszcze powiedzieć. U nas w Polsce mamy taką sytuację, że gdzieś jakiś taki styl narodowy, to jest ten styl dworkowy i może właśnie Witkiewicz, który ten styl zakopiański gdzieś tam utworzył. I to nie weszło nam aż tak mocno w krew. To nie jest tak, że powstał z tego cały wielki nurt, którym my się teraz zalewamy. Jednakowoż u nich faktycznie styl narodowy jest bardzo ważną podstawą architektury, kultury, sztuki. I to są bardzo często łuki, arkady, które się tam pojawiają. I tu też mam bardzo ciekawą historię, bo w centrum Bukaresztu jest coś takiego jak skansen. Skansen, który jest wielki, oddzielony obszar, na który zostały przywiezione domki i chaty, które można teraz oglądać. Mało kto wie, że samym pomysłem za tym skansenem nie do końca było tylko i wyłącznie wstawienie tam właśnie tych chat, ale również i ludzi, którzy normalnie żyją na wsi. To miał być żywy skansen. Miałeś obserwować ludzi, którzy tam robią masło na starych masielniczkach, którzy żyją w swój sposób.
2: Straszne.
1: Faktycznie zamknięci na tym obszarze i żeby można było tą kulturę ludową faktycznie oglądać, ale taką żywą i taką, nazwijmy to, szczerą. To niby miało pomóc też tym ludziom, którzy mogliby wtedy żyć w centrum, mieć swoje miejsce, ale gdzie ja tam widzę pomoc? Raczej bardzo dziwne społeczne jakieś socjologiczne eksperymenty miały się tam pojawić, prawda? Ten skansen jest, budynki są, ludzi tam nie ma. Więc spokojnie.
2: Strasznie taki niewolniczo to w ogóle zabrzmiało, tak, wbrew woli.
1: Tak.
2: Zmieniany anturaż, zamiast naokoło drzew, to masz bloki i ty rób swoje, nie, tak? Na kostce brukowanej.
1: Tak, tak. Bo tam bardzo dużo jest w ogóle betonu. Tam mogę powiedzieć tak jak trochę z Warszawą, że tam jest problem tej betonozy i dlatego też właśnie...
2: Ciepło, to jest ciepło, tak?
1: 36 stopni codziennie, ja szedłem na śniadanie, jadłem śniadanie, wracałem do domu, do klimy o godzinie 13, tylko i wyłącznie dlatego, że się nie dało. Miasto było puste, opustoszałe do godziny 19. Tak, mają swoją siestę, ale też się nie dziwię, bo w takiej temperaturze z tym betonem i tym całym modernizmem, który właśnie opiera się na tych wszystkich budynkach, klockach, które też grzeją okropnież, no nie da się tam wytrzymać. Jakbym miał powiedzieć, co tam dla mnie było charakterystyczne, przechodząc się ulicami, to właśnie ten skwar od ulicy i zimna woda, która spływa z klimy, z każdego budynku, pełno kałuż kapiącej tej właśnie klimy. Powiedziałem o problemach sejsmicznych, jeżeli chodzi o budowanie w Bukareszcie. Drugim problemem, przepraszam, chciałeś coś powiedzieć?
2: Chciałem zapytać, jaka magnituda jest średnio.
1: Magnituda?
2: Tak, tak. Czy jest jakby pomiar, ta skala trzęsień ziemi?
1: Nie mam pojęcia niestety.
2: Okay, szkoda.
1: Akurat aż tak bardzo się nie wgłębiałem, ale to też dlatego, że przez tę temperaturę ja tam byłem trochę jak we śnie. Faktycznie to, że wychodziło
2: rozumiem.
1: Się o tej 19. Tak, tak, dokładnie.
2: Dobrze,
1: byłem prowadzony bardziej.
2: A on też tam właśnie, a nie, on Araba zastrzelił.
1: Tak, ale tam też było właśnie o tym wielkim słońcu, które skwierczało wręcz, a on szedł.
2: To dobrze, że wróciłeś, że tam nie skończyłeś w jakimś
1: to prawda.
2: Zaułku ślepym.
1: To prawda, ale było blisko, bo tam tych zaułków jest bardzo dużo. Co do właśnie tego drugiego problemu, to, że to są tereny podmokłe. I to też jest bardzo ciekawe, bo oni mają bardzo dużo parków. Tam mają przepiękne parki i mógłbym polecić państwu pojechanie czy polecenie do Bukaresztu właśnie przez te parki, bo to są parki bardziej angielskie, czyli takie dzikie. Tam jest pełno takich pomniejszych rzeczek, jezior, które są nagle w centrum miasta i to jest zupełnie coś innego niż w Polsce z taką regularną siatką tych parków, które są projektowane. Tam jednak one są dzikie i są przez to bardzo, ale to bardzo zjawiskowe.
2: Można spotkać jakieś zwierzątka?
1: Tak, oczywiście. Tam mają właśnie problem z kotami. Tam jest pełno kotów. Myślę, że jeżeli kocha się koty, to nie warto tam jechać, no bo jednak one są w bardzo, bardzo złych warunkach. Te koty tak naprawdę żyją tam no od parunastu, jak nie paru dziesięciu lat samowolką. Bardzo chcą faktycznie jedzenie, więc biegają po tych wszystkich restauracjach, są wyrzucane i widać, że jeszcze z tą gigantyczną temperaturą no one nie mają gdzie się podziać. Próbowałem porozmawiać z lokalnymi, jak to wygląda, ale podobno władze nie chce się w ogóle przyznawać do tego problemu i tak naprawdę już ludzie przystosowali się do tego, że tam te koty istnieją, żyją dziko i będą żyły. Też się zastanawiałem, czy nie ma jakichś ruchów, żeby faktycznie wysterylizować te wszystkie koty, żeby ich się nie namnażało aż tyle, no ale oni to mają
2: weź
1: wszystko.
2: Złap takiego kota.
1: No to też jest, to też jest prawda.
2: Skaczącego po drzewach ocelota takiego prawda. Rumuńskiego.
1: No więc właśnie. I ta kultura ludowa, o której wspominałem, też jest bardzo widoczna w samej architekturze. Muszę ci powiedzieć, że bardzo, ale to bardzo spodobało mi się to, że te budynki mają drewniane dachy i one są przepięknie rzeźbione i to jest tak, że widać te pierwsze dwa piętra, które są robione często właśnie w tych willach klasycznych, czy to z kamienia, czy to są właśnie...
2: I dach nagle drewniany.
1: I nagle... czarny, drewniany dach z drewnianymi ciekawe. Elementami, z widocznymi właśnie tym belkowaniem dachu. To też było przepiękne. Tak, i dawało niebywałe wrażenie właśnie tego odcięcia części budynku, który jest ciężki jako ten dach, który naciska ciemny do tego jaśniejącego frontu czy samych murów budynku. Zróbmy sobie chwilkę przerwy na kolejny z ludowych pieśni.
2: I po niej może takie króciutkie podsumowanie.
1: I będziemy lecieć w kierunku Małego Księcia.
2: Albo to on raczej do nas przyleci.
1: Tak.

0: To takie tutaj sobie dywagowaliśmy na temat brzmienia, to takie ludowe techno wręcz.
1: Tak, prawda? To jest tak. Oni biorą tak naprawdę te wszystkie bardzo charakterystyczne dla nich instrumenty. Ja czuję, że tam nie ma sytuacji, gdzie ktoś nie gra. Tam każdy gra i jest nawarstwienie tych wszystkich dźwięków. No i to było fantastyczne. Byłem w takiej jednej restauracji, która to znajdowała się w ich klasycznym budynku, bardzo starym, który to chyba był jednym z pierwszych budynków takich, nazwijmy to, hotelowych, gdzie można było sobie kiedyś wynająć pokój, mieszkanko. I w środku jest taka gigantyczna knajpa, całe wewnętrzne atrium jest zajęte stolikami i tam właśnie miałem do czynienia z tą muzyką ludową na żywo i muszę ci powiedzieć, że nawet mieszkańcy Bukaresztu, którzy przychodzą tam na obiad, czy tak jak u nich to w kulturze wygląda, taką obiadokolację, którą spędzają gdzieś wspólnie razem z rodziną, wychodzą i wspólnie tańczą. To było dla mnie przepiękne, aż ja, który stroni od tańcu, no musiałem się pokusić, musiałem wstać, no bo pani, prawda, w stroju ludowym chodziła i łapała ludzi za rękę, złapała mnie tam za rączkę, to powiedziałem, z panią sobie nie zatańczę w stroju ludowym, no muszę zatańczyć. Poprowadziła mnie, było mi bardzo miło i było naprawdę rewelacyjnie. Zakończę chyba swoją historię o Bukareszcie tym, że w centrum miasta był gigantyczny basen, na całe szczęście.
0: Gigantyczny basen, skansen ludowych chat.
1: Tak, no w ogóle o co chodzi, prawda? Pomieszanie z poplątaniem. Gigantyczny basen, który to faktycznie był basenem płatnym, ale basenem, na którym na przykład można było ćwiczyć kajakarstwo, to był takiej wielkości basen. I my o 11 nie wiedzieliśmy, co mamy ze sobą zrobić, a nagle zrobiło się 37 stopni już, prawie, prawda, jeszcze trochę przewiany przez klimatyzację, bo tego w Polsce przecież nie ma i w ogóle nie jestem do tego przystosowany i mój organizm źle to znosił. Musiałem, prawda, coś ze sobą zrobić. Uznaliśmy, że idziemy na basen i w centrum miasta spędziliśmy sobie czas prawie, że jak nad morzem. Piaszczysta plaża, wielka, wielka woda, nawet że fale. Także bardzo ciekawe.
0: Wspaniale.
1: Kończę tym, że do Bukaresztu warto pojechać i warto też zarezerwować i znaleźć sobie samochód, żeby przejechać się nie tylko po Bukareszcie, ale również po tych terenach rolnych, które są dookoła, bo mają przepiękne góry. Transylwania też podobnie jest przepiękna. Wszystkie te zamki są darmowe do wejścia i szlaki turystyczne są bardzo nieoblegane, ale przepiękne. To się dowiedziałem od Polaków z lotniska, którzy to w taką to podróż tam się wybrali.
0: Cudownie, czyli nie tylko turystycznie, ale można i trekkingowo, krajoznawczo, bardziej górzyście. Dziękuję tobie, Tymoteuszu. Teraz przejdziemy do omawiania książki, tudzież lektury. To jest lektura w szkole.
1: Jest to, jak najbardziej. Nawet nie wiem, czy nie podstawowych.
0: Tak, tak, tak. Mały książę Antoine de Saint-Exupéry w przekładzie Joanny Rawik. No i oczywiście w ten stan kontemplacji tego utworu przeniesie nas sama Joanna Rawik i Bogdan Sobkowiak, który gra na pianinie. Mały książę.
2: Gdzie jesteś, mały książę? Gdzie odszedłeś z mej książeczki kart? Czy po pustyni blądzisz znów? Rozmawiasz z echem

0: Ułek dyskusyjny.
1: Mały książę, Joanna Rawik, Bogdan Sobkowiak, do muzyka, kompozycja Ryszarda Poznakowskiego. A wykonała ten oczywiście utwór pierwotnie Kasia Sobczyk. Mały książę Antoine de Saint-Exupéry w przekładzie Joanny Rawik, który miał miejsce, powstał w poprzednim roku, bodajże 25 października 2025 roku. Jest to oczywiście zasłużona pozycja wśród lektur szkolnych. Pozycja, która jest ubóstwiana zarówno przez młodych, przez dzieci, tudzież przez dorosłych. Wydaje mi się, że ze względu na swoją właśnie po prostu głęboką uniwersalność, prawda? No
2: bo jest to pewnego rodzaju forma bajki dla dzieci, ale w rzeczywistości to jest dosyć genialna taka powiastka filozoficzna tak naprawdę. Dlatego, że no mamy tam do czynienia z pewnego rodzaju taką reprezentantami ludzkich wad, powiedzmy wad, bo mamy króla, mamy próżnego, pijaka, bankiera, latarnika, geografa i oni wszyscy gdzieś przedstawiają właśnie podejście do życia, podejście do świata, które jest konfrontowane z małym księciem.
1: Tak.
2: Więc ono w ogóle jest też bardzo pojemnym dziełem, mimo swojej, no tak naprawdę bardzo skąpej formy.
1: Szczuplutkiej treści, jeśli chodzi o strony, tak. No i zaczyna się to wszystko od rozbicia się pewnego lotnika na wyspie Sahara, co też po wstępie samej Joanny Rawik można się dowiedzieć, że to są realne fakty z życia Antoana, ponieważ faktycznie rozbił się właśnie na takiej Saharze, gdzie pewien Beduin za pomocą jego życzliwości udało mu się po prostu przeżyć i przetrwać ten no, trudny czas i z tego wydaje mi się też powstała poniekąd ta powieść, to opowiadanko. Właśnie z tego rdzenia samej w sobie ludzkiej życzliwości, prawda? Antoine de Saint-Exupéry, który też niestety zmarł właśnie, rozbił się samolotem, więc to też ta jego pasja była z nim do końca. Ale wracając do samej treści tej książki, to rozbijając się ten lotnik na pustyni, stara się naprawić właśnie silnik w swoim samolocie, żeby no z powrotem stamtąd odlecieć, ale no w końcu spotyka jakiegoś małego chłopczyka o złocistych włosach. No i właśnie, czy na ile on jest faktycznie tym małym chłopcem, a na ile jest już może jakimś dorosłym jegomościem zmierzającym ku swojej starości, ale po prostu na tej planecie, z której pochodzi, tak się prezentują takie tego typu osoby, prawda? Przedstawiciele tej planety B612, tej asteroidy. I zdaje ten mały książę relację po prostu ze swojej podróży, ze swojej, można powiedzieć, odysei międzyplanetarnej, kosmicznej, gdzie w finale ląduje na Ziemi. I tak jak Tymoteusz wspominał, spotyka, tutaj mamy do czynienia z takim kalejdoskopem różnych postaw życiowych dorosłych. Ale zanim do tego przejdziemy, to warto jeszcze wspomnieć o samym autorze, tudzież właśnie lotniku, przez którego autor się wypowiada, gdy miał 6 lat i był sam właśnie takim małym księciem, można by rzec. Jego wyobraźnia nie znała żadnych granic. Sporządził on takie rysunki, prawda? Węża boa, którym połyka, ma w swoim brzuchu słonia i wszyscy dorośli interpretowali to jako kapelusz, prawda? I nie pozwalali sobie na tę wyobraźnię, żeby doszła ona do na zewnątrz. I mamy, to jest ciekawy motyw, mamy do czynienia właśnie z barankiem, którego chce mały książę, żeby narysował mu ten lotnik, gdy on już jest dorosłym facetem, poważnym panem lotnikiem, pilotem samolotu, prawda? I on nie mogą dojść tutaj panowie do konsensusu, bo ten baranek jest zbyt chorowity, wygląda jakby zaraz miał umrzeć, ten jest zbyt stary, ten jest z kolei ma rogi i on jest baranem, a nie barankiem. No i w końcu z braku cierpliwości lotnik rysuje pudełeczko, i mówi, że w tym pudełku jest właśnie baranek. Mhm. I oczywiście w cudzysłowie tutaj można to zrozumieć jako mały książę, daj mi spokój. Ale mały książę właśnie mu pasuje to pudełko, ponieważ on sobie potrafi wyobrazić w środku tego baranka i że on ma tam wystarczająco trawki, w razie czego tego transportu z powrotem na jego asteroidę. I to jest to, gdzie mamy do czynienia później w kolejnym rozdziale. Lotnik mówi, że on nie może sobie wyobrazić tego baranka w pudełku. Mhm. Więc tutaj mamy do czynienia ze zrównaniem się z powrotem dorosłego właśnie z tym brakiem wyobraźni i może z takim brakiem samej w sobie wrażliwości i no i niestety znowu wejdziemy trochę w tego Gombrowicza z tym takim umaskowieniem się jakby, że ta maska już przylega nam totalnie, ta rola, tak jak mamy do czynienia z królami, pijakami i latarnikami, prawda?
2: No sam autor tak naprawdę gdzieś tworzy tą kontrę pomiędzy światem dzieci, a światem dorosłych. I tak jak właśnie wspomniałeś, że jednak dorastanie jest bardzo często połączone z tym, że tracimy tę wrażliwość. I ta wrażliwość faktycznie u małego księcia no właśnie ujawnia się, czy to wychodzeniem poza schematy, czy to właśnie tym trochę bycie dziecinnym, no tylko właśnie w dobrym tego słowa znaczeniu.
1: Właśnie. I co to mówi o naszym świecie, gdy on wychodzi poza schematy, będąc po prostu taką czystą niewinnością, prawda? Mm-hmm. I tymi nieustępującymi pytaniami, prawda? Mm-hmm. Gdzie nie uzyskuje on odpowiedzi, ale on będzie do końca drążył, do końca stawał przy swoim, żeby uzyskać tę odpowiedź. I właśnie to jest to też, co charakteryzuje, myślę, każde dziecko, czyli to ta nieustępliwa ciekawość. Ja spotkałem się z taką jedną recenzją, gdzie taka bardzo smutna pani, to musi być, za przeproszeniem zjechała od góry do dołu po prostu małego księcia i mówiła, że ona nie rozumie tego fenomenu, ona nie rozumie ani właśnie samego fenomenu małego księcia jako tej dziecinności, ani samych tych populizmów przez Antoana powielanych. Gdzie ona jakby za tym wszystkim, co ona mówiła, szła taka ta teoria, że w sumie to w dzieciństwie nie ma nic dobrego, do czego jakby warto wracać. I ona też sama podkreślała, że ona pochodzi z dobrej rodziny, ona miała dobre, ułożone dzieciństwo i tak dalej. I dla mnie tutaj od razu nasuwa się na myśl, że po prostu to jest wielkie nieporozumienie z tym, co autor chciał przekazać. Oczywiście jakby każdemu mogły się też zdarzać z nas jakieś traumy, które rzutują na dalsze życie, no ale myślę, że tu chodzi o to, jak my jako dorośli, a nie jakby światło pada na dorosłość, a nie na dzieciństwo,
2: tak,
1: zapominamy po prostu o tych pozytywach, które płynęły po prostu z tego, jak widzieliśmy świat ten pierwszy raz, bez tej konceptualizacji tego świata, bez nazywania wszystkiego tymi już gotowymi symbolami, memami czy ideami, prawda?
2: Co robi sam mały książę? No przecież on demaskuje.
1: Tak, właśnie.
2: Faktycznie każdą z tą postacią i demaskuje, dlatego że każdy z tych dorosłych ma pewnego rodzaju maskę, która w ostateczności okazuje się być bardzo licha. Co to znaczy i co ja myślę, mówiąc licha? No mówię, że właśnie nie do końca na przykład logiczna, że tak naprawdę robi się coś tylko po to, żeby tak było, prawda? I to jest też takie trochę, nawiążę do rumuńskiego właśnie filozofa, cioranowskie myślenie, że gdzieś ten współczesny człowiek już mniej chodzi o to, żeby akceptować to, jak wygląda nasz świat, ale może w drugą stronę, żeby być biernym i zastanowić się i demaskować cały czas schematy, którymi łatwo się podąża. I tak jak wspominasz właśnie o tej recenzji, są ludzie, którzy w schematach żyją dobrze. Są
1: lubią to kłamstewko, prawda?
2: Lubią to kłamstewko, bo może ich schemat, który jakoś tam właśnie działa, jest schematem dla nich wygodnym, daje jakieś pozytywne rezultaty, ale pytanie brzmi, czy jest ich.
1: Ale właśnie, popatrz, jak to de Saint-Exupéry wywraca, bo ci ludzie zatwardzeni w tych schematach, zawieszeni w nich, czy tak naprawdę nie są tymi dziećmi, ale we mgle właśnie?
2: Tak,
1: zakałapućkanymi po prostu w tym jednym powtarzalnym rytmie, prawda?
2: Tak.
1: Gdzie mamy tego pijaka, no, z którego no, my się tutaj śmialiśmy poza anteną jeszcze, który pije, ale dlaczego pije?
2: Bo się wstydzi.
1: Nie, nie, nie, żeby zapomnieć.
2: Żeby, przepraszam,
1: a, tak, żeby zapomnieć czego?
2: Ale co zapomnieć?
1: Tego, że się wstydzi.
2: A czego się wstydzi? Tego, że pije.
1: No tak.
2: Prawda?
1: No i to
2: i
1: jest już ten uroboros.
2: Na etapie tego, że przestanie pić, można by było skończyć, a on tego nie skończy. No jak to dla nas jest ludzi, którzy, przynajmniej dla mnie, na przykład warszawiaka, jak często spotykam się z pewnymi schematami, które właśnie robią takie koło, że nagle tak. pracujesz po to, żeby mieć pieniądze, masz pieniądze po to, żeby niby się rozwinąć, żeby lepiej pracować, żeby mieć kolejne pieniądze, a tak naprawdę jaki jest konkretny cel tego wszystkiego?
1: Tak, i właśnie jak to mały książę podsumowuje, bo co naprawdę rozdział pijaka to nawet nie była pełna strona. I to było tak podsumowane. Sam król, który rozdaje rozkazy takie, aby po prostu rozkazywał dla samego faktu, albo rozkazuje słońcu, aby zaszło, ale oczywiście ten rozkaz ma miejsce w momencie, kiedy słońce faktycznie zachodzi, więc no to też ta cały absurd i groteska po prostu tego wyobrażonego tej pozycji, którą on piastuje, prawda? Więc wszyscy gramy jakieś role. Mały Książę jest tu po to, aby nas troszkę zdemaskować i przypomnieć nam o tym, o tej naturalności, prawda, o tej pierwszej twarzy, pierwszemu spotkaniu ze światem. I to jest, myślę, taką cenną myślą, taką cenną wartością, która płynie z tego. Tym bardziej, że ona jest podana bardzo prosto i tak uniwersalnie, że naprawdę może to zrozumieć na tyle, na ile może oczywiście, ale dziecko, a przede wszystkim dorosły, gdy spotyka się powtórnie jakby z tą książką.
2: Tak, to chyba jest tak, że w ogóle tą najważniejszą lekcją to jest ta lekcja lisa, prawda? No, tak. Złota myśl troszeczkę tego całego utworu, czyli dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.
1: No tak,
2: i
1: tak.
2: Chyba to skupienie za bardzo na tym świecie materialnym i opuszczenie nawetże fantazjowania, marzenia, śnienia w naszym codziennym życiu powoduje, że jesteśmy coraz to bardziej zmechanizowani.
1: Tak, tym bardziej, że myślę, że we współczesnym świecie to jest jeszcze bardziej wyprane wszystko z emocji, bo oczywiście nasza świadomość się pogłębia, ale też poprzez te racjonalizacje. My wszystko racjonalizujemy. Kiedyś mieliśmy mitologię, tak. Kiedyś mieliśmy demony, zabobony i tak dalej. I to wszystko działało na te wyobraźnie, a teraz mamy, ja sobie tak nazywam, zastępuje nam to wszystko horror chociażby.
2: Mhm.
1: Ten moment tego takiego lekkiego dreszczyku z tyłu, jakby wszyscy młodzi ludzie uwielbiają horrory. Horrory teraz mają ten boom,
2: tak.
1: I te rezurekcje wręcz gatunku, z racji tego, że to jest naszą taką współczesną mitologią, prawda? Możemy przez tę godzinkę w kinie czy dwie poczuć się znowu
2: inaczej.
1: Tak, w jakiejś
2: po prostu
1: zmitologizowanej
2: tak.
1: rzeczywistości, nie?
2: Tak.
1: I tak, tak, to jest ciekawe zjawisko też aktualnie.
2: No też nawet zauważmy na taką głupią rzecz, jak to, że ile razy słyszymy, że popełnienie błędu, popełnienie jakiejś porażki, to jest lekcja dla życia, że my musimy coś wyciągnąć z porażki. To tak naprawdę dlaczego mamy wyciągać cokolwiek z czegokolwiek, nazwijmy to? Znaczy, nagle okazuje się, że wszystko musi mieć swój konkretny cel, konkretny sens i nawet coś, co jest ludzkie, co nam się nie udaje, co nie idzie zgodnie z naszą myślą, nagle ma być kolejną lekcją na przyszłość. Dlaczego bierność w naszym życiu nie może też być czymś bardzo pozytywnym? Kiedy widzimy jakiś problem, ludzkość od razu chce go rozwiązać, a może my nie powinniśmy rozwiązywać problemów i nie jesteśmy tutaj po to, żeby je rozwiązywać, tylko żeby żyć.
1: Bierność właśnie paradoksalnie w kontekście czynności, jeśli mówimy o tym aktualnym naszym świecie, bo nie mówię tutaj o konfliktach, czy jakichś realnych
2: nie,
1: sytuacjach,
2: kompletnie nie.
1: Tylko właśnie bardziej stanie ducha. Nie,
2: I nie mówię tutaj też o tej skrajności w kontekście tego, że nagle staniemy się leniwi i będziemy leżeć na kanapie, oglądać telewizję, bo to jest znowu wejście w schemat i trochę w przegranie, nazwijmy
1: tak,
2: to w tym wyścigu
1: też.
2: I ta wygoda, ale mówimy tu o takiej bierności w kontekście cały czas demaskowania, że ja nie muszę czegoś robić, bo wiem, dlaczego nie muszę, bo ja popełnienie właśnie tego błędu, o którym wspominałem wcześniej, mogę go popełnić i wcale nie muszę mieć z niego lekcji, bo to jest ludzkie, że popełnię błąd, prawda?

0: Patrząc na to jak najbardziej ogólnikowo może tak być, ale ten jedyny kwiat, który może mi czasami ta róża mnie czasami ukłuje tym kolcem, to jest jednak ta moja róża w moim ogrodzie własnym wyhodowana i nie chcę żadnej innej, prawda? To jest ten jedyny zapach, który mi odpowiada tak naprawdę. Czy właśnie też i studnia? Mhm. Gdzie lotnik, kiedy w końcu rozumie, gdy tam mały książę już powoli unosi się i znika, rozpływa się w tej przestrzeni, staje się taki efemeryczny, to ta lekcja, którą rozumie lotnik, to co by mógł robić zawsze w życiu, to właśnie iść, ale powoli do tej studni, do tego wypełnienia, do tej jakiegoś celu, właśnie powoli. Tutaj też to się tyczy naszej maksymy, Tymku, oczywiście nazwy audycji, prawda?
1: Festinalenta. Spiesz się powoli, no i nieważny jest cel, ale ważna jest droga.
0: No właśnie, bo myślę, że ludzie często, ja też teraz staram się takie opowiadanie tutaj tworzyć na temat tej celowości egzystencjalne, gdzie mam do czynienia z facetem, który właśnie osiągnął ten cel i co teraz? I zaczyna wariować i szaleje w poszukiwaniu tego kolejnego szczytu, bo już zdobył ten najwyższy, no ale co dalej, skoro nadal nie może sięgnąć nieba, nie?
1: No więc właśnie, to jest tak, że no chyba nawet tak psychika ludzka działa, że my dążymy do pewnej rzeczy, nagle kiedy ją dostaniemy, pojawia się nuda i jak pojawia się nuda, to my musimy to zwalczyć kolejnym celem, do którego możemy dążyć, bo my zawsze jesteśmy niedorobieni,
0: tak
1: jak to mówił Gombrowicz, że zawsze musimy stwarzać się gdzieś na nowo i na nowo. Przepraszam, proszę.
0: Nie, no to ja ci przerwałem.
1: Dobrze, dziękuję. No i dlatego właśnie wydaje mi się, że ważną lekcją w ogóle z całego Małego Księcia, już nawet nie... Bo ja trochę mam problem z tym, jak to jest banalne.
0: Tak.
1: Dla mnie przynajmniej. Tak. Że to jest zbyt wprost. Ja też chciałbym na tej naszej audycji trochę pokrytykować nawet tak duże dzieła, ale proszę. Tak u mnie prywatnie, że to jest dla mnie aż zbyt ładne, łatwe i staje się nawet, że powierzchowne, ale to chyba właśnie takie powinno być, bo wielu z nas potrzebuje takiego nawet, że po prostu małego pchnięcia, żeby już iść w danym kierunku i to u mnie czytając to gdzieś właśnie w szkole podstawowej chyba było takim pierwszym małym pchnięciem w kierunku tego, że wcale ten świat dorosłych nie jest taki, jak mi się wydaje. I te schematy, które są powielane, wcale nie są dobre i nie jest to coś, do czego chciałbym dążyć.
0: Tak, no więc my też teraz trochę staliśmy się banalni, żeby też przekazać, myślę, to, co zostało zawarte w tej książce, ale myślę, że żeby coś było uniwersalne, no to niestety musi być poniekąd banalne. I w tym tkwi też magia tego utworu, ponieważ tu spotyka się na równi dorosły z bardzo młodym dzieckiem wręcz. Mhm. Dlatego ten utwór no, jest cały czas na językach, jest cały czas aktualny i będzie, myślę, jeszcze przez długi, długi czas.
1: Ale to, co jest ważne, ja też zauważam w tym utworze, to jest temat relacji. Że mimo wszystko bycie samemu nie jest tam przedstawione pozytywnie i nagle pojawia się to, że ta prawdziwa wartość też się kryje w relacjach pomiędzy czy to ludźmi, czy to zwierzętami, po prostu w samej relacji.
0: Bo zauważmy, że Mały Książę ląduje na ziemi, ale ziemia czym jest w tej opowieści? Tylko i wyłącznie pustynią. Mhm. I gdy on poszukuje jakiegoś kontaktu z ludzkością, to jedynie echo mu odpowiada, prawda? Jestem sam. Lotnik również istnieje na tej pustyni, więc tak, właśnie z tym największym tutaj problemem naszym ziemskim jest właśnie ta samotność i poszukiwanie jakiegoś oswojenia w drugim człowieku, nie tylko w zwierzęciu, prawda?
1: I przede wszystkim, żeby ta relacja była szczera.
0: Tak.
1: Bo to jest ważne, żeby to nie było właśnie, i to też w tym utworze bardzo wybrzmiewa, relacja bardzo powierzchowna, tylko ta, która dotyka gdzieś tych ważniejszych nie... No często też ukrytych wrażliwości naszych, bo łatwo jest zakładać maskę, no ale przecież w którymś momencie maskę trzeba zdjąć i nagle ta relacja faktycznie staje się bardzo wartościowa.
0: Dokładnie. I wtedy też te wyobrażenia przestają jakby być wypełniane na wyrost przez drugą osobę.

0: tylko mamy okazję się jakoś zespolić. No i to jest największy test, myślę, właśnie w relacjach, prawda? Mm-hmm. Kiedy wyobrażenia zostają zastąpione tym czymś realnym. Mm-hmm. No i wtedy zobaczymy, czy to nam pasuje. Ale niektórzy po prostu uwielbiają gonić te wyobrażenia, prawda? I tylko potrafią być w relacji, stworzyć jakieś partnerstwo przez ten okres zauroczenia, a potem już jest... prawda? Dokładnie. Urok się kończy, magia pęka, balon pęka. Ale co jest właśnie tu tak na koniec, jeszcze taka moja własna interpretacja małego księcia. To jest mega ciekawe. Tak jak wspominałem na początku, tylko to dotknąłem, czy on jest właśnie tym chłopcem, czy on jest tym dzieckiem, czy on jest tym już starcem, bo to mi też ojciec właśnie podsunął. Pozdrawiam cię serdecznie, ojcze.
1: Bardzo serdecznie pozdrawiamy.
0: Tak, że gdy człowiek zbliża się właśnie ku tej śmierci, to dziecinnieje, prawda? I ty z powrotem zapomina pewnych słów, więc ta konceptualizacja się znowu rozmywa. Staje się on bliski temu dziecku, zatacza się jakieś koło, no i mały książę też zatacza jakieś koło, to tam pełny rok występuje w tej historii, gdzie on spędził na tej ziemi i znowu się będzie rozpływał i wraca na swoją asteroidę. I my nie wiemy właśnie, czy on faktycznie wraca tam. Jeśli patrzymy na ten metafizyczny, interpretujemy to totalnie jakby tam planetarnie, no to oczywiście wraca, ale tak. Jeśli patrzymy na to bardziej troszkę realistycznie, to czy on w końcu w sumie umiera faktycznie. Więc to taka ciekawa tutaj ode mnie takie zdanko.
1: No to w takim razie chyba dla wszystkich dorosłych, którzy wpadli w schematy, serdecznie polecamy Małego Księcia.
0: No oczywiście, warto wracać.
1: Serdecznie polecamy też naszą audycję.
0: Festinalentę. Ale też kanał Wnet Kultura, na którym nie tylko nasze rozbiory literackie, ale i wiele, wiele więcej Jakub Duszak również tam rozprawia na tematy bogów starożytności, szeferów i tych innych takich różnych dziwnych, mistycznych spraw.
1: Bardzo się cieszę, że to się coraz tu bardziej rozwija, dlatego że bycie częścią od samego początku takiej struktury jest dla mnie czymś kompletnie nowym i bardzo ciekawym.
0: Oczywiście, Wnet Kultura i festinalente.fm na Instagramie.
1: Serdecznie zapraszamy do komentowania, pisania. Parę komentarzy już dostaliśmy, jak i też wiadomości, za co bardzo serdecznie dziękujemy, dlatego że każda miła wiadomość, ale też i krytykująca i niemiła jest dla nas motywatorem do tego, żeby działać dalej, rozwijać się.
0: Do tego zachęcamy, by nas oceniać i krytykować.
1: Bardzo chętnie.
0: Te audycje, tak jak i poprzednio, dedykujemy oczywiście naszej przyjaciółce Jasi Rawik. Tak. Która przełożyła właśnie w ostatnim roku Małego Księcia. Mieliśmy okazję się właśnie z tym przekładem spotkać. Dziękujemy ci, Joasiu, za naszą przyjaźń wieloletnią też współpracę z Radiem Wnet.
1: Nigdy o tobie nie zapomnimy przede wszystkim.
0: To prawda i jesteś w naszych sercach. To była audycja Festinalente.
1: Śpieszmy się powoli.
0: Tymoteusz Dąbrowski.
1: Igor Toporowski.
0: I Fryderyk Litwin.
1: Fryderyk Litwin. Dzięki, Fryderyku. Oczko.
0: Wysyłane do realizatora. Dokładnie. Dziękujemy też przede wszystkim Państwu serdecznie, którzy nas słuchają w każdą niedzielę, bo jest to dla nas ważne i cieszymy się, że możemy umilić to niedzielne popołudnie. Pozdrawiamy serdecznie na wszystkich i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Miłego popołudnia.
2: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
3: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.

0: to promocja.
1: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
2: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19 serdecznie zapraszam. Zbyszek Dąbrowski.
0: To była autopromocja.
3: Reklama.
4: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
3: Po reklamie.
5: www.znet.fm

Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński i witam serdecznie w audycji Dolce Farniente. Dzisiaj troszeczkę niecodziennie zaczęliśmy nasz program, ponieważ nie ukrywam, że jestem w drodze i czasami ten zasięg powoduje, tego zasięgu po prostu nie ma, w związku z czym trudno jest się połączyć, ale mam nadzieję, że teraz już możemy zacząć. Zaczęliśmy w zasadzie już milwą, ponieważ to już końcówka wakacji, postanowiłem jeszcze powrócić do tych piosenek, których słuchaliśmy do tej pory w tym roku. Słuchaliśmy między innymi Milwy. To był maj. I dzisiaj także posłuchamy jeszcze innych piosenek różnych piosenkarzy i artystów, których już słuchaliśmy do tej pory. Będzie między innymi, będą jeszcze piosenki właśnie Milwy, ale będzie także Fred Bongusto, tak więc proszę pozostać z nami. Ja tylko powiem, że audycję realizuje Fryderyk Litwin i cóż, tak, piękne popołudnie tutaj na południu kraju, gdzie się znajduję, na Podhalu. Tutaj również jeszcze można tego ciepła zaznać. Chociaż już te noce z kolei są chłodne, już gdzieś tam czuć nadchodzącą jesień. Ale mam nadzieję, że te piosenki, których dzisiaj będziemy słuchali, będą przyniosą nam jeszcze trochę ciepła. Tym bardziej, że no przecież to nie, zaledwie tydzień temu było Ferragosto, czyli można powiedzieć ten środek włoskiego lata, kiedy to wszyscy Włosi wyjeżdżają na plażę i wszyscy Włosi korzystają z tego gorącego sierpnia. To tytułem wstępu. Teraz już słuchamy dwóch piosenek Milwy. I cóż, słuchamy.

No i te trzy piosenki Milwy, można powiedzieć, pokazały nam pełny przekrój jej twórczości. Milwa to jednak trzeba pamiętać, chyba trzecia najbardziej znana piosenkarka, jeżeli chodzi o współczesną piosenkę włoską. Jest oczywiście Ornella Vanoni poza nią, no i oczywiście Mina. No, możemy powiedzieć, że to podium zamyka Milwa, która urodziła się w roku 1939, zmarła w roku 2021 i była także jedną z twarz tej modernizacji piosenki włoskiej w latach 60. I to też również widać, jeżeli chodzi o historię jej uczestnictwa w festiwalu w San Remo, ponieważ wystąpiała w San Remo 15 razy w swojej karierze. Jest pod tym względem rekordzistką. Chyba jest rekordzistką także 15 razy. Tak samo często w San Remo bywał między innymi Pepino DiCaprio, o którym mówiliśmy w zeszłym tygodniu. Milwa także wydała 173 płyty aż, zresztą nagrywała dla wytwórni Cetra, ale nigdy nie zwyciężyła w San Remo. To też taka ciekawostka, pomimo tego, że tyle razy tam była, pomimo tego, że była tak popularna, ale w roku 2018 została mimo wszystko uhonorowana w San Remo za całokształt kariery. Milwa, która była nie tylko piosenkarką, ale była także aktorką, to też trzeba o tym pamiętać. Dlaczego? Ponieważ lata 50., 60., jak wiemy, to jest również moment, w którym rozwijała się telewizja we Włoszech i część przynajmniej tych piosenkarzy w jakiś sposób odnalazła się również na małym ekranie. Często dla nich to był jedyny sposób, aby jakoś utrzymać się w tym show biznesie. Ci, którym nie udało się przerzucić w cudzysłowie na telewizję, no to po prostu ich kariery się kończyły gdzieś tam w połowie lat 60. No, na przykład Mina, jej udało się w pełni przerzucić, przekonwertować na telewizję, ale to już zupełnie inna historia. Teraz będziemy mieli trzy kolejne piosenki. Enzo Aita to jest kolejny piosenkarz, którego poznaliśmy w tym roku. Enzo Aita, który miał też bardzo ciekawy życiorys, a mianowicie emigrował jako dziecko do Stanów Zjednoczonych razem ze swoją rodziną, ale ponieważ nigdy nie był Amerykaninem, zachował swoje obywatelstwo włoskie, to też musiał do Włoch powrócić, aby odbyć swoją służbę wojskową i w taki sposób powstał bardzo ciekawy taki miks w cudzysłowie twórczości włoskiej i twórczości amerykańskiej, ponieważ to właśnie w Stanach Zjednoczonych Enzo Aita kształcił się jako muzyk. Słuchamy trzech jego piosenek i kontynuujemy naszą audycję Dolce Farniente.

I to, proszę Państwa, był Enzo Aita, który zaśpiewał trzy piosenki i to były trzy jego chyba takie największe przeboje w jego karierze. Zresztą już powiedziałem kilka słów o tym niezwykłym Życie Rysie, tylko może dodam, że urodził się w roku 1903, więc emigrował do Stanów Zjednoczonych mając 6 lat mniej więcej. Urodził się w Neapolu, więc te tradycje neapolitańskie były gdzieś tam głęboko zakodowane w jego DNA. Zresztą kiedy powrócił do Włoch, to również wrócił do Neapolu i tam się produkował. Ale jeszcze taka ciekawostka, jeżeli chodzi o, może ciekawostka, może przede wszystkim podstawowa informacja, że Enzo Aita był przede wszystkim tenorem i pracował najpierw, może inaczej, był tenorem i jeszcze taka dodatkowa ciekawostka, Enzo Aita był absolwentem ekonomii. Studiował ekonomię w Nowym Jorku, a można powiedzieć piosenka, śpiewanie to było coś jakby obok, chociaż również tutaj uczył się gry na fortepianie jednocześnie właśnie studiując i podejmując naukę. I jego ojciec po prostu zauważył, że Enzo ma ogromny talent i po prostu wysłał go do Neapolu, kiedy miał zaledwie 19 lat, aby tam w Neapolu kontynuował naukę śpiewu. Enzo Aita pojechał do Neapolu, później wrócił do Stanów Zjednoczonych, tam rozpoczął karierę w operze, między innymi śpiewał w Filadelfii, a później w latach 30. Enzo Aita ponownie wraca do Włoch, do Neapolu i tam już zostaje. Natomiast w roku 1939 już z całkiem, będąc już znanym artystą, w roku 1939 zostaje dyrektorem artystycznym w radio włoskim w Turynie, w EIAR, czyli w poprzedniczce RAI. I właśnie z tego okresu, czyli z końca lat 30. i początku lat 40. pochodzą te piosenki, których słuchaliśmy. Przede wszystkim Piowe to ten przebój, który był takim jego największym, chyba najbardziej znanym utworem, ale to również ten trzeci utwór, którego słuchaliśmy, Non sei più la mia bambina, to chyba taki największy jego hit. A jeżeli jeszcze wracając tutaj do piosenki Piowe, to taka ciekawostka, była tutaj pewna kontrowersja związana z tytułem tej piosenki, ponieważ kiedy słyszymy Piowe, to myślimy od razu o piosence, jeżeli się interesujemy włoską piosenką, to myślimy od razu o przeboju Domenica Modugno, który przecież śpiewał piosenkę Ma Piove, Piove sul nostro amore. I cóż, to była kontrowersja, to była chyba wręcz sprawa w sądzie, która skończyła się tak, że oficjalnym tytułem piosenki Domenica Modugno to Ciao Ciao Bambina, czyli tak jak się zaczyna refren piosenki Piowe właśnie w wykonaniu Domenica Modugno, choć jest to zupełnie inna piosenka. To taka ciekawostka, proszę Państwa. Ale skoro już trochę tych klimatów przedwojennych teraz liznęliśmy, aha, jeszcze może zakończę, że Enzo Aita zakończył swoją karierę. No, w zasadzie gdzieś tam jeszcze w latach 50. zmarł w roku 1971, ale nadal pozostał bardzo aktywnym muzykiem. Ale teraz właśnie, wracając do zapowiedzi, Renato Raskel to inna ogromna, wielka postać włoskiej muzyki, ale także włoskiego kabaretu. Mamy teraz kolejne trzy utwory. Posłuchamy tych piosenek i podobnie jak w przypadku i Milwy, i Enzo Aity, na koniec kilka smaczków z biografii wielkiego Renato Raskela.

No i tak zagalopował się Fryderyk Litwin, który jest za konsoletą w Warszawie. Być może tak bardzo mu się podoba włoska muzyka, być może tak szybko chciał usłyszeć głos Freda Bongusto, który posłuchamy już za chwilkę, ale jeszcze dwa słowa może o Renato Raskelu, którego przed chwilą słyszał. Kolejna wielkanki. Myślę, że to jest chyba taki klucz dzisiejszego programu, czyli artyści, których już słuchaliśmy w naszej audycji, ale także artyści, którzy talentów, przede wszystkim tych filmowych, czy to był to przypadek Milwy, jeżeli chodzi o Enza Eito, to on z kolei miał wiele innych talentów, był ekonomistą, ale był także śpiewakiem operowym. To samo Renato Raskel, on śpiewał, ale on przede wszystkim również grał w filmach, w bardzo wielu filmach, ponad 60 produkcjach. Zresztą jedna z nich nawet, ale teraz nie pamiętam, w każdym razie w roku bodajże 1960 zdobyła Złotą Palmę w Cannes na festiwalu filmowym, więc nie były to jakieś byle jakie filmy, nie były to filmy byle jakiej klasy, a sam Renato Raskel bardzo potrafił stworzyć także niezwykłe postacie, które stały się takimi jego głównymi specjalnościami. Zresztą słyszeliśmy, on w pierwszej piosence, której dzisiaj słuchaliśmy, to śpiewał o Napoleonie, bo to właśnie postać Napoleona Renato Raskel w tych swoich różnych produkcjach teatralnych się wcielał. Zresztą mówi się, że był chyba taką najlepszą twarzą takiego teatru absurdu, teatru nonsensu, a ponieważ specjalizował się szczególnie w tym okresie powojennym w tworzeniu zdań, które nie miały absolutnie żadnego sensu, których celem był po prostu śmiech. W każdym razie Renato Raskel, który również współtworzył, mówiłem o telewizji, on właśnie współtworzył tę włoską telewizję jako taki przedwczesny przykład takiego showmana, który doskonale odnalazł się w tych latach 50. Przypomnę tylko początek włoskiej telewizji, to rok 1954 i właśnie Renato Raskel prowadził pierwszy, można powiedzieć, late show w sobotnie wieczory we włoskiej telewizji. No i bardzo bogata kariera, bardzo także długa kariera. Raskel zmarł dopiero w roku 1991. Urodził się na początku XX wieku. Tak więc kolejna postać, która kształtowała ten... Aha, no i pochodził z Turynu, ponieważ mówiliśmy o tym Turynie w przypadku Enza Eito. No to właśnie Renato Raskel, można powiedzieć, urodził się w tym mieście włoskiego radia i że pochodził także z rodziny śpiewaków operowych, tak więc wychowiedzieć gdzieś tam w operze, gdzieś tam za kulisami. To też taka ciekawostka. Proszę Państwa, zostało nam 8 minut audycji. Ja to, powiedzmy, ten przebój, który on zasugerował, to nim zamkniemy naszą dzisiejszą audycję, ale teraz posłuchamy

I to, proszę Państwa, był Fred Bungos. To taka na zamknięcie naszego programu, taka wakacyjna piosenka Una Rotonda sul Mare, czyli przejażdżka po morzu. No i tak, zbliżamy się do godziny 17. To jest jedyna piosenka Freda Bungosu, której posłuchamy dzisiaj, ponieważ no właśnie w czasie audycji przyszła taka wiadomość od Sławka Orwata, którego serdecznie pozdrawiamy, że po raz pierwszy zwyciężyła w Polish Chart piosenka włoskojęzyczna polskiej wokalistki Agnieszki Śpiewa. Taki jest jej pseudonim artystyczny, Agnieszki Smoderek. Piosenka pod tytułem Anima Segreta, czyli Tajemnicza Dusza, która w tym roku, w roku 2026, walczyła w preselekcji do festiwalu w San Remo. I taka właśnie informacja, którą oczywiście wykorzystamy, aby nasz dzisiejszy program Dolce Farniente zamknąć właśnie tymże utworem. Wiem, że jest już on w bazie, już za chwilę zostanie on puszczony, tak więc mi pozostaje się z Państwem pożegnać dzisiaj, ponieważ słyszę się z Państwem już jutro o godzinie 12. Dziękuję Fryderykowi Litwinowi za zrealizowanie dzisiejszej audycji i życzę Państwu bardzo dobrego popołudnia, tego niedzielnego popołudnia, żeby było ono jak najbardziej dolce farniente. Do usłyszenia, Mikołaj Murkociński.

0: Promocja.
1: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
0: To była autopromocja.
2: Przyszłość, przeddzień 35. rocznicy odzyskania przez Ukrainę niepodległości albo uzyskania. To o tym też będziemy rozmawiali. Będziemy rozmawiać z Rafałem Cięciołowskim, ekspertem zajmującym się Europą Wschodnią, z Natalią Panczenko, prezesem Fundacji Stand With Ukraine oraz z Igorem Traczem, sportowcem i organizatorem pomocy humanitarnej dla Ukrainy. To nie będzie jedyny temat. Nasza redakcyjna koleżanka Olga Siemaszko opowie też o wyborach w Rosji, chociaż wybory w Rosji to brzmi bardzo niewiarygodnie, czy też nieprawdopodobnie. Czarne Niebo raport, jak co tydzień na antenie Radia Wnet i na kanałach YouTube Czarne Niebo i na kanale YouTube Radia Wnet. Tam nasz program realizuje Lech Rustecki, a na antenie Radia Wnet program realizuje Fryderyk Litwin. A ja się nazywam Paweł Bobołowicz, a Czarne Niebo prowadzę dla Państwa z Użhorodu na Ukrainie. Startuję.
3: Czarne Niebo.
2: Czarne Niebo i dzisiaj jest ze mną Artur Żak w Drohobyczu i Dmytro Antoniuk w Kijowie. I w Drohobyczu, Artur, jak zwykle w swoim studiu to widzimy, ale Dmytro Antoniuk jest w niezwykłych, pięknych, w pięknym miejscu. Może, Dmytrze, na samym początku powiedz, gdzie jesteś, a później już przejdziemy do rozmowy z tobą.
4: Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie. Jestem w samym centrum Kijowa na ulicy Chreszczatyk, czyli centralna ulica mego miasta, z widokiem tutaj za mną z tyłu płynie nasz przepiękny Dniepr i jest taki widok panoramiczny. Jestem, dzisiaj dla mnie jest niezwykły dzień, dlatego że jest dzień rzadko. Teraz mam dzień wolny, bo jestem wojskowym w Wojsku Ukraińskim, ale dzisiaj jednak mam taki dzień, więc wybrałem się do rodzinnego Kijowa, żeby też być z Państwem w tym przepięknym dniu flagi ukraińskiej, a jutro, przypominam, jest 35. rocznica niepodległości Ukrainy, co dla nas jest, no dla mnie osobiście jest największym świętem narodowym.
2: Dmytro Antoniuk, ukraiński krajoznawca, ukraiński dziennikarz, nasz kolega redakcyjny, a teraz jeszcze żołnierz. Dmytro z nami pozostaje i za chwilę wrócimy do tej rozmowy i Dmytro będzie opowiadać o ukraińskiej niepodległości. Faktycznie w przededniu Dnia Święta Niepodległości, w dniu, kiedy Ukraina też opowiada o swojej fladze, ale ten piękny Kijów, który widzimy za twoimi plecami, Dmytrze, to oczywiście też straszna wojna i o tym, co się wydarzyło w ostatnim czasie, w ostatnich godzinach opowie Artur Żak.
5: Opowiem nawet zdecydowanie szerzej, bo mniej więcej przez cały tydzień, co się wydarzyło. Najtragiczniejsze wydarzenia to oczywiście ataki na Kijów 20 sierpnia, 17 zabitych w obwodzie, ponad 40 rannych, ponad 168 rosyjskich bezzałogowców. Większość z nich to z napędem turboodrzutowym. Także manewrujące pociski, tak zwana banderol, też turboodrzutowy. Iskandery M, rakiety do systemów S-400, Cyrkony, Onyxy. Następnego dnia centrum handlowe przyleciały bezzałogowe statki powietrzne. Przy takiej taktyce double tap, czyli podwójnego uszkodzenia, podwójnego uderzenia, było bardzo dużo odwiedzających, robiących zakupy w tym centrum handlowym. 16 osób zginęło, ponad 140 osób odniosło obrażenia. W szpitalach nadal przybywa ponad 50 osób, w tym 13 dzieci. Jeżeli chodzi o ataki rosyjskie z 22 na 23 sierpnia, czyli tę noc, to 127 bezzałogowców, obrona przeciwlotnicza ukraińska zestrzeliła bądź zakłóciła lot 97 dronów, uderzono w 22 lokalizacje. 23 właśnie dzisiaj Rosja nasiliła ataki na infrastrukturę kolejową. Uderzono między innymi w pociąg Łozowa-Charków, 2 zabitych, 5 rannych, a w obwodzie odeskim reaktywny szachet, czyli to jest Garań 3 czy też Garań 4, to jest szachet z napędem turboodrzutowym, uderzał w pociąg Żytomierz-Odessa. 593 pasażerów, w tym 15 dzieci ewakuowano. Ukraina oczywiście odpowiada w infrastrukturę, przede wszystkim infrastrukturę energetyczną, paliwową, Taneko, Tamań, Gaz, Perm, Marinówka, Nowokujbyszewsk, terminal naftowy w Jejsku, także w terminale w duże magazyny ozonu, czyli tej drugiego co do wielkości marketu internetowego po marketach Wildberries. Dodatkowo atakuje także infrastrukturę na terenie Krymu wojskową, przede wszystkim infrastrukturę energetyczną, ale także infrastrukturę wojskową w postaci obrony przeciwlotniczej. Tutaj między innymi pod oddziały wojsk, bezzałogowych wojsk Sił Zbrojnych Ukrainy donosiły o licznych trafieniach w radary, a także im wyrzutnie efektorów obrony przeciwlotniczej. Pawle?
2: Arturze, mam nadzieję, że teraz słychać mnie dobrze, bo wiem, że były zakłócenia i były pewne problemy. Jeżeli będzie problem dalej, to wtedy będziesz musiał zadać to pytanie, ale chyba słychać mnie normalnie. I zadam pytanie Dmytrowi, do tej rozmowy powrócimy. Jutro Ukraina będzie obchodzić 35 lat swojej niepodległości. A czasami się już zastanawialiśmy też wcześniej o tym, Dmytrze, być może odzyskania niepodległości, bo niektórzy też tak uważają. Jesteś naszym redakcyjnym kolegą, dziennikarzem, ale teraz jesteś żołnierzem i domyślam się, że ten dzień dla ciebie ma jeszcze inny teraz wymiar, jeszcze być może głębszy ten wymiar. Co oznacza ukraińska niepodległość?
4: Oznacza, że my żyjemy w swoim państwu i my żyjemy tak, jak chcemy żyć. I to jest najważniejsze. I najważniejsze też jest to, że ta 35. rocznica naszej odzyskania naszej niepodległości i teraz jest chyba jednym z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszy rok niepodległej Ukrainy, ponieważ przed nami jest jeszcze silniejszy terror rosyjski. Codziennie, jak już powiedział Paweł, Artur, spadają balistyki na nasze miasta, na Kijów, na inne miasta, zabijając naszych cywilów. I jestem przekonany, że będzie ich jeszcze więcej, niestety. Jeszcze więcej ofiar wśród cywilów i nie tylko. A przed nami jest ciężka zima, bo Rosja będzie celować swoimi balistycznymi rakietami, przeciw których mamy mało zasobów do obrony, w infrastrukturę paliwową, infrastrukturę wodną, infrastrukturę naszej energetyki, żeby zamrozić nasze miasta i tak dalej. Będzie ciężko. I przed nami też myślę, że prawie już na 100% jest mobilizacja w Rosji. Także przed nami jest bardzo ciężkie kolejne miesiące, być może rok, które będą decydować o tym, co będzie, czy będzie w ogóle Ukraina nadal, czy jej nie będzie. I też trzeba powiedzieć, że wewnętrzne problemy z korupcją na najwyższym szczeblu ukraińskim też pomagają Putinowi teraz w atakowaniu Ukrainy. To też trzeba o tym otwarcie mówić. Więc z jednej strony to, a z drugiej strony nasza determinacja, determinacja do tego, żeby bronić naszego kraju, żeby mimo wszystko, mimo balistykę, mimo korupcję, mimo zimę, mimo niewygodne też być może geopolityczne sytuacje w Europie i w całym świecie, jednak przetrwać, obronić nasz kraj, być może nawet wyzwolić te okupowane części Ukrainy, które teraz są pod naszym wrogiem. Także bardzo ciężka jest sytuacja przed nami i w tej chwili też, ale ja jestem przekonany, że jak u nas się mówi, wola albo śmierć.
2: Dmytrze, ukraińska niepodległość, która teraz stanęła w obliczu takiego zagrożenia, to prawie taki sam czas jak ta współczesna niepodległość Polski. Czy mamy coś, my Polacy, na co moglibyśmy popatrzeć w ukraińskiej niepodległości i zobaczyć tam jakiś przykład dla nas albo niebezpieczeństwa? Ja pamiętam przecież nasze rozmowy sprzed kilku lat i pomimo mojego czarnowictwa, ale chyba aż tak strasznej sytuacji nikt z nas się nie spodziewał. Czy jest tutaj w tej ukraińskiej niepodległości jakaś lekcja dla Polski, dla Europy?
4: Jak najbardziej. Historia się robi kolejne koło i ta sytuacja, w której znalazła się Ukraina, ma swoje odzwierciedlenie na przykład w 1939 roku, kiedy napadnięta została Polska Rzeczpospolita II. I znów można wynieść sporo z tej sytuacji, w której jest Ukraina teraz. Pamiętać o tym, że jeżeli padnie Ukraina, to Polska i cała Europa jest pod wielkim, wielkim, wielkim zagrożeniem. I ja jestem też bardzo wdzięczny tym Polakom, które jutro wyjdą na Plac Zamkowy, jeżeli dobrze pamiętam, w Warszawie, żeby wyrazić swoje wsparcie dla Ukrainy. I ja za to serdecznie dziękuję, szczególnie teraz, w tych bardzo, bardzo ciężkich ukraińsko-polskich stosunkach, ukraińsko-polskich relacjach, które teraz niestety obserwujemy.
2: Praktycznie tymi słowami wprowadziłeś naszego następnego gościa, ale chcę tobie na twoje ręce złożyć serdeczne życzenia z okazji Święta Niepodległości, jutrzejszego Święta Niepodległości Ukrainy pewnie jeszcze. Mam nadzieję, że uda nam się porozmawiać, bo teraz rozmowy z Dmytrem w oczywisty sposób są ograniczone, cięższe, a ty masz o wiele mniej czasu, więc nie zabieramy ci twojego czasu, który możesz też poświęcić rodzinie. Bardzo serdecznie ci dziękujemy, że znalazłeś chwilę dla naszych widzów, dla naszych słuchaczy, że pokazałeś przepiękny Dniepr i że cały czas, jak tylko jest możliwość, jesteś w Kijowie i z Kijowa dla nas nadajesz. Dmytro Antoniuk, Czarne Niebo, raport.
3: Czarne Niebo.
2: No i właściwie Dmytro wprowadził naszego następnego gościa, którym jest Natalia Panczenko, szefowa Fundacji Stand With Ukraine, Euromajdan Warszawa. Nie będę wymieniał wszystkich swoich tytułów zasłużonych i niezasłużonych. Ty teraz sama wiesz, ile można o tobie napisać, czytając w internecie, co o tobie pisze Natalia, to po prostu powiedziałbym, że głowy z głowy wypadają, ale to ponad moim nie do końca nie jest zgodne z rzeczywistością, ale dzisiaj nie będziemy rozmawiali raczej o hejcie i o atakach na ciebie, tylko chcemy porozmawiać o czymś pozytywnym. Co roku społeczność Ukraińców, którzy nie są w swojej ojczyźnie, pamięta oczywiście o tym ważnym momencie, pamięta o Święcie Niepodległości i pomimo wszystkich ciężkich rzeczy, wszystkich strasznych rzeczy, które się dzieją też w naszych relacjach, świętowanie ukraińskiej niepodległości jutro odbędzie się w Warszawie. Natalia Panczenko, proszę.
6: Dobry wieczór, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i dokładnie tak, już tradycyjnie jutro na Placu Zamkowym spotykamy się w Warszawie o 18:00, żeby wspólnie Polacy i Ukraińcy obchodzić Dzień Niepodległości Ukrainy, który jest dla nas dniem bardzo ważnym. Dla Ukraińców ten dzień jest szczególnym dniem, bo niepodległość, o którą dzisiaj Ukraina walczy, ma bardzo wysoką cenę i nasze pokolenie niestety jest tym pokoleniem, które musiało o tym się przekonać i tą ogromną cenę zapłacić. Dla Polaków to też jest ważne, żeby po raz kolejny okazać swoją solidarność i pokazać, że niezależnie od tego, co wypisują boty i trolle, większość Polaków nadal jest z Ukrainą, większość Polaków nadal nas wspiera, dlatego między innymi w komitecie organizacyjnym tegorocznych obchodów jest więcej organizacji polskich niż ukraińskich, co jest dla nas bardzo miłe. I też jak rozmawiamy właśnie w komitecie organizacyjnym, to większość Polaków mówi, że dla nich ten dzień jest szczególnie ważny. Przede wszystkim, żeby Ukraina zobaczyła, że nie jest sama, żeby Ukraina zobaczyła, że jest mnóstwo osób, które nadal stoją z Ukrainą, którym nadal zależy na tym, aby Polska i Ukraina miały dobre relacje i aby przede wszystkim Ukraina zwyciężyła w tej wojnie i utrzymała swoją niepodległość. Właśnie dlatego spotykamy się jutro na Placu Zamkowym, gdzie wręczymy tradycyjnie naszą nagrodę Stand with Ukraine Award. To jest nagroda od ukraińskiego społeczeństwa obywatelskiego dla zasłużonych Polek i Polaków za wsparcie i pomoc dla Ukrainy. Razem z nami będą także niesamowite zespoły. Ze strony polskiej wystąpi Krzysztof Zalewski wraz z zespołem 16-osobowym. Ze strony ukraińskiej będzie to legendarny zespół Dacha Bracha. I oczywiście spotykamy się jutro, żeby przypomnieć sobie, przypomnieć, że niepodległość nie jest nam dana na zawsze, przypomnieć sobie, że cena tej niepodległości jest bardzo, bardzo wysoka, podziękować tym, którzy dzisiaj walczą za niepodległość Ukrainy i którzy w tej chwili, jak my będziemy stać na Placu Zamkowym na scenie, oni nadal będą bronić Ukrainy i dokładać sił, a czasami nawet ginąć w tej obronie, żeby Ukraina nadal pozostawała niepodległa. Będziemy oczywiście oddawać hołd i dziękować tym, którzy zginęli w obronie ukraińskiej niepodległości, ale będziemy także przypominać o ukraińskich dzieciach skradzionych nielegalnie przez Rosję i wywiezionych na teren Rosji. Na dzisiaj ponad 20 tysięcy ukraińskich dzieciaków nielegalnie są przetrzymywane na terenie Rosji lub terenów okupowanych. Oraz o ponad 70 tysiącach ukraińskich jeńców wojennych, wśród których są jak osoby wojskowe, tak i osoby cywilne. Nie możemy tego dnia zapomnieć o tych osobach, nie możemy milczeć, nie możemy udawać, że tego nie ma. I właśnie między innymi też chcemy wykorzystać Dzień Niepodległości po to, żeby o tym wszystkim przypominać, żeby prosić świat o dalsze wsparcie, żeby Europa sobie przypominała, co się dzieje w Ukrainie i jednoczyła się wokół tego, aby Ukraina jak najszybciej zwyciężyła. Też ogromnym poparciem i takim gestem solidarności jest to, że jutro razem z nami, oprócz oczywiście przedstawicieli polskich władz, będą także przedstawiciele 29 krajów, czyli 29 ambasadorów i przedstawicieli ambasad będzie jutro także razem z nami na obchodach, co jest bardzo wyraźnym gestem, że Ukraina nie jest sama i że jest bardzo dużo ludzi na świecie, w różnych krajach, którym na tej niepodległości Ukrainy zależy.
2: Natalio, no ciężko nie zapytać się rzeczywiście też o te złe elementy. Czy zauważyłaś różnicę w przygotowywaniu obchodów w tym roku Święta Niepodległości Ukrainy w Warszawie? Czy zdarzyło się coś, co świadczyłoby o tym, że jednak ta atmosfera się zmienia? I mówiąc też wprost, czy masz jakieś obawy przed tym, co może jutro się wydarzyć? Czy może coś się jutro wydarzyć, co mogło być negatywne?
6: Oczywiście, że w tym roku zauważamy, że sytuacja jest napięta. Zauważamy to z różnych kierunków i zauważamy to na różnych poziomach. No, przede wszystkim mieliśmy w tym roku trudność, żeby znaleźć sponsorów wydarzenia. W zeszłym roku były to duże firmy polskie działające w Ukrainie oraz ukraińskie działające w Polsce. I były to zazwyczaj duże biznesy, dość znane. Natomiast w tym roku większość tych firm też wspierała te obchody z roku na rok, czyli 3 lata, 4 lata, ale w tym roku większość z nich postanowiła przeczekać, bo mówili wprost, że oni się boją hejtu, oni się boją o bezpieczeństwo swoich pracowników, oni się boją o to, że ich firmy czy biura ich firm będą w Polsce atakowane, czymś, nie wiem, zalewane lub zarzucane. I biznes po prostu postanowił w tym roku przeczekać. I ja biznes jestem w stanie zrozumieć. Natomiast my jako społeczność, jako Ukraińcy przede wszystkim mieszkający w Polsce, nie możemy przeczekać niepodległości Ukrainy, bo jeżeli my zaczniemy przeczekiwać, to kto wtedy o tą niepodległość będzie walczył i kto o tej niepodległości będzie przypominał? Dlatego postanowiliśmy to robić. Zwróciliśmy się do mniejszych biznesów, mniejszych partnerów i mamy w tym roku mnóstwo partnerów, których jest dużo więcej, może nie są to duże firmy, może nie mają ogromnych budżetów, ale za to mamy mnóstwo ludzi, mnóstwo osób prywatnych, dużo malutkich firmek i biznesów, dużo NGO-sów, którzy się zaangażowali i jednak wszyscy razem doprowadziliśmy do tego, że te obchody się odbędą. Co się zmieniło? No przede wszystkim zmieniła się atmosfera. Niewyobrażalna jest skala hejtu i komentarzy, ataki dezinformacyjne, z którymi mierzymy się przede wszystkim w internecie. Nie ukrywam też, że Ukraińcy piszą wprost pod naszymi wydarzeniami, pod promocją wydarzenia, czy pod wydarzeniem na Facebooku, że boją się w tym roku pojawić się na obchodach, bo obawiają się o bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci. To jest bardzo przykre i boli mnie to bardzo, bo jako osoba, która mieszka w Polsce od 17 lat, nie wiem nawet jakiego słowa tutaj użyć. Przykro mi jest po prostu z tego powodu, że ludzie nie czują się w Polsce bezpiecznie. Między innymi też dlatego razem z naszymi polskimi partnerami postanowiliśmy, że tym bardziej te obchody powinny się odbyć, żeby pokazać realnym ludziom, realnych Polaków i Polki, którym zależy na dobrych relacjach z Ukrainą, ludzi dobrej woli, ludzi, którzy nadal wspierają Ukrainę, ludzi, którzy są dobrzy wobec innych i pokazać, że to nie są trolle i boty, bo trolle i boty nie wyjdą na plac zamkowy, ale to są realne osoby, realni ludzie, którym zależy na zwycięstwie Ukrainy i że jest takich osób dużo. Dlatego postanowiliśmy, że te obchody powinny się odbyć. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy i też poczuliśmy ogrom wsparcia ze wszystkich stron. Zaczynając od miasta stołecznego Warszawy, które pomimo ataków hejterskich udzieliło nam patronatu, idąc poprzez artystów i zespoły, które w tym roku same się zgłosiły, że chcą być na tych obchodach i chcą wspierać Ukrainę, poprzez kolejne właśnie organizacje pozarządowe czy malutkie firemki, które się do nas zgłaszały, że chcą wspierać, bo bardzo im zależy na tym, żeby relacje między Polakami i Ukraińcami były dobre i nie mogą tych relacji wyznaczać trolle i boty, czy ktoś, kto uległ rosyjskiej propagandzie, tylko chcemy, żeby te relacje wyznaczały właśnie prawdziwe osoby, żywi ludzie, żywi Ukraińcy, żywi Polacy, żeby razem spotkali się w tym dniu i żebyśmy razem stworzyli ogromny plac polsko-ukraińskiej przyjaźni.
2: To jeszcze raz, Natalio, przypomnij, kiedy, gdzie możemy jutro świętować niepodległość Ukrainy, naszego zaprzyjaźnionego państwa, gdzie te obchody będą jeszcze raz w Warszawie?
6: 24 sierpnia, godzina 18:00, widzimy się na Placu Zamkowym w Warszawie.
2: Życzymy Ci wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Ukraińskiej Flagi, który jest dzisiaj, na jutro z okazji Dnia Niepodległości. Jesteśmy przekonani, że Polacy pokażą jak zawsze swoją gościnność i solidarność i że ci, którzy się tam pojawią, będą w takiej samej atmosferze jak Ukraińcy, którzy chociaż z dala od domu, ale o swojej niepodległości pamiętają. Natalia Panczenko, ukraińska aktywistka Stand With Ukraine, Euromajdan, była Państwa i naszym gościem. Natalio, bardzo serdecznie dziękujemy, no i mamy nadzieję, że oczywiście będzie wszystko też spokojnie, bezpiecznie.
6: Dziękuję serdecznie i do zobaczenia jutro.
2: Do zobaczenia. Czarne niebo, raport.
3: Czarne niebo.
2: My pozostaniemy w sprawach, w temacie ukraińskiej niepodległości. Będziemy o tym rozmawiali, będziemy rozmawiali za chwilę, jak ta niepodległość wygląda w tej skomplikowanej sytuacji też geopolitycznej, jak to wpływa też na relacje z Polską, ale z naszym gościem zaczniemy naszą rozmowę od innego tematu, a gościem jest Rafał Dzięciołowski, ekspert od spraw wschodnich. Mam nadzieję, że jest, bo jeszcze Rafała nie widzę. O, teraz już jest.
7: Kłaniam się nisko.
2: Umówiliśmy się, że porozmawiamy o ukraińskiej niepodległości, ale tak się złożyło, że wczoraj odbyły się uroczystości pogrzebowe, został pochowany Aleksander Milinkiewicz, niezwykła postać, Rzeczpospolitanin, to człowiek zasłużony dla Białorusi, zasłużony dla Polski, ale pewnie też można myśleć o tej postaci w wiele szerszym kontekście całego naszego regionu. Opowiadaliśmy o Aleksandrze Minkiewiczu w naszych programach na antenie Radia Wnet w Studiu Białoruskim, ale ty byłeś wczoraj na uroczystościach pogrzebowych. Przypomnij jeszcze, co to za postać, jakie dla ciebie ma też znaczenie, no i o, jakbyś mógł powiedzieć też, jak te uroczystości wczoraj przebiegały.
7: Tak, można powiedzieć, że to był Rzeczpospolitanin, obywatel tradycji pierwszej Rzeczpospolitej, działacz opozycji białoruskiej, wcześniej w 2006 roku kandydat Zjednoczonego Demokratycznego Społeczeństwa Białoruskiego na urząd prezydenta Republiki Białoruś, po sfałszowanych wyborach poddany represjom, skazany na 2 tygodnie więzienia, potem represjonowany, inwigilowany, w końcu zmuszony do emigracji, do wyjazdu do Polski. Fizyk z wykształcenia, wykładowca akademicki, a ostatnimi czasy zajmował się w Polsce budowaniem Wolnego Uniwersytetu Białoruskiego, czyli uczelni, która kształciła na bardzo wysokim poziomie, wykorzystując potencjał najlepszych instytucji naukowych polskich, kadrę przyszłej wolnej Białorusi. Robił to w porozumieniu z Polakami, robił to w porozumieniu z fundacją, którą prowadziłem, Fundacją Solidarności Międzynarodowej. Był też, co warto podkreślić w kontekście całego tonu naszej dzisiejszej audycji, wielkim orędownikiem Ukrainy niepodległej i wielkim orędownikiem zwycięstwa Ukrainy w wojnie z Rosją. Miałem okazję wielokrotnie z Aleksandrem Milinkiewiczem rozmawiać na temat jego poglądów na region, na Europę Środkową, na warunki, w jakich mogłaby odrodzić się niepodległa, wolna, suwerenna, demokratyczna Białoruś, i zawsze dochodziliśmy do wniosku, że klucz dzisiaj leży w rozstrzygnięciu wojny na Ukrainie i w zwycięstwie Ukrainy i w budowaniu przestrzeni wolności w oparciu właśnie o potencjał militarny, ale też i determinację społeczeństwa ukraińskiego. I no, w tym względzie odejście Aleksandra Milinkiewicza jest nie tylko dramatem dla Białorusi, nie tylko wielką stratą dla Polski, ale jest też uderzeniem w cały ten splot, który nazwalibyśmy z giedroyciowską ULB, czyli tradycją Ukrainy, Litwy i Białorusi, przestrzeni, w której tak naprawdę rozstrzygają się też losy Polski.
2: Dlatego też miałem problem, jak zadawałem ci pytanie, czy używać tej formy przeszłej, czy był, czy jest, ponieważ jednak na pewno wpisuje się w pozostawienie pewnej spuścizny intelektualnej dotyczącej myśli rzeczpospolitańskiej. Wspomniałeś też o tym jego nastawieniu do ukraińskiej niepodległości i o tym mamy rozmawiać. I pozwól, że oddamy głos Arturowi do Drohobycza. A i Arturze, cię nie słyszymy. Oddaliśmy ci głos, ale ciebie nie słyszymy.
5: Chciałem cię, Rafale, zapytać, bo umawialiśmy się przecież na rozmowę na temat Dnia Niepodległości, czyli niepodległości ukraińskiej, ale może zacznijmy od początku. Czym jest niepodległość, czym jest suwerenność, czym jest dla ciebie przede wszystkim suwerenność i niepodległość państwa?
7: No, suwerenność państwa to jest zdolność do zapewnienia bezpieczeństwa swoim obywatelom, a z kolei dla obywateli to jest zdolność ekspresji swojej woli politycznej poprzez funkcjonujące i działające instytucje państwa, no i gwarancja tego, że nikt im tej wolności obywatelskiej nie odbierze.
5: No, bardzo dobra definicja, dziękuję właśnie za wytłumaczenie. No i właśnie w ten sposób można dalej się zastanawiać, czy według ciebie, tutaj sięgając do historii, cofając się do 1991 roku, do referendum w sprawie ogłoszenia niepodległości przez Ukrainę, czy my możemy w kwestii Ukrainy mówić o odzyskaniu niepodległości, czy tak jak jest w tej rezolucji Rady Najwyższej Ukrainy, osiągnięciu, czyli też uzyskaniu niepodległości?
7: Ja myślę, że to są procesy równoległe. Znaczy, na pewno historycznie tradycje ukraińskie sięgają średniowiecza. Wiemy doskonale, Ruś Kijowska, cała ta tradycja jest tak naprawdę zrębem państwowości i tożsamości ukraińskiej, więc w tym sensie wskrzeszenie Ukrainy po latach, ja bym się przychylał do tego stanowiska, że to jest odzyskanie niepodległości po latach. Natomiast z drugiej strony, po ponurym okresie komunizmu, te wszystkie procesy, które budują suwerenność państwową, ona przecież nie bierze się z instytucji. Państwo jest jakby emanacją tej suwerenności, którą niesie w sobie społeczeństwo, które tak naprawdę jest dysponentem suwerenności, wolności i niepodległości. I to jakby jest potrzeba odbudowania tego potencjału. I Ukraina mozolnie przez te 35 lat daje dowody, jak wielki postęp uczyniła na tej drodze do budowania tej kompetencji. Ostatecznym sprawdzianem tej kompetencji jest ta straszliwa, okrutna wojna. I to, że Ukraina wytrzymała przez tak długi czas napór ze strony, co tu dużo mówić, no, silniejszego i bezwzględniejszego i brutalniejszego przeciwnika, pokazuje, że społeczeństwo ukraińskie ma te wszystkie przymioty, które budują podmiotowość polityczną i niepodległość państwową. A co do samej instytucji państwa, ta droga była okrutnie niebezpieczna, trudna i nie pozbawiona porażek dla Ukraińców. Zresztą oni sami są najlepszym tego dowodem. Majdan w 2013-2014 roku to przecież był właśnie głos obywatelski, który domagał się pełnej suwerenności, a też i pełnej kompetencji społecznej do wpływu na państwo. To był z punktu widzenia jakby kształtowania instytucji politycznych najpiękniejszy zryw, jaki sobie można wyobrazić. I znowu okupiony i utopiony we krwi, ale nie taki, który nie przyniósł owoców, wręcz przeciwnie. Mnie się wydaje, że tak naprawdę o pewnej istotowej suwerenności Ukrainy możemy mówić dopiero od roku 2014, czyli od momentu, kiedy społeczeństwo w pełni suwerennie mogło kształtować losy swojego państwa. No i to się dzieje do dzisiaj. I to zresztą jest powodem, dla którego Rosja nie mogła akceptować istnienia i funkcjonowania takiej państwowości ukraińskiej, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Rosja rości sobie jakby historyczne i genetyczne, że tak powiem, prawa do obszaru Ukrainy i do tradycji ukraińskiej. Funkcjonowanie prawdziwie suwerennego obywatelskiego społeczeństwa ukraińskiego, dysponującego jeszcze własną państwowością, to jest oczywiście największy koszmar dla Rosji, a już szczególnie dla Rosji imperialnej.
5: No właśnie, ale tutaj nadal będę trochę marudą. Dlaczego państwo ukraińskie, wyzwalając się z władzy sowieckiej, nie postąpiło podobnie jak państwa takie jak Litwa, Łotwa, Estonia? Te państwa, ogłaszając swoją niepodległość, odwołały się bezpośrednio do państwowości tej do 1939 roku, też państwowości dosyć krótkiej. A Ukraina jednak nie odwołała się wprost do kontynuacji państwowości Ukraińskiej Republiki Ludowej, tylko do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Czym to według Ciebie mogło być spowodowane?
7: Wydaje mi się, że ta odpowiedź jest stosunkowo prosta. No jest to jednak spuścizna, czy dominacja tradycji sowieckiej. Ukraina, musimy pamiętać, że w tym pierwszym okresie szczególnie, to elity ukraińskie były w dużej mierze jeszcze elitami pochodzenia sowieckiego i ta tradycja niepodległościowa była im w dużej mierze obca. No to jest to pytanie, które Polacy też mieli przed sobą. Na przykład dlaczego Trzecia Rzeczpospolita w pewnym okresie była swoistym amalgamatem różnych tradycji, w tym PRL-owskich, tak? I nam wmawiano na przykład, że i komuniści polscy chcieli Polski, i ci, którzy walczyli z tymi komunistami, też chcieli Polski, ale właściwie wszystkim chodziło o jedno i to samo. No nie, tak nie było. Tym trudniej ten proces uporządkowania tradycji i dojścia do pewnych ostatecznych wniosków zgodnych z linią państwowości ukraińskiej przebiegał w tym kraju. I ja to rozumiem. I jeszcze jedno zastrzeżenie. Często w politologicznych interpretacjach na temat wyborów Ukrainy ostatnich 30 lat pojawia się taki zarzut, moim zdaniem niesłusznie stawiany i powierzchownie, że Ukraina sama jest trochę sobie winna, ponieważ z wyboru pozostawała w szarej strefie, nie dokonując tego wyraźnego samookreślenia, czy chce zmierzać w kierunku zachodu, czy chce zmierzać w kierunku wschodu. Z jednej strony, tak jak powiedziałem, był to wynik tego, że suwerenne społeczeństwo ukraińskie nie miało rozstrzygającego głosu w tym państwie do roku 2014. I tak naprawdę ten przełom dokonał się na Majdanie w Kijowie, kiedy Ukraińcy jednoznacznie powiedzieli tak Europa, tak NATO. Zaraz potem pojawił się ten argument NATO. Ale równie ważna jest postawa Zachodu. Przeczytajmy sobie, proszę Państwa, jak Amerykanie interpretowali niepodległość Zachodu, iż łatwo się zorientujemy, że do czasów Busha właściwie Amerykanie byli przeciwnikami tej niepodległości. No, słynna mowa kijowska Busha seniora to był pokaz jakiegoś tchórzostwa i hańby, tak? No, przestrzegano Ukraińców przed budowaniem suwerennego państwa, straszono ich nacjonalizmem, wskazując na Rosję jako na źródło ich dobrobytu i demokracji, w momencie, w którym dzień wcześniej rosyjskie oddziały specnazu zmasakrowały posterunek celny litewski w Miednikach i wymordowały, o ile pamiętam, 11 ukraińskich, litewskich funkcjonariuszy litewskiego państwa, które też wtedy starało się o uzyskanie niepodległości. I dzień później prezydent Stanów Zjednoczonych w Kijowie w Werchownej Radzie mówi: zapomnijcie o niepodległości, to nie jest droga dla was, trzymajcie się Rosji, tam są procesy demokratyczne. Dwa tygodnie później był pucz Janajewa. I tak naprawdę to wszystko to był łańcuch wydarzeń, które doprowadziły, można by powiedzieć, nawet pewien nurt wydarzeń doprowadził do odzyskania niepodległości przez Ukrainę. Oraz ta wola społeczna, która w moim przekonaniu w sposób najbardziej pełny wyraziła się na Majdanie w 2014 roku.
2: Chociaż wyraziła się też w grudniowym referendum z 91 roku. Przecież tak, zdecydowana większość Ukraińców, też Ukraińców mieszkających na wschodzie, jednoznacznie poparła niezależność Ukrainy. Dzisiaj często o tym może zapominamy, ale taki był fakt. Ja bym chciał dotknąć spraw polsko-ukraińskich. Bardzo często słyszymy to zdanie nie do końca zgodnie z prawdą przypisywane Piłsudskiemu, no bardziej jako kontekst to tak, ale że niepodległość Polski, bez niepodległej Ukrainy nie będzie niepodległej Polski. I czy chciałbym się zapytać, czy ty też tak uważasz? Czy jesteś przekonany, że tak faktycznie ma być? Doktor Łukasz Adamski, dyrektor Centrum Jaroszewskiego, często kwestionuje to zdanie i stwierdza, że nie ma dowodów na to, że nasze niepodległości są ze sobą związane w sposób tak żywotny. Jak ty uważasz i dlaczego?
7: Podziwiam determinację doktora Łukasza Adamskiego, żeby bronić tezy, że nie jesteśmy w żaden sposób powiązani, skoro jednocześnie każdy rozsądny człowiek powie, że pewnym fatum niepodległej Polski jest posadowienie między Niemcami a Rosją. Dzisiaj Rosja jest imperialna i ja jestem absolutnie przekonany, że jeżeli nie walcząca, niepodległa, ogniskująca agresję rosyjską Ukraina, to obszarem ekspansji rosyjskiej byłyby kraje bałtyckie i Polska. Dla mnie to nie ulega wątpliwości, szczególnie dzisiaj, gdy po naszej zachodniej stronie widzimy, najdelikatniej rzecz ujmując, ambiwalentną postawę naszych zachodnich sojuszników, nierozstrzygniętą przyszłość wyborczą krajów zachodniej Europy, przede wszystkim chodzi mi tu o Francję i Niemcy. Musimy mieć świadomość tego, że przyszły rok może przynieść tutaj dramatyczne zmiany w stosunku do Rosji. No, krótko mówiąc, Ukraina dzisiaj chyba jak nigdy wcześniej w historii rzeczywiście istotnie pełni rolę fortecy, takiego wału ochronnego przeciwko imperializmowi rosyjskiemu. Ona tam skutecznie nas osłania, gdzie jest kompetentna, czyli na przykład w obszarze agresji militarnej możemy czuć się absolutnie bezpieczni. Te wpadające rakiety to jest raczej wynik niedoskonałości obrony ukraińskiej, aniżeli jakichś celowych działań. Natomiast w przypadku wojny kognitywnej, tu się pojawia problem, no Ukraińcy są już bezbronni, nie mogą ochronić nas, a jak patrzę na to, co się dzieje w Polsce, to mam wrażenie, że w tym obszarze Rosja osiąga absolutne sukcesy. No i jeżeli słyszę to, co przed chwilą mówiła pani Natalia Panczenko, że polski biznes wycofuje się z finansowania tego jutrzejszego wydarzenia, to chciałbym powiedzieć tyle, że to jest wydarzenie, w moim najgłębszym przekonaniu, wobec którego w sposób obojętny nie może przejść nie entuzjasta Ukrainy, nie żaden ukrainofil, tylko patriota Polski. Ponieważ walcząca Ukraina i zwycięstwo Ukrainy w tej wojnie, od tego zależy bezpieczeństwo naszego kraju, od tego zależy spokój i powodzenie naszego rozwoju gospodarczego, od tego wreszcie zależy pozycja naszego kraju we wspólnocie międzynarodowej. I my powinniśmy nigdy nie tracić z oczu tego, co jest fundamentem naszego stosunku do Ukrainy, a mianowicie patriotyzmu polskiego. To z tego wynika współpraca, gotowość do współdziałania pomocy, wsparcia i budowania siły państwa ukraińskiego. Nie z ukrainofilstwa, nie z jakiejś, nie z humanitaryzmu, chociaż oczywiście to jest jako postawa ludzka nadzwyczajnie ważne, żebyśmy nie tracili tej wrażliwości, która każe wyciągać rękę do człowieka znajdującego się w potrzebie, do człowieka, do narodu napadniętego. Ale znacznie ważniejsze z punktu widzenia realizmu politycznego jest to, czy my jesteśmy w stanie właściwie ocenić interesy Rzeczypospolitej. I no to jak mantrę można powtarzać, te stare zaklęcia jeszcze z czasów powstania listopadowego za naszą i waszą wolność. I nie ma co aptekarsko krzyczeć, że przecież to było do rosyjskich wojsk pod Olszynką Grochowską. Nie, dzisiaj to jest głęboki fundament naszej postawy wobec krajów wschodu, także wobec białoruskiej opozycji i także wobec krajów bałtyckich, bo jeden dogmat obowiązuje w polskiej polityce w dzisiejszych czasach i tak samo w początku XX wieku. Między Niemcami a Rosją musimy zbudować potencjał, a Polska samodzielna, sam naród polski, samo państwo polskie nie jest do tego zdolne. A w momencie, w którym artykuł 5 NATO sami jesteśmy w stanie postawić pod znakiem zapytania, tym większa jest odpowiedzialność prowadzenia naszej egoistycznej, mogę tak powiedzieć, polityki budowania sojuszy bilateralnych, w tym przede wszystkim z walczącą Ukrainą.
2: Przypomniałeś słowa za naszą i waszą wolność. Podoba mi się nowe brzmienie tego stwierdzenia, o którym mówi doktor Jewgen Magda, czy profesor Jewgen Magda, który mówi za nasze i wasze bezpieczeństwo. Dzisiaj takie nadaje znaczenie tym słowom i w tym kontekście też przypomina o krajach bałtyckich, które zresztą, dla których rok 91 też miał kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o kwestię ugruntowania niepodległości, bez względu na to podejście historyczne, o którym wspomniał Artur. W sensie to jest pytanie, które powiem, to być może jest i do Artura, i do ciebie. Artur jest Polakiem mieszkającym w Ukrainie, a ty przez lata zajmowałeś się współpracą z polskimi organizacjami w Ukrainie. Czy Polacy mieszkający w Ukrainie świętują i powinni świętować ukraińską niepodległość, czy z ich perspektywy to jest coś, co kojarzy się z tym, że być może ziemie, które mogłyby być w ich pierwszej ojczyźnie, czy drugiej ojczyźnie, które mogły być w Polsce, nie są w Polsce?
7: Arturze?
5: No, Pawle, jak ja rozumiem, jeżeli by zależało od tych procesów z 1990 i 91 roku ostatecznie po tym, jak zmarł Związek Radziecki, przecież nie był brany pod uwagę jakiegokolwiek podziału terytorialnego. Cała wolność działalności tak naprawdę organizacji społecznych, mniejszości narodowych tutaj na Ukrainie, także Polaków, stała się realna i prawdziwie możliwa po odzyskaniu przez Ukrainę, czy też uzyskaniu przez Ukrainę niepodległości. Więc to także jest święto Polaków jako lojalnych obywateli Ukrainy.
7: No, nic dodać, nic ująć. Mogę tylko jeszcze powiedzieć tyle, że tak, rzeczywiście odrodzenie polskości na Ukrainie nastąpiło w wyniku uzyskania niepodległości i rozpadu systemu komunistycznego i dominacji sowieckiej. Gdyby nie to, myślę, że we Lwowie nadal mielibyśmy tylko dwie szkółki i niczego więcej, co służyłoby jako instytucje, czy działałoby jako instytucje polskie. Więc ten renesans polskości na Ukrainie nastąpił, jasne, nie bez problemów i nie bez kłopotów, ale jednak nastąpił przy akceptacji państwa ukraińskiego i to jest jeden wymiar tej lojalności, no ale drugi to jest to, o czym już powiedzieliśmy wcześniej, czyli strategiczny interes. No, Ukraina jest demokratycznym państwem obywatelskim, który daje możliwość swoim obywatelom na normalne funkcjonowanie na zasadach praworządnych. Jest korupcja, są nadużycia władzy, w Polsce też jest korupcja, też są nadużycia władzy, ale społeczeństwo obywatelskie na Ukrainie ma pola realizacji swoich poglądów, a suwerenność polityczna narodu jest respektowana. Pojedźmy do Rosji i zróbmy demonstrację w Rosji, jakąkolwiek, w jakiejkolwiek sprawie. No przeciwko korupcji w armii rosyjskiej. Niech ktoś zażąda od Władimira Putina, żeby przywrócił odwołanego ministra obrony narodowej. No przecież nawet nikomu rozsądnemu do głowy nie przyjdzie taki pomysł absurdalny. A w Ukrainie to się dzieje. W Ukrainie zatrzymuje się szefa Kancelarii Prezydenta, Administracji Prezydenckiej, stawia mu się zarzuty, odwołuje się ministrów z powodu korupcji, NABU funkcjonuje. Ja mam nawet takie wrażenie, podzielę się z wami taką intuicją, że chyba lepiej niż w Polsce. Znaczy, jak patrzę na to, na jak wysokim szczeblu sięgają działania antykorupcyjnych urzędów ukraińskich, no to szczerze mówiąc, ja już dawno nie widziałam, żeby w Polsce zatrzymano kogoś z ministrów albo kogoś z Kancelarii Prezydenta, nie daj Boże, z podejrzeniami korupcyjnymi. Tego nie ma, a w Ukrainie to jest. I my musimy zobaczyć.
2: Wiesz, jaka będzie odpowiedź na to? Po prostu, że w Polsce nie ma korupcji na tych szczeblach. Tak, taką.
7: Jeżeli mamy mózg wiewiórki i ptasi rozum, no to oczywiście możemy w to wierzyć. Natomiast na każdym kroku dowiadujemy się, że jeżeli jest na niższych szczeblach, to na wyższych jest też na pewno. Tylko jakoś dziwnym trafem o tym właśnie nie słyszymy. Więc Ukraina przy wszystkich słabościach, bo ja nie jestem, tak jak powiedziałem, ani nie jestem ukrainofilem, choć pewnie mało kto z Państwa w to uwierzy, ani nie idealizuję państwowości ukraińskiej, ale miałem na przykład okazję przez 5 lat prowadzić program wspierania chromat, czyli tych najmniejszych jednostek samorządu ukraińskiego w terenie. Na jakichś wsiach właśnie, głównie na tym obszarze, na który wjechali Rosjanie w pierwszej fazie ofensywy rosyjskiej. I ja muszę powiedzieć, że postawa tych samorządów i ludzi, którzy w tych samorządach byli zaangażowani, była imponująca. Ja śmiem postawić taką hipotezę, że oprócz sprzętu wojskowego, innowacyjności, kreatywności Ukraińców, która pozwoliła przetrwać to uderzenie rosyjskie, nie mniejszą rolę odegrało poczucie podmiotowości i sprawczości ludzi tam na miejscu. Znaczy tego, że taki wójt nie uciekł, nie wywiesił ruskiej flagi, tylko poszedł do lasu, kierował partyzantką, zachował łączność z centralą w Kijowie, że wiedział, że ma jakieś wsparcie, że ludzie mieli poczucie. Przecież słuchajcie, no, to nie jest tajemnica, że my żeśmy wysyłali wsparcie materialne, takie medyczne na przykład, na tereny okupowane w ten sposób, że transporty tirami wysyłaliśmy do punktu rozładunkowego w centralnej Ukrainie, a potem one były przewożone i przemycane przez front na tereny okupowane, żeby wspierać różne jednostki samorządu terytorialnego, z którymi wcześniej pracowaliśmy. No, na litość boską, to jest największy dowód tego, jak bardzo to społeczeństwo jest dojrzałe i jak bardzo ci ludzie są spragnieni, czy gotowi do poświęcenia aktywności. A Rafale, to jest miara obywatelstwa.
2: Obiecałem, że cię puszczę 6 minut temu, ale bardzo proszę o jedną rzecz. Łatwo jest, albo właściwie to jest takie bardzo abstrakcyjne, jak zwracamy się do narodu, do społeczności, do państwa. Nie wiem, czy miałeś okazję słuchać od początku naszego programu. Nasz przyjaciel, dobrze znany ci przecież Dmytro Antoniuk, jest teraz nie tylko naszym dziennikarzem, ale jest też żołnierzem Zbrojnych Sił Ukrainy. Jakie życzenia Dmytrowi byś złożył z okazji Dnia Niepodległości? Czego byś mu życzył?
7: No, zwycięstwa. Remochy, po prostu. Zwycięstwa, spokojnego nieba, zatrzymania tego oceanu krwi, ale nie za cenę niepodległości. Niech rozkwita ukraińska niepodległość i niech ta determinacja społeczeństwa ukraińskiego da im szansę na zwycięstwo. A z drugiej strony to, czego bym życzył sobie i Polakom, to żebyśmy nigdy nie zapomnieli, gdzie jest agresor, gdzie jest sprawca zagrożenia i cierpienia i gdzie jest źródło zła na świecie. No, od czasów Reagana wiemy doskonale, kto jest, gdzie jest imperium zła i naprawdę nie rozumiem, jak możemy tracić te bieguny z naszej polskiej perspektywy. Więc nade wszystko w tym dniu, 24 sierpnia, życzyłbym Polakom rozsądku i mądrości, której wydaje mi się, że desperacko potrzebujemy, bardziej my niż ktokolwiek inny.
2: Za chwilę do spraw bieguna zła, o którym wspomniałeś, się przeniesiemy. Rafał Dzięciołowski, ekspert do spraw wschodnich, były szef Fundacji Solidarności Międzynarodowej, był Państwa i naszym gościem. Rafale, bardzo serdecznie dziękuję.
7: Dzięki.
2: Czarne niebo, raport.
3: Czarne niebo.
2: I jest z nami nasza redakcyjna koleżanka Olga Siemaszko w Wilnie. Dzień dobry, Olu.
8: Dzień dobry, witam słuchaczy.
2: Jak zwykle mamy pocisk czasowy, ale liczymy, że opowiesz nam o tym, co się nazywa wyborami w Rosji, bez względu na to, jakby to dziwnie brzmiało. Jak przebiegają te wybory? Opowiedz, o co tam chodzi.
8: No tak, jeśli odpowiedzieć na pytanie, jakie wybory w Rosji, to z punktu widzenia standardów demokratycznych, oczywiście te wybory trudno uznać za demokratyczne, ale z punktu widzenia funkcjonowania systemy politycznej w Rosji, te wybory są bardzo ważne, bo reżimy autorytarne, reżimy dyktatorskie bardzo lubią organizować wybory. Lubią wyniki tych wyborów z wsparciem w 100% poparcia społeczeństwa, tak, 100%. I wyborcy rozumieją cały absurd tej kampanii wyborczej, mimo to władza przeznacza ogromne zasoby na organizację wyborów. I teraz, jak mówił Путін, dodatkowo wrogowie Росії próbują jeszcze te wybory zaklocić. Chociaż wydaje mi się, że na razie najbardziej szkodzą tym wyborom sami ich organizatorzy. Liczba skandali wokół kampanii wyborczej w Rosji rośnie z każdym dniem. Pierwszy z nich oczywiście związany z partią Яблоко. Najpierw federalna lista partii dopuszczona do wyborów, a potem nagle postanowiono ją wykluczyć. Jedyną możliwością to zrobić było postępowanie przez Sądem Najwyższym i cały świat mógł zobaczyć surrealizm rosyjskiego wymiaru sprawiedliwości. Formalnie partia Яблоко wykluczona z wyborów z powodu naruszenia praw autorskich, to chodziło o wykorzystanie ilustracji, zdjęć, tekstów, piosenek, cytatów z filmów, rzekomo bez zgody właścicieli praw. A okazało się jednak, że sami właściciele praw nie mieli nic przeciwko temu. A drugim powodem było finansowanie z zagranicy. Zgodnie z logiką Sądu Najwyższego nie chodziło nawet o pieniądze, które partia otrzymała z zagranicy. Chodziło o pieniądze darczyńców, które mogli oni wcześniej zarobić za granicą, a mogli nie zarobić. I właśnie to próbowali wytłumaczyć sędziom prawnicy partii, ale bezskutecznie. Яблоко było taką jedyną partią w Rosji, która шло на вибори з антивоєнним хаслом, і то було таким головним причином усунення тієї партії з лісти виборчої, понівеж западла політична децизія не допустить Яблока до виборів, а хто то зробить, чи то зробить Сонд Найвищий, чи то зробить Центральна комісія виборча, юж не мало значення, хто буде в тій цілій ситуації виглядати так, ну, в ширшому вінс ідіотичні. Яблока зібрала понад 200 сторон прикладів подобних нарушень, попільнених через своїх конкурентів, і представила то все Центральній комісії виборчій, і одночасно лідер партії освячив, що не заміжа позивати конкурентів, понівеж той процес замінив би процес виборчий і посідзення сондове в цирк. Висуфання федеральної партії, висуфання партії Яблока з федеральної лісти виборчої не означає, що партія не буде могла в виборах учасничати. Дума панствова має 450 депутованих, половина з них є вибирана з лісти партій політичних, а друга половина є вибирана з таких окренгів одномандатових. І серед тих окренгів одномандатових є кандидати від партії Яблока. І теж кандидати від Яблока бюром взяли в виборах регіональних, хоч подимовані сон рівніш проби їх усунення. Виключення ліста кандидатів в партії Яблока сталося головним тематом тигодня в медіах сполічностьових російських, а російська пропаганда заатакувала Яблока, і самі представителі партії не зустали допущення до голосу на антені, в їх імені промовляла Центральна комісія.

0: w tych wyborach, ponieważ poparcie tej partii rosło z tygodnia na tydzień. Jeśli na początku chodziło o przekroczenie tego 5% barieru, żeby trafić do parlamentu, to już w ostatnich tygodniach partia miała więcej niż 20% wsparcia wyborców. I po wykluczeniu Jabłka z wyborów drugie miejsce zajmuje obecnie Rosyjska Komunistyczna Partia. Ona ma poparcie od 10 do 12% wyborców. To bardzo nie podoba się kremlowskim technologom politycznym, ponieważ przeciwko komunistom rozpoczęłося takie prawdziwe polityczne polowanie, prowadzone przez, jak to określił lider komunistów, Геннадій Зюганов, недобитки епохи Єльциновський, і він мав на мислі заступника шефа адміністрації Путіна Сергія Кириянка. Павле?
1: Olu, bardzo serdecznie Ci dziękuję i zapraszamy Państwa do czytania artykułów Oli na temat wyborów na portalu blacksky.info. Tam możecie Państwo przeczytać analizy Olgi Siemaszko dotyczące wyborów w Rosji. Czarne niebo, raport.
2: Czarne niebo.
1: I z takim mistrzem, który teraz jest naszym gościem, można szybciutko porozmawiać na ten temat. Igor Tracz, polski maszer, polski sportowiec i człowiek, który zatrzymał Rosję w pewnym sensie. Na naszej antenie mówiliśmy, Igorze, o tym, że Rosja może powrócić do startu w Mistrzostwach Świata Psich Zaprzęgów. Byłeś tym mocno podłamany, ale okazało się, jak to powiedziałeś w jednym z wywiadów, presja ma sens. Co się wydarzyło?
3: A presja absolutnie ma sens i można by pomyśleć, że to jest tak mały sport, wiecie, niepopularny, nie mamy kibiców, nie mamy sponsorów wielkich, chociaż faktycznie jest duża liczba osób na świecie, bo to 1000 zawodników, 40 kilka państw, więc jednak jest to środowisko, które skupia ludzi z całego świata, z różnych zakątków świata. I ja dalej, pomimo pomagania Ukrainie, trenuję, bo uwielbiam to robić. I teraz właśnie złapaliście mnie, jestem w górach, w naszych polskich górach na treningu z moimi psami. Mam grupę z Litwy, z Łotwy, z Ukrainy, zawodników, którzy około 10 osób, które pod moim okiem, i z Węgier również, które pod moim okiem się teraz najbliższy tydzień będą ścigali i uczyli tego fachu pracy z psami zaprzęgowymi. Ale do czego zmierzam? Do tego, że wydawało się, że jest to sprawa przegrana. Jak widzicie, w wielu dyscyplinach sportowych na całym świecie są dopuszczalni powolutku Rosjanie, są luzowane te wszystkie obostrzenia i przyzwyczajamy się, gotujemy żabę, wpuszczamy sobie poszczególnych Rosjan pod białą flagą, przecież to tak jak zielone ludziki też nie miały rosyjskie flagi, a wszyscy wiedzieli, kto, skąd są ci żołnierze, i tak samo teraz jest w sporcie, mamy białą flagę zamiast zielonych ludzików. Więc coś mnie tknęło i kilka dni temu dostałem maila z organizacji międzynarodowej IFSS, to w skrócie znaczy International Federation Sleddog Sport, czyli Międzynarodowa Organizacja Sportu Psich Zaprzęgów, która organizuje w październiku Mistrzostwa Świata w tej dyscyplinie sportu w Szwecji. Ja również chcę tam startować, ale powiedziałem na samym początku, że nie pojadę, jeśli będą tam Rosjanie. Dostałem od nich maila z informacją, że mam jeszcze tylko jeden dzień czasu, żeby opłacić tak zwane wpisowe, więc ja już chcę to robić, ale coś mnie tknęło i piszę, ale rozumiem, że tak na wszelki wypadek się zapytałem. Rosjanie nie zostaną dopuszczeni do tych zawodów. Dostałem odpowiedź, dosłownie cytuję, nie bądź śmieszny, Igorze, to tylko 4 zawodników, więc jak grom z jasnego nieba. Zadziałało to na mnie jak płachta na byka i powiedziałem absolutnie po moim trupie. Nie ma takiej opcji, ja tego nie pokażę w sieci, bo uważam, że nie ma na razie potrzeby. Ale zostałem delikatnie mówiąc wyśmiany. Co ja mogę zrobić? Ja mówię, no zobaczycie. Więc oczywiście to, że napisałem w social mediach, to jest tylko i wyłącznie, można powiedzieć, wylanie swojej złości, goryczy, bo co mogłem zrobić? No trochę ludzi to przeczytało, kilkanaście tysięcy, kilkadziesiąt nawet. Dobrze, ale najważniejszy ruch, jaki udało nam się zrobić, to to, że Polski Związek wystosował pismo do międzynarodowych, do organizacji poszczególnych państw. Momentalnie, w ciągu kilku godzin mieliśmy odpowiedź pozytywną, czyli polegając na tym, że też się z tym nie zgadzają wszystkich krajów nadbałtyckich, Litwa, Łotwa, Estonia, i od razu Węgry dołączyły również do tego grona, chwilę później Wielka Brytania. Organizacja międzynarodowa organizuje te zawody w Szwecji przy wykorzystaniu organizacji jakiejś, nie wiem do końca jakiej, czy organizatora miejscowego, szwedzkiego. Więc momentalnie kontakt z konsulatem ukraińskim w Polsce

0: kontakt z ambasadą ukraińską w Szwecji, kontakt między innymi z biurem generała w Londynie, wiecie jakiego. I następnego dnia rano jest już wystosowana nota dyplomatyczna z ambasady szwedzkiej, z ambasady ukraińskiej na terenie Szwecji do organizatorów i do organizacji międzynarodowej. Ja nie znam treści tej noty, nie poznałem jej. Natomiast kilka godzin później jest już w internecie, na stronach międzynarodowej tej organizacji zaprzęgowej informacja. Rosjanie nadal zblokowani w rozgrywkach międzynarodowych do odwołania. Więc można. Tylko trzeba było faktycznie pokazać, że jest problem, bo skąd to wyniknęło? Już wam mówię. Ten sport międzynarodowy, zaprzęgowy i FSS, nad nami jest MKOL. Nie ma dalej tego sportu na olimpiadzie i pewnie przez dziesiątki lat jeszcze nie będzie, w ogóle nie wiadomo, czy kiedykolwiek będzie. Chociaż wtrącę, że był przed II wojną światową w Kanadzie i co się okazało? Jak wiecie, MKOL nie blokuje oficjalnie Rosjan. Myślę, że trzeba by sprawdzić, bo nie jestem, nie mam wystarczającej ilości wiedzy, żeby na ten temat się kompetentnie wypowiedzieć, ale widać, że nie ma w mediach informacji, które jasno mówią, Rosjanie nie mogą startować, więc daje pewnego rodzaju wolną rękę, bo widzimy, że i w siatkarstwie, i w tenisie już się pojawiają zawodnicy rosyjscy w pływaniu, czy tam jeszcze innych dyscyplinach sportu. I tu również nie było oficjalnego zakazu, więc nasza organizacja międzynarodowa, krótko mówiąc, wykorzystując dużo wazeliny, próbowała się podlizać MKOL-owi, robić tak, jak oni chcą, więc zaprosimy Rosjan. Tu chodziło tylko o czterech zawodników, więc po pierwsze, nie są to zawodnicy znaczący, nie są to zawodnicy, którzy by nam zagrozili medalowo, bardzo mało prawdopodobne. Nie przynieśliby też funduszy bezpośrednio, ale my nie wiemy, co dzieje się w organizacjach pod stołem i poza, gdzieś w kuluarach, bo ja jestem święcie przekonany, że za takimi decyzjami idzie biznes i kasa. Nasz sport nie jest dochodowy.
1: I oczywiście propaganda. Rosja na pewno propagandowo by to wykorzystała. A tak możemy spokojnie powiedzieć. Igor Tracz, który powstrzymał rosyjskich na razie zawodników w udziale w mistrzostwach, ale też przypomnę, że twoja fundacja realnie też dokłada się do tego, żeby Rosjan w ogóle powstrzymywać i dalszą ich inwazję. Słuchaj, bo jest 18:01, a ty powiedziałeś, że masz czas do 6:00. To ostatnie
0: już
1: słowo.
0: Mówię ostatnie słowo. 105 konwój wyjeżdża w pierwszym tygodniu września na Charków i na Donbas. Trzymajcie kciuki i tyle. My dalej do roboty. 10 tydzień przerwy w górach i za chwilę na Ukrainę.
1: Trzymamy kciuki i oczywiście będziemy relacjonowali informacje. Bardzo też serdecznie dziękujemy. Igor Tracz, polski sportowiec, mistrz, także wielka i ważna osoba.
0: Dziękuję serdecznie.
1: I Artur Żak, i Paweł Bobołowicz, Czarne Niebo, raport. Tym sposobem udało nam się program już zrealizować. Dziękujemy naszym kolegom na antenie Radia Wnet i na kanałach YouTube Czarne Niebo i Radio Wnet. Zapraszamy do naszych programów i mówimy już do widzenia, Arturze.
2: Kłaniamy się nisko i czytajcie nas właśnie na naszym portalu blacksky.info, obserwujcie Twitter, powielajcie te informacje do swoich znajomych, ale także słuchajcie na antenie Radia Wnet. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia niebawem.
3: Radio Wnet. Autopromocja.
4: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19:00 serdecznie zapraszam. Zbyszek Dąbrowski.
3: To była autopromocja.
5: Reklama.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
6: No to życzę szczęścia.
7: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
8: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
3: Porozmawiajmy o sporcie.
9: Godzina 18.03. Fryderyk Litwin audycję realizuje. Grzegorz Milko, witam. Zapraszam na Porozmawiajmy o sporcie. Do godziny 19.00 garść informacji agencyjnych. Iga Świątek przegrała z Jessicą Pegulą 1-2 w setach i nie obroni tytułu w Cincinnati. 5-7 było w pierwszym secie. Później Iga wygrywa 6-4 i trzeci decydujący set Iga Świątek przegrywa 4-6. Mimo że prowadziła 3-1, ale nie wykorzystała przewagi, zaczęła oddawać Amerykance coraz więcej punktów. Agencja Reutersa między innymi napisała, Pegula nie zamierzała się poddać. Po raz pierwszy od 56 lat finał kobiecego turnieju w Cincinnati jest amerykański, gdyż Jessica Pegula zmierzy się z Coco Gauff dziś o 1:00 w nocy, a więc jutro o 8:00 po wiadomościach głównych Radia Wnet, wiadomościach sportowych. Podam Państwu wynik właśnie tegoż finału. Jessica Pegula, Coco Gauff. Szkoda, że nie będzie w tymże finale Igi Świątek. No ale cóż, no po prostu to i tak jest etap przygotowań do US Open. Iga Świątek ma za sobą zwycięstwo w Toronto. Teraz po prostu wyższość Amerykanki. Światowe media piszą o porażce, piszą trochę o nerwowym zachowaniu Igi Świątek, ale myślę, że jak po prostu zamkniemy sezon, cały sezon, wszyscy będziemy po US Open, no wtedy myślę, że można w jakiś sposób podsumowywać występy naszych tenisistów i tenisistek, oczywiście z Igą Świątek na czele. Myślę, że w jakiś sposób ta porażka z Jessicą Pegulą po prostu się przytrafiła na drodze przygotowań do US Open. Tymczasem pierwsza liga angielskiej ekstraklasy piłkarskiej, trwa mecz Newcastle United Liverpool i Sroki na północy Anglii prowadzą z Liverpoolem w 34 minucie 1-0. Elanga już w 5 minucie daje prowadzenie Newcastle. Mamy także mecz w naszej piłkarskiej ekstraklasie, gdzie GKS Katowice prowadzi już 2-0 z Wisłą Płock. Jest 35 minuta spotkania 5 kolejki naszej piłkarskiej ekstraklasy. I tak to wygląda, jeśli chodzi o Formułę 1. To Grand Prix Holandii. Wygrywa po niesamowitej końcówce Lando Norris, ale uwaga wszystkich skupiła się na pierwszym okrążeniu, gdzie wypadł z toru Max Verstappen. Na szczęście nic się nie... jemu nie stało, rozbił bolid, no po prostu nie kontynuował. Na pewno także jakiś, na szczęście nic takiego poważnego, po prostu no w jakiś sposób uderzył, bo to można zobaczyć, w jedną lewym kołem, najpierw w jedną bandę, później odbita, bolid odbity i o drugą bandę także uderza, więc Max Verstappen wypada przed własną publicznością. W szalonej końcówce wygrywa Lando Norris przed Andreą Kimi Antonellim, trzeci George Russell i teraz także nasza Ekstraliga żużlowa. Jesteśmy w trakcie meczu Stal Gorzów Press Toruń. Po 9 biegu, 9 bieg 31-23 prowadzą gospodarze z Gorzowa. Poinformujemy Państwa o końcowym wyniku. Natomiast jeszcze o godzinie 19.30 Fogo Unia Leszno Stelmet Falubas. Pozwolą Państwo, że do żużla, do Ekstraligi i do także Mistrzostw Świata, Pucharu Świata, który zostanie rozegrany na Stadionie Narodowym w Warszawie, wrócę jeszcze w tej audycji. Będę miał taką pewną niespodziankę także dla Państwa, dla słuchaczy, dla naszych patronów. Zachęcamy i bardzo serdecznie dziękujemy za wsparcie. Bez Państwa, bez Was nie byłoby sportu pewnie na antenie Radia Wnet no, w takim wymiarze i także bardzo serdecznie dziękujemy i prosimy o wsparcie, bo płyniemy razem do wszystkich wydarzeń po łodziach, falach, oceanach sportowych, wydarzeń, emocji właśnie na antenie Radia Wnet. Dzięki Państwu uprzejmości, dzięki Państwa wsparciu. Także na stronie, na wszystkich mediach społecznościowych, Radia Wnet. A teraz posłuchajmy takiego utworu, który w jakiś sposób także wiąże się z tym, co przeżywamy od tygodnia. Przeżywamy żałobę po odejściu naszej wybitnej, wspaniałej koleżanki Janny Rawik. I tydzień temu po prostu przyszła ta informacja. Trudno się z nią pogodzić, ale z drugiej strony w jakiś sposób pewnie każdy z nas z osobna, ale odczuwa wsparcie z góry i taka bliskość. Ja mogę osobiście sobie powiedzieć, że na przykład w jakiś sposób odczuwam, że koleżanka jest blisko, nasza Asia Rawik. I dla niej między innymi także na spokojne wysłuchanie do godziny 19 tej audycji. Utwór Czerwonych Gitar, Anna Maria.

0: Porozmawiajmy o sporcie. Godzina 18.13. Anna Maria Czerwonych gitar. Natomiast to, co dzieje się w sporcie, to oczywiście wszystko o tym mówimy na antenie Radia Wnet. Ja mówię Państwu, przekazuję informacje, między innymi takie, że piąta kolejka naszej piłkarskiej ekstraklasy i na razie GKS Katowice prowadzi z Wisłą Płock teraz w tym momencie 2-0, ale bardzo ciekawe wydarzenia i sytuacje także w całej kolejce, bo derby Krakowa, te pierwsze historyczne, Krakowia wygrywa z Wieczystą Kraków 3-2. Hasic strzela bramkę w 90 minucie. Pasy wygrywają te derby 3-2. Po meczu Wieczysta zwolniła trenera. Kazimierz Moskal nie jest już trenerem Wieczystej Kraków. Inne mecze to Piast Gliwice, Legia 1-1, Łukasz Zjawiński strzelcem bramki dla gości z Warszawy, ale Piastunki wyrównują 87 minuta. Sanka, mecz przerwany w 69 minucie na 68 minut z powodu reanimacji kibica i była taka rzeczywiście dramatyczna sytuacja. Mecz przerwano na właśnie sektorze, reanimowano kibica, ale informacja jest taka, że po prostu służby medyczne rzeczywiście no wspaniale się zachowały i ten kibic żyje i to jest taka informacja rzeczywiście najwspanialsza po tym meczu, do której nawet nawiązał właśnie w korespondencji czy też na konferencji prasowej trener Marek Papszun, że to jest sport zszedł na drugi plan, a rzeczywiście najważniejsze zdrowie i życie kibica, dużo zdrowia, wszystkiego dobrego dla kibica, który po prostu rzeczywiście był w tej sytuacji. Śląsk-Wrocław, dramatyczny mecz 3-3 z Widzewem Łódź, 21 205 kibiców we Wrocławiu na stadionie miejskim. No i tutaj Kapuadi samobójcza, później Banaszak, Sabani 89 minuta, to dla Śląska Wrocław Garcia, Fran Alvarez i Angel Baena. 3-3, tak wyglądał właśnie ten mecz. Radomiak Zagłębie Lubin 0-0, Korona Kielce Motor Lublin 1-1, podobnie jak w meczu Piast Legia, tak jak właśnie Państwu mówiłem, i tutaj dla Korony Mariusz Stępiński, a dla Motoru Karol Czubak. Jeszcze do rozegrania mecz ten przełożony ze względu na udział w pucharach Lech Jagiellonia 3 września o godzinie 20.30. Jeszcze także Raków Częstochowa Górnik Zabrze, także 3 września godzina 18. Poinformujemy Państwa, oczywiście powiem Państwu, jak wygląda końcówka tego meczu pomiędzy GKS-em Katowice a Wisłą Płock, ale także oczywiście inne ciekawe rzeczy, bo przecież Ekstraliga Żużlowa i popatrzmy na mecz GZ Stal Gorzów po 10 biegu, 10 bieg 35-25 GZ Stal Gorzów prowadzi Spres Grupa Deweloperska Toruń. Oczywiście także to są bardzo ważne wydarzenia. Jeszcze czeka nas wspaniały mecz o godzinie 19.30. Unia Leszno, Falubas Zielona Góra, czy też Fogo Unia Leszno, Stelmet Falubas Zielona Góra. To przed nami. Patrzę na punktację do tej pory. Zawodnicy GZ Stal Gorzów, tutaj Anders Thompson 6 punktów, Oskar Paluch 7+1, Matias Polestat także 7+1, 8, Adam Bednar, Paweł Przedpełski 4-1 punkcik bonusowy, natomiast na razie dla Torunia 7 punktów, Robert Lambert 6, Norik Boledorn. I tutaj teraz dalej 4 punkty, Patryk Dudek po 3, Michelsen, Emil Sajfudinow. I tak właśnie wygląda ta nasza Ekstraliga Żużlowa, jeśli chodzi o teraz ten mecz 14 kolejki do wydarzeń we Wrocławiu, także wrócimy, ale teraz przypomnijmy sobie i posłuchajmy, bo także pewnie wszyscy wracamy pamięcią do Mistrzostw Świata, gdzie Hiszpania wygrała z Argentyną. Oczywiście teraz w mediach społecznościowych bardzo dużo filmików, to już jest sporo czasu po Mistrzostwach Świata, ale takie krótkie shorty po prostu pojawiają się gdzieś na różnych kanałach, Instagram, X, także na innych, Facebook i tak dalej, i tak dalej. I można zobaczyć na przykład, co działo się przed wyjściem piłkarzy na finał, kiedy to Lionel Messi w opasce kapitana oczywiście swoich piłkarzy, w jaki sposób swoją drużynę, no tak motywował. Jak to kapitan, znaczy kapitan oczywiście, w jaki sposób poprowadził swoją drużynę. Oczywiście Argentyna przegrała, Hiszpania absolutnie zasłużenie zwycięstwo, ale gdzieś te krótkie filmy się pojawiają już takie post factum, oczywiście po dłuższym czasie. Oczywiście także bardzo przykra sytuacja, jeśli chodzi o Lionela Messiego, śmierć jego ojca, i można przeczytać wpis Lionela Messiego. Leo Messi pisze w nim, że wciąż nie może się pogodzić, wciąż nie dowierza, że taty już nie ma, że nigdy nie porozmawia. Ale właśnie taka jest proza życia, to nasze życie. Takie właśnie także i sportowe, i pozasportowe, bo w jaki sposób wszyscy właśnie przeżywamy. Także po prostu nasze różne sytuacje. My redakcyjnie odejście naszej wspaniałej koleżanki, wybitnej dziennikarki, wspaniałej wokalistki Joanny Rawik, naszej ukochanej Asi Rawik. Natomiast rzeczywiście Lionel Messi, tutaj taka sytuacja, że odejście taty, który po prostu chorował i nie był obecny na Mistrzostwach Świata. W jaki sposób Lionel Messi opisywał tę sytuację, mówiąc, że marzył, żeby tato na jakiś mecz przyjechał, i za każdym razem, kiedy Argentyna wygrywała tak do finału, on cały czas wierzył, że tato przyjedzie. Tak się nie stało. Lionel Leo zdążył jeszcze przejechać do Rosario, być przy tacie, kiedy ten odchodził. My wracamy do Mistrzostw Świata, do Mundialu. Bardzo dużo właśnie różnych rozmów ciekawych dla Państwa przeprowadzonych, i między innymi z Jerzym Dudkiem, i takie te sytuacje, kiedy to właśnie poszczególni bramkarze w jakiś sposób bronili wspaniale, bo rzeczywiście poziom absolutnie był rewelacyjny. Dla mnie numerem jeden, to takie moje prywatne, osobiste zdanie, absolutnie Dibu Martinez, bo to, jak on bronił, i tak można sobie pomyśleć od tej nagrody Lwa Jaszyna, Złotej Piłki, te wszystkie jego interwencje, to jak wspaniale także bronił, to taki mój osobisty, prywatny numer jeden. Dibu Martinez, bramkarz Argentyny, ale oczywiście każdy ma pewnie jakieś swoje no tutaj różne, powiedzmy, swoich faworytów w bramce, swój numer jeden. My jest z Jerzym Dudkiem, naszym byłym wspaniałym reprezentacyjnym bramkarzem. Miałem okazję właśnie porozmawiać o tym, że niektórzy bramkarze, bo były takie sytuacje, w jaki sposób bronili, a później jeden błąd, gdzieś piłka się odbijała, było dobicie i rzeczywiście w jaki sposób. No, nie chcę powiedzieć, że obciążało to konto bramkarzy, ale rzeczywiście było takie, że sytuacyjne, że napastnicy w zasadzie dobijali, w niektórych meczach oczywiście absolutnie nie przytrafiło się to temu mojemu numerowi jeden, ale po prostu tak się stało. Natomiast właśnie Jerzy Dudek w rozmowie w jakiś sposób mówił o tym, że rzeczywiście takie rzeczy się zdarzają. Posłuchajmy. Jerzy Dudek, były reprezentacyjny bramkarz, były bramkarz oczywiście Liverpoolu, Realu Madryt, w studiu Mundial, Radia Wnet, ale także na kanale YouTube Radia Wnet, właśnie powiedział o tych sytuacjach z bramkarzami. Posłuchajmy.
1: No nie ma tak, że jacyś bramkarze, szczególnie z tego topu, się wyrażniają, bo nie mają na razie pracy. Bramkarz Martinez rozsławiony bardzo mocno wcześniejszym mundialem, teraz też bardzo solidny. Pickford, zresztą z bramkarzami Anglicy zawsze mieli problemy, teraz też bardzo solidny. Natomiast na razie bramkarze zasłynęli ci, którzy już są chyba na plaży, odpoczywają po tym mundialu. Wozina z Republiki...
0: Republiki Zielonego Przylądka.
1: Cabo Verde, tak, Zielonego Przylądka. No, to są bramkarze, którzy mieli bardzo dużo pracy, jakieś rekordowe ilości obronionych strzałów. No to jest... Można powiedzieć tak, że bramkarze prezentują bardzo wysoki, wyrównany poziom, może w ten sposób, ale jak miał wybrać takiego bramkarza turnieju, nie wiem, Haaland mi się podobał, reprezentant Norwegii, nawet w tym meczu z Anglikami, poza jednym błędem wcześniej, to był bardzo solidny jego występ, dużo dobrych decyzji, bo głównie my, bramkarze, musimy bazować na naszych dobrych decyzjach i wtedy ta nasza gra jest ze względu na te dobre decyzje oceniana.
0: No to pytam ciebie jako wielkiego mistrza, właśnie w kontekście meczu, gdzie przytrafiły się te błędy, tak zwane odbicia piłki. To się, pamiętam, tak chyba mówiło, że bramkarz wypluł piłkę przed siebie. I to dotyczyło Haalanda, prawda, w meczu z Anglią, ale to też dotyczyło Belgów, i to dwóch, bo Courtois i ten, który go zastąpił po kontuzji, Lammens, zrobili to samo. Jurku, skąd się biorą takie błędy? Jak to jest, że bramkarz w ten sposób właśnie wybija piłkę, prokuruje poniekąd gola, bo w tych trzech sytuacjach padły trzy bramki?
1: No, na początku tych mistrzostw mieliśmy bardzo dużo takich rozmów na temat tego, że bardzo dużo bramek pada z 16 metra, tak? Czy spoza pola karnego, że to są bardzo dynamiczne akcje, bramkarz nie potrafi zareagować. Wszyscy mówili znowu, jak kolejny mundial, to też jest zasługa Adidasa, który zrobił kolejną piłkę, która wzbudza kontrowersje. Moim zdaniem pozytywne. Natomiast jak się przypatrzymy później tym interwencjom krótkim, gdzie ta piłka leci bardzo blisko bramkarza, wydaje się, że jest bardzo łatwa do obrony, to ja mam takie wrażenie, że ona faktycznie ulega takim mikrowibracjom, gdzie ona po prostu minimalnie jest w stanie skierować piłkę czy lot piłki w lewo bądź prawo. I tutaj bramkarze z tymi teoretycznie prostymi piłkami mają najwięcej problemów, ale też zauważyłem, ja to też przeżywałem dużo wcześniej, jak jeszcze nawet byłem w Madrycie z Realem Madryt, rozmawialiśmy na ten temat z Ikerem Casillasem, że tutaj nie ma co brać ryzyka na siebie, trzeba odbijać te piłki, choćby nawet najprostsze piłki, one wyglądają bardzo prosto, to większość bramkarzy próbuje wybijać, odbijać, i wtedy też wzmagasz czujność swoich obrońców, można powiedzieć, że jak wiesz, że nie łapiesz prostej piłki, bo oni widzą, jak leci prosta piłka, to już myślą, że robota jest skończona i nie masz tej asekuracji, którą potrzebujesz w tym trudnym momencie. A jeżeli wiedzą, że po prostu będziesz ją odbijał, to oni są wszyscy czujni. Trzeba ich trzymać pod parą za każdym razem, umówić się na to, że nie łapiemy, tylko wybijamy. I myślę, że ta piłka po prostu robi czasami takie figle bramkarzom, i to też byliśmy świadkami na tych mistrzostwach świata.
0: Miałeś okazję pograć trochę tą piłką w trakcie mistrzostw, oczywiście towarzysko, w jakikolwiek sposób, bo ja usłyszałem taką opinię, że ta obecna piłka Adidasa właśnie tych mistrzostw, o której mówisz, jest jak pocisk. I jeszcze na dodatek zwróćmy uwagę, w jakich butach grają piłkarze. Praktycznie wszyscy grają w takich żarówiastych modelach, pewnie Nike lub Adidasa, też w jakiś sposób, które właśnie wprowadzają, no oczywiście techniczne uderzenia są teraz absolutnie genialne, ale podobno właśnie ten but w styku z tą piłką to jest jakiś pocisk. Nie wiem, czy gdzieś właśnie miałeś też takie spostrzeżenia.
1: Znacie, no, te piłki już są testowane na długo przed mundialem i akurat ze względu na to, że Real Madrid jest takim klubem, który czasami dostaje te piłki do testów, różnego rodzaju piłki, bo one ze względu na klimat są jakby produkowane pod dany klimat, czy jest gramy na wysokości, na powietrzu rzadkim, jaka jest nawierzchnia, to one muszą sprostać właśnie tym wymaganiom. Ja teraz miałem niedawno, byłem na takim meczu naszym pokazowym, graliśmy z Barceloną właśnie w Korei, w Seulu, i miałem taką piłkę do testowania i to było niewiarygodne, że ona się odbijała praktycznie jeden do jednego, czyli jak spadała z metra, to się odbijała do metra. Praktycznie mogła się odbijać bez końca, mimo tego, że Murawa była naturalna, że to nie była sztuczna nawierzchnia, że ona po prostu oddawała tą energię bardzo, bardzo mocno, nie? Także tu byłem bardzo zaskoczony, że ta piłka tak oddaje tą energię i myślę, wydaje, że to ze względu na to, że ten strzał jest tak jakby tak mocny, to ta energia jest tak szybka, to tam liczyliśmy, to bramkarz tak naprawdę ma 0,8 sekundy na reakcję, bo jak piłka leci tam powiedzmy 110 na godzinę, 100 km na godzinę, to ta reakcja z 20 metra naprawdę to jest, zamyka się przed sekundą, to jest bardzo szybko. I też my musimy wziąć pod uwagę, że jest bardzo dużo ludzi przed bramkarzem, między strzelającym a bramkarzem aż czasami 8 osób. Są to obrońcy swoi, pomocnicy, jeszcze do tego napastnicy, więc ten czas reakcji czasami jest tak krótki i tutaj bramkarze mogą być zaskoczeni. Natomiast ta piłka faktycznie, mnie na przykład, jeśli mówi o teoriach spiskowych i takich dywagacjach dziwnych, to mnie właśnie to dziwi, że jeżeli tam jest czujnik jakiś, to on musi być na czymś zasilany, że on ma po prostu kontrolę nad tym, prawda? Że jest coś takiego, że może wprowadzać piłkę w wibracje delikatne, jeżeli czuje dotyk włosa, to skądś ta energia, czyli ten czujnik musi być nadawany, więc to jest dla mnie trochę zastanawiające. Nie wiem, na czym ta technologia polega, natomiast na samym końcu ona musi być jednakowa dla strzelających i dla brojących. Natomiast dla nas jest zawsze, my zawsze bramkarze jesteśmy bardzo pokrzywdzeni, bo jesteśmy na tej ostatniej linii oporu i czasami jesteśmy bezsilni. No i jesteśmy jakby też zaskoczeni tym, jak się zachowuje ta piłka.
0: No i właśnie rozmawiając z naszym pierwszym gościem, z Kubą Kwiatkowskim, dyrektorem TVP Sport, właśnie też staraliśmy się odpowiedzieć na, dlaczego ta piłka nie poczuła liny, na której jeździ kamera Spider-Cam, prawda? W meczu Anglia-Norwegia. Być może ten gol nie powinien być uznany, który strzelił Jude Bellingham. Nie ma takiej odpowiedzi, bo dzisiaj tylko ktoś powiedział, że piłka nie zabiło serce.
1: Nie zanotowała.
0: Nie zanotowała, właśnie, nie zanotowała. Zanotowała włosy Matanowicza, a nie zanotowała odbicie linki Spider-Cam. No to jest coś niewiarygodnego.
1: To jest ta technologia. My jakby po to się posiłkujemy technologią, żeby uwiarygodnić to, co się dzieje na boisku, żeby mieć zaufanie przede wszystkim do tego. I w takich wypadkach to zaufanie jest naginane. Natomiast też nie wiadomo, na jakiej wysokości są te czujniki GPS, bo to musi być na jakichś czujnikach GPS zawieszone, czy one po prostu są na takiej wysokości na przykład, że ta linka jest ponad tym zasięgiem jakby tego czujnika piłki, że nikt nie pomyślał o tym, że tak wysoko zostanie ta piłka kopnięta, nie mam pojęcia, natomiast
0: może tak być.
1: Mnie zastanawia inna sprawa, wiesz, bo mnie zastanawia inna sprawa, bo jeżeli my mówimy o piłce nożnej i o fair play w piłce nożnej, to ten fair play nie powinien się zaczynać na uścisku dłoni i na uścisku podziękowania sobie po meczu. Ten fair play też powinien być w momencie, kiedy wszyscy coś widzą. Jedna strona po prostu patrzy i mówi, nie jestem pewny, gdzie wszyscy widzieli. Jeżeli zawodnicy i trener drużyny norweskiej widział, że ta piłka uderzyła w linkę, to Anglicy też to powinni widzieć. To też ludzi to... Sędzia techniczny jeden, drugi, trzeci.
0: Ale poszedł z tego gol. No właśnie.
1: Oczywiście poszedł z tego gol, więc powinniśmy to zweryfikować, tak? Na zasadzie po prostu absolutnie konsultacji. Sędzia boczny, jeden, drugi, tam jest trzech bocznych sędziów, powinni to widzieć. To było przy bramce, można powiedzieć, przy linii tej, gdzie jest ławka rezerwowych. I że tutaj nie ma tej koncentracji, tej wrażliwości piłkarskiej, jaka kiedyś była, że czasami, nie wiem, czy pamiętasz, ale graliśmy bez sędziego.
0: Czy ja pamiętam?
1: Sami sobie byliśmy sędziami.
0: W dawnych czasach, być może tak było.
1: Wiesz, i to jakoś na tej zasadzie fair play wzajemnego szacunku działało. I teraz jak a propos technologii, to zaraz będzie tak, że po co nam ten sędzia, jeżeli mamy autonomiczny samochód, który jedzie, to tak naprawdę kierowcy nie potrzebujemy. Nie? Jeżeli mamy VAR, który decyduje o wszystkim,
0: no tak,
1: koryguje decyzje dobre czasami i złe decyzje sędziego, to ten sędzia zaraz będzie niepotrzebny.
0: Ale to wiesz, to w tej samej sytuacji Argentyna mogła się przyznać, że McAllister jednak faulował zawodnika z Egiptu i na przykład nie powinna pójść akcja bramkowa na 3-2. Oj, no to rzeczywiście, to by było chyba...
1: Możemy się zapętlić, prawda?
0: Możemy się zapętlić, tak, Jurku, możemy się zapętlić. Tak. Pytanie jest takie, czy piłka nie poszła za bardzo w technologię, no bo już nie ma pojęcia z duchem gry. I my to od początku mundialu mówimy, bo takie są komunikaty. Jest albo czarne, albo białe, albo był spalony, albo go nie było, była bramka, nie było. I w takich realiach po prostu przyszło nam żyć. Czy dla ciebie, jako byłego znakomitego piłkarza, no to nie jest tak, że no ta piłka po prostu jest jakby straciła tego ducha gry przysłowiowego, no czy jednak po prostu, no tak trzeba patrzeć, jakie mamy czasy?
1: Obym się nie naraził naszym dziewczynom, które grają w piłkę, ale zawsze mówiliśmy, że piłka nożna to była męska gra, tak? Bardzo zdecydowana, kontaktowa. To był tylko taki, no, taka przenośnia. Natomiast dzisiaj zaczyna być piłka taką detaliczną sprawą, jak w koszykówce. Wiesz, zatrzymanie stop klatki, slow motion, wszystko jak idzie w zwolnionym tempie. To inaczej to ulega tej naszej ocenie. I wydaje mi się, że tutaj troszkę jakby cały czas to jest eksperyment. Mhm. Cały czas to jest coś nowego, interpretacje, bo jak nie znamy przepisów, no to się damy po prostu skrzywdzić. Musimy cały czas czytać, szukać przepisów, te przepisy, interpretacja tych przepisów jest niejasna, że to jest tak naprawdę, jak sędzia zrozumie i przedstawi nam daną sytuację, tak? Teraz komunikacja między sędziami. Mhm. Jedni mówią po angielsku, drudzy mówią trochę mniej po angielsku. Teraz jak wytłumaczyć to konkretnie sędziemu, który prowadzi główne zawody? Jest bardzo dużo jeszcze takich niuansów, które na pewno będą nas zaskakiwać i tak jak mówię, no szkoda, że ta technologia jakby tak czasami wchodzi do gry tak bardzo mocno, bo ona niestety, ale przysłania nam główny spektakl, głównych aktorów. Pamiętamy mecz Argentyny, o którym wspomniałeś? Wszyscy się skupili na tym, na warze. Wszyscy się skupili na sędziowaniu, a nie skupili się na genialnym występie Messiego, który po prostu wyszedł z siebie. I na tym się powinniśmy, na tym pięknie piłki nożnej powinniśmy się skupiać. I tutaj te niuanse, te małe detale doprowadzają, że kibice jednak, no, co tu, no, żyjemy w takim świecie zasięgów, budowania jakby cały czas tej akcji internetowo propagandowej i czasami tak to wygląda, że nie skupiamy się na pięknie meczu, tylko na tym, co jest to jest najkrótsze może.
0: Wiesz, i tak mam takie wrażenie, że nigdy sztuczna inteligencja, jakieś AI nie zagra w piłkę tak jak człowiek, nigdy nie stanie w bramce i nie będzie bronił tak fantastycznie jak po prostu wy bramkarze. Mam nadzieję, że nigdy AI nie przeczyta serwisu radiowego, bo to już by znaczyło, że czas się gdzieś tam okopać, prawda? I być może szukać nowego zajęcia. Ale Jurku, chciałbym ciebie zapytać, a co cię urzeka w tych mistrzostwach?
1: Urzeka mnie to, że cały świat się bawi, bo tak narzekamy na Infantino, że jakby powiększył mistrzostwa do 48 drużyn, że dużo drużyn jest w naszym mniemaniu słabych, okazuje się, że tych drużyn słabych już nie ma, że jednak każdy się posiłkuje przodkami swoimi, czy nie tylko przodkami i ten poziom jest naprawdę wyrównany, można powiedzieć, no nie ma takich dużych różnic, można tak powiedzieć, i że ludzie przeżywają. Do tej pory piłka była zarezerwowana dla elit, można powiedzieć. Teraz jakby są inne drużyny. Widzieliśmy właśnie Republika Zielonego Przylądka, Curaçao, jakieś wyspy, do których mieliśmy duży dystans jeszcze przed mistrzostwami. Haiti wróciło na mistrzostwa.
0: A Kongo, wiesz, dobry występ, nie?
1: To jest piękne. Kongo tak samo, wiesz. I jak widzimy, jak tą radość ludzi, którzy się cieszą, którzy przeżywają tą piłkę, to sobie myślimy, kurde, dlaczego nas tam nie ma, też byśmy chcieli tak przeżywać. Też byśmy chcieli mieć po prostu swoje tutaj piłkarskie pikniki w Polsce i cieszyć się tym meczem. To jest taka lekcja dla nas na przyszłość, natomiast powiększenie uważam za dobry pomysł. Trochę tych meczów jest dużo, ale piłka powinna być dla wszystkich i to jest jakby moim zdaniem dobry pomysł. Ja kiedyś w 2012 roku, jak byłem ambasadorem naszego turnieju Euro, spotkałem się z jednym chłopakiem, który UEFA już wtedy korzystała z tych spin doktorów amerykańskich i ona a propos piłki nożnej powiedział, kurde, fajny event, bardzo dobry mecz, tylko dlaczego on tak szybko się kończy w momencie, kiedy są największe ludzkie emocje, nie? Ja mówię, no, że taka jest dynamika piłki nożnej, że ona po prostu ma swój pik i potem już jest koniec. Nie można grać w piłkę 4 godziny, a on by chciał ten event sprzedać na 4 godziny. No, dlatego stąd też być może te pauzy na wodę. te takie fejkowe, że tam można po prostu trochę odpocząć, ulokować produkt, zarobić trochę kasy, tak jak to jest na wszystkich eventach amerykańskich sportów.
0: Ale w Jurku właśnie to jest też ciekawe. Ktoś kiedyś, Maradona podobno powiedział, zobaczycie, że piłka nie będzie polegała na czterech kwartach, a nie na dwóch połowach. W jakiś sposób gdzieś to rzeczywiście teraz zaczęliśmy tak trochę funkcjonować, ale to niektórym się podoba, bo na przykład Harry Kane w jednym z meczów z Anglików powiedział, złapaliśmy rytm po przerwie na nawadnianie. No tak usłyszałem, więc może akurat to ma sens.
1: Absolutnie. Ja myślę, że wiesz, wielu trenerów, to zależy z której strony się stoi, tak? To jest jak w piłce nożnej. Jak dostajemy, jesteśmy skrzywdzeni, no to wiadomo, mamy pretensje do sędziego, że nas skrzywdził. Jak skrzywdził nas, jak popełnił na naszą korzyść, to po prostu też nie jesteśmy z tego zadowoleni. Natomiast tutaj jest sytuacja taka, że trenerzy w wielu wypadkach, w wielu sportach chcieliby w czasie meczu skorygować swój zespół. Aha. Bo początek spotkania zawsze jest takim meczem, trochę taką niespodzianką. Nie wiesz, jakim ustawieniem zagrają, wiesz, czym cię zaskoczą. I tutaj mądrość trenerów wychodzi też. Tutaj nie ma już przypadkowych osób, które siedzą na ławce i tylko czekają. Zobaczymy do przerwy, czy daliśmy się zaskoczyć, czy nie. Także to jest też bardzo dobra przerwa dla trenerów, którzy potrafią skorygować ustawienie dosłownie. Że nie tylko krzyczą z ławki rezerwowych i tam po prostu coś tam do niektórego dociera, do niektórego nie dotrze. Tu jest też to bardzo dobrze wykorzystane przez trenerów, którzy mogą szybko skorygować swoje działania i to bardzo często widać, że drużyny ruszają na tym drugim złapanym oddechu.
0: A tak z gwiazd piłkarskich, to kto na przykład dla ciebie jest taką teraz największą gwiazdą? Oczywiście mamy jeszcze dwa półfinały. Każdy mecz kreuje bohatera, ale zobacz, że generalnie obracamy się wokół takich już sprawdzonych nazwisk. To znaczy, że drużyna jest podporządkowana liderom. Tu jest Kylian Mbappé, tu jest Lionel Messi, był Haaland, jest Harry Kane, no Bellingham wiadomo. I no może Hiszpania na przykład, no bo Jamal się pewnie dopiero rozkręca. Jak właśnie patrzysz na te gwiazdy?
1: No, można powiedzieć, że gwiazdy ciągną zespoły wszystkie, że tutaj obracamy się wokół tych samych nazwisk, co nie zawsze jest pewne, bo wiadomo, że wiesz, zawsze mamy jeden dylemat i zagadkę, czy gwiazdy są odpowiednio wypoczęte po tak ciężkim sezonie, żeby zagrać kolejny mundial i tak dalej, prawda? W Katarze było to bardzo dobre, bo to dopiero 2 miesiące sezon trwał, zawodnicy się rozkręcali i ten poziom był naprawdę bardzo wysoki, wszyscy go chwalili. Tutaj nasze gwiazdy ciągną zespoły swoje. Prawdziwy tak zwany leadership jest pokazywany, Mbappé, ale to nadaje tu Messi, no co tu dużo mówić. On zaczynał strzelanie. No to jak on zaczął strzelanie, później zaczęły się wewnętrzne rozgrywki między tymi zawodnikami, jak wiesz, jak Mbappé, Harry Kane, teraz dołączył do nich Jude Bellingham, który notabene, słuchajcie, była ankieta w Anglii, że trener Tuchel ma go nie brać, bo on jest po prostu na tyle słabym zawodnikiem w Realu Madryt, na tyle się nie sprawdził, że to jest po prostu absolutnie poniżej pasa, żeby go brać. I ten Tuchel się uparł, mówi, ja mam pomysł na tego zawodnika, ja wiem, jakich zawodników potrzebuję. I to duża kontrowersja. I dzisiaj ten zawodnik jest wychwalany przez tych samych, jak przed mistrzostwami go tam gdzieś skreślali z listy. Więc tak, to dobrze wygląda. Naprawdę ci zawodnicy dobrze wyglądają. Teraz przychodzi czas tak naprawdę na powiedzenie sprawdzam, bo teraz już nie ma faworytów. Jedynym zespołem, który nie ma też takich zdecydowanych liderów, to można powiedzieć, że to jest Hiszpania. Oczywiście w środku pola mamy Rodri czy Pedro. No to są tacy zawodnicy, którzy no, decydują, ale naprawdę mnie się bardzo podoba gra tych liderów, którzy ten sezon, można uznać, mieli bardzo przeciętny, bardzo, bardzo słaby. Mbappé w Realu Madryt bardzo słabo, Bellingham bardzo słabo. Harry Kane jedyny w Bayernie Monachium wygrał bardzo dużo, strzelał bardzo dużo. Także no... Mi się wydaje, że te przywództwo, ci zawodnicy wiedzą, po co pojechali. To też jest tak, że jak masz słaby sezon w klubie, to czasami musisz się pokazać w reprezentacji i to jest jakby środowisko, z którym wyrastasz. Jak masz słabe środowisko w klubie, zawodnikom innym nie idzie po prostu, to tobie też czasami jest tak, że tobie też nie idzie, też nie masz tej motywacji, wszystko idzie negatywnie. Jak przychodzi o mistrzostwa świata, czy grasz do reprezentacji, nowe twarze, wiesz, nowa energia, nowe nadzieje, nowa motywacja i to było widać w przypadku tych zawodników, o których mówię.
0: To powiedział Jerzy Dudek, wybitny reprezentant Polski, jeśli chodzi o pozycję oczywiście bramkarza. No, jak słychać, naprawdę rozmowa mogłaby trwać tak, jak Jerzy Jurek Dudek mówił, tak jak te Amerykanie chcieliby oglądać mecze piłkarskie po 4 godziny, no ale tak się oczywiście nie da. Mundial się skończył zwycięstwem Hiszpanii przed Argentyną, trzecie miejsce Anglia, czwarte Francja. Unai Simon został wybrany bramkarzem mistrzostwa, moim skromnym zdaniem, ale to każdy myślę, że ma swój typ. Emiliano Dibu Martinez. Dibu, bo to pseudonim po prostu, który mu dali, kiedy był jeszcze dzieckiem, kiedy grał, po prostu zaczynał ten wspaniały bramkarz, już teraz legendarny można powiedzieć, i była taka kreskówka w Argentynie i tam bohaterem był Dibu. I on, Emiliano, był do niego po prostu podobny. Tak, no w sensie oczywiście można przenieść w jakiś sposób. No ale tak jego koledzy mówili. Ty jesteś podobny, Emiliano, do tego Dibu z kreskówki. To ty będziesz Dibu. Emiliano Dibu Martinez właśnie przechodzi do legendy. Cały czas broni. Ale takim, jeśli jakaś kategoria, chronologia, hierarchia bramkarzy mistrzostw, to ja bym parmę pierwszeństwa dał właśnie Emiliano Dibu Martinezowi. Rozmowa z Jerzym Dudkiem, także do odsłuchania na portalu Wnet FM w zakładce Sportel, także YouTube Radia Wnet. Oczywiście zachęcamy, zapraszamy wszystkich Państwa, żebyście nas wspierali, bądźcie z nami. To my teraz popłyńmy chwilę z grupą The Doors w legendarnym utworze The End i wrócimy do Państwa jeszcze przed 19:00 sportowo.

The End, The Doors, koniec, chociaż naszej audycji jeszcze nie koniec, bo mamy godzinę 18.56, a więc chwila do 19, żebyście Państwo zostali z nami. Później także oczywiście Republika Latina zaprasza Zbyszek Dąbrowski od godziny 19. Natomiast ja teraz jeszcze chciałbym Państwu agencyjne sprawy przekazać. Manchester City w tej pierwszej kolejce pokonał Bournemouth 2-1. Brighton rozgromiło Aston Villa 4-0. W bramce Aston Villi stał Marco Bizotta, więc nie ten wspominany przeze mnie Dibu Martinez. On nie wpuścił tych czterech goli, ale oczywiście rozmawiając o Mistrzostwach Świata w jakiś sposób. Taka ocena. Natomiast sezon ligowy, sezon pucharowy, sezon, który się rozpoczyna akurat w Anglii, w ten weekend, myślę, że po prostu przyniesie też swoich bohaterów. Natomiast polska ekstraklasa piłkarska GKS Katowice prowadzi z Wisłą Płock 2-0 i to jest sytuacja, w której 70 minucie właśnie Jędrych z rzutu karnego, wcześniej Markowicz. No i jeszcze oczywiście dzisiaj absolutnie 20.15 zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy, Państwa, którzy w Szczecinie jesteście, podążacie w stronę Stadionu Pogoni, bo przecież i także z Krakowa, bo przecież Pogoń Szczecin o godzinie 20.15 gra z Wisłą Kraków i o wyniku tego meczu i także krótką charakterystykę zaprezentuję Państwu jutro o godzinie 8 w wiadomościach sportowych Radia Wnet, tuż po wiadomościach głównych. Natomiast po prostu także myślę, że jesteśmy z różnymi sytuacjami sportowymi. 21.30 dziś FC Porto Arauca to Liga Portugalska, a Elche w pierwszej kolejce hiszpańskiej La Liga, oczywiście w Ligi Hiszpańskiej 21.30 Elche Barcelona. Zobaczymy, jak Barcelona będzie wyglądała w tym sezonie bez Roberta Lewandowskiego, bez Ferrana Torresa, który odszedł do Paris Saint-Germain. Robert Lewandowski oczywiście gra na chwałę Chicago Fire. Natomiast zapraszam Państwa w środę, no zapraszam Państwa oczywiście codziennie do słuchania i bardzo dziękujemy, jesteśmy wdzięczni za patronite.pl/radiownet, ale także poranki, nasze poranki od godziny 7 do 9 i w środę zapraszam wszystkich kibiców, żebyście

0: słuchali Państwo, żebyście byli z nami, bo będę miał dla Państwa pewną niespodziankę związaną z drużynowym Pucharem Świata, który zostanie rozegrany w najbliższą sobotę, czy też w tę sobotę za tydzień na Stadionie Narodowym w Warszawie. I po prostu będzie taka niespodzianka, ale o tym Państwu powiem w środę rano, bo po prostu wtedy będzie taka okazja, żebyście byli Państwo z nami, żebyśmy my byli z Państwem. No i po prostu w środę rano właśnie więcej szczegółów, drużynowy finał drużynowego Pucharu Świata w Warszawie na Stadionie Narodowym 29 sierpnia o godzinie 19 i właśnie o tejże 19, a teraz jest godzina 19 dokładnie, porozmawiajmy o sporcie, dobiegło końca. Fryderyk Litwin zrealizował, Grzegorz Milko, dziękuję i do usłyszenia, wszystkiego dobrego, dziękujemy bardzo.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: www.wnet.fm.
3: Autopromocja.
4: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.

0: Studio Ostoja to rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18.
1: To była autopromocja.
2: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
3: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
5: Radio Wnet.
6: Anno Domini 1492. Krzysztof Kolumb dociera do wybrzeży Ameryki Łacińskiej. Anno Domini 2011.

No i tak mamy 3 minuty po godzinie 19. Mamy dzisiaj niedzielę, 23 sierpnia. Troszkę chłodniej się zrobiło, ale za to przyjemnie, świeżo. Ale za sprawą dzisiejszej audycji mam nadzieję, że zrobi się troszkę cieplej, a nawet goręcej, bowiem przenosimy się na Kubę i przenosimy się bardzo, bardzo muzycznie, bowiem dzisiejszego wieczora rozpoczynamy nasz cykl poświęcony muzyce kubańskiej, najróżniejszej muzyce kubańskiej, proszę Państwa, bowiem Kuba, tak jak powiedziałem Państwu w czwartek ostatni, w Tres por Tres, należy de facto do pierwszej trójki najbardziej muzycznych krajów Ameryki Łacińskiej. Czy jest to pierwsze miejsce? To tutaj można dyskutować. Kubańczycy na pewno powiedzą, że tak, ale na przykład Kolumbijczycy powiedzą, że takiego wała. W związku z tym to już jest dyskusyjne, ale te na pewno pierwsza trójka to jest bezapelacyjne. A zatem proszę Państwa, mój bonachnąć jeden... Tak, mój buenas noches, Damian Cabrera, buenas noches, señoras y señores, dobry wieczór Państwu. Ja się nazywam Zbyszek Dąbrowski, zapraszam na kolejne wydanie Republika Latina.

0: będzie wywiad.
1: Jaki?
0: Latynoski.
1: No, z chłopcem z wioski.
0: No i mamy dzisiaj chłopca z wioski kubańskiej, Joylan Perez Ariete. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór i dzień dobry. Buenas tardes wszystkim. Buenas tardes, Zwyczek. Dziękuję za zaproszenie. Muchas gracias por la invitación. I bueno, jesteśmy tutaj na... Siądalce rozmowa o muzyce kubańska, trochę Ameryki Łacińskiej, ale bardziej kubańska. O.
0: Tak, bo ja muszę powiedzieć, to jest audycja, na którą bardzo długo czekałem, bo znaczy do której musiałem dojrzeć, powiem szczerze, bo muzyka kubańska jest, bym powiedział tak, ona jest obecna wszędzie, tak? To jest, każdy zna, no na pewno, no pewnie jak puścimy za chwileczkę Cianciana na przykład, no to...
2: Na pewno każdy.
0: Myślę, że każdy, kto gdziekolwiek, że tak powiem, wyszedł z domu, to na pewno z Ciancianem się spotkał, tak? Ale inne utwory też są znane. Kuba jest krajem naprawdę chyba tak drugiego tak umuzykalnionego kraju nie widziałem. No może jeszcze we wszystkich krajach Ameryki Łacińskiej nie byłem, ale muszę powiedzieć, że muzykę, po prostu na Kubie się czuje muzykę.
2: Na Kubie się czuje muzyka, się czuje taniec, się czuje kultura, czuje się te życie artystyczne, ponieważ tak jak rozmawialiśmy w poprzednim spotkaniu, my mamy dużo mieszane kulturze, naszej kultury i dlatego to chyba my czujemy te wszystkie, powiedzmy tak, po mojemu składniki muzyczne z kąty świata, Afryka, gdzieś tam Europa, gdzieś tam Ameryka Łacińska, to wszystkie tam się spotkali. I dali nam taka sałatka muzyczna. O.
0: Mieszanka.
2: Mieszanka.
0: No, sałatka, muzyka stała się tą sałatką, taką z różnych składników, to można powiedzieć. Ale tak naprawdę, jeżeli byśmy sobie przyjrzeli się, ile gatunków w zasadzie muzycznych pochodzi z Kuby? No bo ja tutaj tak sobie wpisałem szybciutko, no pokazało mi 7. Są Cubano, rumba, mambo, cha-cha, danzón, habanero.
2: Tak.
0: No i salsa, która owszem, no, znaczy, salsa częściowo, znaczy powiedzmy tak, salsa też ma w sobie ten składnik kubański, więc też trzeba o nim powiedzieć, prawda? Tak. Też jest tą, powiedzmy, częścią, ale wydaje mi się, że jest trochę więcej tego.
2: Są więcej te style muzyczne na Kubie, na przykład te starsze style muzyczne jak changui, kiriba, nengong, aeroplano, bombo camara. No, tak jest. Powiedzmy, że to są stare rodzice, salce, ciacie, są takie rzeczy, nie wiem, prababcia, pradziadek, tak można to powiedzieć. Bo to byli bardzo prymitywne style, które się rozwijały właśnie tam, jak to powiedzieć, w El Oriente de Cuba.
0: I na wschodzie
2: to tak, na wschodzie. To na początek to nie było takie instrumenty na bogate, jak tak mamy dzisiaj. Na przykład może powiedzieć, że na szybko bas to było dziura w ziemię, kijek i lina. I to było bas. To na przykład bardzo prymitywny instrument. I bongose, które od początku towarzyszył kiriba, nengong, początki są. To też byli po prostu kawałek drewna, żurawy ze skóra od jakiegoś zwierzaka, nie wiem, krowa czy owsa. Taka skóra się naciągał obok ogień, żeby ona była taka strojona do grania. I to na przykład w taki sposób to się urodził bardzo dużo składniki do naszej muzyki, powiedzmy tak. W taki proces prymitywny, no.
0: Ale tak naprawdę można powiedzieć, że oprócz tego, no bo w zasadzie można powiedzieć tak, historia muzyki kubańskiej jest równie stara co historia Kuby, tak? Czyli pewnie byśmy jeszcze tutaj zaglądali do czasów prekolumbijskich.
2: Tak.
0: Natomiast też to, o czym trzeba powiedzieć, że Kuba i muzyka to jest ten duet, który trwa po dzień dzisiejszy i to jest takie małżeństwo. Jedno z takich, bym powiedział, najbardziej zgodnych małżeństw, jakie w ogóle można mieć, że tak powiem, w historii ludzkości.
2: Zgadza się, bo jest takie, że jak jestem na przykład na koncert albo na jakiejś impreza grania albo coś i niektórzy ludzie pytają o ten temat muzyczny i to i dalej się zaczyna i muzyczny i taneczny i tego i ten to tak Kuba i muzyka to żyją codziennie chyba od początku czasach, nawet przed Kolum, bo jak byli nasze Indiani, no to jak to nazywać, jeśli dobrze pamiętam, jak to się nazywał, Areito było takie taniec muzyczny, to co robili Indiani u nas.
0: Nie wiem, Tainos,
2: jak,
0: prawda?
2: Tak, nie wiem jak to było język, ale oni stukali drewno, tańczyli obok ognia i coś gadali, coś czycili na przykład. I od tego momentu zaczęła się historia Kuba i muzyka do tej pory. Jedziesz na Kubie na urlopy, na wakacje, chodzisz na ulicę, ale słyszysz tam, gdzie jest kawiarnia, tam, gdzie w domu, tam, gdzie na ulicach, kto śpiewa, kto gra, kto wierzy, to coś takiego. No. To jest codzienność.
0: Ale o czym też trzeba powiedzieć, że to jest... Znaczy, ja bym powiedział tak, że ta muzyka kubańska to jest, jakbym powiedział, no, taka piękna dziewczyna, która co chwila, że tak powiem, stroi się w nowe szatki, prawda? Ona tak. Czasami, ona ma pełną szafę rozmaitych ubrań i pięknych sukienek, bo raz założę
2: ona
0: son.
2: Ona ma sens się ubrać.
0: Tak, ona ma czasem ten son. Czasem to będzie torowa, tak. Ale czasem założę dresy i wyskoczy z muzyka urbana, prawda?
2: No
0: więc to jest też to, że właśnie ta muzyka jest żywa, że to nie jest tylko to, że Kuba się zafiksowała, no. Powiedzmy, na tym sonie, ale jakbyśmy sobie na przykład, jakbyście sobie państwo na przykład wygooglowali, czy nie wiem, powiedzmy, zajrzeli w YouTubie na przykład top 50 muzyki kubańskiej z lipca czy sierpnia tego roku, no to zobaczycie, że 99% pewnie to będzie muzyka urbana.
2: Tak.
0: Prawda?
2: Tak,
0: i to tak, też tak. Pewnie kawałki na jedno kopyto, ale o czym też trzeba powiedzieć, że to jest też, że to jest kubańska wersja, która się różni.
2: Tak,
0: i to bardzo.
2: Ta muzyka urbańska nasza bezpośrednio idę do tego punktu, to jest reparto. To jest nasze, powiedzmy, jak dla Dominikana, to jest nasze reggaeton, jak Puerto Rico, to jest nasze reggaeton na przykład. Ale to, tak, masz rację z tym, bo to się rozwija. To teraz ostatnio to widziałem też eksponenci nasze kubańczycy, które śpiewają z różnymi artystami z Ameryki Łacińskiej i właśnie ten reparto to jedzie tam, gdzie można słuchać. To już nawet tutaj w Polsce lubią już na imprezę muzykę reparto. A to jest reparto styl muzyczny kubański też. Tak.
0: I bardzo urbański. Będziemy mieli okazję posłuchać dzisiejszego wieczora?
2: Reparto chyba tak. Dałem tam na tą naszą listę piosenki, która jest... nie ma dużo tego, bo jest... Szukałem tak, żeby było trochę urbański, trochę też znane. I mamy tu Cha Cha Cha, to jest Jejko Forever i Farruko. To są dwie eksponenci muzyki urbańskiej, jeden z Kuby, drugi z Puerto Rico, no to...
0: Jejko już niestety jest z Miami w tej chwili, no ale to już jest też kwestia... No. Polityki nazwijmy to, ale myślę, że zrobimy sobie przerwę właśnie i teraz byśmy sobie może teraz właśnie Farruko i Jayco Forever, żeby nam ósemeczka.

0: Jak bardzo ładnie Jerem powiedział tutaj w rozmowie podczas przerwy, że nawet jeżeli mamy muzykę urbana, czyli ten gatunek, który w zasadzie można powiedzieć zdominował obecnie współczesną muzykę latynoamerykańską, to na Kubie mimo wszystko, czy będzie to reggaeton, czy będzie to trap, czy to będzie pop urbano, czy wszystko jedno co, ta domieszka tradycyjnej muzyki kubańskiej, ona się po prostu musi pojawić.
1: Tak, on tam se znajdą te brzmienie takie bardziej specyficzne, że jak słyszysz to, to myślisz, o, to jest Kuba. To na przykład to, co słyszeliśmy teraz przez chwilę, to słuchasz tam wyraźnie, że to jest ciacia, tam jest ciacia, można tańczyć ciacia. I wiesz, tak ciacia, że jest taki proste i takie dynamiczne i to wszystko się zgadza, bo muzyka urbańska też jest dynamiczna. Jak robisz taka mieszankę, taka fusja, to wychodzi coś niesamowitego, coś fajnego dla doświadczenia, do tańczenia, dla duszy, tak powierzmy artysty, no.
0: Jelan, bo w sumie też spotkaliśmy się po to, żeby posłuchać dużej ilości muzyki. Dzisiaj od razu mówię Państwu, dzisiejsza audycja będzie troszkę krótsza z różnych powodów, ale muzyki nie zabraknie. I chciałbym, żebyśmy też troszkę mniej gadali, a dużo więcej muzyki puszczali. Zwłaszcza, że no dzisiaj robimy sobie taki wstęp do tej muzyki kubańskiej. Był son, była muzyka urbana. Co teraz byś zaproponował?
1: Ja bym zaproponował coś bardzo romantycznego, chociaż nie mamy walentynki, ale bym zaproponował Dos Gardenias, bo to jest bolero kubański. Mm-hmm.
0: Bolero też, o czym trzeba powiedzieć, też ma ten swój pierwiastek.
1: Tak.
0: Kubański. Tak. I ja jakieś pamiętam, że jak przedstawiałem w ogóle muzykę samo bolero, no to też to, no, to jest kawałek, który po prostu no, musiał się pojawić. To absolutny po prostu must be, o czym trzeba też powiedzieć, że to jest bolero, które zostało napisane dawno, dawno temu, bo...
1: Tristezas?
0: Nie, mówimy o do Gardenia cały czas.
1: A, no.
0: Bo liczy sobie, proszę Państwa, 81 lat. Zostało napisane w 1945 roku przez panią kompozytor i pianistkę, kompozytorkę i pianistkę Isolinę Carrillo. I po raz pierwszy, ona stała się, powiedzmy tak, stała się po raz pierwszy hitem niedługo później, w 1948 roku, wraz z nagraniem legendarnej grupy kubańskiej La Sonora Matancera.
1: La Sonora Matancera, tak.
0: Legendy, proszę Państwa. To jest, jeżeli kiedyś byście się chcieli Państwo pochwalić znajomością muzyki kubańskiej, to La Sonora Matancera to jest tak, że trzeba się po prostu, jak was obudzą o północy,
1: La Sonora Matancera. Słuchaj, bijąc na Kubie, tak, a znasz muzykę, tak, a co tam? La Sonora Matancera. Wow. Dobrze.
0: To już jest zespół, oczywiście, no wiadomo, legenda, który nie wiem, czy on jeszcze istnieje po dzień dzisiejszy, a nawet jeżeli istnieje, to już na pewno jest to kolejna generacja.
1: Kolejna generacja, pewnie.
0: No i tak, istnieje po dzień dzisiejszy, proszę Państwa, liczy sobie 102 lata. No. Także to myślę, że to wystarczy. Natomiast to jest rzeczywiście utwór, który po prostu jest no, takim żelaznym repertuarem nie tylko bolero, nie tylko muzyki kubańskiej, ale ogólnie muzyki latynoamerykańskiej, a ja bym nawet jeszcze zaryzykował, że muzyki światowej.
1: Znają też do zgradzenia muzyki światowej też. Bardzo dużo innych artystów też śpiewa, bo to są takie piosenki, takie perełki bolero z Kuby, Dos Gardenias, Besame Mucho. To są, jak mówisz o tej piosenki, to już wszyscy kojarzą. Tak jak rozmawialiśmy wcześniej o na przykład sobie przez chwilę o son, że mówiliśmy, że tego son, tak, że Chan-Chan, na przykład Chan-Chan to też. Mm-hmm. Jak brzmi ta piosenka, to wszyscy wiedzą, że to jest Kuba. Oto jest to.
0: No to posłuchajmy sobie w takim razie, tym razem w wykonaniu również legendarnej grupy Buena Vista Social Club.

0: I o ile współczesna muzyka latynoamerykańska w tematach damsko-męskich, powiedzmy, generalnie sprowadza się głównie do tematów łóżkowych, byśmy powiedzieli, tak mocno zwulgaryzowali, to bolero to była tam, jest ten gatunek muzyczny, który, nazwijmy to, relacje pomiędzy mężczyzną a kobietą lub kobietą a mężczyzną lub ewentualnie w innych kombinacjach dotyka z poziomu romantycznego i to takiego rzeczywiście ultra romantycznego.
1: Tak, ultra romantycznego można to powiedzieć, bo jest historia, które opowiada bolero, to są właśnie takie historie miłosne, albo historie, że się rozwiedzili, albo jakaś dyskusja, ale w taki sposób, że te wszystkie teksty, zanim się otworzy piosenki, to są poezje najpierw pisane. Jest taki eksponent też, który ma bardzo fajne bolero pisane. Akurat mam jego książkę, nie wiem, czy kojarzysz, Benny Moré. Jest muzyk kubański, który to jest też taki muzyk, że jak się mówi o muzyce kubańska, to o Benny Moré trzeba mówić, bo taki jest eksponent...
0: Przedstawiciel,
1: tak, muzyki kubańskiej, to też jest taka...
0: Był,
1: bo już Benny nie żyje, ale ma pięknie te bolero, nasze kubańskie bolero. Takie informacje, że bolero to jest, urodził się tam z Santiago de Cuba, końca XIX wieku. I pierwsze bolero, które było pisane, to jest tytuł Tristeza, czyli jak to można to...
0: Smutek.
1: Smutek, tak. Właśnie o tym mówimy, że albo miłość, albo radość, albo smutek, albo jakaś historia, ale też to wszystko związane z życiem.
0: A który no właśnie, bardzo ładnie powiedziałeś. Wszystko związane z życiem, bo to jest po prostu czyste życie, tak naprawdę.
1: A które życie? Kubańskie.
0: Tak. Tak. Chociaż o czym trzeba powiedzieć, że Kubańczycy pomimo wszystkich rozmaitych, że tak powiem, przeciwności losu, a ostatnio tych jest naprawdę mnóstwo, chciałem powiedzieć un monton, to są ludźmi pogodnymi. I to jest rzeczywiście coś, czego ja naprawdę szczerze zazdroszczę Kubańczykom. Tej filozofii życia zazdroszczę i zazdrościć będę. Nawet no, starając się wprowadzić ją lekko w życie, ale jednak tym Kubańczykom
1: nie jest. Ale można się z tym zarazić na dobrą stronę.
0: Można i nawet bym powiedział, że trzeba.
1: Trzeba to.
0: Wspomnieliśmy o Benny Moré, no to może, bo przygotowałeś dwa utwory, to którego Benny'ego byśmy posłuchali?
1: Mówiłem o Benny Moré, tak, bo mi wleciał w głowie tak przez chwilę, ale w listę to co przygotowałem, to chciałem wam pokazać i żeby publiczność też
0: bo możemy obydwu utworów posłuchać.
1: Que bueno baila usted. To jest ostatni utwór na listę, tak, mam. Benny Moré, poproszę.
0: Dobrze.

0: I pomyślcie państwo, że taka piosenka, jaką żeśmy słyszeli przed chwilą, piosenka w wykonaniu Benny More i muzyków, to jest muzyka, która, przy której nie został wykorzystany ani jeden instrument elektroniczny, ani komputer, bo tego po prostu nie było. Nie wiem, ile ta piosenka liczy sobie lat, ale pewnie z jakichś 70 co najmniej. Więc po prostu wtedy takich sprzętów nie było. Ile osób potrzeba do nagrania takiego utworu?
1: Tam, jeśli dobrze kojarzę, jest fragment, gdzie widziałem na... jak to Benny to zrobił. Tam jest piano, bardzo duża sekcja dęta. Nie wiem, myślę, że 6-8 osób albo więcej, bo to tak wygląda tak jak mała sala i tam na schody siedzą tylko dęte. Tutaj osoby, które grają na instrumenty perkusyjne, to ja myślę, że minimum 16 osób tam było. Minimum. To nie dam głowy na to, że wiem, ile dokładnie ludzi nagrywali te piosenka, ale to na 100% tam nie było żadna elektronika, wszystko tam naturalne nagrywane.
0: Tak. I ja się tak zapytam ciebie, to było wszystko nagrywane w jednym czasie?
1: Tak dokładnie nie pamiętam.
0: No, jestem ciekaw po prostu, jeżeli chodzi o nagrywanie tej tradycyjnej muzyki.
1: W takie czasy to chyba wszystko jednocześnie.
0: No to musiało strasznie dużo czasu, jeżeli rozmaite próby i tak dalej. No bo w tej chwili to de facto wystarczy, że każdy muzyk nagra swoją ścieżkę i to wszystko zmiksujemy.
1: Teraz ta technologia to do przodu cały czas. Ale kiedyś to nie była taka technologia.
0: A zapytam się przy okazji, no bo tak jak rozmawiamy o muzyce kubańskiej, wiemy, że z Kuby wywodzi się no pewnie co najmniej kilkanaście gatunków muzycznych. Co najmniej. No musielibyśmy siąść i policzyć to wszystko. Natomiast przy okazji też bym chciał, żebyśmy razem z naszymi słuchaczami nauczyli się rozróżniać gatunki muzyczne. No i teraz pytanie jest takie. To, co przed chwilą grał Benny More z muzykami, co to za gatunek muzyczny jest?
1: Benny More teraz to, co przez chwilę grał, nie chcę się pomylić, ale tam ma bardzo dużo elementów cha-cha i mambo. Na tę piosenkę Cante ya no que bueno bailo te. To są duże elementy chacie i mambo tam. I taka fusja to, co dają te sesje dente. To jest takie, że może się kierować do mambo, do son też można z tym tańczyć, ale to jest elementy mambo i ciacie są na tę piosenkę Benny More.
0: Patrząc tutaj sobie w tej chwili studiuję na Wikipedii, generalnie jeżeli chodzi o utwory napisane przez Benny'ego, no bo to też jest o czym trzeba powiedzieć, nie mówię tylko o osobie, która śpiewała, ale która też ten utwór skomponowała, napisała tekst, nie wiem czy też on napisał, ale nieistotne. Natomiast patrząc właśnie tak jak o tych gatunkach muzycznych, to wszystko to są gatunki, które wodzą się z Kuby. Mamy mambo, mamy są montun, no, mamy son, mamy guajire, mamy guaracie. To mówię o wszystkich utworach skomponowanych przez Benny'ego. Bolero oczywiście, o którym wspominaliśmy. Guaguanco, bardzo ważny. Tak. Mimo, że taki nie do końca doceniany, ale moim zdaniem guaguanco też jest świetnym gatunkiem muzycznym, który miał choćby wpływ na salsę przecież.
1: Guaguanco idzie takie kolejność, że na przykład jest rumba, guaguanco, jambu, tak oni idą. Razem jak są te imprezy, się grają na bebne, na rodziny, na ulicy albo na dzielnicy, to albo się gra ta nasza muzyka afrokubańska, albo się gra guaguanco, albo się jambu, albo rumba, a też Kolumbia, że ona jest najszybsza z tymi wszystkimi, to co idą jeden po drugi. Jambu, rumba, guaguanco, Kolumbia.
0: Kolumbia jeden jest też szybszy, gatunek muzyczny?
1: Szybszy,
0: No popatrz.
1: Tak, bo rumba jest tak bardziej dynamicznie, jeśli chodzi o te tanie, to jest różne ogranie, ale Kolumbia to już jest se tańczy
0: szybciej. Ja nie słyszałem o takim katonku, powiem, no, że tyle
1: chyba, razy. Chyba dlatego jestem tutaj, żeby tak przypominać takie rzeczy. No.
0: Właśnie.
1: Kolumbia tak jest, należy do naszej afrokubańskiej takie kulturze, jak się mówi o ta połączenia i Afryka i Kuby. To u nas to rumba Kolumbia, guaguanco, jambu, jak to się nazywa, tumba francesa. Mamy takie, są podobne te wszystkie style, mają podobieństwo, że wszystko się gra na bębny, ale mają każde swoje imię, każde swoje tanie, każde swoje struktura i formę granie. I no i jeden z najpiękniejszych i najbogatszych to jest ten cała kultura Yoruba, mówimy Panteon Yoruba, na te wszystkie bogów, na te wszystkie, każdy ma swoje rytmy, granie, to jest dużo. Naprawdę dużo.
0: Bo to wszystko jest związane z kulturą afrokubańską. Także tego też nie możemy, proszę Państwa, nigdy, tak powiem, pojmować samej muzyki bez odniesienia do kultury.
1: Tak.
0: Czy to afrokubańskiej, czy ogólnie kubańskiej. Myślę, że o tym też kiedyś sobie opowiemy. Benny Moré nam wybrzmiał. Czy co teraz ewentualnie?
1: Mówiłem do tego afrokubańskiej, taki rzeczy, te wszystkie bębny, takie rzeczy, bo zmierzam do bambang, bo jeżeli mówimy o Kuba, też musimy mówić o bambang. Poproszę o piosenkę Los Bambang, El Negro Está Cocinando.
0: Mm-hmm.
1: Co to znaczy? Pan gotuje w domu, kubańczyk.
0: Znaczy od razu o czym trzeba, może jeszcze powiedzmy sobie troszkę, zanim powiemy, bo generalnie Los Bambang, proszę Państwa, to jest kolejna legenda i to chyba jeszcze cały czas działająca.
1: Tak, cały czas.
0: No, instytucja, można powiedzieć, jeżeli chodzi o muzykę kubańską, założona przez jej legendarnego, nieżyjącego już niestety dyrektora Juana Formela.
1: To już nie ma.
0: On już od kilkunastu lat... Mhm. No, od 12 lat już go niestety nie ma z nami. Ja pamiętam jeszcze, jak byłem na Kubie, on jeszcze był, że tak pewno wszyscy zawsze tutaj mówili, że tak pewno Juan Formel i Los Bambang. No, ale na szczęście działają. Na szczęście działają i to jest, proszę Państwa, jeżeli powiedziecie, bo to ja bym powiedział też, Los Bambang poza Kubą nie jest aż tak popularny. Nie wiem czemu. Znaczy, to nie jest, nie o to chodzi, proszę Państwa, że to jest zespół, który jest popularny tylko na Kubie. Nie, Los Bambang poza Kubą też jest znany oczywiście, jak najbardziej. Ale nie w takiej skali, ja bym powiedział, jak inni artyści. Nie wiem czemu, powiem szczerze.
1: Też
0: ale...
1: nie wiem jak to tłumaczyć na przykład, bo dobra, legenda to legenda, Buena Vista, legenda, La Sonora, legenda, tak. Ale bambang, my mamy taka fraza kubańska po hiszpańsku, że bambang jest el tren de Cuba. Jest nasz poziom kubański, że cały czas taka, cały czas taka ma lokomotywa, no. Ale właśnie to jest takie porównanie, że jest znane poza Kubą, nie na taką skalę, na przykład jak Buena Vista. Na przykład jak mogę powiedzieć, że już Aleksander Abreu to jest znany poza Kubą też. Ale nie wiem, jak to tłumaczyć. Nie mam słowa do...
0: Może dlatego, że cały czas są po prostu na Kubie. No,
1: może tak być, tak.
0: Ale posłuchać ich należy, więc ich teraz posłuchaj.
1: El tren de Cuba.

0: Proszę Państwa, nie trzeba jechać na Kubę oczywiście, żeby posłuchać Los Bamban, bo też żeśmy rozmawiali z Dzielanym. Ja w swojej kolekcji mam chyba 2 czy 3 płyty Los Bamban, które kupiłem po prostu, kiedy byłem na Kubie, na lotnisku w Hawanie, już wylatując do Polski. I tak jak tutaj też dzieliłem się tymi wspomnieniami, że są to płyty, które de facto tam nie znajdziemy 2 piosenek takich samych, czy podobnych do siebie. One naprawdę są różne, ale to wszystko tworzy jeden pełen... jedną pełną całość, można tak powiedzieć. Takie dzieło sztuki, można tak powiedzieć. Taką, no jak mamy, nie wiem, powiedzmy przedstawienie teatralne, no to jest właśnie tutaj to wszystko zebrane. Ale dobra wiadomość jest, proszę Państwa, taka, że no, to było 12 lat temu. Kiedy jeszcze nie było serwisów streamingowych. Teraz mamy serwisy streamingowe i naprawdę zachęcam Państwa do tego, żeby po dzisiejszej audycji po prostu zajrzeć do któregoś z nich. Nie będę Państwu mówił do którego, no bo każdy ma swoje, że tak powiem, upodobania. Dokładnie. Jeżeli chcecie Państwo jeszcze przy okazji zobaczyć trochę Kuby, no to Los Bamban naprawdę nagrali też mnóstwo teledysków, więc jest z czego wybierać i naprawdę na kilka tygodni co najmniej jest tyle tego materiału, że 2 piosenek pod rząd tych samych nie posłuchacie.
1: Polecam Los Bamban, bo polecam też polecam, bo Bamban też jest właśnie autor i kreator?
0: Twórca.
1: Twórca, tak się mówi. Twórca, creator jest po angielsku. Twórca ten styl muzyczny. Kolejny nowy styl muzyczny, który tutaj mamy, songo. Juan Formel i José Luis Quintana. My znamy Quintana jako Changuito, perkusjonista, i Formel basista. Oni tak 1970 tak otworzyli ten styl muzyczny, songo. To właśnie słyszeliśmy dużo tego w tą piosence, bo to tam oni pomieszali te wszystkie bębne, rytmy afrokubańskie, melodie do basu, pianino także gra, tumbao, to my nazywamy to, taka fuzja, to właśnie to oni otworzyli nowy styl muzyczny, kubański songo. I to jest taki styl, że piosenki od Bamban są wesołe, do tańczenia. Są też niektóre piosenki romantyczne, ale na każdej z nich możesz znaleźć bardzo dużo elementów muzyki kubańskiej. I właśnie ten oryginał songu. Polecam Bamban jak najbardziej.
0: Jak najbardziej, i myślę, że z całego serca no po prostu warto tej muzyki posłuchać. No bo songo, to co teraz?
1: Songo, dobrze, bo jak już songo, no możemy, ta której piosenka, która ja mogę się pochwalić tą piosenkę, bo to jest bardzo dużo ludzi tutaj kojarzy zespół Orishas. Mm-hmm. Orishas, Kuba, to też jest takie powiedzmy pionero w

0: piosenka od zespołu Orishas, która brzmi też i wam może się kojarzyć z Chanchanem, bo struktura jest podobna i to dla was to jest moja aranżacja. To ja tam śpiewam.
1: I od razu mogę powiedzieć państwu tak, że po pierwsze, jeżeli chodzi w ogóle o Orishas, myśmy o Orishas wspominali już z Markiem Świrkowiczem przy okazji, kiedy, że tak powiem, wprowadzaliśmy państwa w muzykę urbana, bo tak jak Dzielan to powiedział, Orishas, no tak, to jest część muzyka urbana, to jest część hip-hopu latynoskiego, ale rzeczywiście, tak jak, no to trzeba powiedzieć, wyjątkowa. To nie jest ten taki, bym powiedział, twardy, brutalny hip-hop,
0: nie.
1: To jest, no właśnie, to jest, ja bym powiedział, zurbanizowana muzyka kubańska.
0: No, tak,
1: w ten sposób trzeba powiedzieć.
0: To są, w Orishas dla mnie to bardzo dużo wykorzystali nasze korzenie z ich muzyki, jakiś ich styl, który robili na Kubie. Ten rapu, te trochę mają trochę elementy popu też taki, bo to jest urbańska muzyka, ale nasze korzenie oni to wykorzystali.
1: Jeszcze, gdybyście się państwo pytali o te tajemnicze trzy cyferki, 537, to jest, proszę państwa, numer kierunkowy do Hawany. To znaczy plus 53 tak. To jest na Kubę, tak. A 7 to jest kod
0: tak.
1: Do
0: dokładnie
1: Hawany.
0: Tak.
1: No to posłuchajmy sobie, jak nasz gość zinterpretował muzykę kubańską.

0: soñar.
1: I tak właśnie gra i śpiewa nasz gość.
2: No, coś takiego.
1: Coś takiego. Ale to też, o czym trzeba powiedzieć, ja pamiętam, wspomnieliśmy teraz podczas przerwy naszego wspólnego znajomego Reya Sebayo, którego serdecznie pozdrawiamy. Natomiast, który też zresztą w końcu w Republika Latina kilkukrotnie był gościem, ale ja pamiętam jedną rzecz, którą on wtedy powiedział, że na Kubie generalnie to Kubańczyk, facet, w zasadzie wybiera z dwóch profesji. Albo będzie muzykiem, albo będzie żołnierzem. Ewentualnie może być muzykiem, żołnierzem muzykiem.
2: Żołnierzem tak? Muzykiem, tak. I będzie grał tam w wojsku, no. Tak. Słuchaj, takie powiedzenia to tak, to są fakty, bo to nie znaczy, że nie mamy inny też, jak to się mówię, sposób rozwoju na Kubie, ale ten, który czuje to, powiedzmy, ten, który czuje rym, to na pewno idzie tam strona muzyka. To jest tak. A powiem, że chyba 99% Kubańczyków czuje rym, rytmy, bo ten, który nie gra, to tańczy. Ten, który nie śpiewa, to tam gdzieś gra na jakiś instrument. Albo na ulicy, jak się bawią, no to po prostu klaskają i coś już, wiersze coś dają, no, do codziennego życia. Aktualnie nie wiem, jak to wygląda, bo bardzo dawno nie byłem, ale ja takie rzeczy kojarzę, że na przykład to byliśmy jako dzieci tam szkoła i jeden zaczynał coś krzyczeć albo śpiewać i całe gronie to, że byliśmy razem i powtarzaliśmy, jakby to by było chór. No i taki mieliśmy czasami takie zabawa, jeden śpiewa coś, a drugi gron ludzi robi chór. Jeden mówi coś, to się robi chór. Taka polirytmia to można tak powiedzieć, tak. Z melodią, ze słowami, ze ruchami ciała, ze sklaskaniem to. Wszystko to jest muzyka z naszym krajem.
1: No to teraz, skoro mówimy o muzyce, to chyba pora na kolejnych artystów.
2: Teraz to ja bym proponował un soncito cubano, jeden son, El Cuarto de Tula. To też są Buena Vista Social Club, to popularizował to tutaj i bardzo dużo ludzi też słyszał, bo oni byli w Polsce też.
1: No, oni, gdzie ich nie było.
2: No, gdzie ich nie było, tak, tak, tak.
1: Ale rzeczywiście muszę powiedzieć, no zespół rzeczywiście bardzo, bardzo zasłużony i no i dobrze, że zostali spopularyzowani na końcu. No to posłuchajmy sobie, proszę Państwa, El Cuarto de Cuba,
2: de Tula
1: w wykonaniu Buena Vista Social Club.

0: to promocja.
1: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
0: To była autopromocja.
2: Po reklamie.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
6: Przygarnij Latynosa do domu. Republika Latina.
7: No i tak żeśmy sobie rozmawiali troszkę o... o polskich potrawach.
8: Już głodniałem tak przez chwilę, no.
7: O knedlach ze śliwkami, bo teraz już jest taka, bym powiedział, taka troszkę pora na knedle
8: albo
7: ze śliwkami.
8: Albo z mięsem.
7: No, z mięsem można robić cały rok, ale ze śliwkami, no to teraz jest pora rzeczywiście na śliwki. A ciekawe, co na Kubie jedzą śliwki, czy nie?
8: Śliwki to ja nie widziałem śliwki.
7: No bo to chyba nie ten Kubie, klimat,
8: to
7: prawda?
8: Chyba nie takie klimaty. Nie, ale... mamy inne rodzaj, bo śliwki to są ciruelas. Mm-hmm. Mamy inny rodzaj śliwek, tylko że one nie są do takich rzeczy, to co się robi tutaj. Tam można robić taki deser z tymi śliwkami kubańskimi i one mają bardzo twarde peska i małe miąż mają, tylko mm-hmm. że i jak to się robi i cukier to się skarmelizuje, się doda na przykład anis albo cynamon, powiedzmy, to potem się, można to zjeść i jak to powiedzieć, że bierzesz cała śliwka i żujesz to cały czas i wciągasz te wszystkie soki, a wypuścisz to. Taki deserek mamy z tymi śliwkami, ale Nie są podobne. Te śliwki tutaj są bardziej mięsiste.
7: Tak.
8: I są słodsze. To tak. Aż tak go zgłodniałem tu już tak.
7: Ale na Kubę na pewno, proszę Państwa, jeżeli jesteście fanami owoców, to na pewno nie zabraknie, bo
8: tak,
7: rzeczywiście...
8: Nie zabraknie, bo są takie... mango, zapote, ananas, chili piña, mandarinki, pomarańcze, to wszystko jest tam na miejscu, rośnie, tropikalnie, słodki.
7: Guajaba tam wiele.
8: Guajaba, papaja, fruta bomba. Mogę powiedzieć jakieś różne nazwy, nipero, kanyandonga, bo to są nasze owoski.
7: Ale też trzeba powiedzieć, proszę Państwa, wyjść pod uwagę, że tak. Fruta bomba, czyli papaja po
8: tak,
7: naszemu.
8: Tak.
7: Na Kubie, to mi pamiętam, że wspominała nasza przewodniczka, że generalnie używa się słowa fruta bomba, bo papaja ma pewne, że tak powiem, innego znaczy.
8: Może na inne misje. Lepiej powiedzieć fruta bomba. Okej. Okay. Un batido de fruta bomba, por favor.
7: Powróćmy do muzyki w takim razie, bo to już jest temat dużo, że tak powiem, bezpieczniejszy. Bo trochę piosenek nam jeszcze pozostało do przedstawienia dzisiejszego wieczora, więc co byś zaproponował, żebyśmy teraz może sobie posłuchali?
8: Dobra, bo wracamy do dobra energia i do dobre oryginalny styl. Wracamy do bambang. Mm-hmm. Tumba, timba.
7: Temba, tumba, timba.
8: Temba, tumba, timba.

0: I generalnie, proszę państwa, Temba, Tumba i Timba to nie jest tak, że ktoś sobie, że tak powiem, nazwał piosenkę, bo miał taki kaprys, tylko, znaczy kaprys miał oczywiście, tylko że te trzy słowa coś znaczą.
1: Tak, tak, miał taki kaprys, że połączy te trzy słowa i da jako tytuł na piosenkę, no. A Temba, Timba i Tumba. Temba to jest tak, jak się mówi tutaj do osoba starsza, to po prostu się mówi proszę pana, proszę pan, albo nie wiem, stary, coś takiego, no. Ale to Temba to się mówi u nas, po kubańsku powiedzmy tak, może nazywa argot, to się nazywa, jak mówimy. Nie wiem, jak tutaj po śląsku coś się mówi.
0: Dialekt.
1: Dialekt, argot, dialekt, coś tak to jest. Temba to jest starsza osoba na Kubie, która sposób żartożliwy,
0: tak,
1: no. Mówimy, a ty już nie umiesz takich rzeczy zrobić, bo ty już jesteś Temba, czyli to już panie stary, no dlatego to nie da rady, nie wiem, tańczysz czacza. O, Timba. Timba to jest kolejny nasz styl muzyczny, kubański 100%. Tumba się mówi też do instrument, konga. Czyli ta konga, która jest szeroka i ma takie niższe dźwięk, to można powiedzieć na nią tumba, konga. No,
0: tumba to mówimy, jest w ogóle nagrobek.
1: Tak, my mówimy bębny ogólnie. Mm-hmm,
0: no tak.
1: Ale to tumba to konga. Temba to starszy pan i Timba to jest styl muzyczny. I tak to jest styl.
0: A to w ogóle były trzy siostry w piosence, tak?
1: No, wszyscy... To... A, no właśnie, tak, pomijałem tego. Nie siostry, tylko kobiety, które miały różne takie historyki z tej piosenka, bo Temba to było tam, gdzie z panem i się zmieniał i poszedł tam gdzieś, a Timba to, nie wiem... Se pokuciła z partnerem i tak opowiada Bambang na tę piosenkę w sposób radosny. Ta cała historia, Temba, Timba i Tumba. Takie pomieszane słowa, które znaczą coś. Nie są tak wymyślane bez sensu. Tak.
0: Zachęcamy państwa do tego, żeby po prostu zapoznać się z tekstem tej piosenki. Jest on powszechnie dostępny w internecie, w związku z tym można go sobie znaleźć. I bo to jest, proszę państwa, bym chciał też ten taki lekko frywolny humor Kubańczyków.
1: Można tam czytając te piosenki też, można się uczyć trochę hiszpańskiego.
0: Tak,
1: te ludzie, którzy znają już parę słów, zachęcam do czytania teksty muzyki, na przykład Temba, Timba i Tumba, Bambang. Te wszystkie teksty są dobrze, nie wiem, czy wszystkie, ale w internecie to można znaleźć. Mm-hmm. Każdy tekst, który szukamy dzisiaj piosenek, to rzadko to zdarza, że nie znajdziemy jakiś tekst, piosenka w internecie, chyba że jest nierejestrowana jeszcze. Ale polecam czytanie tekstu piosenki Bambang, albo piosenki Benny More, albo piosenki słynnego i legendarnego Buena Vista Social Club. Te wszystkie piosenki to są na podstawie dużo poezji. Teksty, przepiękne teksty. A jeżeli traficie do Bolero od Benny More, o Bolero słynnej się besame mucho, te ludzie, które znają hiszpański, a te, które się uczą, to na pewno będziecie bardzo miłe czytanie.
0: Pomimo faktu, że Besame Mucho to jest piosenka meksykańska.
1: I tak, tylko że też eksponenci kubański to interpretują.
0: No, to jest, myślę, że chyba jedna z najbardziej znanych w ogóle piosenek na świecie. Nawet myślę, że znają nawet ją osoby, które nie wiedzą, że jest to Bolero. Chociaż też jest piosenka, która była, zdaje się, dobrze pamiętam, interpretowana w naprawdę wielu, wielu różnych gatunkach muzycznych, niekoniecznie.
1: Jeśli się nie mylę, to piosenkarz Włoch?
0: Andrea Bocelli pewnie.
1: Bocelli, tak. Śpiewa Besame Mucho. Piękna wersja to, aranżacja jest, tak.
0: Ale jest to w ogóle ogólnie piękna piosenka. To może inną piękną piosenkę sobie posłuchamy teraz.
1: Tutaj jeszcze mamy piękna piosenka Benny More, Como Fue.
0: Dobrze, to posłuchajmy sobie jeszcze
1: czyli
0: raz.
1: Czyli jak to było, no, po polsku to jest. Como Fue, tak.

0: No i proszę Państwa, dzisiejsze pytanie na Republika Latina kończymy nieco wcześniej, dlatego że tak, ale to nie znaczy, proszę Państwa, że żegnamy się z muzyką kubańską, bowiem ta będzie nam towarzyszyła, mam nadzieję, w kolejnych tygodniach, w kolejnych miesiącach. No bo chcielibyśmy tutaj stworzyć takie... W języku hiszpańskim piękne słowo repertorio. Po prostu przedstawić Państwu no, muzykę kubańską, jaka ona jest. Bo naprawdę to całe bogactwo muzyki kubańskiej, tego się nie da opowiedzieć w ciągu jednej godziny, dwóch godzin, nawet jednego dnia. Gdybyśmy tak cały dzień opowiadali, tego po prostu nie dałoby się niestety, że tak powiem.
1: Jest bardzo dużo do... rozmowę, jeśli chodzi o muzykę kubańską, bo jeśli się robi repertorio taki, żeby zacząć od początku, to tam będziemy grzebać tam gdzieś te pierwsze gatunki, tak? I od tego można zacząć repertorio. No ta piosenka, ta piosenka, ta piosenka. Tak powiedzmy, że jak człowiek. Nie było najpierw człowiek tam gdzieś z jaskini, potem neandertalczyk, potem tak można zrobić muzykę kubańską. Taka ewolucja i taki repertorio.
0: No może nie aż tak, nie będziemy sięgali powiedzmy do czasów prehistorycznych, nazwijmy w muzyce czasy prehistoryczne, proszę Państwa, no to jest tak mniej więcej pewnie XIX wiek. Gdzieś tak, czyli powiedzmy, tak. No mówimy oczywiście o tej muzyce współczesnej, która którą się nadal gra, czy którą się wspomina, powiedzmy, więc raczej tutaj będziemy pewnie zaczynali od mniej więcej przełomu XIX i XX wieku, chociaż oczywiście pewne jakieś tam skojarzenia starsze też się pojawią, ale to kiedy indziej. To znaczy po prostu mam nadzieję, że to zobaczymy kiedy.
1: Zobaczymy, tak.
0: Kiedy będzie miał czas.
1: Mieszkasz w Polsce? Ja też.
0: Zobaczymy. Tak jest. No. Także tutaj proszę Państwa po kubańsku, że tak powiem. Pamiętajcie Państwo, jak mówią Kubańczycy, możecie mieć cały dzień do luftu, ale wieczorem będzie fiesta. Także...
1: Tak jest.
0: I tego się proszę Państwa trzymajmy. Trzymajmy się tej filozofii. Naprawdę nie ma co się przejmować życiem. Jak zresztą jak śpiewał jeden z fajniejszych moich, że tak powiem, powiedział ulubionych zespołów, ulubionych piosenek, jedna z moich ulubionych piosenek zespołu Los Bamban, Dzionome Temo La Vida. Czyli po prostu nie boję się życia, proszę Państwa, i z taką filozofią żegnamy Państwa dzisiejszego wieczora. Przypomnę, naszym gościem był Joylan Perez. Bardzo dziękuję Ci
1: bardzo
0: za przybycie.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie, Zbyszek. I ja to, żeby się pożegnać, pożegnamy się z pięknych stylu, bo tutaj mówią, że serce puka w rynnie ciacie. No to właśnie tak.
0: Serduszko. No. Będzie ciacia wiechatrowa Santiagera. No i utwór Ricova Silon, który myślę, że jest Państwu znany, mimo że być może tytuł Państwu niczego nie mówi, ale to jest to kolejny z tych utworów, które po prostu są grane przez naprawdę wielu, wielu artystów, tak w tym jest. Przez również Joylana i jego współpracowników muzycznych.
1: Tak.
0: Bardzo Ci dziękuję za przybycie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję Fryderykowi za realizację dzisiejszej audycji i wszystkim Państwu za wysłuchanie dzisiejszego wydania Republika Latina. Za tydzień co będzie jeszcze nie wiem, proszę Państwa. To wszystko zależy od tego, z kim mi się ewentualnie udałoby skontaktować lub nie. A jak się nie uda, no to coś Państwu, jakiś temat przedstawię najpóźniej do czwartku, najbliższego czwartku do godziny 20, czyli do kolejnego wydania Tres por Tres. Jakiś temat już powinienem ogarnąć i wówczas z okazji tej audycji Państwu przedstawię temat na najbliższą niedzielę. Póki co życzę wszystkiego dobrego w nadchodzącym tygodniu. Buenas noches.
1: Buenas noches.

0: jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym psem. Patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. A w windzie pachnie mokrym psem. La la la la. Jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez tren.

jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

jest tu nie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię. A tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez tren.

0: Autopromocja.
1: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
0: To była autopromocja.
2: Bydgoszcz 104,4 FM.

0: Noworoczne powtórki wnet.
1: Jak dobrze wstać, skoro wnet?
2: I boską moc w sercu mieć.
1: Zaprasza Magdalena Woźniak.
3: Cuda polskie. Matka Boża i święci w naszych dziejach. Czesław Ryszka. Fragmenty. Rozdział 26. Totus tus. Prymas Stefan Wyszyński, zdając relacje z konklawy i pierwszych dni pontyfikatu Jana Pawła II, wyjawił rzecz niezwykłą. Powiedział o wielkim znaczeniu małych obrazków Maryi Jasnogórskiej, które rozdał kardynałom. Nie wiem, czy pierwszym, ale na pewno wielkim elektorem była ta, której ceremoniarze nawet nie dostrzegali. Papieskie totus tus, cały twój Maryjo, jest bardzo bliskie prymasowskiemu soli deo per Mariam. Obydwaj mężowie Kościoła zostali w przedziwny sposób złączeni z Matką Bożą Jasnogórską. Papież powiedział nawet, że został wzięty spod Jasnej Góry. Kiedy bowiem tylko miał czas, wpadał na Jasną Górę jako kardynał i krakowski metropolita. Przyjeżdżał głosić Słowo Boże chętny do posługi w tym miejscu. Lista tych obecności jest bardzo długa. Dlatego łączenie prymasa tysiąclecia oraz Jana Pawła II z królową Polski z Jasnej Góry jest czymś najbardziej naturalnym i zrozumiałym. Ten maryjny znak wszedł na trwałe do świadomości wierzących, zwłaszcza po zamachu na Ojca Świętego 13 maja 1981 roku, gdy na papieskim tronie na placu Świętego Piotra ustawiono kopię obrazu jasnogórskiej matki i rozpoczęto modlitwy o życie Jana Pawła II. Po wyborze kardynała Karola Wojtyły na najwyższy urząd w Kościele, po jego pierwszej pielgrzymce do ojczyzny Życie Jasnej Góry, zaczęło toczyć się wokół tych wydarzeń. Choć walka z Kościołem trochę złagodniała, nadal ograniczano wolność wierzących poprzez instytucje cenzury, kontrolując przekaz informacji, nakłady czasopism i książek. Cenzurowano nawet teksty wypowiedzi Ojca Świętego. Jasną Górę traktowano instrumentalnie w kategoriach politycznych. Pokazał to dobrze okres stanu wojennego, kiedy wprowadzono wiele ograniczeń dotyczących zwłaszcza pieszego ruchu pątniczego. Partyjne wytyczne zakazywały drukowania przewodników po Jasnej Górze, ograniczały działalność prywatnych warsztatów, które zajmują się produkcją pamiątek jasnogórskich. Dokładniej kontrolowano ruch pielgrzymkowy. Po podpisaniu porozumień gdańskich 30 sierpnia 1980 roku rozpoczęło się pielgrzymowanie na Jasną Górę robotników z zakładowych ogniw Solidarności. Były to pielgrzymki dziękczynne za odniesione, jak uważano, bezprecedensowe zwycięstwo bez rozlewu krwi. Ten zryw, będący przede wszystkim rewolucją moralną, szukał także umocnienia poprzez ruch pątniczy. Powstanie Związku Zawodowego Solidarność rozpoczęło prawdziwy przełom w najnowszej historii Polski. Początek dała temu pierwsza papieska pielgrzymka do ojczyzny. Po wprowadzeniu stanu wojennego komuniści znowu zaatakowali Jasną Górę. Klasztor został poddany szczególnej inwigilacji, ponieważ kilkunastu działaczy zdelegalizowanego Związku Zawodowego Solidarność korzystało tu ze schronienia. Jednego dnia milicja i ZOMO wtargnęły do sanktuarium, gwałcąc uświęcone zwyczajem prawo azylu kościelnego. Siłą wyciągnięto wszystkich opozycjonistów na dziedziniec, bito ich pałkami. Jednych odwieziono do punktów internowania, niektórym kazano wracać do domów. Rozpoczęło się inwigilowanie pieszych pielgrzymek. Z komend wojewódzkich gromadzono w Warszawie młodych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, którzy po odpowiednim szkoleniu włączali się w piesze pielgrzymki wyruszające ze stolicy. Najemni pseudopielgrzymi mieli również przyczyniać się do fałszowanych opinii o pątnikach, dlatego między innymi zanieczyszczali studnie w zagrodach wiejskich, urządzali libacje alkoholowe u goszczących ich gospodarzy, a także dokonywali prób gwałtów. Ekscesy te nagłaśniano w środkach masowego przekazu jako przestępstwa pielgrzymów. Niewiele to zdziałało. Pojawił się na Jasnej Górze w 1982 roku ksiądz Jerzy Popiełuszko, inicjując pielgrzymkę ludzi pracy, robotników. Po jego zamordowaniu w 1984 roku odpowiedzialność za organizację pielgrzymki przejęła Komisja Episkopatu do spraw duszpasterstwa ludzi pracy. Do Częstochowy zaczęły podążać pielgrzymki rolników, bankowców, energetyków i elektryków, kolejarzy, środowisk twórczych. Aby zniechęcić pielgrzymów i mieszkańców Częstochowy do nawiedzania Jasnej Góry, posługiwano się prowokacją, stwarzającą pretekst do interwencji zmechanizowanych oddziałów milicji obywatelskiej ZOMO. Najbardziej spektakularne skutki osiągnęła prowokacja 31 sierpnia 1982 roku po nabożeństwie odprawionym jak każdego roku na szczycie Jasnej Góry dla dzieci i młodzieży z okazji rozpoczęcia roku szkolnego. Brutalnie zaatakowano powracających z uroczystości młodych mieszkańców Częstochowy i pielgrzymów. Bito ich. Używano gazów łzawiących i armatek wodnych. Wszystkie te akcje władz nie tylko nie powstrzymywały pielgrzymowania ludzi różnych środowisk i zawodów, ale wręcz je wzmogły. Jubileusz 600-lecia w 1982 roku z powodu stanu wojennego miał ograniczony zasięg. Dopiero w 1983 roku obchodom przewodniczył Jan Paweł II. Jako wotum pozostawił jasnogórskiej matce świecę oraz złotą różę, którą chciał ofiarować Paweł VI, zaproszony przez episkopat na milenium. Powiedział przy tej okazji: w dniu 13 maja minęło 2 lata od tego popołudnia, kiedy Maryja ocaliła mi życie. Było to na placu świętego Piotra. Tam, w czasie audiencji generalnej, został wymierzony do mnie strzał, który miał mnie pozbawić życia. Zeszłego roku, w dniu 13 maja 1982 roku, byłem w Fatimie, aby dziękować i zawierzać. Dziś pragnę tu, na Jasnej Górze, pozostawić jako wotum widomy znak tego wydarzenia, przestrzelony pas sutanny. O Matko Jasnogórska, przybyłem tutaj, aby Ci jeszcze raz powiedzieć totus tus. Jestem, o Matko, cały Twój i wszystko moje jest Twoim. Wszystko moje, a więc także moja ojczyzna, mój naród. O Matko, zostałem powołany do posługi Kościołowi Powszechnemu na rzymskiej stolicy świętego Piotra. Z myślą o tej uniwersalnej, powszechnej posłudze powtarzam wciąż totus tus. Pragnę być sługą wszystkich. Równocześnie jestem synem tej ziemi i tego narodu. To jest moja ojczyzna. Matko, wszystko moje jest Twoim. Matko, cóż Ci mogę więcej powiedzieć? Jak inaczej jeszcze zawierzyć tę ziemię, tych ludzi, to dziedzictwo? Zawierzam, tak jak umiem. Ty jesteś matką, ty zrozumiesz i przyjmiesz. Faktycznie, tego zamachu nie da się wytłumaczyć jedynie zjawiskiem współczesnego terroryzmu. W akcie strzelania do Ojca Świętego, następcy świętego Piotra, głowy Kościoła katolickiego, w samym sercu chrześcijaństwa na placu świętego Piotra w Rzymie, należy dostrzec coś znacznie bardziej odrażającego niż przejaw terroryzmu. To był iście szatański plan walki z Kościołem rzymskokatolickim, z chrześcijaństwem, a w konsekwencji z samym Bogiem. Decyzję zabicia papieża w naszych czasach należy widzieć jako przejaw najbardziej okrutnego i hańbiącego antykatolicyzmu, zrozumiałego tylko w kontekście trwającej lewacko-liberalnej rewolucji, nakierowanej na pełne wyzwolenie człowieka z więzów tradycji, rodziny narodu, od dekalogu. Obojętnie jednak, gdzie ten zbrodniczy pomysł się zrodził, w jakim miejscu, w jakim środowisku, w jakiej instytucji, w czyjej głowie, był to nie tylko akt pozbycia się wielkiego człowieka, który przeszkadzał w przeprowadzeniu ciemnych planów złego ducha, ale miała to być demonstracja zwycięskiego zła. Skoro jednak papież w sposób cudowny ocalał, cokolwiek by nie napisać o motywach i sprawcach zamachu, zza jego kulis wyłania się coś zupełnie nowego i nieoczekiwanego. Pewien Boży plan, przewidziany w objawieniach Matki Bożej w Fatimie, który można by ująć w słowa: wielkie zło zabicia Jana Pawła II, zaplanowane przez ludzi, zostało wykorzystane przez opatrzność, aby wypełniło się fatimskie proroctwo o wynagradzającym cierpieniu papieża za ustąpienie błędów Rosji. W trakcie zamachu doszło do wielu nadzwyczajnych zdarzeń. Ujawniło się wiele wymownych znaków. Papież miał niezwykle groźne rany postrzałowe, ale nie został ugodzony żaden z żywotnych narządów. Jednak kula minęła o 4-5 mm tętnicę biodrową wspólną, ale zawadziwszy o palec wskazujący jej nie ugodziła. Gdyby do tego doszło, wykrwawienie nastąpiłoby w ciągu 5 minut i nie byłoby ratunku. Pocisk spowodował uszkodzenia narządów jamy brzusznej i przebicia ich ścian. Wyszedł na zewnątrz, niedaleko rdzenia kręgowego, ale nie uszkodził splotów nerwowych i nie doszło do paraliżu. Znaleziono go potem na podłodze papamobilu i dziś znajduje się w koronie Matki Bożej z Fatimy. Druga kula trafiła ramię Jana Pawła II, a następnie rękę pewnej kobiety z Jamajki, by utkwić wśród piersiu Amerykanki polskiego pochodzenia Ann Odre, której matka urodziła się w Wadowicach. Zamachowiec, znakomity snajper Ali Akcza, mając niezawodny 9-strzałowy pistolet, mógł oddać tylko 2 strzały, bo potem broń się zacięła. Na dziedzińcu Placu Apostolskiego stała w pogotowiu kompletnie nowa karetka pogotowia, dar dla Jana Pawła II, którą on dosłownie dzień wcześniej poświęcił i to nią papież został przewieziony do polikliniki. Czas przejazdu do szpitala trwał niecałe 10 minut, choć podczas popołudniowego, wzmożonego ruchu ulicznego trasę tę pokonuje się zwykle około 20-25 minut i pomimo, iż w trakcie jazdy popsuły się syrena i klakson, w poliklinice czekał w gotowości zespół lekarzy na czele z bardzo zdolnym chirurgiem i była przygotowana sala operacyjna. Miał być operowany inny pacjent, ale musiał poczekać, aż zostanie zoperowany Ojciec Święty. Jeszcze jeden fakt należy zauważyć. Otóż podczas transfuzji Święty Jan Paweł II miał bardzo rzadką grupę krwi. Podano mu krew zarażoną cytomegalowirusem, który był groźniejszy nawet niż sam zamach i spowodował powtórną hospitalizację i powtórne bardzo poważne zagrożenie życia. Czarna Madonna czuwała jednak cały czas nad papieżem rodem z Polski. To dla niej przeznaczył jako wotum przestrzelony pas sutanny. Jak opowiadał mi ojciec generał Józef Płatek, wzruszony Ojciec Święty, przekazując mu dar w specjalnym futerale z papieskim herbem, uważając, że ten znak tragicznego wydarzenia powinien znajdować się tu, na Jasnej Górze, gdzie w szczególny sposób zawierzył się całej Matce Bożej, totus tus, zaznaczył przy tym, aby tego wotum przez jakiś czas nie pokazywać ludziom. Ojciec generał zrozumiał, że można to będzie uczynić dopiero po jego śmierci. Dlatego ukrył wotum w sejfie i nie wolno go było oglądać nawet paulińskim zakonnikom. Dopiero 25 marca 2004 roku przeor Jasnej Góry, ojciec Marian Lubelski, będąc u Ojca Świętego, uzyskał za pośrednictwem arcybiskupa Stanisława Dziwisza zezwolenie, aby papieskie wotum już teraz ukazać wiernym. Zapewne chodziło o to, że wobec faktu ocalenia papieża trzeba nam z większą nadzieją spoglądać w przyszłość, a przede wszystkim docenić rolę zwycięskiej Maryi Jasnogórskiej. Wynik obecnej konfrontacji sił dobra i zła, myślę o toczącej się batalii o miejsce Boga w jednoczącej się Europie, znamy z fatimskich objawień. Zawierają go słowa Matki Bożej. Na końcu moje niepokalane serce zatriumfuje. Jan Paweł II podczas każdej pielgrzymki do ojczyzny, oprócz ostatniej w 2002 roku, nawiedzał Jasną Górę. Wyznając swoją miłość do Pani Jasnogórskiej, ukazując historię Kościoła w związkach z Królową Polski, każdorazowo zawierzał cały Kościół Jasnogórskiej Matce, oddając jej całą ludzkość, Europę i wszystkie kontynenty, gdzie tylko mógł, w Rzymie i na każdym miejscu, dokąd udawał się z apostolską pielgrzymką, szerzył kult Matki Bożej Częstochowskiej. Przez postawę i posługę papieża Polaka Jasnogórska, Boga Rodzica, stała się patronką Kościoła Powszechnego. Wielu pielgrzymów zagranicznych motywuje swoje przybycie na to święte miejsce chęcią poznania Madonny papieża. Rozdział 27. Zawierzenia i uzdrowienia. Nie każdy wie, że Jan Paweł II został wybrany w 61. rocznicę założenia Rycerstwa Niepokalanej. Niektórzy mówią, że stało się to nawet o tej samej godzinie, co w 1917 roku, kiedy to podczas pierwszego zebrania milicji niepokalanej w rzymskim Collegium Seraficum młody Maksymilian Kolbe zawierzał siebie Maryi. Zawołanie Jana Pawła II Totus tuus, cały Twój Maryjo, nawiązywało do pobożnościowego charakteru milicji niepokalanej, opartej o głęboką teologię zawierzenia siebie Chrystusowi przez Matkę Bożą. W książce Dar i tajemnica, pisząc o źródłach swego powołania kapłańskiego, papież podkreślił, że nabożeństwo do Matki Bożej w postaci tradycyjnej wyniósł z domu rodzinnego i z parafii wadowickiej. Potem doszło kółko żywego różańca prowadzone w salezjańskiej parafii na Dębnikach przez Jana Tyranowskiego, co pozwoliło mu odkryć, że nie tylko Maryja prowadzi nas do Chrystusa, ale również Chrystus prowadzi nas do swej Matki. To wówczas młody Karol Wojtyła zetknął się z traktatem o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort, skąd potem zaczerpnął swoje biskupie hasło, które stało się też jego znanym na cały świat zawołaniem papieskim. To właśnie święty Ludwik zawierzał siebie Matce Bożej słowami Totus tuus, ego sum et omnia mea tua sant accipio te in mea omnia. Praebe mihi cor tuum, Maria. Oto cały jestem Twój i wszystko, co moje, Twoim jest. Przyjmuję Cię za całe moje dobro. Daj mi serce Twe, o Maryjo. Niebieską poplamioną sodą książeczkę z tekstem traktatu Karol Wojtyła nosił przy sobie, pracując w czasie niemieckiej okupacji jako robotnik w krakowskiej fabryce Solvay. Z niej nauczył się, czym jest nabożeństwo do Matki Bożej. Zawierzył siebie Chrystusowi przez Maryję i zawierzeniu temu pozostał wierny. Jego maryjna przygoda wiodła go poprzez sanktuaria w Kalwarii Zebrzydowskiej i na Jasnej Górze, na stolicę świętego Piotra w Rzymie. Już jako papież powiedział, że został wzięty spod Jasnej Góry. Gdy przywołamy jego słowa wypowiedziane w czasie inauguracji pontyfikatu, nie byłoby na stolicy Piotrowej tego papieża Polaka, gdyby nie było Jasnej Góry. Zrozumiała staje się tajemnicza więź, łącząca go z cudownym wizerunkiem. Kiedy Jan Paweł II po raz pierwszy przybył do częstochowskiego klasztoru 4 czerwca 1979 roku, powiedział: powołanie Syna Polskiego Narodu na stolicę Piotrową zawiera w sobie oczywistą więź z tym świętym miejscem, z tym sanktuarium wielkiej nadziei. Jestem człowiekiem zawierzenia, nauczyłem się nim być tutaj. Już do historii przeszły papieskie słowa, że na Jasnej Górze bije serce Kościoła i serce Ojczyzny w sercu Matki. Tu jest sanktuarium narodu. Podczas kolejnej bytności na Jasnej Górze w 1983 roku Ojciec Święty modlił się: o Matko, zostałem powołany do posługi Kościołowi Powszechnemu na rzymskiej stolicy świętego Piotra. Z myślą o tej uniwersalnej, powszechnej posłudze powtarzam wciąż: totus tus. Pragnę być sługą wszystkich, równocześnie jestem synem tej ziemi i tego narodu. To jest moja ojczyzna. Matko, wszystko moje jest Twoim. Matko, cóż Ci mogę więcej powiedzieć? Jak inaczej jeszcze zawierzyć tę ziemię, tych ludzi, to dziedzictwo? Zawierzam tak, jak umiem. Ty jesteś matką, Ty zrozumiesz i przyjmiesz. Papież Polak utożsamia się z wielowiekową religijnością Polaków ukierunkowaną na pobożność maryjną. Nazwał swoją drogę życia maryjną. W świetle tych słów należy jego wybór na stolicę Piotrową widzieć w perspektywie zwycięstwa Matki Bożej we współczesnym Kościele. Łączność Jana Pawła II z Madonną była dostrzegalna w całym pontyfikacie. W programie żadnej pielgrzymki apostolskiej nie mogło zabraknąć nawiedzenia sanktuarium Matki Bożej. Maryjność papieża bardzo podniosła i pełna ufnej wiary, wyrażająca się na wiele sposobów, wywoływała także dezaprobatę. Zarzucano mu, że jest czcicielem figur i obrazów. Można w tym miejscu odwołać się do podobnego zarzutu, jaki padł w czasie nawiedzenia diecezji polskich przez kopię obrazu Jasnogórskiego. Kardynał Wojtyła odpowiedział wówczas: jesteśmy czcicielami żywej, wspaniałej osoby. Czy naprawdę Jan Paweł II przesadzał w pobożności zwróconej ku Matce Bożej? Przede wszystkim trzeba podkreślić, że tych maryjnych elementów nie było aż tak wiele. Najważniejszy z nich stanowiło ogłoszenie 6 czerwca 1987 roku, Roku Maryjnego, którego motywem przewodnim była bliska perspektywa roku 2000, który jako milenijny jubileusz narodzin Jezusa Chrystusa zwraca równocześnie wzrok naszej wiary w stronę Jego ziemskiej rodzicielki. W encyklice Redemptoris Mater Ojciec Święty ukazał Maryję jako wzór do naśladowania, dyskretną opiekunkę wspierającą wszystkich wierzących od początku istnienia Kościoła. Ten ogłoszony 25 marca 1987 roku dokument zawiera naukę o szczególnym znaczeniu Bożej Rodzicielki w dziele odkupienia obecnej przy swoim Synu jako Matka oraz obecnej jako Matka przy Jego Kościele. Jan Paweł II wyjaśnił, na czym polega najważniejszy nurt maryjnej pobożności. Nie tylko wskazał, dlaczego czcimy Matkę Bożą, ale przypomniał, że zapatrzenie się w Matkę Jezusową uczy nas, jak czuć się Kościołem, jak służyć Bogu, jak żyć i traktować swoje powołanie. Radosną niespodzianką pontyfikatu był list apostolski o różańcu, Rosarium Virgins Mariae z 16 października 2002 roku i ustanowienie czwartej części tej modlitwy Tajemnic Światła. W mariologii i maryjności Jana Pawła II ważne miejsce zajmują zawierzenia Matce Bożej poszczególnych państw, narodów, kontynentów, zgromadzeń zakonnych, pojedynczych osób, jak również siebie samego. Dokonał ich w ciągu pontyfikatu aż 300. Papież był głęboko przekonany, że zawierzenie Maryi może ocalić świat przed zagrożeniami zła. Czynił to w wielkich sanktuariach, niemal we wszystkich zakątkach świata, przy każdej nadarzającej się okazji. Najbardziej wymowny akt dokonał się 8 października 2000 roku, kiedy Jan Paweł II zawierzył Kościół i świat Matce Bożej Fatimskiej. W encyklice Redemptoris Mater tłumaczył, że zawierzenie jest odpowiedzią na miłość osoby. Nauczał, że w tym akcie chodzi o samą postawę zawierzenia wszystkiego miłosierdziu Bożemu na wzór Maryi, która zaufała bezgranicznie, czego wyrazem jest jej magnifikat, czyli wdzięczność Bogu za Jego nieskończoną dobroć. Dzięki tym zawierzeniom Maryja zwyciężała, tak w osobistym życiu Jana Pawła II, jak i w trakcie jego pontyfikatu. Pierwszym widocznym tego znakiem było ocalenie z zamachu na placu Świętego Piotra. Mówił o tym wielokrotnie, a w liście do biskupów włoskich z 13 maja 1994 roku napisał: Wszyscy pamiętamy ten moment, kiedy po południu 13 maja 1981 roku oddano strzały do papieża, aby go zabić. Kula, która przebiła jamę brzuszną, znajduje się obecnie w sanktuarium w Fatimie. Pas, przedziurawiony tą kulą, znajduje się w sanktuarium na Jasnej Górze. To macierzyńska ręka kierowała lotem kuli, a umierający papież, przewieziony pospiesznie do kliniki Gemelli, został zatrzymany na progu śmierci. We wrześniu ubiegłego roku, kiedy mogłem kontemplować oblicze Matki Bożej w sanktuarium w Ostrej Bramie w Wilnie, skierowałem do niej słowa wielkiego poety Adama Mickiewicza. Panno Święta, co jasnej bronisz Częstochowy i w ostrej świecisz bramie. Jak mnie do życia przywróciłaś cudem, było w tych słowach wyraźne echo strzałów na placu Świętego Piotra, które miały odebrać papieżowi życie. Ale straszliwy pocisk został powstrzymany i papież żyje. Żyje, aby służyć. Powiedziałem to na koniec modlitwy różańcowej, odmówionej w sanktuarium ostrobramskim. I głos mi się załamał. Zwycięskim znakiem w pontyfikacie Jana Pawła II był akt zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi Rosji i świata 25 marca 1984 roku. Stanowił on wypełnienie polecenia Matki Bożej. Wkrótce ustąpiły błędy Rosji, upadł Związek Sowiecki, co zostało zapowiedziane przez nią w 1917 roku w Fatimie. Tym aktem zawierzenia papież zadał śmiertelny cios zakłamanej komunistycznej doktrynie o człowieku. W tym też duchu największym dziełem Jana Pawła II dla Polski było zwycięstwo Solidarności, a w następstwie tego rozpad Związku Sowieckiego i upadek Muru Berlińskiego. Niełatwo wyliczyć wszystkie cuda i łaski, jakie przez ręce Maryi spłynęły na Polskę i Polaków. Nie na wyrost nazwano Jasną Górę polskim Lourdes. Już król Władysław Jagiełło, prosząc papieża Marcina V o nadanie odpustów dla Jasnej Góry, napisał, że w tym kościele często jaśnieją mocą Bożą tajemnice wielu cudów. Potwierdza to Jan Długosz, pisząc o zdumiewających cudach uzdrowienia chorych. Dość późno jednak, bo dopiero w 1523 roku pojawia się pierwszy drukowany spis cudów, zawierający 71 pozycji. Drugi, wydany około 1568 roku w języku polskim, a będący zasadniczo przekładem pierwszego, wykazuje 68 pozycji. Dopiero na polecenie biskupa krakowskiego, kardynała Jerzego Radziwiła, 26 sierpnia 1593 roku została założona rękopiśmienna kronika cudów. Wykazano w niej od 1402 do 1654 roku 581 pozycji, a do roku 1885 łącznie 877 pozycji. Cuda były różnej wagi, wielkie i małe, narodowe i indywidualne. Kiedy we wrześniu 1514 roku książę Ostrogski pokonał wojska moskiewskie pod Orszą, zdobyte wówczas nieprzyjacielskie chorągwie zawisły przed wizerunkiem pani Jasnogórskiej. W Księdze Cudów pauliński kronikarz zapisał, że w dniu bitwy pod Orszą odbywało się na Jasnej Górze uroczyste nabożeństwo, któremu przewodniczył biskup krakowski. Podczas procesji z Najświętszym Sakramentem i obrazem Najświętszej Dziewicy Maryi demon wykrzyknął przez opętanego człowieka: „O towarzysze, dzisiaj będziemy mieli wielu gości w piekle”. Stojący wokół ludzie przerażeni żegnali się znakiem krzyża. Demon krzyczał dalej: „To Maryja”. Wkrótce rozeszła się wiadomość o wielkim zwycięstwie króla Zygmunta nad Moskalami za wstawiennictwem Matki Bożej. Obok zdobycznych sztandarów król Zygmunt ofiarował dla Jasnej Góry piękną monstrancję. Wśród cudów indywidualnych oficjum brewiarzowe o Matce Boskiej Częstochowskiej podaje cud wskrzeszenia trojga zmarłych około roku 1523. Opowieść jest wstrząsająca. Marcin Lubliniec, rzeźnik, miał dwóch synków, 4- i 3-latka. Pewnego razu, gdy ojca nie było w domu, a matka poszła do kościoła, starszy chłopiec wziął nóż i zabawił się w zawód swego ojca. Zbliżył się do kołyski braciszka i zranił go w kark. Przestraszony widokiem płynącej krwi, schował się w drwach nałożonych do pieca. Matka, wróciwszy do kościoła, rozpaliła ogień i wrzuciła płonącą żagiew na drewno. Ukryty chłopczyk zaczął krzyczeć. Przerażona matka wyciągnęła martwe już ciało synka. Kiedy zbliżyła się do kołyski, spostrzegła zalane krwią drugie dziecko. Jej przeraźliwy krzyk usłyszał mąż. Widząc dwa trupy, doznał szoku i uderzył żonę tak nieszczęśliwie, że ta padła nieżywa. Widząc swoje nieszczęście, ojciec ukląkł i modlił się: „Pod Twoją obronę, o łaskawa, Panno Maryjo, uciekam się. Ratuj mnie, nieszczęsnego, ratuj od zagłady. Oświadczam jawnie, sąsiedzi, że złożyłem ślub Najświętszej Maryi Pannie udania się na Jasną Górę”. Natychmiast włożył ciała na wóz i pełen wiary pojechał na Jasną Górę. Jak tylko dotarł ze zmarłymi do świątyni, natychmiast powstali żywi i wychwalali Boga. Ktoś, powątpiewając, zapyta, czy to wydarzenie jest prawdziwe. Kościół był zawsze ostrożny w aprobowaniu cudów, żądając przy ich zatwierdzeniu zeznań naocznych świadków oraz udokumentowania medycznego. Synod Włocławski, 1568 rok, zakazywał rozpowiadania o cudach z ambon, a synod lwowski, 1641 rok, ganił zabobonną cześć dla obrazów, nakazując badać cuda specjalnej komisji wyznaczonej przez biskupa ordynariusza. Konstytucje zakonu Paulinów z tego czasu pod karą ekskomuniki zabraniają kaznodziejom opowiadania o cudach niepewnych. Niemniej jednak wszystkich takich zdarzeń nie sposób wymazać z historii, zwłaszcza gdy wydarzyły się niedawno. Oto 29 maja 1921 roku w kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze nagle odzyskała wzrok Anna Korsakowa. Mimo leczenia się u sławnych wtedy okulistów, groziła jej całkowita ślepota. W liście z Lublina, datowanym 20 grudnia 1922 roku, kobieta ta opisywała przebieg swego nagłego uzdrowienia i związane z nim przeżycia. Inny przypadek dotyczy sparaliżowanego Michała Bartosiaka, który od lat przebywał w przytułku dla kalek i starców. Pewnego dnia udało mu się przybyć z pielgrzymką do Częstochowy. Drogę od dworca kolejowego na Jasną Górę przebył czołgając się za pomocą deseczek. 14 sierpnia 1929 roku podczas mszy świętej o godzinie 7 został nagle uzdrowiony. 25 czerwca 1935 roku w pieszej pielgrzymce przybył na Jasną Górę Józef P. z Kowala, powiat Włocławek, spełniając ślub uczyniony w czasie agonii 6-letniego synka Zbigniewa. 3 lekarzy czuwających przy chłopcu orzekło stan beznadziejny. Dziecko miało nie doczekać następnego dnia. Ojciec złożył wówczas ślub odbycia pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Gdy poszedł do kościoła na mszę świętą, by ponowić ślubowanie, czuwający przy dziecku felczer stwierdził, że właśnie wtedy chłopczyk odzyskał przytomność i zaczął wracać do zdrowia. Lekarze, jak zaznacza ojciec, jednogłośnie uznali ten fakt za cud. 22 czerwca 1980 roku w kaplicy Matki Bożej została uzdrowiona Kazimiera W. z Lublina. Świadkami tego były 3 osoby, które ją przywiozły. Na ich oczach odłożyła kulę i zaczęła chodzić o własnych siłach. Pierwszym wotum dla Matki Bożej zachowanym przez wieki są srebrne, złocone i grawerowane blachy zasłaniające tło cudownego wizerunku ufundowane przez króla Władysława Jagiełłę w 1430 roku. W skarbcu natomiast znajduje się wspaniała monstrancja ojca Augustyna Kordeckiego, dziękczynne wotum za zwycięstwo nad Szwedami w 1655 roku. Na odwrocie stopy znajduje się plakietka z łacińską inskrypcją wotywną, Słowu Bożemu wcielonemu i Jego najczystszej rodzicielce Maryi. Tron ten sporządzony i poświęcony został Chrystusowi ukrytemu pod postacią chleba roku zbawienia 1672 z klejnotów złożonych od wiernych dziewicy jasnogórskiej przez konwent zakonu świętego Pawła I pustelnika z Jasnej Góry Częstochowskiej. Zarządów prowincją przewielebnego ojca Augustyna Kordeckiego, przeoratu przewielebnego ojca Stanisława Ligenzy, zakrystianina przewielebnego ojca Romualda Dymalskiego sporządził Wacław Grotkę, obywatel warszawski, najdoskonalszego majestatu króla sługa, wykonał Piotr Lasota. Z każdego okresu dziejów Polski można znaleźć na Jasnej Górze bardzo wiele cennych wotów złożonych Matce Bożej. Są wyrazem ludzkiej wdzięczności za doznane tu cuda i łaski. Kiedy zaś w 1989 roku przyszła w Polsce wolność, zapomniano o podziękowaniu za nią. Co więcej, zaczęto pomniejszać rolę Kościoła, a nawet straszyć naród republiką proboszczów. Obawiając się zbyt wielkiego wpływu Kościoła na życie społeczno-polityczne, liberalna lewica wszczęła dyskusję o aborcji. W brukowych czasopismach zaatakowano osobę Jana Pawła II, a także Jasną Górę. W tym też czasie zamieszkał w kraju na stałe Czesław Miłosz, który wypowiedział się w sposób lekceważący o jasnogórskiej obronie podczas potopu, skrajnie przeciwstawiając sobie katolicyzm i protestantyzm, reprezentowane przez klasztor i Szwedów, napisał między innymi: można powiedzieć, że powtarzało się to, co widziała Maria Dąbrowska, kiedy mówiła, że Polskę uratował w czasie potopu niestety katolicyzm. To była wielka, uniwersalna idea protestancka z jednej strony, a z drugiej było podwórko, Jasna Góra, zakonnicy, czyli obskurantyzm. To wszystko, co ostatecznie w ciągu dziesięcioleci zaraz po potopie rozkwitło w Nocy Saskiej. Potworne obskurantyzmy. Czyli ciągle się powtarza ten sam dylemat. Polska zaściankowość versus jakieś uniwersalne myślenie. Czy to była tylko literacka przekora? Sądzę, że taką ocenę zwycięskiej obrony Jasnej Góry podyktowała Miłoszowi niechęć do Polski. Myśl, że z powodu zaściankowego katolicyzmu jasnogórskiego upadła wielka, uniwersalna idea protestancka, to istne obrazoburstwo. Cóż, życie dopisało epilog do słów noblisty, albowiem po śmierci spoczął w krypcie kościoła Paulinów na krakowskiej skałce u zakonników, którym zarzucał ciemnotę. Spoczął tam, choć nie było to jego życzenie. Miał przygotowane miejsce na cmentarzu rakowickim. Po upadku w Polsce systemu komunistycznego Jasna Góra odetchnęła wolnością. Naturalne stały się w sanktuarium wizyty przedstawicieli najwyższych władz państwowych. Rozwinęły się pielgrzymki stanowe różnych zawodów. Rolników, bankowców, energetyków i elektryków, kolejarzy, środowisk twórczych, wojska, parlamentarzystów, kombatantów. Nie dokonano jednak nowego, narodowego aktu zawierzenia wolności oraz suwerenności Królowej Polski. Choć 3 maja każdego roku stosowny akt odczytuje na Jasnej Górze przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, to przynajmniej raz powinno odbyć się wielkie zawierzenie poprzedzone narodowymi rekolekcjami czy misjami w każdej parafii. Tak jak było to w roku 1946, 1956 czy 1966. Cuda polskie, Matka Boża i święci w naszych dziejach. Czesław Ryszka.

Wiedzieć, a jak trudno jest doświadczyć szczęścia. Co by było, gdyby nie było miłości? Pomyśl, to być niewidomym i w środku nocy kroczyć środkiem drogi to środek stylistyczny, a cel uświęca środki, gdy środek ciężkości jest Boży, środkowy dla mocy ciemności. Nie znajdziesz mocy filozofii czy psychologii. Zapomnij nic, co tkwi w teorii. Cię nie uwolni.

0: Jak dobrze wstać, skoro wnet?
1: I boską moc w sercu mieć.
0: Zaprasza Magdalena Woźniak. Nocne powtórki wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Nieregularnik literacki.
2: Dzień dobry, przed mikrofonem Tomasz Zapert
3: i Krzysztof Masłoń.
2: A mamy honor gościć w studiu Rafała Wojaśńskiego. Dzień dobry, Rafale.
4: Dzień dobry Państwu.
2: Porozmawiamy o jego najnowszej prozie, zawartej między okładkami książki pod tytułem Ludzie Czerwonego Słońca, edytorem pięknej edycji ilustrowanej wspaniałą kreską, wspaniałym pędzlem Franciszka Maszluszczaka i jest wydawnictwo Bosch. Rafale, taka niespodzianka w księgarni mnie spotkała, poszedłem w innym celu zupełnie i zauważyłem twoją książkę w segmencie literatura science fiction, na co zwróciłem uwagę księgarzowi, powiedzieli, że to jakaś pomyłka, tak się może mu tytuł skojarzył, science fiction. Miałeś takie przygody kiedyś?
4: Nie, jeszcze takiej przygody to nie miałem, żeby...
2: Bo to jest jednak książka z daleka od literatury science fiction, można ją sklasyfikować rozmaicie gatunkowo. Nurt literatury chłopskiej był taki, metafizyka silna, oniryczna proza. No, ja powiem, że to jest proza wspaniała, tak tyle.
3: Ja się przychylę.
4: No, nie nazwałbym tego literaturą chłopską albo jakąkolwiek, bo dla mnie to było zmierzenie się z takim problemem i pytaniem i próbą odpowiedzi. W bardzo prosty sposób chciałem na tacy podać odpowiedź, albo też kolejne pytanie, pokazać świat bez komentarza. Dlatego, że my w rzeczywistości żyjemy też bez komentarza. Dostajemy drzewa, niebo, siebie, choroby swoje, zdrowie, bez komentarza. I musimy sobie radzić z tym i mamy takie narzędzie spekulatywne, dziwne, jak rozum i umysł, które czasami nam bardzo przeszkadza w tym, a czasami pomaga. Nie wiem, jaka jest jego rola do końca. Ale tu chciałem się zmierzyć z problemem takim, że jako człowiek czytający zdania, patrzący na świat i świadomy tego, że istnieje, wie, że odkąd istnieje gatunek ludzki, istnieje coś takiego jak zbrodnia, istnieje coś takiego jak możliwość i dokonywanie się tego, że jedna osoba zabija drugą i nie ma jakby momentu w historii ludzkości, żeby tego nie było. W związku z tym można dojść do wniosku, że to jest element immanentny i że bez tego po prostu gatunek nie istnieje jak inne gatunki w ramach ewolucji swojej, że silniejsi czy nie wiem, jacyś inni powodują, że eliminują innych. I że nie można nic z tym zrobić, że mamy kulturę, mamy religię, mamy wychowanie, maniery i nic sobie, nie możemy w żaden sposób z tym poradzić, albo nie chcemy, albo w tym jest interes ewolucyjny, albo w tym jest podszyta jakaś prawda, której my nie rozumiemy, ale coś dziwnego w tym jest, że jednak dokonywana jest ta zbrodnia, więc ona musi być, a jeżeli musi być, to takie pytanie kolejne, jak u Dostojewskiego przerażające do mnie przyszło, to znaczy, że co? Że jak to musi być, to ktoś to robi za mnie? Że ktoś to musi wykonać, żeby życie istniało? Że to jest tak samo, jak zastanawiam się nad opowieścią, tak odbiję trochę, ale spróbuję tak połączyć. Od bliskiej osoby usłyszałem, i to jest we mnie od dzieciństwa, od bliskiej osoby usłyszałem, jak w 1942 roku jego siostrzyczka tej osoby bliskiej zmarła sześciomiesięczna. I to była osoba, która miała jakąś świadomość. No nie znała języka, nie mówiła nic, nie miała komunikacji z innymi, ale istniała. I tak się zastanawiałem od dzieciństwa, jaka jest ważność tego dziecka, którego już nikt nie pamięta, tego człowieka. Bo mówimy ciągle o ważności tyranów, mówimy o ważności ludzi na urzędach, mówimy o ważności za okienkiem człowieka, który decyduje o tym, że mamy dostać paszport, decydować o różnych rzeczach. I to są ważni ludzie. To znaczy, że tamto istnienie było nieważne, bo nikt o nim pamięta i nie istnieje. O co w tym wszystkim chodzi? No i kolejne pytanie, czy utrata świadomości jest naprawdę taką wielką stratą w takim razie. To znaczy to, że człowiek wie, że żyje i potem przestaje być, to jest jakaś strata, czy nie jest? I w tym młynie przyszli do mnie bohaterowie, o których słyszałem w dzieciństwie i zaczęły mi się tworzyć proste, oto pierwsze notatki do tej książki robiłem 20 lat temu. Tylko to trudno mi się było uporać, bo nie mogłem języka znaleźć prostego. Chciałem dać prosty obraz, prosty świat zachowań, tych, których usłyszałem, część tych prototypów bohaterów znałem jako młody człowiek, jako dziecko.
3: To jest książka w dużej mierze, można było z tego, co powiedziałeś, też to odczytać, jakoś się ma o śmierci, o nieubłagalności śmierci też. Tylko, że pomyślałem sobie, że świat, który przedstawiasz, ta miejscowość fikcyjna, która jest, służy tobie do pokazania swoich bohaterów i ich zachowań, jest też dość wyjątkowa, powiedziałbym. To, tam wszystko umiera w tej wsi. Co to jest za świat?
4: Ja się zastanawiałem właśnie, na czym to polega, ale prawdopodobnie wynika to z tego, że mój rodzaj wrażliwości jest czujny na to, że znikają pewne rzeczy. To wynika, ja się zastanawiałem wiele razy na tym, skąd to jest, ale to wynika bardzo ściśle z moich obserwacji biologicznych jako mieszkańca wsi, który pracował przy wszystkich gospodarskich różnych pracach i jak potem przeczytałem takie zdanie u Szejmusa Chiniego, że to życie jest od źdźbła do koryta, mi się to tak podobało, to zdanko, że tu możemy dorobić teorię sobie, filozofię, poglądy możemy sobie do tego dorobić, ale to zawsze pójdzie swoją drogą. I potem obserwowałem w mojej wsi poluterańskiej, jak kolejne domy poniemieckie znikały, niezamieszkałe, bo cała prawie wieś była przesiedlona z Zabuga, z Wołynia i spod Wilna, że na tych, w przeciągu mojego dzieciństwa, bo w ciągu 2-3 lat na przykład, mając lat 5, widziałem, że dom jest poniemiecki, bawiłem się garnkami po nich, a potem już miałem 9 i tam zboże rosło. I nie było śladu. I ja opowiadałem komuś, że był tu dom. A może był, może nie był. No mówię, był tu dom. Przecież był tu dom i ludzie chodzili, śpiewali, kucali, jedli, wydalali, pracowali. A może i był? I ja go słyszałem, a może i był? Ale mówię, ja widziałem, że był. No ale to gdzie to jest? I to, co z tym jest? I dlatego ta wrażliwość na przemijanie, te upadające cmentarze, potem stan wojenny i rozkopywane te cmentarze, te obserwacje tego, to, a ja byłem jakby ciekawy tego. Nie wiem, może to genetyczne, może jakieś, ale ja byłem po prostu ciekawy tego. Zadawałem sobie pytanie.
3: Nie, myślę, że nie. Myślę, że wszyscy, jeżeli obserwujemy tego typu rzeczy, nawet powiedzmy przy innej wrażliwości niż twoja, to mamy w tym momencie chyba, tak sądzę, poczucie straty.
4: No tak.
3: Prawda?
4: No.
3: Nawet jeżeli tak naprawdę zastanowimy się, to może nie ma czego żałować, prawda?
4: No właśnie.
3: Ale mamy to poczucie.
4: Mamy. Ale dla mnie to było uwalniające pod wieloma względami, bo to nie jest przytłaczające, bo czasami słyszę, że dlaczego pozytywnych zakończeń nie ma. Dlaczego to tak jest? A ja mówię, no ale ostatnio usłyszałem od kolegi z Irlandii, dlaczego to takie wszystko u ciebie jest, że kończy się w ten sposób, a ja mówię, no a znasz jakieś życie, które ma pozytywny koniec? I on się zastanowił, mówi, przecież to nie chodzi o to, że ja chcę dołować człowieka. Ja po prostu się mierzę z faktem, bo fakt jest taki, że tego pozytywnego końca ostatecznie, no nie ma możliwości, żeby był jakiś, my możemy to zasmarować, zakamuflować, to jest przykre, ale uważam, że to nie jest brutalne, bo to w ogóle te definicje takie słownikowe są niepotrzebne. My po prostu bierzemy w tym udział i jesteśmy. I jedne osoby mają większą potrzebę mierzenia się z tym, inne może mniej, bo inny woli zasmarować to samochodem, wyjazdem, plażą czy czymś, a mnie to nudzi. Mnie takie rzeczy trochę nudzą i ja wolę konfrontację z tym dokumentem tego jakby. To jest dla mnie istota, bo ja wiem, że ja jestem prawdziwy. Nie jestem fantasmagorią. Wiem, że jestem prawdziwy.
2: Przywołałeś tutaj opowieść swoich rodzinnych Kujaw, znikania domost. Termin takim się nasunął, chyba Salvador Dali, jeden z obrazów, Trwałość pamięci, użył coś takiego. Zatytułował tak obraz pewien. Ale chciałem zapytać o co innego. Wspomniałeś, że pomysł się pojawił 20 lat temu i nie wziął się z sufitu, tylko były jakieś takie postacie jak Lucek i Paweł?
4: Dokładnie tak nie, bo ja pomieszałem wiele cech. Część rzeczy zasłyszałem jako dziecko pod sklepem spożywczym. Jedna z tych osób była jakby prototyp, był mi znany, to już to osoba dawno nieżyjąca. To na to się składała też taka, ten mikroświat, to znaczy, bo źdźbło trawy w dużym mieście nie jest tak dobitne, a ten mikroświat przy małej ilości ludzi, to wszystko staje się takie potężniejsze. Małe rzeczy stają się większe, to znaczy drobne rzeczy stają się wyraźniejsze. One niby giną, ale bardziej się je przeżywa. bardziej się przeżywa to wszystko i to jakby dłużej trwa. Tego cyklu nie można przyspieszyć. Teraz ten świat jest też inny na wsi, ale pewnych rzeczy nie można było przyspieszyć, bo większość rzeczy się robiło w konia na przykład. Ja dopiero jak miałem lat 18-19, te traktory wjeżdżały bardziej, ale tak, to się wszystko robiło ręcznie, to znaczy to wszystko były procesy ręczne. W związku z tym burakiem się dłużej przebywało, z tą krową, z tą świnią od momentu prosiaka do momentu ubicia się jakoś przebywało ściślej, bo człowiek zjada tą świnię, ale on nie przebywa w niej, a człowiek, tak jak ja, no to ja przebywałem od prosiaka, ja znałem to po prostu to zwierzę. I to były takie procesy, które powodowały, że normalne pytania, tak jak Krzysztof mówi, to są pytania chyba wydaje mi się, że wszystkich, tylko właśnie nie wszyscy mają potrzebę, a zresztą może nie wiadomo po co, bo fakt też jest taka tajemnica dla mnie była, bo fakt zdarza się raz i co z tym faktem zrobić, jak minęło lat, zawsze myślę o tym dziecku, które leży na cmentarzu w Lubominie, 6-miesięczne, że od tylu lat już i że fakt zdarza się raz i potem jakby nawet użyć słów, obrazu malarskiego, czegokolwiek, nie da się tego powtórzyć. Fakt jest jednorazowy. I to jest jakaś dziwna tajemnica, że potem możemy o tym pisać, możemy tworzyć, to tak jak ten Nabokow tworzy te całe swoje przestrzenie, próbujące mu coś odzyskać, ale to wszystko mi się też przelewało przez palce i on mi też nic nie dawał. No, trudno znaleźć mi było autora, który by mi to, żeby mi to podpowiedział, żeby mi to dał. Cormaca McCarthy'ego wyrazistość znalazłem. U Cormaca McCarthy'ego w tych książkach Dziecie Boże, to nie jest kraj dla starych ludzi, Strażnik Sadu, Krwawy Południk, to były książki, które mi dały po prostu, jakby odpowiedziały mi na pytanie, że próbuj, że język jednak, nie wstydź się prostego języka, że możesz jednak spróbować tym językiem, nie musisz prawą ręką za lewe ucho, bo to cię do niczego nie doprowadzi. Bo to takie trochę jest, że przedmioty, tak jak słowa, mogą być wyraźne. Wydawało mi się, że może być to wyraźne. Tak jak widzę świat, może. Albo się uda, albo nie uda. No jeżeli tak wszyscy jesteśmy na tym samym wózku, to mówię, no ryzyko jest niewielkie, a było tak już wielu, którzy nie dostali możliwości nawet wypowiedzenia słowa. Więc ja i tak się czuję w komfortowej sytuacji, w pewnym sensie niezasłużonie, nie? Bo nie wiadomo dlaczego. To człowiek zasłużył na to, żeby móc patrzeć, widzieć i mówić, nie?
3: Ty wybrałeś sobie bohaterów szczególnych, jakby że od razu pewnie taki przynajmniej mój odbiór był tej książki, którą przeszedłem momentalnie, ale już po pierwszych stronach tej postaci ludzka widzimy coś takiego jeszcze. Inaczej odbieramy w dobrej literaturze, dobrej zaznaczam, postacie osób niepełnosprawnych umysłowo, tak bym powiedział, najdelikatniej i głupio trochę, ale wiemy o kogo tak chodzi tutaj. Miałem jakieś takie skojarzenia, nie wiem, starym Steinbeckiem, prawda? Tak. Wyszli ludzie. No to od początku wiemy, że coś tu się stanie takiego, że przebali nam te kichy naokoło. I tak się dzieje z tą książką też. W tym momencie wchodzi druga postać i już wieje grozą. I już wieje grozą. Te straszne rozmowy między ludźmi, przecież to, no to jest coś niesłychanego, no, że już abstrahuję od wszystkich innych historii, prawda? Jak my nie potrafimy w ogóle. Albo uciekamy od takich osób, albo je obrażamy.
4: No tak, bo wydaje mi się, że jest problem polega na tym, że my nie dopuszczamy do siebie pewnego determinizmu, który jednak on w przyrodzie jest decydujący i on jest faktyczny. I wydaje nam się, że jak posiadamy iloraz inteligencji 120, to my sobie jakby jesteśmy, zasłużyliśmy na to, a my nie zasłużyliśmy w żaden sposób na to. Bo po pierwsze, podstawowa rzecz, żaden człowiek sam się nie nauczy czytać, sam się nie urodzi. I sam się nie nauczy pisać. Już tu jest sfałszowany i podrobiony przez swoich rodziców i kogoś. I już tu na tym etapie jest wtórny. W związku z tym myśleć o kimś, komu się genetycznie zdarzyło iloraz 60 i rozumienie rzeczywistości trochę inaczej i z jakiegoś powodu się czuć lepszym lub wyróżnionym jest rodzajem zidiocenia dla mnie. Jest rodzajem przede wszystkim ubóstwa umysłowego i ubóstwa duchowego. To człowiek jest ubogi, wyrażę się swoim zdaniem z Holandy, ubogi mózgiem, jak nie rozumie po prostu tego, że to nie jest żadna jego zasługa, że on jest wyposażony w taką siłę charakteru i możliwości, bo na to się składa wiele rzeczy, które od domu, od wychowania, od różnych rzeczy, a są ludzie, którzy w ogóle nic nie dostają z tej puli, kompletnie dostają rzeczy, które ich dyskwalifikują na starcie.
3: Ale jeżeli jest tak, z takich ludzi składa się cała cała zbiorowość. W twojej książce pada takie pytanie do dyrektora szkoły. O kogoś tam chodzi konkretnie, o osoby, która... O zabójcę. Ale pytanie jest zasadne. Jak on się uczył? Prawie jak wszyscy tu. Aha. Czyli wszyscy są tacy.
4: Tak, bo to jest też człowiek,
3: że... możemy dawać im tę szkołę, tę... Wychowanie, co z tego?
4: No tak, bo ludzie się... Ja tak zaobserwowałem jedną taką dla mnie nieprzyjemną rzecz, że ludzie, którzy zaczynają mieć pewne narzędzia kulturowo, cywilizacyjnie, nie dokonują już zła w tak prosty sposób i nie dyskwalifikują innych w prosty sposób, tylko robią to pod auspicjami jakiegoś ogólnego dobra czasami, jakichś poglądów, czegoś i potrzeby cywilizacyjnej, potrzeby ekonomicznej, o, to dobrze brzmi mądrze, i eliminują w bardzo brutalny sposób tak samo, tylko cały czas mają czyste ręce w świetle prawa. A tutaj chciałem pokazać, że oni, że w takiej soczewce już wyraźnie ciało na ciele, co może, jeden organizm na drugim organizmie, co może zrobić, bo te rzeczy się dzieją, ludzie skrzywdzeni i ludzie krzywdzący są jakby w każdych przestrzeniach. To nie jest tak, że oni są tylko wśród ludzi, którzy są jakby mniej inteligentni, albo się gorzej uczyli. Oni są w bardzo różnych, na różnych poziomach funkcjonowania życia społecznego i oni wykonują podobną rolę, które przypisuje im życie, bo oni myślą, że też są świadomi. Ja przeczuwam, że oni do końca nie są świadomi. Oni wykonują rolę biologiczną, która im nadała, że organizm silniejszy, inteligentniejszy, jak u Alberta Camus w upadku, no to jest, mówi, przywilej tego goryla, kto przy barze stoi, tego silniejszego, większego. I ja muszę się w pewnym momencie ugiąć, mimo że wiem pewne rzeczy więcej, ale nie mam możliwości, nie mam argumentów, już nie mam narzędzia, bo biologia spowodowała, że tamten wykonuje pewne zadania życia. Czyli życie jakby daje pewne zadania, im się wydaje, że oni są świadomi, a wyposażeni są w taki sposób, że mają możliwości dominacji, więc dominują, tak jak w innych organizmach, w innych gatunkach, w innej rzeczywistości. I co ma być dla mnie prawdą? To, że ktoś jest mocniejszy, silniejszy, staje się przywódcą, jest w stanie dominować nad innymi, to ma być jakaś dla mnie prawda życiowa i ja mam chwalić ten rodzaj funkcjonowania? Nie, ja się na to nie zgadzam. Ja wiem, że to jest bez sensu, bo takie jest życie. Ale idąc za Zbigniewem Herbertem w pojedynkę, pan Cogito, stać w pojedynkę człowieka, że może powiedzieć po prostu na pewne rzeczy nie, albo nazwać pewne rzeczy. I to jest to myślenie pojedynczego człowieka, jest taka możliwość. No wiadomo, że może być to skazane na niepowodzenie, w ogóle może nie mieć to znaczenia. No ale wydaje mi się, że to warto, bo to takie sygnały, a może jak się pokazuje pewne rzeczy od innej strony, może komuś przyjdzie do głowy, albo nie przyjdzie, może to się przyda komuś, albo się nie przyda. Że no może świat nie jest tak zrozumiały przeze mnie, że rozum mój nie jest takim gwarantem. Bo to jest tak, że jak my określamy rozumowo świat i rzeczywistość, ale nie mamy już narzędzi, które weryfikują, czy nasz rozum na pewno się nie myli. Nawet w zakresie matematyki czy logiki tak jest. Nie można, a ludzie, niektórzy są przekonani, że jednak im rozum pozwala na rozszyfrowywanie rzeczywistości, tak? Że oni będą pewne pionki przesuwali, tu ekonomicznie zrobimy tak, tu tak, no tu 70 tysięcy, 3 tysiące pójdzie do odwałki, tu się coś z nimi stanie. No ale to trzeba tak zrobić, żeby było dla ogólnego dobra. I im się wydaje, że oni tak rozpoznają rzeczywistość. I to przecież tak na froncie też jest, nie? Że to takie tu 5 tysięcy zginie, tam 7 tysięcy, tu 20, tu 30. Przecież to jest, wystarczy o pierwszej wojnie poczytać, jak to wyglądało. Opisy wspomnień żołnierzy z pierwszej wojny, że właściwie nikt nie wiedział już do kogo strzela, co się dzieje, wszyscy mieli dosyć. A brali w czymś udział. Polak przeciw Polakowi przede wszystkim, bo jeden był w armii.
3: No to już druga sprawa, prawda?
4: A drugi był w pruskiej. I w ten sposób to funkcjonowało. Czyli ten rozum nam nie pozwala do końca się rozpoznawać. Czyli no, brakuje może pokory? Może coś się dzieje takiego? Nie chciałem jakby dawać odpowiedzi na żadne pytanie. No chciałem podać w miarę czytelny sposób przypowieść, historyjkę.
3: No, historyjkę. Najgorsze określenie twojej książki.
5: No tak.
3: Upiorna historyjka, jeśli już.
2: Krzysztof tu przywołał porównanie z prozą Johna Steinbecka, a mi się skojarzyły dwie inne właściwie filmy bardziej niż książki. Zabić Drozda, tam była taka postać, Robert Duvall grał takiego upośledzonego w społeczności wiejskiej w Alabamie. no takiego, no takiego niedorozwiniętego człowieka, ale zacnego z drugiej strony, poczciwego, a druga sprawa to arcydzieło filmowe, no, świetna ekranizacja tych opowieści Harper Lee z Gregory Peckiem i Robertem Duvalem właśnie. Natomiast no, nie mniej znany i fantastyczny film Żywot Mateusza z Franciszkiem Pieczką, który grał też tutaj.
3: Może nawet lepszy przykład.
2: Od początku wiemy, że to się zmierza do tragedii, do dramatu. Jest to pięknie sfotografowane, ale chciałem, do czego zmierzam a propos pięknego sfotografowania. No, czy ta książka twoją można nazwać pisaną na cztery ręce z Franciszkiem Maszluszczakiem, bo to jest moim zdaniem idealne dopełnienie. Znacie się od Złodzieja Ryb już zresztą, od twojego pierwszej książki, chyba że drugiej.
4: Nie, to się stało inaczej. Ja ubiegłym roku w listopadzie się w nocy obudziłem, bo wiedziałem, że ta książka jest na tyle krótka, że skończyłem powieść po prostu. I chciałem taką 150-160 stron. I skończyłem równolegle to. I nie wiedziałem, co z tym zrobić. Mówię, bo to jest takiej objętości, że nikt mi tego nie wyda samodzielnie. A jak dołożę do tej drugiej książki, to po prostu nie będzie miało sensu, bo zbyt autonomicznie to przeżyłem i też zbyt dużo mnie kosztowało emocjonalnie, żeby to wykonać, bo nie ma co ukrywać, że to nie było... To ciężkie sny przez to też miałem. Ale i obudziłem się i mi przyszło do głowy, że to powinienem z obrazami właśnie Franciszka Maszluszczaka zrobić. Zacząłem szukać tych obrazów jego, przeglądać obrazy i okazało się, że tam jest mnóstwo obrazów, które odpowiadają poszczególnym scenom. Tylko musiałbym zmienić tytuły tych obrazów. Zabrać tytuły, które Franciszek dał, a nadać tytuły fragmentami tej książki. Zadzwoniłem do niego, pojechałem, wybraliśmy 20 obrazów, on powiedział, rób co chcesz i możesz sobie to zmieniać. I to spowodowało, że wydawnictwo Bosch się zainteresowało tą książką, bo oni są wydawnictwem, no...
3: Albumowym, artystycznym.
4: I pan Szymanik po przeczytaniu tej prozy powiedział, że jest to tak poruszające i wstrząsające, że on to wyda.
3: No to cieszy mnie, że wydawca znany mi zresztą z dawnych lat,
2: dziękuję,
3: że zrobił dobrą robotę i publicznie mu w tym momencie składam podziękowania, bo powstała książka niezwykła.
4: No odwagę miał, że podjął decyzję.
3: Zachęcam państwa do sięgnięcia po to. Sprawdziłem teraz 70 parę stron, więc naprawdę lektura jest nie za wielki wysiłek, ale waga tych stron jest przeogromna. Chcemy się dowiedzieć czegoś o sobie, o otoczeniu, o ludziach. No, ta książka jest, to będziecie mieli i łzy, no, i niestety większość łez niż radości to mało. No tam tacy jesteśmy niestety.
2: I to jest świetna puenta rozmowy z Rafałem Wojasińskim, autorem książki Ludzie Czerwonego Słońca, wydawnictwa Bosch, jeszcze raz przypominam. Dziękujemy pięknie Rafałowi za udział w programie.
4: Dziękuję wam i dziękuję państwu.
2: A w drugiej części audycji naszym gościem jest pani Beata Izdebska-Zybała. Dzień dobry pani.
5: Dzień dobry państwu.
2: Autorka książki zatytułowanej Iwaszkiewicz, pod tytuł Przyjaciele i wrogowie. Edytorem publikacji jest Oficyna Marginesy. Autorka jest specjalistką, można powiedzieć, od Jarosława Iwaszkiewicza. Jest polonistką, publicystką pism literackich i o Iwaszkiewiczu już napisała szereg prac, między innymi o taką Annę Jarosław Iwaszkiewiczowie, Sprawiedliwy wśród narodów świata. Tym razem jest to taki amalgamat poświęcony postaciom orbitującym, że się tak wyrażę, wokół Iwaszkiewicza. Krajowym, zagranicznym, kobietą i mężczyzną. Niektóre postacie są bardzo znane, inne wręcz anonimowe. Mam tu zwłaszcza na myśli pewną argentyńską arystokratkę i pewną pianistkę. To może niech pani przybliży te dwie figury, bo naprawdę no, są to anonimowe niemalże.
5: Cieszę się, że jeszcze są jakieś anonimowe osoby wokół Jarosława Iwaszkiewicza, bo przyznam się szczerze, że przez długi czas towarzyszyła mi taka myśl, że trudno jest napisać coś nowego o Iwaszkiewiczu, bo chyba jest jednym z lepiej opisanych pisarzy i pod względem jego twórczości, a w szczególności biografii. No ale oczywiście pracując w Stawisku, bo pracuję w Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku i mając dostęp do archiwów, to siłą rzeczy do nowych rzeczy docierałam i te nowe postaci, w ogóle pojawił się w którymś momencie u mnie tak, takie przeświadczenie, że bardzo mało biografowie do tej pory napisali o Iwaszkiewiczu w kontekście kobiet, czy jego relacji z kobietami. A były one zupełnie wyjątkowe, dlatego że jest przynajmniej kilka, między 8 a 10 kobiet, które bardzo jakby dążyły do wielkiej przyjaźni czy głębokiej relacji z Iwaszkiewiczem. I mam tu na myśli Ewandę Telakowską, Irenę Krzywicką, Renę Jeleńską, no właśnie tę nikomu nieznaną Perlę Quintanę, argentyńską arystokratkę, czy francuską pianistkę Helen Cassel. I to są te kobiety, wiem o tym, że one do tych takich bliskich relacji dążyły, bo czytałam listy tych kobiet. I to mi nasunęło właśnie taką myśl, żeby szczegółowo przyjrzeć się. No więc Perla Quintana to była rzeczywiście argentyńska arystokratka, którą Iwaszkiewicz poznał w latach 30., kiedy był na placówce dyplomatycznej w Kopenhadze. Był tam pierwszym sekretarzem w poselstwie polskim. A wtedy, w tym samym czasie, jej mąż był ambasadorem Argentyny w Kopenhadze. No i w środowisku europejskiej, no nie europejskiej, ale dyplomacji oni się poznali i od razu poczuli taką do siebie sympatię. To początkowo to były takie dosyć oficjalne, ale były sygnały, że z nią jest bliżej związane niż z innymi. A potem ta relacja pogłębiła się w Brukseli, kiedy Iwaszkiewicz na kilka miesięcy na takie samo stanowisko wyjechał do Brukseli i również jej mąż był w Brukseli ambasadorem. Tak się szczęśliwie złożyło. I tam nastąpiło jakby zacieśnienie tej relacji. Perla to jest jej przydomek, który Iwaszkiewicz nadał jej właśnie, tak myślę, że to było właśnie w Brukseli, bo ona się nazywała Carmen Quintana, ale oczywiście wszyscy już później na nią mówili Perla i nawet w tych późniejszych listach Iwaszkiewicz, mówiąc o małżeństwie, mówił państwo P od tego imienia, który jej nadał, więc ono aż tak się przyjęło. I to była taka później, bo oni potem jeszcze spotkali się w latach 40., kiedy Iwaszkiewicz pojechał do Argentyny i do Chile i spędził kilka tygodni tam, a cała ta znajomość potem była taka właśnie platoniczna. To były listy, które były bardzo takie uczuciowe. Te listy ukazały się, opracowała je Małgorzata Zawadzka i one się ukazały, listy Perli do Jarosława Iwaszkiewicza w twórczości w 2025 roku, czyli stosunkowo świeża rzecz. No oczywiście twórczość ma bardzo mały nakład, więc jakby nie odbiły się echem. A to bardzo ciekawa lektura, te listy, gdzie ona buduje cały czas taką no właśnie więź, opowiadając o sobie, co robi, czym się otacza, jak wygląda jej życie i też odwołując się do tych wspólnych przeżyć z lat 30. Natomiast Iwaszkiewiczowi bardzo na tej relacji zależało. Do tego stopnia, że kiedy ona z tej Argentyny nie pisała listów, albo listy ginęły, bo też tak się zdarzało, to potrafił do Witolda Gombrowicza napisać z prośbą, żeby ten się zorientował, czy jest wszystko w porządku, i spytał, czemu ona nie pisze. Więc to jest dosyć taka wysoka temperatura tej relacji. Myślę, że takie uczucie platoniczne ich łączyło.
3: Niezależnie od wszystkiego, najważniejszą kobietą w życiu Iwaszkiewicza pozostaje Anna Iwaszkiewicz oczywiście. I tutaj chyba jesteśmy zgodni co do tego. Ja chciałem się pani spytać, odchodząc na moment od już czystej takiej biografistyki, o następującą sprawę. Kiedyś, wiele lat temu, Adam Pomorski w szkicu zatytułowanym Wszyscy jesteśmy Azjatami napisał, że takie zdanie, które zapamiętałem sobie: długi cień Iwaszkiewicza wciąż zabiega drogę współczesnej literaturze polskiej. Ja się chciałem pani spytać, jako znawczyni tematu, czy w dalszym ciągu ten cień Iwaszkiewicza jest na drodze współczesnej literaturze polskiej obecny, wyczuwalny, zauważalny?
5: No ja bym sobie tego życzyła, żeby tak było. I tak ostatecznie myślę, że tak. Jest taki zapis w dzienniku Jarosława Iwaszkiewicza, który powołuje się na rozmowę z Jerzym Andrzejewskim. I Jerzy Andrzejewski jakby projektuje Iwaszkiewiczowi przyszłość już po śmierci. I wskazuje, że Iwaszkiewicz po śmierci wpadnie w takie zapomnienie, że to jest nieuchronne. Potem, gdy ukażą się jego listy, ukażą się dzienniki, wtedy wróci zainteresowanie Iwaszkiewiczem, ale już w innej postaci. Zainteresowanie Iwaszkiewiczem jako osobowością. I wydaje mi się, że ten dzień, o którym pan mówi, że on to na pewno, ale myślę, że tutaj już w większym stopniu mówimy nie o pisarstwie Jarosława Iwaszkiewicza, ale o biografii, o osobowości, jaką był. Bo cały czas on jest obecny w przestrzeni publicznej. Ja to obserwuję, są w teatrach grane jego przedstawienia na podstawie jego prozy, Panny z Wilka, czy Matka Joanna od Aniołów. Jest zainteresowanie biografią, powstały, nie wiem, 3 biografie co najmniej Jarosława Iwaszkiewicza. Takie drobniejsze książki się ukazują. I po prostu on funkcjonuje i jest obecny w bardzo dużym stopniu.
3: Zainteresowała poruszana przez panią kwestia ewentualnej Nagrody Nobla dla bohatera naszej rozmowy. Tym bardziej wdzięczny jestem pani za przypomnienie sztuki tutaj Eustachego Rylskiego,
5: tak,
3: którego, jak pani wymieniła w tej chwili, Panny z Wilka, przypomniało mi się, że wielokrotnie on mówił o tym utworze jako absolutnym arcydziele, tym opowiadaniu. Więc to był rzeczywiście wielki miłośnik prozy Iwaszkiewicza, ale pomyślałem o jednym, że już nie wchodząc w szczegóły tutaj, jest taki moment, który pomyślałem sobie dość niebezpieczny, bo w opisywanym przez panią momencie, kiedy rozważana była ewentualnie nagroda za sławę i chwałę, ukazała się napastliwa recenzja z tego tomu, zresztą poniekąd zasłużona, powiedziałbym, w Wiadomościach Londyńskich. A wtedy odpowiedź bardzo emocjonalna Anny Iwaszkiewicz, która chciała pomóc, obronić dobre imię męża, ale napisała takie zdanie, które mnie boli, mówiąc prawdę, bo dodała: wy nie macie żadnego prawa sądzić o czymkolwiek z naszego życia. I to jest pomieszanie z pojęć, bo rzeczywiście przepiękna postawa i pani Anny, i jej męża w trakcie okupacji ma się nijak do tego, do mankamentów trzeciego tomu Sławy i Chwały.
5: No tak, ale ona to pisała, list był reakcją do Mieczysława Grydzewskiego na ten tekst, który się ukazał, ale już tak szerzej, jest bardzo, ja piszę, że ma kilka bitych stron zapisanych i ona już tak całość miała, ona to powiedziała w tym kontekście, że sekskamandryci, czy redaktorzy Wiadomości Literackich, wszyscy wyjechali w 1939 roku. Jedyny skamandryta, który został w kraju, to był właśnie Jarosław Iwaszkiewicz. I ona do tego się odnosi, że oni jednak przeszli ciężar wojny, okupacji. Oni wiedzą, jak tu było, jak ginęli Żydzi, jaka była sytuacja. I w tym sensie ona to powiedziała, że nie macie prawa. Ja tak czytam to zdanie, bo ja też oczywiście na to zdanie zwróciłam uwagę, ale je rozumiem jakoś.
6: Jeszcze nie odpowiedziałem ani na pytanie, które zadałem na początku, o tą drugą osobę brzmiącą anonimową, chociaż była pianistką, więc powinna brzmieć głośno.
5: Tak, to jest Helen Casella, pianistka i nauczycielka muzyki, która mieszkała całe życie w Paryżu, też wielka przyjaciółka Karola Szymanowskiego. I ona trochę tak spadła do Iwaszkiewiczów przez Karola Szymanowskiego, którego Jarosław Iwaszkiewicz, jak wiemy, był młodszym kuzynem. I ta przyjaźń Helen Caselli z Szymanowskim później przełożyła się właśnie na znajomość z Anną i z Jarosławem Iwaszkiewiczami. I to jest taka przyjaźń nie samego Iwaszkiewicza z nią, ale Iwaszkiewiczów, pani Anny również. Ona była taką osobą bardzo, byśmy powiedzieli, pomocną podczas wyjazdów i pani Anny, i Jarosława Iwaszkiewicza do Paryża, do Francji. Ona zawsze służyła pomocą, otwierała swój dom, kontakty, a miała w tym świecie muzycznym francuskim bardzo szerokie kontakty. Więc była taką osobą pomocną, ale też bardzo przyjacielską. Parę lat temu wyszła właśnie korespondencja, po francusku pisana, tak zresztą jak z Perlą Quintaną, też po francusku, i obie te korespondencje opracowała, przetłumaczyła, wydała Małgorzata Zawadzka i wyszła z tym, że też w bardzo niewielkim nakładzie korespondencja Anna i Jarosław Iwaszkiewiczowie i Helen Caselli, i ona jest zatytułowana Moi przyjaciele są daleko, korespondencja za lata 25-52. I wydało to wydawnictwo uniwersyteckie w Białymstoku w 22 roku. I to też jest dowód na wielką przyjaźń. Nie ma tej relacji opisanej w mojej książce, ale to też jest jeszcze rzecz do zgłębienia. Z tym, że mówię, to jest tutaj relacja taka bardzo przyjacielska i rodzinna. Ona zarówno z Anną, jak i z Jarosławem Iwaszkiewiczem pisała do nich listy wspólne.
3: Pani książka złożona, to jest w gruncie rzeczy zbiór esejów na temat iwaszkiewiczowski. Tak. Niektóre bardzo wprost, niektóre jakby pośrednio trochę, ale wśród nich zwróciło moją uwagę i bardzo mi się spodobał zresztą tekst dotyczący wzajemnych relacji między Iwaszkiewiczem a Julianem Strykowskim. Tak. Bo tutaj mamy to rzecz jest mniej znana, bo jak pani wylicza, to zresztą sam byłem zdumiony tym, że zgłoszenie Iwaszkiewicza do Nobla miało miejsce w latach 57, 63, 65, 66, 69. A to nie koniec jeszcze, prawda? Bo część jeszcze archiwów nie jest otworzonych. Tak. Natomiast mało kto wie o tym, że również Julian Strykowski do tej nagrody bywa zgłoszony, a jest powszechnie znana kłótnia między obu panami. Redakcja twórczości to było Gniazdo Ostro, tu dużo mówić, a redakcja ciekawa również pod względem homoseksualnym. Obaj panowie byli tej opcji, więc to też miało to jakieś tam swoje znaczenie. Ale jest znana historia, chyba Andrzej Kijowski, jeśli dobrze pamiętam, na ten temat pisał też. No w każdym razie bardzo plastyczne pokazanie awantury między obu panami. Strykowski był kierownikiem działu prozy, twórczości i ten rzuca papierami, wychodzi i Iwaszkiewicz rzekomo krzyknął za nim, no i bardzo dobrze, czy powiedział cholero, czy nie cholero, ale stworzono dla ciebie twórczość, żebyś miał gdzie głosy w ciemności drukować, a ty taki jesteś, prawda? Ale chodziło w gruncie rzeczy o to, czy drukować, czy nie Edwarda Stachurę. Tak. No i tu pani, bardzo mi się podoba, kiedy pani sama delikatnie, ale oddaje głos tutaj Piotrkowi Szewcowi, prawda? Tak. No, który jednak mówi, jako tutaj dzięki swoim tam kontaktom ze Strykowskim właśnie, że w tym sporze, no i Iwaszkiewicz miał rację i to bezwzględnie, prawda? Więc to są ciekawe rzeczy. No.
5: Tak, to są ciekawe, bo to są takie na podstawie konkretnych zdarzeń, możemy wywnioskować coś więcej. Więc Iwaszkiewicz miał bardzo pozytywny stosunek do młodych pisarzy, takich adeptów pisarstwa. I on tak było z Odojewskim, tak było z Herbertem, przecież Herbert w 55 roku drukował w twórczości. Tak było z Kazimierzem Orłosiem i też tak ze Strykowskim, któremu powiedział: właśnie ty cholero, dla ciebie stworzyliśmy pismo, żebyś miał gdzie głosy w ciemności drukować. Wspaniałą książkę, którą Iwaszkiewiczowie bardzo doceniali, właśnie głosy w ciemności. I to pokazuje jego otwartość na młodych pisarzy. I właśnie Stachura był jednym z nich. Iwaszkiewicz wiedział, że jeżeli pismo ma być dobre, ma być no takie wszechstronne i szerokie, to młodzi muszą mieć dostęp do tego pisma i był po prostu otwarty. Nie wiem, jaki był Stryjkowski jako szef działu prozy. Pewnie był bardziej wymagający, może bardziej taki chimeryczny. Znamy tą drugą jeszcze awanturę między nimi, która była później, co poszło o martwą pasiekę.
3: No to jest niesłychana sprawa, gdyby pani mogła przybliżyć ją.
5: Stryjkowski jako szef prozy odmówił prawa druku opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza, bo uznał, że jest słabe. Tak. No więc takie były rzeczywiście.
3: Miał charakter.
5: Miał charakter. Tak, więc te drogi im się rozchodziły, były różne rozczarowania, ale ostatecznie, jeśli doczytamy rozdział do końca, to Iwaszkiewicz nie powiedział właściwie nic złego o Stryjkowskim. Robił sobie takie drobne żarty, że tam Arałek martwi się, że mi idzie pisanie, albo że Arałek, no takie uszczypliwości doraźne. Natomiast powiedział, że jest, że to największa świnia i że się zawiódł na nim. Ale to myślę, że tak powiedział to w jakimś afekcie.
3: W emocjach.
5: W emocjach, tak. Natomiast Stryjkowski pod koniec życia, właśnie w tych rozmowach z Piotrem Szewcem, przyznaje jednak, no, tam następuje to pojednanie, prawda? I takie jakby zwrot do Iwaszkiewicza i jakby zapomnienie tych żalów i tych nieporozumień, jakie między nimi były. I zresztą to jest też z Miłoszem tak było. Ja myślę, że Iwaszkiewicz w ogóle chyba nie wchodził, czy nie lubił wchodzić w takie otwarte konfrontacje. Takie, i nie przechowywał jakoś tego, tych niechęci. Znaczy dążył do porozumienia, o tak myślę sobie.
6: Tak, był chyba taką osobą koncyliacyjną.
3: Z drugiej, z drugiej strony miał świadomość tego, że niemała część, a na pewno bardzo znacząca środowiska pisarskiego jest zdecydowanie, no, opowiada się przeciwko niemu. W związku z tym musiało mu zależeć na podtrzymywaniu tych dobrych stosunków, tam, gdzie to było jeszcze możliwe.
5: No tak, tak. On, jak czytamy te dzienniki z ostatnich lat, on był bardzo rozgoryczony. To właściwie człowiek w depresji taki, który jest rozgoryczony swoją jakby ścieżką życiową, tymi decyzjami, no i też ludźmi. Czuł się na koniec samotny, porzucony, przez przyjaciół porzucony. To czytamy w dzienniku. Ale myślę sobie, że to może były takie momenty, że skąd inąd czytamy te listy z innej strony, właśnie te relacje z kobietami, tam jest dużo jednak dobrych emocji. Więc prawdopodobnie było tak i tak. Jest takie w dzienniku Mariana Brandysa, tutaj tego nie ma w książce, ale czytałam o tym niedawno, Brandys, że w 70 roku jego żona Brandys spotkała Iwaszkiewicza w Związku Litów Polskich w Chodach. Zabrał ją do swojego gabinetu i to było tuż po tym, jak dostał nagrodę za całokształt w 70 roku, tą nagrodę pierwszego stopnia. I miał cały stos listów gratulacyjnych. A po drugiej stronie miał trochę listów, takich paszkwili, listów, no takich wrednych, nieprzyjemnych. I wtedy tej Marii Brandys nie wskazał tych listów dobrych, tylko te, które, i zaczął je czytać. Więc na pewno miał, zresztą w stawisku jest cała teczka takich obrzydliwych anonimów, które przychodziły na stawisko, które Szymon Piotrowski odbierał, czytał, być może nie pokazywał wszystkich Iwaszkiewiczowi, ale no, miał w otoczeniu bardzo dużo wrogów, ludzi sobie niechętnych i nie tylko myślę, że to byli ludzie ze środowiska pisarzy, ale po prostu tacy, którzy chcieli powiedzieć swoje zdanie, co myślą, a nie mieli odwagi powiedzieć wprost, więc pisali anonimy.
3: No nie było internetu, bo dzisiaj by zajęli się hejtem
5: po
3: prostu.
5: To by go zalało, no myślę. To by go zalało. Zresztą jak tak w którymś momencie mówiliśmy o Nagrodzie Nobla, to jest fragment listu Wojciecha Żukrowskiego, który mówi, pisze, że sami pisarze wokół ciebie kadzą. Czy tak no, nieprzyjaźnie o tobie mówią, jakby pomniejszając twoje szanse na zewnątrz. No więc było tak, są ślady na to, że tych wrogów było też sporo, ale ja jednak tak intencjonalnie w tej mojej książce skupiałam się na przyjaciołach. Zresztą takim

0: Poznaniu, prawda?
1: Tak. Na jakimś wieczorze pewnie poetyckim, kiedy Iwaszkiewicz pojechał do Poznania, poznał Odojewskiego. Potem Odojewski napisał do niego list, który zaczyna, że kiedyś pan wyraził chęć zapoznania się z moją twórczością, to nieśmiało przysyłam próbkę. I wtedy Iwaszkiewicz taki ten list dostał. I potem ta relacja stopniowo się pogłębiała. Iwaszkiewicz w dzienniku napisał o Odojewskim bardzo cenne takie zdania, że jest niebywale zdolny, że każda fraza właściwie siedzi, tak to ujął, że dużo znaczy, że opis przyrody, nie pamiętam dokładnie, a że wrażliwość jak u Dostojewskiego, więc od razu wyczuł w nim no, taką zapowiedź dobrego pisarza i zachęcał go do
2: niewątpliwie, żeby... przepraszam, że wejdę słowa, niewątpliwie tak było, ale przypomina mi się też, że Kobieta bez złudzeń, czyli Maria Iwaszkiewicz, córka pisarza, akcentowała fakt, że Włodzimierz Odojewski był bardzo przystojnym młodym mężczyzną.
1: No tak, są zdjęcia. Był przystojny, wysoki, postawny. Pani Maria na wielu mężczyzn zwracała uwagę. Na wielu zwracała uwagę, tak, i pisała. No tak, no więc te listy są o tyle ciekawe, bo to są bardzo osobiste listy, w których Odojewski pyta Iwaszkiewicza, jak żyć, co robić, bo on czuje, że ta machina tej władzy totalitarnej zaciska się, że on się po prostu boi, że on boi się własnych myśli, bo od razu i cenzura na niego weszła jeszcze w Poznaniu. Więc on był bardzo doświadczany od wczesnego momentu. No a potem znamy losy Odojewskiego, prawda? Wiemy, jak jego losy się potoczyły. Natomiast tutaj Iwaszkiewicz wykazał też, taki jest fragment tej korespondencji, bo udało mi się tą korespondencję opracować i wydać też w twórczości. I ona jest pełna w tym sensie, że dotarłam do listów Iwaszkiewicza, tam z Poznania otrzymałam. Tam, gdzie jest Instytut Odojewskiego, znaczy takie Izba Pamięci od Włodzimierza Odojewskiego, więc ukazała się pełna korespondencja i Iwaszkiewicz w swoim stylu wspiera go zawsze. Raz Odojewski poprosił go o ocenę jego tekstów. Iwaszkiewicz się trochę zapędził, na co Odojewski, jak każdy wrażliwy twórca, obruszył się i wtedy Iwaszkiewicz to też mi się bardzo podoba, jak on mówi, że tak, masz, pomyliłem się, ty masz rację. Od razu widzi, że nie ma co brnąć w oceny, chociaż one były bardzo uzasadnione, jak z tych listów wynika. Ale potrafił zatrzymać się, bo też wrażliwość mu to jakby nakazywała, żeby nie brnąć dalej w ocenę.
2: Przywołuje też pani bardzo ciekawą wymianę zdań między Iwaszkiewiczem a Zbigniewem Herbertem z 1972 roku, kiedy oczywiście w emocjach, kiedy Iwaszkiewicz w dzienniku napisał o nim, że w głowie ma kaszę i bezczelne chłopiem do niemożliwości.
1: Tak.
2: No ale tam dodaje, że no, trudno być zawsze dobrym poetą, prawda?
1: Nie, napisał poeta dobry.
2: Poeta dobry, ale trudno
1: być... Przecinek, nie tak. Zawsze, ale trudno być zawsze
2: dobrym poetą. A ten z kolei z Grecji przysłał, prawda, pocztówkę z pytaniem i te pytanie wstrząsające. Jarosławie, czy prostujesz ścieżki swoje i czy czynisz pokutę?
1: Tak, no to jest bardzo ciekawa relacja, bardzo. Dlatego, że ona no, jest taka zupełnie nieoczywista, bo jeżeli mamy na przykład przyjaźń z Andrzejem Wajdą, to jest taka różami usłana, piękna relacja przyjacielska dwóch takich mistrzów swojego fachu, prawda? Pisarza i reżysera. I to jest taka piękna, prosta no, przykład takiej przyjaźni. Tutaj ona jest bardzo skomplikowana. I Herbert bardzo dużo zawdzięczał Iwaszkiewiczowi, bo przecież debiutował w 1955 roku.

0: w twórczości, pisze w dedykacjach na swoich tomach wierszy, które ofiarował Iwaszkiewiczowi, które są w stawisku w księgozbiorze historycznym, mówi: dziękuję ci, bo ty mnie wprowadziłeś do tego grona, no ma na myśli grono pisarzy, albo że jesteś opiekunem wierszokletów, że, albo że od ciebie uczyłem się. Są te dedykacje w książce, prawda? Więc dużo mu zawdzięcza i pisze o tym. I też wydaje mi się, że w ciągu tych lat, od 55 do powiedzmy 70 roku należał do Związku Literatów Polskich, próbował się jakoś włączyć w pracę, ale był niekonsekwentny, dostał, będąc już członkiem Związku Literatów, dostał stypendium, jedno, drugie, on podróżował, więc nie było go w Polsce. Większość właściwie był poza Polską i w te działania związku się nie włączał. Pisze taki list, że bardzo przeprasza, że to obiecywał, a z czegoś się nie wywiązał, ale Iwaszkiewicz w tym, ten list nie odpisuje mu z jakimś wyrzutem, tylko pisze o panu Cogito, że to była piękna dla niego, no wspaniała rzecz, że mógł to przeczytać i że dał to do twórczości i że to była ten tekst jego był ozdobą numeru i wychwala go. Więc Iwaszkiewicz potrafił, ja myślę, że tutaj twórczość była najważniejsza. Nie charakter, nie człowiek, tylko twórczość przemawiała i widział w Herbercie ten no, dobrą poezję i to doceniał i był prostolinijny w tej ocenie. Zezłościł się właśnie tymi słowami już na koniec. To było podczas wieczoru 25-lecie Juliusza Osterwy, kiedy tam czytano Jaskinie filozofów Herberta i wszyscy się zachwycali, a Iwaszkiewicz nie, prawda? Był zdziwiony, czemu tak wszyscy się zachwycają i wtedy to w dzienniku napisał, że bezczelne chłopie ma kaszę w głowie.
1: I tu postawimy kropkę, bo czas nas nagli, a z fragmentami książki pani Beaty Zdebskiej-Zybały, którą mieliśmy honor gościć na antenie, dziękujemy pięknie.
0: Dziękuję za zaproszenie.
1: Książka nosi tytuł Iwaszkiewicz, przyjaciele i wrogowie, a fragment właśnie o relacji Jarosława Iwaszkiewicza ze Zbigniewem Herbertem przeczyta teraz pani Magdalena Woźniak. Natomiast za uwagę dziękuję.
2: Krzysztof Masłoń
1: i Tomasz Zapert.
0: Bardzo państwu dziękuję.
3: Zbigniew Herbert i Jarosław Iwaszkiewicz. Dzieliły ich dekady, ale w pewnym momencie pisali do siebie bardzo zażyłe listy. Wszystko skończyło się mało przyjemnie. W głowie ma kaszę, pisał o Herbercie w dzienniku Iwaszkiewicz, a poeta pytał go w liście. Czynisz pokutę, Jarosławie? Byli jak ogień i woda. Jeden o naturze buntownika, brzydzący się kompromisami, drugi cierpliwy, niejako pozytywista, żyjący w przekonaniu, że można wiele poświęcić, aby zapewnić ciągłość kultury polskiej w autorytarnym systemie władzy. A jednak odmienne postawy życiowe i polityczne, jak pisze Andrzej Franaszek, biograf Zbigniewa Herberta, nie psuły ich prawdziwego świata międzyludzkich relacji, które przynajmniej w niektórych okresach mogły być nacechowane czułością. Dopiero pod koniec życia Herbert wyrażał sprzeczne uczucia wobec Jarosława Iwaszkiewicza, ale miało to już miejsce, kiedy nie szczędził ciosów także i innym pisarzom. Pozostawali w takich relacjach, jakich dziś bardzo brakuje w przestrzeni publicznej. Współpraca, wzajemne uznanie, respekt dla talentu tego drugiego. To wszystko okazywało się możliwe, ponieważ mieli silną świadomość, że służą wartościom większym niż oni sami. Liczyła się ciągłość kultury w warunkach opresji PRL-u. Dzięki temu mogły powstawać dzieła, które wciąż wielu z nich podziwia. Szymborska, Różewicz, Białoszewski. Wszyscy chcieli pisać do twórczości. Iwaszkiewicz wspierał spore grono młodszych pisarzy i poetów. Istotne znaczenie miał w tym miesięczniku Twórczość, którym autor sławy i chwały kierował od 1955 roku. Traktował to pismo jako instrument chronienia i przekazywania prawdziwych wartości kulturalnych. Odżegnywał się natomiast od inspirowania cichej kontrrewolucji, co było sprzeczne z jego pojmowaniem sprawy. ostatecznie stworzył periodyk, który Konstanty Kot Jeleński ocenił jako najlepsze pismo literackie w tej części Europy. Podobnie uważał Herbert, który pisał do Czesława Miłosza w liście z 1969 roku. Twórczość to jedyne chyba pismo, w którym można drukować bez wstydu. Przypomina piwnicę z czasów okupacji, w której schowali się spaleni i Żydzi. Chcąc wydawać opiniotwórcze pismo literackie, Iwaszkiewicz musiał szukać i przyciągać dobrych autorów, między innymi poetów młodego pokolenia: Wisławę Szymborską, Tadeusza Różewicza, Mirona Białoszewskiego, Stanisława Grochowiaka. Kolejne numery twórczości przyniosły utwory, które odegrały ważną rolę w historii literatury polskiej. Głosy w ciemności Juliana Stryjkowskiego czy Pętle i ósmy dzień tygodnia Marka Chłaski. Herbert znalazł się w ścisłym gronie współpracowników pisma. Iwaszkiewicz wspierał tych, u których widział potencjał. Do Kazimierza Orłosia pisał, aby nie zniechęcał się do pracy pisarskiej. Cieszę się, że podpisał pan umowę na książkę, jednocześnie martwię się, że pan w Solinie nic nie pisze. Trzeba się przemóc i pisać. Zajdź do redakcji, bardzo się tam ciebie lubi, dodawał. Zadatki na pisarza dostrzegał również we Włodzimierzu Odojewskim. Początkujący wówczas literat przypomniał w liście Iwaszkiewiczowi: swego czasu wyraził pan chęć zapoznania się z moją twórczością i wysłał mu do recenzji kilka opowiadań. Koniec lat 50. Kariera Zbigniewa Herberta nabiera rozpędu. Iwaszkiewiczowska twórczość była dla Herberta kluczowym miejscem debiutu poetyckiego. W czerwcowym numerze z 1955 roku ukazały się jego trzy wiersze: Mama, Dwie krople oraz Drży i faluje. W numerze wrześniowym redakcja zamieściła esej Uwagi o poezji Józefa Czechowicza. Będący reakcją poety na ukazanie się pierwszego powojennego wyboru wierszy Czechowicza. Z kolei w listopadowym wydaniu drukowała jego eseje o Fernandzie Legerze, związanym z kubizmem francuskim malarzu, grafiku i rzeźbiarzu. Od tej pory Herbert zaczął w twórczości systematycznie drukować wiersze, ale również eseje podróżne o historii sztuki europejskiej. Wszedł w doborowe towarzystwo, bo opublikowali tam chociażby Mieczysław Jastrun, Adam Warzyk, Antoni Słonimski, Kazimierz Brandys, Andrzej Kijowski czy Kazimiera Iłłakowiczówna. To między innymi dzięki Iwaszkiewiczowi zyskiwał rozpoznawalność w środowisku literackim stolicy. Świadczy o tym zdarzenie, które Herbert opisał w liście do Haliny Misiołek, swojej ówczesnej partnerki, po tym jak Iwaszkiewicz napisał dwa pochlebne słowa na marginesie wierszy Struny. Pisze Herbert: różne osoby wchodziły i oglądały mnie. Jego kariera literacka nabierała wówczas kolorów. Na okładce tomu poetyckiego Struna światła wpisuje dedykację dla Iwaszkiewicza, panu Jarosławowi Iwaszkiewiczowi, autorowi lata 1932. Dla Herberta znaczenie musiało mieć również to, że Iwaszkiewicz był od 1959 roku prezesem Związku Literatów Polskich. Także jego działalność recenzencka była istotna. Na łamach Życia Warszawy prowadził rubrykę Rozmowy o książkach na temat nowości wydawniczych. Z czasem stawała się ona coraz bardziej opiniotwórcza. Stała współpraca z twórczością skłoniła Herberta do zamieszkiwania w Warszawie. W styczniu 1958 roku dzięki wstawiennictwu literata i polityka Jerzego Zawiejskiego otrzymał z puli mieszkań ZLP, kawalerkę przy ulicy Świerczewskiego, obecnie Aleja Solidarności. Adaptował się do życia w stolicy, zyskując przyjaciół i znajomych, jak choćby Zbigniewa Bieńkowskiego, Jerzego Lisowskiego czy Zdzisława Najdera. Najder w wywiadzie rzece Nadgonić czas wspominał zresztą, że Iwaszkiewicz odnosił się do Zbyszka z olbrzymią życzliwością i uznaniem. W 1955 roku Herbert ponownie wstąpił do ZLP. Był już członkiem, kandydatem w latach 1948-1951, ale zrezygnował. Dzięki temu mógł planować pierwsze wyjazdy. W 1957 roku otrzymał stypendium ZLP. $100, które pozwoliło mu odbyć pierwszą zagraniczną podróż. Pojechał do Paryża. W ogóle zaczął sporo wyjeżdżać. W latach 1958-1959 przemieszczał się między Wiedniem i Paryżem. Od stycznia do marca 1959 roku mieszkał również w Anglii. Do Polski wrócił na stałe w marcu 1960 roku. Szanownemu i drogiemu panu Jarosławowi Iwaszkiewiczowi. Ich bliskie relacje znajdują odzwierciedlenie we wzajemnych dedykacjach. Gdy w 1961 roku Herbert wydał tom wierszy zatytułowany Studium przedmiotu, Iwaszkiewiczowi ofiarował egzemplarz ze specyficzną dedykacją. Szanownemu i drogiemu panu Jarosławowi Iwaszkiewiczowi, poecie niezawisłemu, mecenasowi i obrońcy młodych wierszopisów, wdzięczny Herbert. Książka zachowała się w księgozbiorze Muzeum w Stawisku. Autor Matki Joanny od Aniołów nie ukrywał, że i on sam korzysta z relacji z młodymi poetami, w tym z Herbertem. Najlepszym tego przykładem pozostaje jego tom wierszy Jutro żniwa z podtytułem Nowe wiersze. W wydanym w 1963 roku zbiorze nawiązywał do stylistyki poetów o kilka dekad młodszych, Różewicza i właśnie Herberta. Krytycy uważają, że otwiera on nowy etap w twórczości Iwaszkiewicza. Jednocześnie powoli staje się on starym poetą, zwłaszcza w oczach młodej generacji. Podobnie jak wcześniej Leopold Staw, żyjący w latach 1878-1957 i nazywany poetą trzech pokoleń. Iwaszkiewicz pokazał, że mimo iż ukształtowało go międzywojnie, potrafi sięgać po nowe środki wyrazu, właściwe dla poezji powojennej. Umiał wzbogacać swój warsztat, dzięki czemu jego poezja pozostawała młoda i świeża, zachowując jednocześnie niepowtarzalny rys twórczy. W tym okresie o tomie Jutro żniwa pisał w dzienniku: dużo włożyłem w ten tom, dużo pożegnań, ale i dużo powitań.
2: Nieregularnik literacki. Nocne powtórki wnet.
4: Wypływamy na łódź.
5: 106.1 FM.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Ojczyzna bez żołnierza to jak bez miecza kat, więc biorą kwiat młodzieży od wielu, wielu lat. A gdy spod ciężkich tanków robocza tryska krew, w salonach hut i banków wesoły słychać śpiew. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie. Wojna, pieniążki sypią się wroga, bij w imię Boga, za cudzą kieszenie oddaj młode życie swe.
2: Sekcja lewacka Radia Wnet. Dzień dobry Państwu. Zgodnie z polską tradycją dzisiaj będzie smutno. Dlatego smutno, że odeszła od nas jedna z najwspanialszych pieśniarek po II wojnie światowej i przed II wojną światową, Joanna Rawik. Niestety odeszła w sobotę, 15 sierpnia, a jeszcze w czwartek, czyli dwa dni przed, widziałem się z nią i rozmawialiśmy. Nic nie wskazywało na to, że miałaby się przenosić na drugą stronę lustra, albo do krainy wiecznych łowów, jak niektórzy to mówią, albo do raju, bo na pewno ona skończy w raju. To jest 100% pewne. No żal nam, nie będzie już audycji w Radio Wnet Joanny Rawik, ale jeszcze kilkoro muzyków zostało w radio, więc będziemy prowadzili audycję. Dzisiaj postanowiłem, że wybrałem utwory Joanny Rawik, które są u nas w bazie Radia Wnet. I mimo, że to sekcja lewacka, dzisiaj nic nie mówię o pogodzie. Pogoda jest, jaka miała być. Bo nie chcę tutaj za wesoło się rozwijać. Słuchamy Joanny Rawik do godziny 19:00.

sobie i zamarzam, że przewidywać już nie muszę. Czy byle głupstwo mnie rozśmieszy, czy byle drobiazg mnie rozłości, czy byle słowo mnie pocieszy,

Niepodzielna jak oko, nieskończona jak ciemność, niemożliwa dwa razy, może z inną, nie ze mną. Nierozbita na części i lepiona z powrotem, moja miłość, co nie chce tylko być epizodem.

poliże jeszcze dłoń i łapkę miękką poda, a gdy otworzy pysk, to tylko tak dla śmiechu, zbyt młody, aby gryzł.